I to właśnie wyobrażam sobie, że ktoś może podsłuchuje tego, co puszczam za oknem. Ale melancholia będzie dzisiaj w różnych odmianach. Zostajemy tutaj, tym razem Delphine z Tima Buckleya i jego ciche tęsknoty.

Rodzeństwo Sam i Louis Sullivan zapowiedzieli swój trzeci album Love and Devotion, który promują utworem Down on Love. Jesteśmy w miłości, będziemy też w emocjach związanych ze spokojem, z duchowością, bo teraz czas na odrobinę medytacji z Alice Coltrane. Shivaloka w wersji live to wręcz hipnotyczny utwór, który przeniesie nas na chwilę do Carnegie Hall, oparty na takim powolnym, hipnotycznym rozwoju brzmień. Brzmień przede wszystkim harfy, która działa właśnie jak taka muzyczna opowieść, muzyczna modlitwa, bardziej duchowe doświadczenia artystki, ale myślę, że można oderwać się od tego wątku religijnego i skupić bardziej na tej kojącej medytacji, którą funduje nam utworem Shiva Loka.

Alice Coltrane z utworem Life. Sam tytuł też sporo mówi. Świat Shiwy odnosi się do takiej idei zmiany i tego zatrzymania się w pewnym momencie życia. Bardzo polecam też i takie podróże jazzowe, szczególnie nocą. A skoro duchowość, to i lata 70. Wróciłam do płyty Johna Martina, Bless the Weather. Oto singiel z tej płyty.

Trudno powtarzać sobie bless the weather w takim tygodniu, po takim weekendzie, ale jednak myślę, że brzmienia folkowe pozwalają też na takie docenianie natury. John Martin już prawie na sam koniec audycji Bażancie Serce, w której sporo dzisiaj byliśmy w okolicach country, folku i bluesa. No to jak takie połączenie, to nie mogło zabraknąć też Kurta Weila.

had a dream once. Yeah, and the dream was

Philadelphia's Been Good to Me. Album z tego roku, do którego warto sięgnąć. I choć może nie jest to najbardziej jaskrawa płyta Kurta Weila, to jest to album, przy którym można spędzać letnie noce jak najbardziej. To jeszcze jeden utwór z tej płyty na zakończenie audycji, a ja się żegnam. Ania Lalka, Bażancie Serce. Do usłyszenia. Yeah, well.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
2: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
1: W czwartek o 21:00 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6:00 do 9:00 o Sudetach, dla wielu miejscu utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20:00 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera, Georgiem Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
2: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
4: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
2: I on.
4: A czy już mówiliśmy o nowościach?
2: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
4: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
2: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
5: Uszanowani!
2: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
5: Everything under control.
2: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
1: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
9: Te piosenki wiele mówią o mnie.
10: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
11: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
12: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
13: Miłość na całe życie.
14: Dzień dobry. No, calm down.
15: Dobrze?
16: Ale cudowne to było.

0: Listy na M. Wakacyjna audycja w trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha muzyka, słowem słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
1: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
2: Mateusz Tomaszuk
3: i Michał Nogaś.
4: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
2: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
1: W czwartek o 21:00 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6:00 do 9:00 o Sudetach, dla wielu miejscu utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20:00 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera, Georgim Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Dochodzi piąta.
2: Trójkowy budzik.
1: Ależ mam tutaj znakomitego openera audycji, proszę państwa. Panie Ewo, proszę, już. The Cure na openerze w deszczu, a czy dziś będzie padać? Będzie, proszę państwa, ale nie wszędzie. Gdzie tak, gdzie nie, z pewnością też sprawdzimy do 6. Czwartek, 9 dzień lipca. Dobrze, że wczoraj i dziś do tej pory meczu nie było. Wreszcie można było się wyspać. Francja, Maroko to dziś wieczorem o 22:00. A Robert Smith to akurat zagorzały kibic klubu Queen's Park Rangers. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Jest punktualnie piąta, to jest trójkowy budzik do 6:00. Zapraszamy. Dzień dobry.

Mr. Jones, ale tutaj akurat nie chodzi o Briana Jonesa, czyli pierwszego lidera grupy The Rolling Stones. I tak zgrabnie przechodzimy do, proszę państwa, Stonesów. To już właśnie dziś, wieczorem tylko w Trójce. Odsłuch ich najnowszego albumu o 20:00 w studiu Agnieszki Osieckiej. To się zacznie. Album zaprezentuje Piotr Metz. Zaproszenia będziemy jeszcze w ciągu dnia rozdawać. Proszę państwa, proszę niezmiennie słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. Premiera płyty jutro. A dziś w Trójce po 9:00 także Listy na M. Kolejne wydanie tej kapitalnej audycji. Audycji bez wątpienia z nostalgią. I muzycznie to, proszę państwa, o koniach będzie. To na zachętę do aktywności. I wolność, i dzikość, no i przyjemność słuchania aż po sam horyzont w Trójce. Teraz 8 minut po 5:00. The Rolling Stones, Wild Horses.

Prawie 14 minut po piątej, to jest Trójkowy Budzik, czyli niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Dziennie mody, proszę Państwa, dziś mamy przed momentem takie dźwięki. Nieprzypadkowo dziś kowbojki założyłem. Na czym dojechał Michał Nogaś, tego nie wiem, ale jest w Radkowie, Góry Stołowe, Dolny Śląsk, no i również Góry Literatury. Michał dyrektorem, zatem, proszę Państwa, to jest sam przekaz z góry. Dziś w klubie Trójki, przed meczem Literatura. Od 21 do 22 gościć będzie, gościem anteny, na antenie będzie Olga Tokarczuk, między innymi. To wieczorem, a u nas muzycznie teraz, no, na najwyższym poziomie. Melakoteluk. Wszak to Himalaje.

0: Trójka, Polskie Radio, 17,5 minuty po piątej. A my za moment, bo było o górach literatury, to akurat ruszymy w drugą stronę, czyli na Hel. Przy okazji warto przypomnieć, że linia 666 została wskrzeszona. Z Krakowa można dojechać na Hel przez Warszawę. A co dzieje się w audycji Listy na M?
1: Kiedyś nagrywałem, taka audycja była w Trójce, gdzie puszczane były całe płyty i to też przygotowane całe byłem, kaseta przygotowana, AC/DC, wtedy leciała płyta. Uruchomiłem nagrywanie, wszystko fajnie, a w tamtych czasach niestety często prąd wyłączali i to był pech, że właśnie w tym momencie wyłączyli prąd i nie udało mi się wtedy nagrać tego.
0: AC/DC, prąd stały, prąd zmienny, raczej prąd odcięty. Takie to różnego rodzaju wspomnienia czekają nas również dzisiaj po dziewiątej. No właśnie, AC/DC. To gramy, no i śmigamy na ten Hel muzycznie. Highway to Hel, AC/DC, dziś 80. rocznica urodzin Bona Scotta, czyli legendarnego wokalisty AC/DC.

24 minuty po 5:00, trójka, Polskie Radio, trójkowy budzik. Mark Almond działał solo, ale też przecież w duecie pod nazwą Soft Cell. To był cover, ale ta wersja okazała się najbardziej rozpoznawalna, rok 1981. Tainted Love, Mark Almond kończy dzisiaj 69 lat czasu. No właśnie ten rok, chociażby 81, gdy taśmy w głowicę magnetofonów ciągało. No i pamiętacie przecież państwo, niektórzy z państwa, że przecież te głowice czyściło się chociażby spirytusem na wacie. Tyle na razie wspomnień. To teraz, tu i teraz, mój rówieśnik, nawet jestem kilka miesięcy starszy, Jack White, rocznik 75, właśnie dzisiaj kończy 51 lat.

0: autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
3: Wiwat! Wiwat!
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
2: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójkowy budzik.
4: 28 minut do 6 mamy dzień mody, co jeszcze muzycznie podkreślimy, nawet wręcz wyboldujemy, ale mamy też dzień chodzenia do pracy inną drogą i dobrze, bez rutyny, eksplorować, zmieniać, sprawdzać, co jest za tym innym winklem. Jestem w tej frakcji, że akurat droga ważniejsza niż cel, ale no właśnie, jeszcze tak przy okazji, bo przecież po drodze to i cel może się zmienić. Najważniejsze, że niezmiennie po drodze z trójką. I jak słychać też Sweet, Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, tak swoją drogą. Dzień dobry.

Yeah. 22 minuty do 6. Ewa Wichrowska realizuje, a pogodowo to, proszę państwa, sytuacja jest taka, że będzie wiać nad morzem, jak w czterech pancernych. Wichry niespokojne potargały może nie sad, ale włosy i piach na plaży, no to z pewnością. Więcej na temat wiatru nad morzem to na pewno po 6 w porannym zapraszamy do trójki, a o pogodzie to teraz tak nieco, bo proszę państwa, będzie kropić w ciągu dnia. Dziś, przypominam, jest dzień mody. Deszcz sprawi, że chociażby łatwiej, tak spontanicznie panie będą mogły ułożyć włosy na tak zwaną mokrą Włoszkę. No trzeba szukać pozytywów. Warto szukać. Nad morzem się przejaśni, więcej słońca. Słońce wyjrzy w ciągu dnia. W Trójmieście będzie padać. Poza tym już padać nie powinno. W Świnoujściu maksymalnie 24 stopnie. W Zakopanem, czyli jesteśmy już z drugiej strony Polski, 17, w Warszawie 21, a najchłodniej w Suwałkach. Dziś tylko maksymalnie 14. To na rozgrzewkę teraz w tym dniu mody i w dniu, gdy 33 lata temu w kinach w Polsce pojawił się Jurassic Park. Już słyszymy glam rockowo T-Rex, Children of the Revolution.

1996 w tytule, czas gdy T-Love wbili się w disco i tworzyli pod wpływem disco lat 70. Proszę Państwa, sytuacja na chronometrach. 15 minut do 6, dziś 22. Francja, Maroko. A wczoraj minęło dokładnie, minęły 44 lata, gdy w półfinale przecież przegraliśmy z Włochami 0-2, ale później przecież wygraliśmy z Francją i zdobyliśmy trzecie miejsce na mundialu. Śpiewało się wtedy Entliczek, Pętliczek, co zrobi Piechniczek. I dobrze zrobił. Gole wtedy w meczu z Francją, z tego co pamiętam, Kupcewicz, Majewski i Szarmach. 3-2 wygrana. To może tak, skoro mamy wakacje, no to takie podróże, również te muzyczne proponujemy. Dzisiaj mamy Dzień Mody, przypominam, a przecież Malcolm McLaren był też projektantem mody. To teraz z Catherine Deneuve, czyli wiadomo, w trójce. Paris, Paris.

Ale osobiście uważam to za rozczarowanie. Wczoraj oglądałem, no słabo, Meryl Streep w zasadzie tylko ratuje. Za to jutro w Ogródku Trójki na Myśliwieckiej 357 to filmowo świetnie o godzinie 21.30 pokażemy Państwu na Rauszu. Zaproszenia też będziemy mieć dla Państwa w ciągu dnia.

Jakże przyjemne oświecenie na dzień dobry. Słońca w Trójce, jak słuchajcie, nie brakuje. Już tylko 5 minut do 6. Robert Grzędowski się zbliża, czyli zapraszamy do Trójki. Wcześniej finalizujący już składanie newsów Romek Wójcik w serwisie. Punktualnie o 6:00, a my na odchodne serwujemy jeszcze kapitalne dzieło grupy White Lies. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik.
11: Kolejne amerykańskie ataki na Iran. W ocenie Donalda Trumpa zawieszenie broni jest już skończone. Po szczycie w Ankarze NATO zostało wzmocnione jasną deklaracją o wydatkach obronnych, mówi szef MSZ. E-kolejka do zabiegów planowych i przyspieszona e-rejestracja to główne elementy reformy systemu ochrony zdrowia zaproponowane przez ministerstwo. Kolejną serię uderzeń na Iran przeprowadziły Stany Zjednoczone. Celem było ograniczenie zdolności Teheranu do zagrażania statkom w cieśninie Ormuz. Irańczycy odpowiedzieli atakami na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie.
12: Centralne dowództwo nie podało, jak wiele i które cele w Iranie zostały zbombardowane. W komunikacie CENTCOM podkreślił, że amerykańskie uderzenia są karą za nieuzasadnioną agresję wobec żeglugi handlowej. Poprzedniej nocy Amerykanie zbombardowali ponad 80 celów, które obejmowały stacje radarowe, wyrzutnie rakiet i szybkie łodzie. Prezydent Donald Trump, wracając ze szczytu NATO w Ankarze, ostrzegł na platformie Truth Social, że jeśli Iran ponownie zaatakuje statki w cieśninie Ormuz, to amerykańskie uderzenia będą znacznie mocniejsze. Za każdym razem, gdy oni uderzą w nas, my uderzymy w nich 20 razy mocniej.

0: pisał: wcześniej oświadczył, że zawieszenie broni pomiędzy oboma krajami jest już skończone. W drodze powrotnej z Ankary napisał jednak, że Iran, jak się wyraził, zadzwonił z prośbą o zawarcie porozumienia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Rozbudowa rurociągów paliwowych do Polski i potwierdzenie zobowiązań do zwiększenia wydatków na obronność. Polskie władze oceniają szczyt NATO jako powyżej oczekiwań. W przyjętej deklaracji Rosję opisano jako wroga. Po szczycie w Ankarze Moskwa nie ma żadnych powodów do satysfakcji, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Sojusz wzmocniony kolejnymi deklaracjami wydatków obronnych. Jesteśmy nadal w tej samej drużynie. Decyzje o produkcji sprzętu w Europie powinny bardzo dużo dać do myślenia Władimirowi Putinowi, bo to oznacza, że Ukraina w perspektywie paru miesięcy będzie miała się czym bronić.
1: Prezydent USA zapowiedział przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot na jej terytorium. Nowa centralna e-kolejka i przyspieszona e-rejestracja to główne elementy reformy systemu ochrony zdrowia zaproponowane przez szefową resortu. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada też surowe kary dla szpitali, które złamią zasady równego dostępu do leczenia.
3: Centralna e-rejestracja ma docelowo objąć 39 specjalizacji. Resort przyspiesza ten proces z 4 do 2 lat, a już od 1 sierpnia system obejmie kolejnych 8 specjalizacji. Obok niej ma powstać zupełnie nowe narzędzie – e-kolejka do zabiegów planowych.
4: Czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć.
3: Resort zapowiada również twardsze konsekwencje dla szpitali, w których pacjenci są przyjmowani poza kolejnością.
4: Jeżeli okaże się, że placówka przymyka oko na takie praktyki, kary mogą sięgnąć nawet miliona złotych.
3: Minister zapowiedziała też między innymi limit wynagrodzeń dla medyków na kontraktach oraz jawność wyników konkursów na świadczenia medyczne. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Zdało go 81% abiturientów. Na jakich uczelniach chcą kontynuować naukę? Oto w 16. liceum w Poznaniu pytał Maciej Szefer.
5: Uniwersytet Ekonomiczny i na drugim miejscu Politechnika. Myślę o kierunku audyt i później ewentualnie może rachunkowość.
6: Na Politechnice Poznańskiej kierunek lotnictwo, o specjalizacji pilotaż.
7: Na budownictwo albo architekturę, jeszcze się tak waham.
8: Gdzie dalej będziesz się kierowała?
7: Na Ekonomiczny Uniwersytet.
8: A co tam na tym uniwersytecie cię zainteresowało?
7: Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
9: Na finanse po angielsku idę, na Uniwersytet Ekonomiczny.
10: Ja akurat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
1: Prawo do pierwszej poprawki ma 12% absolwentów. Dodatkowe egzaminy odbędą się 24 i 25 sierpnia. W Stegnie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej trwa usuwanie skutków wichury. Najbardziej ucierpiały nadmorskie bary i place zabaw. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski, który rozmawiał z turystami i mieszkańcami.
11: Właśnie przyjechaliśmy tutaj do Stegnów. Nie jest wesoło jeszcze.
12: Przyjechaliśmy, liczymy na poprawę już w każdej chwili.
13: Państwo wystraszeni trochę pewnie, co?
14: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew.
13: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
14: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
13: Poniszczyło trochę, tak?
15: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
1: Na Mierzei Wiślanej wciąż silny wiatr i wysokie fale. Strażacy jeszcze w nocy usuwali z dróg połamane drzewa i konary.
16: Klimat.
1: 28% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Tak zwane zielone godziny, gdy w sieci jest nadwyżka energii, prognozowane są od 12 do 16. Na wybrzeżu i w okolicach Elbląga ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: Zachód i południowy zachód kraju może dziś liczyć na słońce. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno i deszczowo. W centrum i na południowym wschodzie to będą opady miejscowe i przelotne raczej, a na północnym wschodzie ulewa i to z burzami. Termometry pokażą od 14 stopni na wschodzie i Podhalu do 23 na zachodzie. Wiatr już nie będzie tak silny jak wczoraj. Dzień dobry, dzień dobry. Jest 6.05, a dziś czwartek, 9 lipca, 190 dzień roku. Od wczoraj znane są już wyniki matur. Zadowoleni? Jeśli ktoś chce pogratulować abiturientowi, czy konkretnemu, czy wszystkim, to bardzo proszę. 2 dwójki i 7 trójek.

0: Już prawie 11 minut po 6.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Kopenhaga została okrzyknięta najlepszym na świecie miastem do życia. Duńczycy mają na pewno powód do dumy. A my zastanowimy się dziś w porannej audycji, mam nadzieję wspólnie, które miasto w Polsce zasługuje na takie miano właśnie najlepszego do życia.
2: Co według

0: Was jest takim kryterium, aby uznać miasto za dobre do życia?
1: Najważniejsze, żeby była możliwość rozwoju.
2: Nie lubię, żeby było miasto aż takie tłoczne i duże.
3: Na pewno chodzi też trochę o koszty życia.
4: Więcej na ten temat już za kilka minut, ale sprawdzimy też w porannej audycji, jak wygląda sytuacja po wczorajszych wichurach w rejonie Zatoki Gdańskiej.
5: Próbujemy opanować sytuację po wichurze, no niestety.
6: Poniszczyło trochę, tak?
5: Poniszczyło, no niestety. Troszkę jeszcze pracy przed nami, to na pewno. Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli Krynskich Beach Barów.
7: To jest bardzo dużo pracy.

0: W ostatnim czasie teoria spiskowa, tym razem dotycząca kosmitów.
1: Komandor Ashtar Sheran potwierdza, nadchodzący wielki błysk słoneczny, który spowoduje wyłączenie wszystkich sieci energetycznych na planecie off-grid na okres 7 dni.
2: Zaprasza Kuba Witkowski. Po 7 porozmawiamy o akcji, która ma zwrócić uwagę na niespecjalnie uczciwy udział autorów w zarobkach z książek. To po 7 w porannej audycji. Będą też stałe punkty programu. Zajrzymy na mundial, ale by zapowiedzieć to, co będzie działo się dziś wieczorem. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Józef Niewiarowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do 3, do 9.

To nowość od Skubasa. Życie jest piękne. Jeśli się Państwu podoba, to oczywiście można znaleźć tę propozycję na liście do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. A skoro o nowościach mowa, to już taka nasza nowa świecka tradycja, że o tej porze sprawdzamy wyniki wieczornych i nocnych meczów mundialu. Nie mam nic do powiedzenia. Nie grali. Dziś zaczną się ćwierćfinały dopiero, ale wczoraj teoretyzowaliśmy trochę na temat wieczoru bez meczu. To jak sobie Państwo poradzili z tą piłkarską posuchą? Jaki był pomysł na tę hydration break? 2 2 7 3. Zapraszamy.

0: O 22:00 Francja, Maroko, pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata zagrają pod Bostonem w Foxborough, ale Houston, mamy problem, bo co jeśli ktoś dziś wybiera się na wesele? No właśnie, będzie konflikt interesów. Jest 6:20. A teraz Kopenhaga, czyli najlepsze miasto do życia według najnowszego rankingu Economist Intelligence Uni. W zestawieniu znalazło się też jedno polskie miasto. Warszawa zajęło 64. miejsce na 173 badane światowe miejscowości. Ale czy rzeczywiście stolica jest najlepszym polskim miastem? Paweł Turski ruszył z tym pytaniem na Dworzec Centralny, gdzie spotkać można osoby z całej Polski.
1: Bielsko-Biała. Wspaniałe widoki, architektura, mały Wiedeń. Rekreacja, jeziora.
2: Lublin. Dlatego, że jest mniejszym miastem, jest bardzo przyjazny, zielony.
3: Warszawa. Bo ja z małego takiego miasta tu do Warszawy, bo jest fajna, piękna i tak dalej.
4: Kraków. Ja jestem wielką fanką. Nie mieszkałam tam nigdy długo, ale byłam tam wiele razy i odwiedzam zawsze, jak mam czas. Jest cudownie, pięknie, wspaniale, miło, ludzie są super.
5: Poznań jest bardzo fajny. Nie jest aż tak duży, ale jest dużo miejsca na rozwój, szkoły, pracy.
6: Ludzie mają wiele potrzeb.
7: Doktor Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
8: Taką podstawową potrzebą życia w mieście człowieka to jest mieszkanie, czyli ceny mieszkań i dostępność mieszkań. Drugi aspekt, związany z dostępem do pracy, jakością tej pracy.
9: Co według Was jest takim kryterium, aby uznać miasto za dobre do życia?
10: Najważniejsze, żeby była możliwość rozwoju.
5: Nie lubię, żeby było miasto aż takie tłoczne i duże, bo jednak spokój jest ważny.
4: Przez to, że jesteśmy młodzi, to na pewno chodzi też trochę o koszty życia, dlatego też z Warszawą pewnie byłoby różnie, ale też ilość wydarzeń, ilość różnych miejsc, do których można się wybrać w wolnym czasie. I też, żeby było miło, pozytywnie, ładnie, czysto.
9: A jak jest z bezpieczeństwem?
4: To jest taki trudny temat, bo trochę nie wiem, co to miałoby znaczyć, bo to się często mówi w kontekście migrantów.

0: ja czuję się w Polsce bezpiecznie, ale na przykład mieszkałam też przez pół roku w Niemczech i czułam tam się też bezpiecznie. Myślę, że to bardzo zależy też od dzielnicy, w której się mieszka.
1: Trzecim aspektem bezpieczeństwo i tu różne grupy będą sobie to bezpieczeństwo stawiać albo na samym szczycie, czyli jeszcze przed tymi kwestiami mieszkaniowymi, bo to jest bardzo ważny element związany z tym, czy w miastach możemy przebywać cały czas, również w tych porach nocnych. Dzisiaj Europejczycy dostrzegają duży potencjał miast, które są spokojne po godzinie 22. Kolejnym aspektem będzie dostęp do wszelkiego rodzaju instytucji, zarówno edukacji, jak i instytucji związanych z kulturą i wreszcie instytucji związanych z ochroną zdrowia. I ostatni to kwestie komunikacyjne.
2: Nie mam zdania, muszę powiedzieć.
3: Ale to wszędzie dobrze czy wszędzie źle?
2: Wszędzie źle. Na chwilę obecną jest źle po prostu.
1: Powinniśmy doceniać to, co mamy, bo mamy stosunkowo bezpieczne miasta. Mamy miasta coraz to bardziej rozwiniętą infrastrukturą. Te miasta stają się miastami otwartymi również na różnorodność kulturową.
3: Jak w ogóle można ocenić polskie miasta w skali światowej? Bo Kopenhaga została najlepszym miastem, ale może ta Polska nie jest taka zła.
4: Ostatnio jechaliśmy dużo po różnych krajach Europy i szczerze zawsze jak wracaliśmy, to się cieszyliśmy, że wracamy do Polski, jeśli chodzi głównie o gastronomię, bo jak jeździliśmy, były lokale wątpliwej reputacji albo już było strasznie drogo, nie było nic pomiędzy, a w Polsce to akurat łatwo trafić na coś takiego klimatycznego.
0: Ja się czuję w Polsce super i zawsze jak wracamy do Polski, to gdzieś tam z taką jakąś ulgą, że znamy te miejsca, wiemy, że będzie nam dobrze, wiemy gdzie pójść, co zrobić. Polska jest super miejscem, bardzo niedocenianym przez Polaków. Bardzo dużo ludzi chce uciekać za granicę, na przykład na studia czy do pracy i nie docenia tego, że u nas też jest super fajnie, jesteśmy bardzo rozwinięci i dużo się dzieje.
5: Najlepsze polskie miasto do życia. Podkreślam, do życia. Spróbujmy stworzyć taki ranking, na przykład top 3, skoro z trójką spędzają Państwo poranek. Przyjmujemy zgłoszenia, liczymy na solidne argumenty i niech to będzie okazja do wypromowania miejscowości, którą Państwo uwielbiają, do życia. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy, a w dobry nastrój niech wprowadzi nas Shade.

0: Autopromocja.
1: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z państwem.
2: Te piosenki wiele mówią o mnie.
3: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
4: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
5: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
6: Miłość na całe życie.
7: Dzień dobry. Love come down. Du, du, du.
8: Dobrze?
9: Ale cudowne to było.
1: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
2: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
10: Mateusz Tomaszuk
11: i Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
13: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Skrót serwisu i Romuald Wójcik.
4: Iran w odpowiedzi na wieczorny atak USA ostrzelał amerykańskie bazy w Bahrajnie i Kuwejcie. Dowództwo centralne USA przekazało, że w nocy zaatakowano irańskie systemy obrony oraz magazyny pocisków i dronów. Jak podano, chodziło o dalsze osłabienie zdolności Teheranu do atakowania statków handlowych w cieśninie Ormus. Donald Trump oświadczył, że zawieszenie broni jest już skończone, ale jak dodał, Iran zadzwonił z prośbą o zawarcie porozumienia. Na szczycie NATO w Ankarze udało się uniknąć konfliktu, a prezydent USA zaskoczył sojuszników pozytywnym tonem, piszą amerykańskie media. Zwracają uwagę, że Donald Trump zajął też bardziej

0: przychylne stanowisko w sprawie Ukrainy. Wielu przywódców z zadowoleniem przyjęło środową odsłonę Trumpa, ale są świadomi, że może to nagle zmienić kierunek. Cytuję jednego z urzędników Washington Post. Ukraina ponownie w łaskach Białego Domu, pisze z kolei Wall Street Journal. Prezydent USA zgodził się na produkcję przez Ukrainę pocisków do systemów Patriot. Kraków pracuje nad wydłużeniem nocnej prohibicji. Zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Obecnie w mieście nie można kupić alkoholu od północy do 5:30. W tych godzinach o połowę zmniejszyła się liczba interwencji policji i straży miejskiej, mówi Tomasz Popiołek z magistratu.
1: Tutaj jest pewnie takie oczekiwanie mieszkańców, że to wydłużenie jeszcze bardziej wyciszy ten okres, kiedy ta cisza nocna rzeczywiście powinna w mieście być.
0: Większość z mieszkańców biorących udział w konsultacjach opowiedziała się za wydłużeniem czasu obowiązywania prohibicji w Krakowie. Kolejny serwis Trójce o 7:00.
2: Zachód i południowy zachód kraju mogą dziś liczyć na słońce i przyjemne 20 kilka stopni. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno i deszczowo i chłodniej. W centrum i na południowym wschodzie opady raczej miejscowe i przelotne, ale na północnym wschodzie szykuje się ulewa i to z burzami. I tu stopni kilkanaście. Które miasto powinno być uznane za najlepsze w Polsce do życia? Wzorem światowego rankingu, w którym zwyciężyła Kopenhaga.
3: Bielsko-Biała. Wspaniałe widoki, architektura, mały Wiedeń.
4: Lublin. Dlatego, że jest mniejszym miastem, jest bardzo przyjazny.
5: Warszawa. Bo ja z małego takiego miasta tu do Warszawy... Kraków. Ja jestem wielką fanką.
6: Poznań jest bardzo fajny. Nie jest aż tak duży, ale jest dużo miejsca na rozwój, szkoły, pracy.
2: Te głosy zebrał Paweł Turski i te głosy zaliczamy do głosowania właśnie, ale czekamy też na Państwa. 22 i 7 trójek. W końcu powiem.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Dziś prowadzą nas Państwo palcem po mapie. Szukamy najlepszego polskiego miasta do życia. Sprawa jest o tyle prestiżowa, że dzisiejszy wynik audycji uznamy za oficjalną rekomendację porannego. Zapraszamy do trójki. O, 22 i 7 trójek.
1: Nie byłbym prawdziwym patriotą, ja bym nie wskazał na swoje miasto wojewódzkie, czyli Szczecin. W centrum miasta to nie za dobrze mieszkać, ale tak na obrzeżach miastach, no to jest wspaniale. Aby tylko była dobra komunikacja, jakieś w pobliżu jezioro na weekend, żeby można było sobie pojechać, trochę rybki połapać i stawiam właśnie na ten swój Szczecin.
0: I Szczecin ma głos i zapisane.
2: Takie miasto nieoczywiste. Gliwice. Na zachodnim skraju aglomeracji śląskiej, co daje dostęp do wszystkich możliwości aglomeracji, do ośrodków kultury, do handlu, do wszystkiego, co trzeba, a jednocześnie leżące na zachodzie aglomeracji, czyli z czystym powietrzem przy przewadze wiatrów z zachodu, z szybkim dostępem do olbrzymiego lasu, który ciągnie się 50 km aż do Raciborza. Generalnie fajne miasto do życia z dużą ilością zieleni, co też nie jest bez znaczenia, no bo nie jest to pustynia betonowa.
0: No i to jest solidna argumentacja. Pan się przygotował ewidentnie. Gliwice zareklamowane, Gliwice na naszej liście się już znajdują, ale szukamy dalej, no, żeby któreś miasto miało chociaż dwa głosy. Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście do Państwa dyspozycji.

0: Pacific Avenue i Here We Go Again w trójce. Za 17 minut będzie siódma. Czerwone alerty IMGW, alerty trzeciego stopnia, straszyły wczoraj bardzo silnym wiatrem w rejonie Zatoki Gdańskiej. Jak te alerty przełożyły się na rzeczywistość, jak wygląda sytuacja po wczorajszej wichurze, to właśnie teraz sprawdzamy. Na miejscu w Stegnie jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Prąd masz, skoro się łączymy.
1: Prąd mam, internet też, może nie najlepszej jakości, ale jednak wszystko działa. Mam też w głowie takie piękne imię żeńskie, Bernadette, tak? I to niestety...
0: Niestety nie kojarzy się zbyt dobrze.
1: Tak, właśnie, który tak się nazywa i on przyniósł ekstremalnie silny wiatr w porywach przekraczający 110 km na godzinę, który wywołał sztorm i zjawisko cofki. Ja przypomnę, że na Mierzei Wiślanej, bo tutaj się znajduje, Stegna, Krynica Morska, to są te dwa miasta, które nieustannie odwiedzam, kursuje między nimi, doszło do kilku, no powiedzmy, takich dość poważnych incydentów, szczególnie na plaży, za sprawą tego silnego wiatru i bardzo wysokiej fali. Na początek mieszkańcy Stegny, gdzie było nieco spokojniej. Proszę posłuchać.
2: Właśnie przyjechaliśmy tutaj do Stegnów. Po raz pierwszy jesteśmy spod Poznania i nie jest wesoło jeszcze.
3: Znaczy my też przyjechaliśmy dzisiaj. Jeszcze nie widzieliśmy nawet wody, że tak powiem, i tego sztormu, który pokazują.
1: Ale państwa to nie zniechęciło, jak widzę.
3: Nie, no bo jak mamy wykupiony pobyt, to przyjechaliśmy, liczymy na poprawę już w każdej chwili.
1: Państwo wystraszeni trochę pewnie, co?
4: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew. Sądzę, że mamy już to powoli za sobą, jednakże nigdy nie wiadomo, co przyniesie pogoda.
1: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
4: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
1: A, bo to najgrodniejsza jest ta cofka wcale, nie ten wiatr pewnie, co?
4: Tak, właśnie najbardziej boimy się morza.
1: To teraz zajrzyjmy do Krynicy Morskiej, która była znacznie bardziej narażona na silne podmuchy wiatru i wysokie fale. Proszę posłuchać.
5: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się. Myślę, że damy radę. Mam fajną ekipę, więc sobie poradzimy.
1: Widzę, że też poobkładane są niektóre takie bary workami z piaskiem. Boicie się, że jeszcze mogą być podtopienia?
5: Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Jesteśmy dobrej myśli.
6: Próbujemy opanować sytuację po wichurze. No niestety.
1: Poniszczyło trochę, tak?
6: Poniszczyło. No niestety. Troszkę jeszcze pracy przed nami, to na pewno. Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu. Nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
7: To jest bardzo dużo pracy, albo raczej największy sztorm od czasów, jak 12 lat tutaj jestem, to czegoś takiego żeśmy jeszcze nie widzieli.
1: Jakie szkody wyrządził państwu?
7: Tutaj, tak jak pan widzi, no, zerwało nam dach, podniosło nam podesty, przesunęło generalnie całe bar. Siła Bałtyku jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Wiatr powinien słabnąć. Ja patrzę za okno mojego pokoiku hotelowego. Właściwie mam cały czas otwarte drzwi. Ten wiatr zmienił kierunek. Zaczął wiać bardziej w stronę lądu. Wczoraj wieczorem ściana drzew, wydmy zatrzymywały ten wiatr, ale to nie są już podmuchy tak silne, jak miało to miejsce wczoraj. Synoptycy przewidują, że podmuchy spadną do 35 km na godzinę i to jest bardzo optymistyczna wiadomość, choć jak państwo sami słyszeli, pogoda na wybrzeżu Bałtyku jest nieprzewidywalna, a może pokazać jeszcze pazury.
0: No niestety, tak się kończą właśnie te alerty i ten niż Bernadette, który zawitał do północnej Polski. Maciej Jastrzębski.
1: A tak ładnie się nazywa.
0: No właśnie, to powinny być nazwy zupełnie inne. Imiona
1: to ja jeszcze na koniec tylko powiem, że jest takie nieoczywiste, przepiękne, z wielką historią, książęco-biskupie miasto, które się nazywa Włocławek, trochę zniszczone, ale to tak się dokładam do tego, co mówią słuchacze.
0: A, Włocławek do tej listy najlepszych do życia. No dobrze, dopisujemy w takim razie. Maciej Jastrzębski.
1: Skoro już przeżyłem tyle lat, to znaczy, że da się żyć.
0: Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję.

0: Halo, halo, 2 2 7 3.
1: Dzwonimy z Zielonej Góry, ażeby zarekomendować Zieloną Górę jako najlepsze miejsce do życia w Polsce. Zielona Góra jest taka kompaktowa, jest taka przytulna, mamy wszystko pod ręką. Mamy blisko duże miasta, jakby ktoś chciał sobie na przykład na weekend gdzieś wyskoczyć.
0: No jak już jest tak przytulnie, to po co wyskakiwać?
2: Moim zdaniem to jest Rzeszów, stolica innowacji, miasto dobre dla studentów, bardzo dobre dwie uczelnie.
3: Generalnie to jest w zasadzie aglomeracja, bo to Trójmiasto, ale ze zdecydowanym wskazaniem na Gdynię.
0: O, to niespodzianka. Trójmiasto ze wskazaniem na Gdynię. Szukamy dziś miasta w Polsce najlepszego do życia i państwo zgłaszają kolejne miejscowości. Na razie każda ma po jednym głosie, więc czekamy na kolejne państwa telefony. 22 i 7 trójek. 10 minut do 7, czas na Kubę Witkowskiego.
4: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
5: News albo fake news.
6: Dziś kolejna w ostatnim czasie teoria spiskowa, tym razem dotycząca kosmitów. Na jednym z portali społecznościowych trafiłem bowiem na wpis. Zresztą wpis wielokrotnie udostępniany o następującej treści.
7: Komandor Ashtar Sheran potwierdza, nadchodzący wielki błysk słoneczny, który spowoduje wyłączenie wszystkich sieci energetycznych na planecie off-grid na okres 7 dni. Statki Federacji Galaktycznej przemieściły się na właściwe pozycje, przygotowując się na mający nastąpić potężny błysk słoneczny.
6: Chodzi rzecz jasna o rozbłyski na Słońcu, których ostatnio było całkiem sporo, ale jaki to ma związek z obcą cywilizacją? Z tym pytaniem zwracam się do Mikołaja Kołyszki, religioznawcy, mitoznawcy i tropiciela teorii spiskowych oraz autora audioreportażu Dzieje foliarstwa. Witam w Trójce.
8: Cześć, dzięki za zaproszenie.
6: Zacznę od pytania, kim jest komandor Ashtar Sheran?
8: Według wierzeń pewnej gałęzi ufologów, kontaktowców tak zwanych, jest to postać pewnego mentora z kosmosu, z którym można skontaktować.

0: kontaktować się przez tak zwany channeling. Czym jest channeling? Channeling jest formą komunikacji, gdzie za pomocą takiego jakby połączenia mediumicznego można się skontaktować z innym bytem.
1: A jakbyśmy mieli opisać w dwóch, trzech zdaniach, na czym ta teoria polega i jaki ona ma związek z rozbłyskami na Słońcu?
0: Rzeczywiście mieliśmy dość silne oddziaływania słoneczne na przełomie czerwca i lipca. NASA to zaobserwowało. Były komunikaty, że może dojść nawet do zakłóceń funkcjonowania urządzeń elektrycznych. No i w tym, co teraz obecnie wiruje w sieci. Przekaz, który tutaj się pojawił, polegał na tym, że te wyładowania słoneczne sprawią, że pewne ograniczenia mentalne, które się pojawią na Ziemi, znikną i że trzeba być na to przygotowanym, że jest trochę zagrożenie, ale trochę też szansa na rozwój. I pojawiła się informacja, jak rozumiem, channelingowo wydobyta od Asztara Ashrana, żeby przygotować się na dni, kiedy nie będzie można korzystać z urządzeń elektrycznych, no i kiedy będzie trzeba polegać na wcześniej zebranych źródłach wody i pożywienia.
1: Rzecz jasna, nic takiego się nie wydarzyło, ale to też pokazuje, jak silne są tego typu trendy, zjawiska w sieci. Podobnie było też przy okazji przelotu komety 3 i Atlas.
0: Tak, wydaje się, że za każdym razem, kiedy się pojawi coś ciekawego na niebie, to wtedy tak zwane kulty UFO będą się aktywować.
1: Mikołaj Kołyszko, religioznawca, mitoznawca i tropiciel teorii spiskowych oraz autor audioreportażu Dzieje foliarstwa, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie w Trójce.
0: Dzięki wielkie za zaproszenie.
1: A ja odsyłam Państwa do internetu. Tam w podcastach Trójki ciąg dalszy naszej rozmowy, między innymi wyjaśnienie, dlaczego teorie spiskowe związane z obcymi cywilizacjami cieszą się ostatnio tak dużą popularnością. Kuba Witkowski, do usłyszenia.
2: News albo fake news. Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
2: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z Sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 9 lipca, jest 7. Czas na serwis trójki. Romuald Wójcik.
4: Polska delegacja mówi o zrealizowaniu wszystkich celów na szczyt NATO w Ankarze. Centralna ekolejka wśród propozycji szefowej resortu na naprawę systemu ochrony zdrowia. Ścisłego nadzoru nad śledztwem w sprawie zarobków lekarzy w szpitalu w Mogilnie nie wyklucza minister sprawiedliwości. Wszystkie cele polskich władz na szczyt NATO w Ankarze zostały zrealizowane. Sojusz Północnoatlantycki zamierza rozbudować sieć rurociągów paliwowych do Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy szczytu zadeklarowali też, że Europa weźmie większą odpowiedzialność za konwencjonalną ochronę, niezależność łańcuchów dostaw i produkcji zbrojeniowej.
5: Szybki transport paliwa ma kluczowe znaczenie dla obrony wschodniej flanki NATO. Rozbudowa infrastruktury, w tym natowskich rurociągów paliwowych z Niemiec Wschodnich przez Polskę do krajów bałtyckich i krajów Grupy Wyszehradzkiej, będzie kosztować nawet 27 miliardów euro.
6: Rurociągów dual use, podwójnego zastosowania na czas pokoju i na czas wojny.
5: Powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że sojusz pozostaje zjednoczony, silny i zdeterminowany do obrony swoich wartości.
7: Zasadniczą kwestią było też oczywiście wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
5: Po spotkaniu w Ankarze Moskwa nie ma żadnych powodów do satysfakcji, dodaje szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
8: Sojusz wychodzi z niego wzmocniony kolejnymi deklaracjami wydatków obronnych.
5: Na marginesie szczytu amerykańskie władze potwierdziły swoją obecność wojskową w Polsce oraz gotowość do założenia stałej bazy USA nad Wisłą. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Radosław Fogiel. Zmiany w elektronicznej rejestracji do specjalistów i na zabiegi planowe zaproponowała

0: szefowa resortu zdrowia w ramach pakietu reform systemu. Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła też nowe rozwiązanie. Centralną e-kolejkę, która ma zapewnić przejrzystość w zapisywaniu się na zabiegi do szpitali.
1: To jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakichś protekcji.
0: Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała też od sierpnia elektroniczną rejestrację w ramach 8 dodatkowych specjalizacji oraz zaostrzenie kar wobec szpitali, w których dochodzi do nierównego traktowania pacjentów. Ścisłego nadzoru nad śledztwem w sprawie zarobków lekarzy w szpitalu w Mogilnie nie wyklucza minister sprawiedliwości. Wirtualna Polska opisała działalność spółki neurochirurgów, którzy mieli zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę. Prokuratura czeka na opinię ekspertów, mówi Waldemar Żurek.
2: Myślę, że także to śledztwo będzie objęte takim moim ścisłym nadzorem. Spotkałem się też z prokuratorami, którzy prowadzą różne sprawy tak zwanego szpitala południowego. Te sprawy muszą być bardzo rzetelnie wyjaśnione i mam nadzieję, że zakończą się stosownymi aktami oskarżenia.
0: W szpitalu południowym miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były radny KO Dawid Kacprzyk. Na Mierzei Wiślanej wciąż silny wiatr i wysokie fale. W Krynicy Morskiej wzburzone morze podmyło lokale gastronomiczne znajdujące się na plaży. Strażacy jeszcze wieczorem i w nocy usuwali z dróg nadmorskich wsi i miasteczek połamane konary. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski.
3: Po podmuchach wiatru sięgających 110 km na godzinę i wysokiej fali plaża w Krynicy Morskiej mocno się skurczyła. Morze miejscami dotarło do wydm i podmyło znajdujące się tam lokale gastronomiczne. Worki z piaskiem uratowały konstrukcję przed całkowitym zniszczeniem.
4: Największy sztorm od czasów, jak 12 lat tutaj jestem, to czegoś takiego żeśmy jeszcze nie widzieli.
5: Jakie szkody wyrządził państwu?
4: Tutaj tak jak pan widzi, no, zerwało nam dach, podniosło nam podesty, przesunęło generalnie całe barsiła. W Bałtyku jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo.
3: Wieczorem i w nocy podmuchy wiatru w rejonie Mierzei Wiślanej osłabły, jednak nad ranem wichura ponownie dała o sobie znać. Już nie z taką siłą jak dobę wcześniej, ale wciąż w tej części polskiego wybrzeża jest niebezpiecznie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Niewykluczone, że program osłonowy ceny paliwa niżej będzie przywrócony. Wiele będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział, że resort przygląda się sytuacji.
6: Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów i z branżą, z podmiotami energetycznymi sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, no takie decyzje będziemy podejmować.
0: A sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Wieczorem i w nocy kolejną serię uderzeń na Iran przeprowadziły Stany Zjednoczone. Irańczycy odpowiedzieli atakami na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 5 po 7 to czas na sport w Trójce. W studiu Dariusz Urbanowicz. Mimo poranka rozgrzany od sportowych emocji. Dzień
9: rozgrzany.
8: Dobry.
9: Rozgrzany. Mundial dopiero dzisiaj wraca, ale mamy emocje w Japonii. I na dzień dobry przenosimy się do Osaki, gdzie trwa trzeci już w tym sezonie turniej Ligi Narodów Siatkarek. Polki wczoraj dostały łupnia od Turczynek 1-3, ale teraz całkiem nieźle radzą sobie z Amerykankami. Na razie jest 1-1. Pierwsza partia przegrana do 20, druga wygrana do 20, więc na razie wyrównana sytuacja. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego po 9 meczach mają na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki. Oby to się zmieniło na korzyść. A teraz wątek Rosji dopuszczonej do rywalizacji międzynarodowej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Półfinalistka Wimbledonu Marta Kostiuk jest zniesmaczona tą decyzją. To okropne. Myślę, że to bardzo, bardzo dalekie od fair play dla wszystkich zaangażowanych krajów, nie tylko dla Ukrainy. Tak, w 100% nie zgadzam się z tą decyzją, ale mam wrażenie, że wiele osób wypowiedziało się w tej sprawie. Oni oczywiście też są zdania, że po prostu nie chcą tej sytuacji. Nie sądzę, żeby to jednak cokolwiek zmieniło. Chcę po prostu wyjść na boisko i mam nadzieję pokonać każdą Rosjankę, z którą zagram na Igrzyskach Olimpijskich. I tyle, powiedziała Marta Kostiuk, która w ćwierćfinale Wielkiego Szlema w Londynie wyeliminowała Jasmine Paolini i o finał zagra z Karoliną Noskową, która z kolei wyrzuciła za turniejową burtę Elise Mertens. To dzisiaj półfinał o 14:30. Noskowa-Kostiuk. W drugiej parze nie przed 16:00 Karolina Muchowa zmierzy się z Coco Gauff.

0: Turnieju singlistów też już znamy obsadę półfinałową, a zagra w niej sensacyjny posiadacz dzikiej karty. 114 zawodnik rankingu ATP, Arthur Ferry z Wielkiej Brytanii. Czeka go pojedynek z Aleksandrem Zwieriewem, który niedawno przecież wygrał French Open. Obaj odprawili z kwitkiem odpowiednio Ferry Fabio Caballiego, a Zwieriew Taylora Fritza. Półfinały mężczyzn jutro. W ćwierćfinale debla na wimbledońskich trawnikach odpadła Katarzyna Piter, grająca w parze z Czeszką Anną Siskową. I jeszcze jedna tenisowa łamiąca wiadomość. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena French oraz Magda Linet znalazły się na liście startowej sierpniowego turnieju w Toronto, pierwszego poważnego sprawdzianu przed US Open. I na koniec jeszcze hokej na lodzie. 16-krotny uczestnik Mistrzostw Świata, wychowanek pod Hala Nowy Targ, w którym debiutował w wieku 15 lat. Marcin Kolusz zakończył karierę zawodniczą. 41-letni obrońca, grający czasem również na skrzydle w ataku. Ostatnio grał w Unii Oświęcim. Ma w dorobku 5 Mistrzostw Polski, a w sumie 10 razy stawał na podium krajowego czempionatu. W 2003 roku został wybrany w drafcie NHL przez Minnesota Wild. W karierze rozegrał ponad 1200 meczów. Jest to piękna kariera. Gratulujemy i dziękujemy.
1: Wrocław to ma zwykle szczęście i dziś też, bo na zachodzie i południowym zachodzie kraju, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, może dziś być słonecznie i przyjemnie 20 kilka stopni. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno i deszczowo i dużo chłodniej. W centrum i na południowym wschodzie opady będą raczej miejscowe i przelotne, ale na północnym wschodzie, tam gdzie operuje niż Bernadetta, tam szykuje się ulewa i to z burzami i kilkanaście stopni Celsjusza zaledwie na Podlasiu.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Żegnamy reklamy.
1: 7:09 na zegarach.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Kopenhaga została okrzyknięta najlepszym miastem do życia na świecie, a my szukamy najlepszego miasta do życia w Polsce. Gliwice mają kolejny głos.
6: Jako że sam jestem z Łodzi, to jednak głosowałbym na Gliwice, bo w Łodzi to się nie da mieszkać.
1: Ojej. No nic, Gliwice razy dwa, a wcześniej słyszeliśmy już propozycję trójmiejską, Gdynie konkretnie jest odpowiedź.
7: Gdańsk, najlepsze miejsce do życia, bo tu jest pięknie.
1: A nawet dwie.
8: Chciałbym zareklamować Gdańsk i z całym szacunkiem dla Gliwic. Gdańsk ma to wszystko, co Gliwice, plus jeszcze dostęp do morza.
1: No to Gdańsk czy Gliwice, proszę państwa, które miasto w Polsce jest najlepsze do życia? Jedno z tych dwóch, ale być może państwo jeszcze coś nam zaproponują. 22 i 7 trójek oczywiście polecamy się. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Józef Niewiarowski i Robert Grzędowski. To my zapraszamy do Trójki do 9. Za chwilę rozmowa o rynku książki.

0: The Cranberries, Just My Imagination. W trójce mamy prawie 14 minut po siódmej. Rynek książki czeka na regulacje. Pracę nad odpowiednią ustawą prowadzi rząd, ale w tym samym czasie Unia Literacka prowadzi kampanię pod nazwą 10%, która ma zwrócić uwagę na chyba jedną z patologii tego rynku obecnie. Naszą gościnią jest o poranku pisarka Anna Brzezińska, członkini zarządu Unii Literackiej, jedna z ambasadorek tej wspomnianej akcji. Dzień dobry, pani Anno.
1: Dzień dobry.
0: Kwestia wynagrodzenia dla autorów, to jest to, o czym mówicie. Słowo patologia, którego użyłem, ono pasuje pani zdaniem?
1: W wielu przypadkach tak, ponieważ autor jest najsłabszym ogniwem rynku książki, bardzo często negocjującym we własnym imieniu z dużymi firmami i bardzo często wykorzystywanym z tego powodu.
0: Ja tak zwróciłem uwagę na jeden z aspektów, który poruszacie w ramach kampanii 10%, o tym, że w Polsce nikt nie rejestruje danych o zarobkach pisarzy, bo nie mogą ich ujawniać, bo umowy zawierają klauzulę poufności. Czy to się powinno zmienić?
1: Tak. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem powinniśmy zacząć bardziej otwarcie i uczciwie rozmawiać o wynagrodzeniach, a nie tylko o misji, nie tylko o kulturze. Natomiast to utajnienie zarobków pisarzy działa oczywiście jak miecz obosieczny, dlatego że nie możemy również pochwalić się wtedy, kiedy nasze zarobki są godziwe i proporcjonalne do zarobków wydawnictw.
0: Przeglądam przykłady, które państwo przedstawiacie w ramach tej kampanii 10% i chociażby w poście z Agatą Romaniuk, autorką książek dla dzieci, jest takie hasło. Jeden lek to 14 sprzedanych książek. Opieracie się na takich przykładach. Jedna własna książka, by ją kupić, trzeba sprzedać 10 tych własnych książek właśnie. No, brzmi to dość absurdalnie.
1: Tak, przy czym my w tej kampanii nie opowiadamy o tym, jak jest teraz. Nie opowiadamy o swoich honorariach, które w wielu przypadkach są właśnie niższe niż to 10%. My w tej kampanii odwołujemy się właśnie do naszego postulatu. Mm-hmm. To znaczy, ile książek musielibyśmy sprzedać, konkretnych książek napisanych przez osoby, które występują w kampanii, żeby móc sobie pozwolić właśnie na takie fanaberie jak lekarstwo, albo bilet kwartalny na komunikację w Warszawie, albo narzędzie pracy, którym jest dla nas czy to laptop, czy kredka, bo niektórzy są również członkowie Unii Literackiej, ilustratorami. Więc pokazujemy naszym czytelnikom, o jak niewielkie pieniądze tak naprawdę zabiegamy. Bo obecnie niejednokrotnie autorzy na początku swojej drogi twórczej albo po prostu słabiej negocjujący z wydawcami nie mają nawet takich pieniędzy.
0: To dlaczego to jest, pani Anno, 10% tylko? Bo tak by wynikało z tej kampanii trochę.
1: Bo to jest takie, naszym zdaniem, elementarne minimum. Elementarne minimum przyzwoitości. Natomiast rzeczywiście w kampanii występują też autorzy, których pozycja na rynku jest mocna i którzy miewają honoraria wyższe. Już teraz, bez takich regulacji, ponieważ sprzedają bardzo wiele książek, ponieważ właśnie mają mocną pozycję, potrafili zawalczyć o zapisy umowne, no ale nie wszyscy mają tak samo mocną pozycję. Innymi słowy, jest to też taka solidarnościowa kampania. Walczymy o tych najsłabszych.
0: Myśli pani, że taki zapis o tych 10% minimum może się znaleźć w tych przygotowywanych przez resort kultury przepisach?
1: Bardzo na to liczę.

0: niszczymy, bardzo o to zabiegamy, ale w tej kampanii zabiegamy również o zmianę świadomości i staramy się upowszechnić wiedzę o tym, jak wygląda naprawdę sytuacja twórców i twórczyń, ponieważ nasi czytelnicy, kupując w księgarni książkę, za którą płacą ponad 50 zł, nie mają wiedzy, że średnio według jednego z raportów do autora trafia nieco mniej niż 3 zł z tej książki. I to też wydaje nam się ważne, żeby taka informacja do czytelników dotarła jak najszerzej.
1: Ale rozumiem, że to może zmusić czy przekonać czytelników, żeby jednak nie wybierali książek tylko w ramach promocji.
0: Myślę, że może to też ich przekonać, żeby wsparli nas na takie sposoby, na jakie mogą nas wesprzeć, ale żeby też wspierali tych wydawców, którzy postępują ze swoimi autorami godnie, którzy podpisali konwencję krakowską, która jest zbiorem takich dobrych praktyk. Jest wiele rodzajów działania, natomiast każda zmiana w mojej przekonaniu zaczyna się od wiedzy, zaczyna się od świadomości. Dlatego taka kampania.
1: I też dlatego o tym dziś o poranku w Trójce mówiliśmy. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Unii Literackiej, była naszą gościnią. Pani Anno, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Pozdrawiamy ciepło. Mimo, że poranek w wielu miejscach kraju chłodny. Teraz piosenka dnia w Trójce to nowość od grupy Pustki, Ty w górę, ja w dół. I uwaga, przedpremierowo w Trójce, gdyż premiera tego utworu dopiero jutro.

0: Kopenhaga, najlepszym miastem do życia na świecie według rankingu Economist Intelligence Uni. A my robimy ranking trójka Intelligence Morning. Good morning.
1: Moim zdaniem to oczywiście jest Toruń. Po pierwsze, miasto jest piękne, ma wspaniałą starówkę.

0: po drugie słynie z Kopernika i z Pierników. No i komunikacyjnie i życiowo jest bardzo fajne.
1: I cyk, i pierwszy głos na Toruń, ale pewne miasto ma już drugi.
2: Zielona Góra, lasy dookoła, filharmonia, teatr, knajpki, sympatyczni ludzie, no tylko Zielona Góra.
1: Państwo tak mówią o tej Zielonej Górze, że ja mam ochotę się wsiąść w samochód i od razu tam wybrać. Dwa głosy na Zieloną, dwa na Gdynię, przepraszam, na Gdańsk, dwa także na Gliwice. Kto da więcej?

0: Czekamy na Państwa zgłoszenia najlepszych miast do życia w Polsce, ale ja mam propozycję najlepszego miejsca do spędzenia jutrzejszego wieczoru. Myśliwiecka 357 w Warszawie. Znają Państwo taki adres. W Ogrodzie Trójki, albo jeśli pogoda nie pozwoli, to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dlaczego? Bo zaczynamy letnie kino. Na leżakach, jeśli nie będzie padało. Pierwszy film już jutro to Na Rauszu z brawurową rolą Madsa Mikkelsena. Tak wybrała Katarzyna Borowiecka. I ja bym jej zaufał, a jeśli Państwo także i mają Państwo ochotę do nas wpaść, to wystarczy zgłosić się po wejściówki 22 i 7 trójek.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach

0: stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
15: Prezydent USA powiedział w drodze powrotnej ze szczytu NATO w Ankarze, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy. Dodał, że wiele będzie zależało od umowy w sprawie Grenlandii oraz wojny z Iranem. Donald Trump ocenił, że sojusznicy z NATO zrobili postępy. Na tym szczycie panowała wielka jedność. NATO było naprawdę niesamowite. Było w tym coś bardzo dobrego, powiedział prezydent USA. Za godzinę Sąd Najwyższy ogłosi orzeczenie w sprawie tzw. cichej eutanazji. Izba Karna rozpoznała kasację od wyroku skazującego byłą liderkę ruchu antyszczepionkowców na prace społeczne za zniesławienie anestezjologów. W 2019 roku Justyna Socha opublikowała w mediach społecznościowych wpis sugerujący, że anestezjolodzy podają pacjentom leki doprowadzające do śmierci, aby zrobić miejsce dla kolejnych chorych. W tym roku nie zdał prawie co piąty maturzysta, z tego 12% absolwentów nie zdało tylko jednego egzaminu ustnego albo pisemnego na poziomie podstawowym. Te osoby mogą jeszcze w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej, ale trzeba to zgłosić, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
16: To jest bardzo ważne, aby do 15 lipca, czyli do środy, złożyła pisemne oświadczenie o zamiarze właśnie przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Takie oświadczenie składa się do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
15: Pełne wyniki egzaminu uwzględniające dodatkowy termin i poprawki 11 września, a pełny serwis trójca o 8.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Ekonomia w Trójce i Monika Suszek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Lipiec bez cięć. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy. Główna stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75%. Decyzja zapadła na lipcowym posiedzeniu i nie jest zaskoczeniem dla rynku, mówi Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.
3: Czynniki makroekonomiczne sprawiają, że stopy procentowe utrzymują równowagę. Przede wszystkim inflacja za czerwiec według szybkiego szacunku podanego przez Główny Urząd Statystyczny wyniosła 2,5%, czyli dokładnie tyle, ile wynosi cel Narodowego Banku Polskiego.
2: Zdaniem ekonomistów w obecnej sytuacji inflacyjnej oraz przy niepewności dotyczącej cen energii bank centralny wstrzymał się z jakąkolwiek zmianą. Dla kredytobiorców oznacza to stabilne raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem w najbliższych miesiącach. Rynek pelletu pod lupą. Rząd sprawdza, skąd biorą się podwyżki. Ministerstwo Energii zwróciło się do UOKiK o zbadanie, czy wzrost cen tego paliwa wynika wyłącznie z czynników rynkowych. Resort chce też rozmawiać z branżą, bo pelet stał się ważnym źródłem ogrzewania dla wielu gospodarstw domowych korzystających z kotłów na biomasę. Wiceminister Energii Konrad Wojnarowski powiedział, że w przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie z Polską Radą Pelletu.
4: Nie może być tak dzisiaj, że dofinansowania na kotły pelletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku. I tutaj też chcemy wyjść temu naprzeciw, skonsultować to z branżą.
2: Pelet pozostaje popularnym opałem, szczególnie wśród właścicieli kotów dotowanych z programów rządowych. Czy kawa będzie luksusem? Wskazują na to rekordowe wzrosty cen na światowych giełdach. Tylko w jeden dzień arabika podrożała o 15%, robusta o 8%. To największe jednodniowe wzrosty w XXI wieku. Za tą sytuacją stoi ekstremalna pogoda w Brazylii, która niszczy uprawy oraz rosnące koszty produkcji w Azji. W efekcie od początku roku kawa w polskich sklepach zdrożała już o ponad 10%. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,30, dolar 3,77, frank szwajcarski 4,67, a funt brytyjski 5,03.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Zachód i południowy zachód kraju mogą dziś liczyć na dużo słońca i przyjemne 20 kilka stopni. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno i deszczowo i chłodniej. W centrum i na południowym wschodzie opady będą raczej miejscowe i przelotne, ale na północnym wschodzie szykuje się ulewa z burzami. I tu stopni kilkanaście. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 25 minut 8.

0: Dostęp do morza miał być argumentem o wyższości Gdańska nad Gliwicami. Argument chyba upada.
1: Gliwice, gdyż jest to moje miasto, i chciałem zaprzeczyć, że Gliwice nie mają dostępu do morza. Od 1795 roku mają, za sprawą kanału Kłodnickiego, i dlatego też mamy na rynku Neptuna.
0: Szukamy dziś najlepszego miasta do życia w Polsce. Taki ranking porannego ZD3 powstaje.
2: Chciałabym zagłosować na miasto, które jest super do życia. I mimo że jestem w Trójmiasto ze skazaniem na Gdańsk, to jednak Zielona Góra wygrywa. Jest przepięknym, fajnym, przyjaznym do życia miastem.
0: I to się zgadza, że wygrywa. Na razie wygrywa. Na razie najwięcej głosów państwa ma Zielona Góra. Czy to się zmieni? To od państwa zależy. 2 2 7 3 zapraszamy. A teraz...
3: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: I Dariusz Urbanowicz.
4: Po dniu przerwy wracają dziś uczestnicy Mundialu Piłkarskiego do pracy. Na placu boju pozostało 8 z 48 drużyn. Czas na ćwierćfinały. Dziś pierwszy z nich, zapowiadający się niezwykle smakowicie rewanż za półfinał sprzed 4 lat Francja-Maroko. Wtedy górą byli Le Bleu, którzy wygrali 2-0 i zagrali w finale. Marokańczycy otwarcie mówią o chęci odwetu. To francuscy kibice, którzy opanowali wczoraj Times Square w Nowym Jorku. Śpiewom nie było końca, a dziś będą powoli przenosić się do Foxborough pod Bostonem, gdzie genialne trio Mbappé, Olise, Dembele spróbuje rozprawić się z mistrzami Afryki. Ostatnimi już w stawce na mundialu, reprezentantami czarnego lądu. Kibice Maroka uchodzą za jednych z najlepszych grup na świecie, a ultrasi Raja Casablanca co roku plasują się w czołówce rankingu World Ultras. Through by Elise, here is Kylian Mbappe, this is his world! A jeśli chodzi o piłkarzy, mnie szczególnie zachwyca Francuz Olise, który no, jest odkryciem ostatnich sezonów. Obecnie rozgrywa życiowy właśnie sezon, a każde jego dotknięcie piłki to naprawdę majstersztyk. Warto na niego wrócić uwagę. W Bayernie strzelił 22 gole, 31 razy asystował, ale fascynuje też szachową pasją. Olise ma ranking 1400. Dla porównania, Martin Zubimendi z Hiszpanii w wieku 11 lat, co prawda, już miał tytuł szachowego mistrza, więc Olise musi jeszcze trochę czasu nad szachownicą spędzić, ale dla niego to po prostu przyjemność, rozrywka i oderwanie od piłki nożnej. A dziś szykuje się starcie dwóch podobnych światów, nawet w obu szatniach mówi się po francusku. Po Katarze 2022 Maroko przestało być kopciuszkiem pod wodzą Mohameda Ouabiego. Drużyna przeszła transformację od łowcy do zwierzyny łownej. Tak mówią, że dziś to rywale muszą szykować się specjalne plany na Lwy Atlasu. W fazie pucharowej Francuzi, przypomnę, pokonali Paragwaj 1-0. Zresztą zrobiła się straszna awantura po tym nienawistnym wpisie internetowym paragwajskiej Senator. Wcześniej Le Bleu rozprawili się ze Szwedami 3-0, a Marokańczycy też imponują. O ćwierćfinał wygrali z Kanadą 3-0, odesłali też do domu.

0: Holendrów, co prawda po rzutach karnych. Dziś Maroko-Francja o 22:00, jutro Hiszpania-Belgia, w sobotę Norwegia-Anglia i w niedzielę Argentyna-Szwajcaria.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
2: Darku, a jak idzie siatkarkom?
0: Nieźle, nieźle. Prowadzą 2-1 w setach i w czwartej partii jak na razie 5-3.
2: No i bardzo dobrze. Trzymamy kciuki za Polki. Amerykanki to jest mocny zespół. Niech to będzie przyjemna niespodzianka, przyjemne zwycięstwo. A teraz wracamy do wyborów najlepszego polskiego miasta do życia.
3: Proszę pana, moim zdaniem najlepsze miasto do życia jest Nowy Sącz. Mamy najlepsze lody. Mamy najlepsze zakłady i mamy najwięcej milionerów w stosunku do mieszkańców całej Polski.
2: I to są mocne argumenty. Lody, milionerzy. Ale ten Nowy Sącz też coś nam przypomniał.
0: I Klaudia Zwolińska, nasza kajakarka górska.
2: Właśnie, same dobre argumenty. Nowy Sącz coś przypomina. Państwu też?

0: lata, bo tu jeszcze trochę potrwa układanie torów.
1: A ktoś wie, jak idą prace na tej linii kolejowej, o której kiedyś śpiewaliśmy? Na początku cyklu Piosenkarnia to było. Ach, dawne czasy się przypomniały. Teraz Renata Grochal w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: By zapowiedzieć rozmowę bez uników, to czego dziś się możemy spodziewać?
2: Dzisiaj możemy się spodziewać Radosława Fogla, posła Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Fajerwerki były wczoraj. Dzisiaj będziemy analizować, co z nich wynika, co zostało po tych fajerwerkach. Z jednej strony szczyt NATO i obietnica Donalda Trumpa dla Wołodymira Zełenskiego. Damy wam licencję na tworzenie patriotów, więc nie będzie już tego problemu braku obrony przed rosyjskimi bombardowaniami. Z drugiej strony spotkanie prezydenta Nawrockiego z prezydentem Ukrainy. Parlament Europejski rezolucję przyjął wczoraj, w której wyraził ubolewanie z powodu eskalacji dotyczącej nazwania jednostki wojsk specjalnych mianem bohaterów UPA, ale były też w kraju zapowiedziane zmiany w systemie ochrony zdrowia. I czy to jest coś nowego, czy to rzeczywiście naprawi system, czy to tylko jakieś działania punktualne?

0: Halo, halo, dwie dwójki, siedem trójek.
1: Ja chciałbym stanąć troszeczkę w obronie Łodzi i powiedzieć, że to jest cudowne miasto do życia, a to, jaką transformację przeszło w ciągu ostatnich 20 lat, naprawdę osoby krytykujące dawno w Łodzi nie były, to jest nasz taki polski Manchester.
0: Tak, tak, ja nawet słyszałem, że teraz w Łodzi na ulicach to czasami pytają, jesteś za City czy United? Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście do Państwa dyspozycji. Dziś wybieramy najlepsze polskie miasto do życia, a mamy 10 minut do ósmej. To czas na Kubę Ambrożewskiego.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: The Police, Message in a Bottle.

0: To najlepsza piosenka, jaką napisał Sting, twierdzi gitarzysta Andy Summers. Zgodziłoby się z tym pewnie wielu fanów, bo to pierwszy numer jeden w karierze Tria. To tym bardziej fascynujące, że piosenka jest zlepkiem bardzo wielu niecodziennych inspiracji i pomysłów. Sting jest nie tylko autorem linii melodycznej, ale też ikonicznego riffu gitary, granego przez Summersa. Na cztery zapętlone akordy, grane techniką arpeggio, wpadł ponoć w busie podczas trasy po Republice Federalnej Niemiec. Sting nie był jednak gitarzystą, podrzucił więc motyw koledze, który rozwinął coś dobrego w coś niezwykłego. W momencie tworzenia utworu Summers był już doświadczonym 36-letnim muzykiem. Jego gust też był eklektyczny, od rocka do Bartoka. I to właśnie ze skrzypcowych duetów węgierskiego kompozytora zaczerpnął sposób harmonizacji riffu, który dał mu unikalne brzmienie. Sting z kolei, pisząc melodię swojego wokalu w zwrotkach, inspirował się ponoć chorałami gregoriańskimi. Jak gdyby tego było mało, utwór stał się popisem perkusisty Stewarta Copelanda, płynnie przełączającego się pomiędzy rytmami reggae i punk rocka. Jak udało się powiązać te wszystkie nietypowe elementy w wielki przebój? Być może to zasługa uniwersalnego tekstu. W piosence Sting jest rozbitkiem na bezludnej wyspie, który nie mogąc dłużej znieść swojej samotności, wysyła pełen rozpaczy list w butelce, licząc, że ktoś odbierze wiadomość. Pewnego ranka jednak sam znajduje setki miliardów butelek o podobnej treści i wtedy zdaje sobie sprawę, że cały świat składa się z takich samych jak on, wołających o pomoc rozbitków.
1: Piosenka

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 9 lipca, jest 8. To czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
14: I znów eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. USA i Iran nawzajem się atakują. Na Mierzei Wiślanej było wczoraj naprawdę groźnie. Na miejscu jest nasz reporter. Za chwilę jego relacja. Sąd Najwyższy ogłosił orzeczenie w sprawie Justyny Sochy i tzw. cichej eutanazji. Mimo wcześniejszych zapowiedzi Donalda Trumpa, że żadna ze stron nie będzie strzelać do drugiej podczas ceremonii pogrzebowych, od poniedziałkowego wieczora w Iranie jest mocno niespokojnie.
15: Dziś w nocy po raz kolejny zostały zaatakowane portowe miasta wzdłuż cieśniny Ormus. Iran donosi o ofiarach śmiertelnych i rannych, m.in. w mieście Ahvaz. Amerykański Centkom poinformował o ponad 90 atakach przeprowadzonych w ciągu ostatnich godzin na polecenie Trumpa, który chce w ten sposób, jak podano, jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Teheranu do zagrażania wolności żeglugi w cieśninie Ormus. W rezultacie ruch przez cieśninę Ormus ustał niemal zupełnie. Wczoraj przepłynęło przez nią w obu kierunkach tylko 14 statków handlowych. Najmniej od podpisania w połowie czerwca porozumienia Waszyngton-Teheran. Przez ostatnie 3 tygodnie dobowa średnia wynosiła 34 statki. Obecna eskalacja zaczęła się po tym, jak Irańczycy zaatakowali 3 statki, które przepływały przez cieśninę Ormus bez ich zezwolenia. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bagdad.
14: Wczoraj prezydent USA ogłosił, że nie chce już więcej negocjować z Irańczykami. Później stwierdził, że Teheran zadzwonił z prośbą o zawarcie porozumienia. Szczyt NATO w Ankarze pokazał, że sojusz jest silniejszy i bardziej europejski, mówi wiceminister obrony narodowej. Paweł Zalewski podkreślił, że potwierdzono gotowość do dalszych wydatków na zbrojenia.
16: To jest szczyt, który jest kontynuacją szczytu z roku ubiegłego, z Hagi, kiedy podjęto decyzję o bardzo wysokim wzroście wydatków na zbrojenia, na siły zbrojne państw członkowskich. Dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób te decyzje zostały zrealizowane.
14: Podczas dwudniowego szczytu NATO zadeklarowano, że Europa weźmie większą odpowiedzialność za konwencjonalną obronę, niezależność łańcuchów dostaw i produkcji zbrojeniowej. Przenosimy się na Mierzeję Wiślaną, której mieszkańcy i przebywający tam turyści przeżyli chwilę grozy. Pracowitą noc mieli strażacy, którzy monitorowali sytuację na plażach i usuwali gałęzie połamane przez wichurę. Nad ranem jeszcze mocno dmuchało, ale siła wiatru nie osiągała już takich wartości jak jeszcze dobę wcześniej, gdy wzburzone morze podmywało znajdujące się na plaży lokale.

0: gastronomiczne. W Krynicy Morskiej jest Maciej Jastrzębski.
1: Pogoda na Mierzei Wiślanej stabilizuje się, wygląda słońce, od rana nie padał deszcz. Wiatr osłabł, ale w porywach jeszcze pędzi z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Wzburzone morze wciąż jest groźne, co wcześniej odczuli właściciele plażowych lokali gastronomicznych w Krynicy Morskiej. Posłuchajmy.
2: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się.
3: Poniszczyło trochę, tak?
4: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
5: Tutaj, tak jak pan widzi, no, zerwało nam dach, podniosło nam podesty.
6: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
3: Worki dookoła baru.
6: Cały czas walczyliśmy. Dopiero teraz jest jakiś odpoczynek minimalny.
1: Służby ratownicze apelują o ostrożność. Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia do wody i lepiej unikać spacerów pod drzewami.
0: W Krynicy Morskiej jest Maciej Jastrzębski. Dziękujemy za relację. Za pół godziny Sąd Najwyższy ogłosi orzeczenie w sprawie Justyny Sochy i tzw. cichej eutanazji. Izba karna rozpoznała wczoraj kasację od wyroku skazującego byłą liderkę ruchu antyszczepionkowców na prace społeczne za zniesławienie anestezjologów. Justyna Socha mówiła, że czuje się niewinna.
7: Ten wyrok jest niesprawiedliwy, powinien zostać anulowany i tu w Sądzie Najwyższym liczę na mojej opinii sprawiedliwy właśnie taki wyrok, a nawet jeśli tak nie będzie, to nie zaprzestanę mojej działalności. Obiecuję wam tu wszystkim, którzy tu jesteście, licząc na wasze wsparcie i mam nadzieję, że wreszcie w naszym kraju będzie bezpiecznie i lekarz będzie partnerem dla pacjenta.
0: 7 lat temu Justyna Socha opublikowała w mediach społecznościowych wpis sugerujący, że anestezjolodzy podają pacjentom leki doprowadzające do śmierci, aby w szpitalach zrobić miejsca dla kolejnych chorych. Poznański anestezjolog Michał Szuszkiewicz złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
8: Cała ta droga, którą przeszedłem, była w imię mojego dobrego imienia, które są nadszarpnięte, jak i moich kolegów z pracy. Do dzisiaj mnie ta sprawa oburza. Do dzisiaj mnie oburza to, że pani Justyna nie czuje się winna tego, co powiedziała, ponieważ w całej swojej karierze zawodowej postępowałem uczciwie. Uważam, że godnie prezentowałem zawód lekarza, anestezjologa i takie oskarżenia wobec mojej osoby i moich kolegów dla mnie są niedopuszczalne.
0: Justyna Socha została skazana na rok prac społecznych i 20 tysięcy złotych na wiązki na rzecz fundacji służącej rozwojowi anestezjologii. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 5 po 8 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
11: I szybko przenosimy się do Osaki, gdzie polskie siatkarki grają w Lidze Narodów z Amerykankami. To przecież jedna z najlepszych drużyn świata. Nasze nie ustępują im na krok za bardzo. Po przegranej w pierwszym secie dwie kolejne partie należały do podopiecznych trenera Stefano Lavariniego. W czwartym secie jednak nasze popadły w kłopoty. Właśnie się skończył 25-18. Zatem mamy 2-2 i będzie tiebreak. To, co siatkarskie tygryski lubią najbardziej. A teraz już mundial i pierwszy z ćwierćfinałów. Wieczorem Francja zagra z Marokiem. A komu kibicuje Kamil Grosicki?
12: Maroko od paru lat jest naprawdę czołowym zespołem. Ostatnio w swoim tym pucharze Afryki, no wiemy, co tam się w tym finale działo. Są bardzo mocni, na ostatnim mistrzostwa też bardzo dobrze grali, więc no, ten mecz Francja-Maroko, no na pewno oprócz tego, że zagrają dwie wielkie drużyny, no to pod względem też kibicowskim, wiemy, że dużo ludzi z Maroka mieszka we Francji, jest żyta z Francją, więc no, na pewno będzie bardzo gorąco, jeśli chodzi o ten mecz, ale mam nadzieję, że Francja wygra.
11: No, na pewno policja szykuje się na świętowanie przez kibiców którejś z drużyn dzisiaj w Paryżu. Pierwszy gwizdek Foxboro pod Bostonem o 22. To dopiero początek Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49, ale postawa polskich załóg budzi optymizm, jak zwykle w tej specjalności zresztą. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zajmują miejsce trzecie. Wśród pań w klasie 49 FX Gabriela Reichert i Hanna Czapska są szóste, a wicemistrzyni Europy i brązowe medalistki Mistrzostw Świata Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak 11. Do końca regat u niemieckich wybrzeży Bałtyku jeszcze 4 dni ścigania. O 14.30 pierwszy z półfinałów na Wimbledonie. Na pierwszy ogień pojedynek Muchowej z Goff. Nie przed 16.00 Kostiuk zagra z Noskową. Po odpadnięciu naszych singlistów i singlistek ostatnia na placu boju pozostała Katarzyna Piter, która dopiero wczoraj w ćwierćfinale odpadła z turnieju deblowego.
13: Od lat współpracuję z mentorką. To mi daje większą świadomość tego, jak to wszystko wygląda i tym bardziej mogę grać w zgodzie ze sobą, żyć w zgodzie ze sobą i doceniać te małe momenty. Ta zielona trawa i to na biało, te wszystkie kwiatki tutaj na fioletowo-zielono wprowadza w taki niesamowity, piękny nastrój, dlatego myślę, że to jest wymarzone miejsce, żeby zrobić dobry wynik. Także

0: Jestem wdzięczna.
1: Gratulujemy pani Kasiu, która na Wimbledonie grała w duecie z czeszką Anną Siskową. Sport w Trójce wróci za godzinę.
2: Niż Bernadetta ochładza i zalewa deszczem północny wschód kraju, tam dziś ulewa i burze i kilkanaście stopni Celsjusza. W centrum i na południowym wschodzie też popada, choć oszczędniej, a na zachodzie i południowym zachodzie przewaga słońca i powyżej 20 stopni.
3: Autopromocja.
4: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
5: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
4: W czwartek o 21:00 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6:00 do 9:00 o Sudetach, dla wielu miejscu utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20:00 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera Georgiem Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
3: Autopromocja.
2: Już prawie 8:50.
5: Zapraszamy do Trójki.
2: Mam nadzieję, że słuchają nas dziś maturzyści. Skoro już znają wyniki egzaminu dojrzałości, to czas przecież na wybór studiów. A dziś państwo podpowiadają najlepsze polskie miasta do życia.
6: Poznań. Przeprowadziłam się tu już ponad 20 lat temu. Fajnie się tu mieszka, bo jest to miasto na tyle duże, że oferuje to wszystko, co jest w dużych miastach, czyli edukacja, biznes, praca, rozrywka. Natomiast jest na tyle mądrze skonstruowane, że dosyć szybko się przemieszczamy z jednego końca na drugi. Jest dużo zieleni i przede wszystkim ludzie.
2: W Poznaniu są ludzie, ha? A obrona Łodzi trwa.
7: Ponieważ jestem łodzianką od urodzenia, nie mogę nic innego powiedzieć. Najwspanialszym miastem do życia jest Łódź. Niedoceniana, szara kiedyś. Teraz się bardzo zmieniła. Jeżeli ktoś kocha secesję, wspaniałe budynki tylko w Łodzi. Jeżeli ktoś kocha wspaniałe desery, tylko w podwórkach Łodzi wspaniałych łódzkich kamienic.
2: Łódź goni Zieloną Górę, Poznań też ma coraz więcej głosów. Czas na niespodziankę.
8: Dzień dobry, ja chcę zarekomendować miasto do życia i może włożę tutaj kij w mrowisko, bo będzie to Sosnowiec, a to dlatego, że jest o nim najwięcej kawałów.
2: Nie wiem, czy jednak nie o Radomiu jest więcej kawałów.

0: Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
1: Dzień dobry, z nami w studiu jest Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Witam pana.
2: Dzień dobry państwu.
1: Donald Trump spotkał się w kuluarach szczytu NATO z prezydentem Wołodymirem Zełenskim i powiedział: damy wam licencję na tworzenie patriotów. To całkiem fajne, w ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo, zróbcie je sami. To dobrze?
2: No, sama wypowiedź dość charakterystyczna dla prezydenta Trumpa, trochę tak tłumacząc na nasze, to teraz będzie wasz problem, ale oczywiście Ukraina być może ma potencjał, żeby tę produkcję wdrożyć. No, na pewno problemem jest brak efektorów do patriotów i na pewno nie może być rozwiązaniem to, o czym dyskutowaliśmy przez ostatnie kilka dni, to znaczy, że gdzieś potajemnie rząd przekazuje polskie rakiety do systemów Patriota. Jeszcze przecież w marcu minister Kosiniak-Kamysz zarzekał się, że nic takiego nie ma miejsca, więc...
1: Panie pośle, ale jak potajemnie?
2: No potajemnie.
1: Jeśli,
2: no jeżeli mówię, no jeżeli w marcu...
1: Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił, że za każdym razem podawał nawet daty na Komitecie Bezpieczeństwa, gdzie jest przedstawiciel prezydenta, gdzie informowano o tym. W kwietniu minister obrony Ukrainy publicznie mówił o tym, że dziękuję między innymi Holandii, Polsce za przekazanie tych rakiet, a ich było 5, a mamy ich kilkaset. Więc ta cała awantura w Polsce, czy nie wydaje się panu nadmiarowa?
2: No ale właśnie o to chodzi. Myśmy się dowiedzieli, mówię jako opinia publiczna, jako politycy, którzy nie bywają na Komitecie Bezpieczeństwa, no bo nie każdy tam bywa, dowiedzieliśmy się od strony ukraińskiej. A mówi pani o Kosiniaku-Kamyszu?
1: Ale to było proszę... w kwietniu, a teraz ta awantura w Polsce wybuchła, sekundkę. Nie wiem, chyba z powodu sezonu ogórkowego.
2: Pani redaktor, 31 marca tego roku, godzina 9:05, Władysław Kosiniak-Kamysz na Twitterze. Nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Nic w tej kwestii się nie zmienia i nigdzie nie planujemy ich przemieszczać. Nasi sojusznicy dobrze wiedzą i rozumieją, jak ważne mamy tu zadania. Bezpieczeństwo Polski jest absolutnym priorytetem. No, kłamał. Kłamał.
1: Ale w 2022 roku, to przypomina teraz koalicja rządząca, ówczesny szef MON-u Mariusz Błaszczak mówił, że nawet całe baterie Patriot powinna mieć Ukraina, bo tam się przydadzą bardziej
2: niż mówił
1: Polsce.
2: Tak, mówił to, że te z Niemiec powinny zostać przesunięte na Ukrainę. To był ten kontekst. I oczywiście, pani redaktor, po pierwsze, nikt nie neguje konieczności wyposażenia Ukrainy w możliwości zwalczania rosyjskich rakiet, bo teraz one się tam rzeczywiście kończą i mamy efekty tego w Kijowie. Tylko jeżeli... To są dwie sprawy. Pierwsza, to jest po prostu bezczelne kłamstwo ministra obrony narodowej. Udowodniłem pani, w żywe oczy okłamał Polaków. I to jest element tego skandalu. Nie jest samo wsparcie dla Ukrainy. I druga sprawa, no, jeżeli my mamy ograniczone zdolności, a rządzący mówią, że rośnie niebezpieczeństwo ataku ze strony Rosji, no to dzisiaj w sytuacji zgoła innej
1: ale
2: niż w 2022 roku.
1: Ale jeśli mamy kilkaset pocisków, to robienie awantury o 5, słownie 5 zostało przekazanych i to nie przez Polskę, ale w ramach porozumienia
2: no
1: natowskiego.
2: Nie przez Polskę, no przez Polskę,
1: ale
2: z polskich zasobów.
1: Ale w ramach porozumienia natowskiego i dzisiaj na szczycie się dowiedzieliśmy, że Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja dostaną licencję na serwisowanie rakiet tych właśnie PAK-3 do systemu Patriot. To dobrze, że dostaną? To dobrze, że braliśmy udział w porozumieniu
2: państw? To jest duży sukces.
1: Ale to właśnie dzięki temu, że się dogadujemy z innymi i że spełniamy też...
2: Pani redaktor, Polska pełni wyjątkową funkcję w systemie wsparcia Ukrainy. To u nas jest hub w Jasionce i naprawdę mamy bardzo dużo argumentów. Również argumentów, które wyjaśnią sojusznikom, że dziś osłabianie zdolności obrony Polski przed atakiem balistycznym nie jest dobrym rozwiązaniem. I ukrywanie tego przed Polakami i mówienie przez pana Kosiniaka-Kamysza na konferencji, że zyskamy wdzięczność, no niestety, ostatnie tygodnie też pokazały, że wdzięczność jest walutą czasami dość niskiej wartości.
1: Ale tutaj są konkrety. Pan mówi o wdzięczności, a tu są konkrety. W związku z tym, że jesteśmy lojalnym sojusznikiem natowskim, to będziemy serwisować rakiety
2: jesteśmy
1: do Patriotów.
2: Jesteśmy...
1: I czy to dobrze? Czy to dobrze? Bo to nie wybrzmiało.
2: Każda nowa zdolność nabyta przez polski przemysł obronny jest rzeczą cenną, to bez wątpienia. Ale jesteśmy dobrym sojusznikiem, powtarza to wielokrotnie prezydent Donald Trump.

0: w rozmowach z prezydentem Nawrockim, mówi to w wywiadach prasowych. Również dzięki temu, że właśnie udaje się prezydentowi Nawrockiemu zbalansować te antyamerykańskie zapędy części strony rządzącej, bo mamy do czynienia z czymś takim, no nie oszukujmy się, ale powtarzam, osłabianie polskich zdolności obronnych dzisiaj, kiedy, no to przecież nie my, to rządzący co chwilę mówią, że robi się coraz groźniej. Panie Rosja pośle, może ale zaatakować.
1: Moja wydawczyni tutaj podpowiada mi na ucho Agnieszka Laskowska, że pan tutaj manipuluje, ponieważ to, co pan zacytował, to dotyczyło pytania, czy przemieścimy baterię patriotów na Bliski Wschód, a nie do Ukrainy, więc nie manipulujmy, apeluję do pana.
0: No, ale
1: Parlament Europejski...
0: Przepraszam bardzo, no ale chodzi generalnie o osłabianie
1: nie generalnie,
0: polskich...
1: tylko chodzi o, rozmawiamy o Ukrainie, a pan podaje przykład
0: nie,
1: dotyczący
0: podaje
1: Bliskiego
0: przykład,
1: Wschodu.
0: Podaje przykład,
1: dajmy spokój.
0: Ale
1: Parlament
0: Nie, sekundkę, bo pani mi zarzuciła manipulację, więc jedno zdanie. Nie, mówię o tym, że minister Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że nie oddamy ani guzika, nie oddamy ani patriota.
1: Pan mówi, my rozmawiamy o tym, że 5 rakiet zostało przekazanych Ukrainie, a pan mówi o bateriach patriot na Bliski Wschód. No to
0: nie,
1: są
0: nie,
1: różne
0: nie, sekundę.
1: Sprawy.
0: Służą do obrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Nic z tej kwestii się nie zmienia, więc...
1: Ale mieliśmy je na Bliski Wschód przekazać i to baterie, a nie
0: i
1: 5 pocisków.
0: I bardzo dobrze, że nic nie przekazaliśmy
1: dobrze, i teraz
0: na Bliski Wschód.
1: Do...
0: I niedobrze, że bez wiedzy polskiego społeczeństwa przekazano te baterie na, czy te efektory na Ukrainę, bo to osłabia polskie bezpieczeństwo. Ja jestem ostatni, który powie, żeby nie wspierać możliwości obronnych Ukrainy tam, gdzie mamy taką może
1: no nie
0: taką
1: dziwię
0: szansę.
1: Się, bo pana partia 15 miliardów wsparcie opiewające na 15 miliardów złotych przekazała, a obecny rząd na 1,5 miliarda.
0: No to chyba teraz pani już prosto powie, że to jest strasznie prorosyjski rząd, skoro nie wspiera Ukrainy, prawda?
1: Prorosyjski rząd?
0: No, skoro tak mało przekazali.
1: Pan twierdzi, że rząd Tuska jest prorosyjski?
0: Nie, twierdzę, że ta argumentacja przedstawiana ostatnio przez rządzących, którą pani redaktor tutaj referuje, jest kompletnie absurdalna, bo porównywanie i jeszcze robienie jakiegoś zarzutu, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości w pierwszych dniach wojny przekazaliśmy sowieckie czołgi, przekazaliśmy BWP, przekazaliśmy inny sprzęt. Oni teraz próbują się licytować chyba...
1: Kraby, karabinki, grot. To nie były tylko stare
0: kraby
1: czołgi.
0: Sprzedaliśmy. To
1: jak
0: był największy,
1: mówi
0: kraby to był największy
1: Morawiecki.
0: Kraby to był wówczas największy kontrakt polskiego zbrojeniówki.
1: Panie ministrze, ale
0: sprzedaż,
1: czy nie jest... Ale
0: sprzedaż, pani
1: redaktor. Pośle, przepraszam, panie pośle, jeszcze nie ministrze. Czy nie jest ta cała licytacja na to, kto mniej pomaga Ukrainie, czy nie jest żenująca w sytuacji, kiedy spadają rosyjskie bomby na Kijów dzień przed szczytem NATO, dwa dni przed szczytem NATO, a w Polsce trwa dyskusja, trwa właściwie taki wyścig na to, kto mniej pomoże
0: nie,
1: Ukrainie.
0: Przepraszam bardzo. Oczywiście, że jest żenująca, no ale to nie my ją prowadzimy.
1: A kto?
0: No przecież wychodzi pani Sobkowiak, wychodzi premier Kosiniak-Kamysz i mówi, patrzcie,
1: nie, ale
0: oni dali
1: wyszli
0: tyle,
1: dopiero
0: a my
1: wtedy,
0: tylko tyle.
1: Oni wyszli dopiero wtedy, kiedy przez cały weekend trwała licytacja między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością. Kto mniej pomoże?
0: Nie,
1: ale wrócimy do kwestii bezpieczeństwa jeszcze w internetowej dogrywce.
0: Wyprostujmy to. Nie trwała żadna taka licytacja. Dowiedzieliśmy się już ponad wszelką wątpliwość, bo wcześniej były to tylko przecieki medialne, że zostały przekazane polskie rakiety do systemu Patriot na Ukrainę. Mimo zapewnień rządzących, że tak nie było. I to jest klucz sprawy. To nie jest, my nie licytujemy się na to, kto mniej pomógł, bo jest naturalne, że w pierwszych dniach, tygodniach i miesiącach wojny Polska była i powinna była być liderem wsparcia dla Ukrainy. I to przecież, proszę sobie przypomnieć, dzisiaj, że dzisiejsi rządzący wówczas próbowali robić politykę, nam zarzucać, no przecież pan
1: nie
0: Giertych,
1: ma pan takiego wrażenia,
0: pan
1: że w sytuacji, kiedy...
0: do dzisiaj twierdzi, że Polska chciała dokonać rozbioru Ukrainy, a minister Sikorski podaje dalej te bzdury na Twitterze. To jest jakieś infantylne
1: wie
0: zachowanie.
1: Pan,
0: to jest
1: Żyrenowski
0: jakaś
1: od lat wysyła,
0: polityczna.
1: Wysyłał propozycję udziału w rozbiorze nawet do polskiego
0: pani Sikorskiego
1: MSZ-u,
0: do Żyrenowskiego.
1: Nawet
0: dziękuję,
1: do polskiego
0: bo to nawet
1: MSZ-u
0: ja nie mam o nim tak niskiego
1: trafiały,
0: mniemania.
1: Ale przejdziemy do bezpieczeństwa, wrócimy jeszcze do, w internetowej dogrywce. Chcę pana zapytać o pomysły ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. 240 zł brutto za godzinę w publicznej ochronie zdrowia mają pracownicy medyczni dostawać. Lekarz będzie zobowiązany do pracy na pół etatu w szpitalu. Jeśli będzie chciał zarabiać więcej, dorobić sobie, to będzie musiał mieć zgodę. Do końca roku ma być wprowadzona e-kolejka, a do końca

0: lipca roku 2027 we wszystkich specjalizacjach ma być wprowadzona e-rejestracja.
1: Od mieszania herbata nie robi się słodsza, a te pomysły nic tak naprawdę nie zmieniają. Co więcej, jak zauważyła chyba wczoraj Naczelna Izba Lekarska, to są te same pomysły, które Ministerstwo Zdrowia zgłaszało już w zeszłym roku. Znaczy, zgłoszono je, sytuacja się uspokoiła, nic w tym temacie nie zrobiono i teraz wyciągnięto z szuflady, odkurzono dokładnie te same propozycje, bo Donald się wściekł i zagroził, że będzie wyrzucać z rządu. Więc po kolei. To w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, już abstrahując od tego, że mamy tu do czynienia z zagrywką czysto wizerunkową, próbą przesunięcia istoty sprawy z tego, że mamy aferę Platformy Obywatelskiej, w którą są zamieszani coraz kolejni członkowie Platformy Obywatelskiej, z przerzuceniem na lekarzy. Tak, kominy płacowe w służbie zdrowia są problemem, to prawda, ale dzisiaj nie zrzucajmy winy na lekarzy za to, co działo się w Szpitalu Południowym. Ale jeśli chodzi o te propozycje, nie ma podstawowej rzeczy, którą postuluje Prawo i Sprawiedliwość, czyli jasnego rozdzielenia prywatne kontra publiczne.
0: To też partia Razem postuluje i Lewica też proponuje.
1: Prywatna służba zdrowia, proszę bardzo, niech funkcjonuje, ale nie jako, jako korytarz dla niektórych lekarzy publicznej służby zdrowia. Rozdzielmy to. Druga sprawa. Limity zarobków mają dotyczyć wyłącznie publicznej służby zdrowia. No to przecież to jest zaproszenie prywatnych praktyk i prywatnych placówek, żeby przebiły o 50 zł, o 20 zł te stawki i publiczna służba zdrowia zostaje bez lekarzy.
0: Ale te limity, przepraszam, muszę doprecyzować, mają dotyczyć nie tylko etatów, ale też kontraktów, czyli też lekarzy, którzy pracują na kontraktach i oni będą musieli pracować, mieć pół etatu w szpitalu i jeśli kierownictwo szpitala się zgodzi, to będą mogli dorabiać.
1: No ale mówię, że po prostu to jest stworzenie niebezpieczeństwa, że oni przejdą wyłącznie tam, gdzie im da się więcej pieniędzy, bo tam nie ma limitowania.
0: Ale tak samo eksperci mówią, że jeśli się rozdzieli to prywatną ochronę zdrowia od publicznej, to część lekarzy po prostu ucieknie z publicznego systemu do prywatnego. Nie ma takiego zagrożenia?
1: No wtedy oczywiście każdy będzie musiał podjąć decyzję, ale chodzi
0: A
1: o to,
0: kto nas będzie leczył w tym publicznym systemie?
1: Chodzi o to, żeby warunki wówczas w systemie publicznym były na tyle konkurencyjne, ale nie skandaliczne, żeby lekarzom opłacało się w imię stabilności, w imię kodeksowych na przykład korzyści, żeby opłacało się im pracować w publicznej służbie zdrowia. Ale bo pani mówi o kontraktach. Pan Kacprzyk nie miał kontraktu. Fakturował Szpital Południowy i inne szpitale. Więc tu znowu jest furtka zostawiona.
0: Nie, ale on był lekarzem kontraktowym. On pracował na kontraktach w kilku placówkach.
1: Tak, wczoraj się dowiedzieliśmy jeszcze, że równocześnie
0: nawet
1: zdalnie, siedząc na SOR-ze w Warszawie i równocześnie na sesji dzielnicy, gdzie był radnym i w telewizji i jeszcze udzielał zdalnych porad w Częstochowie. No przecież to jest jakieś absolutne kuriozum. Dlatego my postulujemy powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która to musi wyjaśnić.
0: Na antenie Radiowej Trójki państwa i moim gościem był poseł PiS Radosław Fogiel, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, który z nami zostaje i będziemy dalej rozmawiać o tym, że afera w ochronie zdrowia to nie jest tylko afera jednej partii politycznej.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy.

0: oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. A na serwis Trójki w skrócie zaprasza Romuald Wójcik.
15: Wystosowaliśmy pismo do Urzędu Celno-Imigracyjnego, aby dowiedzieć się, na jakich zasadach Zbigniew Ziobro przebywa w USA, powiedział minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek podkreślił, że trwają prace nad wnioskiem o ekstradycję.
16: Ja bym chciał poznać odpowiedź tej instytucji na to, jak można mieć w próżni wizę, to znaczy nie mieć ważnego dokumentu, jednocześnie być ściganym. Też wniosek ekstradycyjny, ale tutaj zespół śledczy czeka na uzasadnienie sądu, który zastosował w drugiej instancji areszt, że nie wszystkie zarzuty z tej całej długiej listy są uprawdopodobnione.
15: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Co najmniej 39 osób zginęło w wyniku powodzi w regionie Guangxi na południu Chin. 9 osób uznano za zaginione. W ostatnich dniach w wyniku ekstremalnej pogody w tym kraju zginęło jeszcze więcej ludzi. Tornada, które przeszły przez prowincję Hubei, zabiły 11 osób, a osunięcie ziemi w prowincji Gansu spowodowało 21 ofiar śmiertelnych. Ukraińcy uderzyli za pomocą dronów w magazyny paliw w Twerze i kraju Stawropolskim w głębi Rosji. W Michajłowsku celem ataku była baza zajmująca się magazynowaniem, przeładunkiem i sprzedażą produktów naftowych na południu i w centralnej części kraju. Ukraińcy niemal codziennie uderzają w rosyjskie zakłady przetwórstwa ropy i magazyny paliw. Obiekty te uznają za legalne cele wojskowe, ponieważ zaopatrują one armię. Kolejny serwis w Trójce o 9:00.
14: Ach, ta Bernadetta ochładza i zalewa deszczem północny wschód kraju. Tam dziś ulewa, tam burze i kilkanaście stopni Celsjusza zaledwie. W centrum i na południowym wschodzie też popada, ale oszczędniej, a na zachodzie i południowym zachodzie przewaga słońca i tu powyżej 20 stopni Celsjusza. No dobrze, od samego rana zgłaszali Państwo propozycje najlepszego polskiego miasta do życia. Było tych propozycji dużo, nie tylko wielkich miast.
17: Moim zdaniem takim miejscem jest nieduże miasto Rypin w województwie kujawsko-pomorskim.
18: To miasto to oczywiście Gubin, nie Lubin.
19: A w Krużebnikach był?
20: Pińczów to jest niewielkie powiatowe miasteczko pomiędzy Kielcami a Krakowem. Stolica Ponidzia, przepięknego.
21: A ja jestem kontent z mego Działoszyna.
14: Dziękujemy za każdy z kilkudziesięciu telefonów. Zliczyliśmy je i uwaga... Maturzyści, przyszli studenci, bo to może być podpowiedź. I najlepszym polskim miastem do życia oficjalnie w rankingu porannego ZD3 zostaje Zielona Góra. Chyba trzeba się do Zielonej wybrać.

Kto nas przyjmie? Proszę bardzo, stworzyć komitet powitalny i coś wymyślimy. A teraz otwieramy zapisy do mniejszej gry. Ostatniej w tym tygodniu i jakby co, 22 i 7 trójek. Zapraszamy.

0: A ciekawe, jak jest z krokami naszych słuchaczy. Na łączach trójki pan Piotr z Lublina. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I co, każdy krok wyuczony w pana przypadku? I wymierzony?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze pan pozwala sobie na spontaniczność w kroku.
1: Tak jest.
0: No i o to chodzi. Czasami tak trzeba. Panie Piotrze, tak szczerze, zupełnie szczerze, Lublin by pan polecił jako miejsce do życia?
1: Jak najbardziej. Większość ludzi, którzy przyjeżdżają jako przyjezdni, mówią, że jest bardzo zielonym i przyjaznym miastem do życia.
0: No, czyli Lublin także polecamy, choć przypominam, Zielona Góra zwyciężyła w naszym porannym plebiscycie. A na stanowisku numer dwa w mniejszej grze dziś wystąpi pan Bartosz z Wrocławia. Dzień dobry, panie Bartoszu.
2: Dzień dobry.
0: Ja nie pytam nawet, czy pan poleca Wrocław, bo chyba wszyscy z Wrocławia polecają Wrocław, prawda?
2: Tak, to Wrocław jest modny od jakiegoś czasu.
0: Nawet modny jest Wrocław, pańskim zdaniem. A w czym się ta moda objawia?
2: Właśnie nie wiem, czy się ta moda objawia, ale jak spotykam się z ludźmi, którzy podróżują po naszym kraju, to jak mówię, że jestem z Wrocławia, to większość ludzi mówi: o, z Wrocławia.
0: O, z Wrocławia, no tak, wszyscy, to prawda, tak ludzie mówią.
2: Ostatnio, tak szybko powiem, że poszedłem na sobie na długi spacer w mieście i obszedłem całe centrum i warto dać uwagi, bo pięknieje to miasto.
0: Wrocław także pięknieje. Proszę państwa, nie tylko Łódź. Pan Piotr z Lublina i pan Bartosz z Wrocławia już za chwilę w mniejszej grze.

0: Za 17 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: A w mniejszej grze dziś pan Piotr, prawnik z Lublina. Dzień dobry, panie Piotrze, raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: A na stanowisku numer 2 pan Bartosz, menadżer muzyczny z Wrocławia. Słyszymy się, panie Bartoszu?
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
0: Słyszymy się doskonale. Zaczynamy dziś od pana Piotra. Panie Piotrze, pytanie jest krótkie i myślę, że proste. W którym województwie leży Zielona Góra?
2: W Lubuskim.
0: Oczywiście, że w Lubuskim. Zapisuję punkt dla pana Piotra. Teraz pan Bartosz, panie Bartoszu, czy województwo lubuskie, wspomniane już, graniczy z województwem kujawsko-pomorskim?
3: Tak.
0: Nie. Nie graniczy. Nie graniczy. Między nimi kawał Wielkopolski i troszkę rozdziela województwo lubuskie od kujawsko-pomorskiego. No to wracamy do pana Piotra. Panie Piotrze, drugie pytanie do pana. Jakie wydarzenie z 1939 roku zostało wykorzystane przez hitlerowskie Niemcy jako pretekst do ataku na Polskę? Kojarzy się z pewną śląską radiostacją. Bardzo konkretna, historyczna nazwa tego wydarzenia obowiązuje także w podręcznikach.
2: Niestety nie pamiętam.
0: Prowokacja gliwicka. To byłoby poprawna odpowiedź. Szansa przed panem Bartoszem, więc by zremisować. Panie Bartoszu, w którym mieście rozgrywa się akcja Ziemi Obiecanej Władysława Reymonta?
3: W Łodzi.
0: W Łodzi. To się zgadza. W mieście włókniarzy. A więc mamy 1-1 i dogrywkę dawno niesłyszaną w mniejszej grze, więc przypomnę, kto pierwszy, ten lepszy. Można próbować wiele razy. Szukamy poprawnego hasła, do którego prowadzą zdania podpowiedzi. Mogą panowie próbować wiele razy. Czy pan Piotr gotowy?
2: Tak.
0: Ja się upewniam, czy pan Bartosz nas dobrze słyszy?
3: Tak, jeszcze.
0: To jest ważne w przypadku dogrywki, a pierwsze zdanie podpowiedzi brzmi: bardzo przydaje się w sporcie, ale też w hydraulice.
3: Klucz.
0: Klucz mógłby pasować, ale to nie jest to słowo. Istotny element organizmu... Jeszcze raz?
2: Nie.
0: Pompka też nie. Istotny element organizmu koszykarza i istotny element instalacji wodnej w mieszkaniu.
3: Kolano.
0: Tak jest, to kolano. Słowo wykorzystywane także w metaforze dotyczącej ubogiego owłosienia głowy. To było ostatnie zdanie, ale nie było potrzebne. Kolano to jest poprawna odpowiedź. Zwycięża dziś pan Piotr. Dobrze nie. usłyszałem? Nie, to pan Bartosz, Przepraszam, oczywiście, to prawe ucho, czyli telefon drugi, czyli pan Bartosz. Przepraszam za pomyłkę, ale szybko się z tego wycofujemy. Zwarowane, to pan Bartosz dziś zwyciężył. Dziękujemy, panie Piotrze.
3: Dziękuję bardzo, panie Piotrze.
0: I pozdrawiamy serdecznie cały Lublin. I polecamy Lublin także razem z panem Piotrem. A pan Bartosz zwyciężył, więc wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy, panie Bartoszu.
3: Wybieram piosenkę China Girl Davida Bowie i tak sobie pozwolę na odrobinę prywaty, króciutko. Dedykuję ją mojej jednej z córek, która w tym roku jest maturzystką tegoroczną i aktualnie przebywa bardzo daleko od nas. I bardzo cię kochamy, Adelka, i to jest dla ciebie piosenka. Życzę państwu wszystkiego dobrego i dobrego dnia.

0: David Bowie, China Girl, taki wybór, taka propozycja od pana Bartosza z Wrocławia, zwycięzcy mniejszej gry. A w studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz, że Zielona Góra została dziś wybrana przez naszych słuchaczy, nasze słuchaczki, najlepszym miastem do życia w Polsce.
1: Ekscytowałam się tym faktem od pierwszego telefonu, który usłyszałam na antenie, ale jeszcze chciałam
0: powiedzieć, się teraz dowiaduję, że to się pięknie składa.
1: Tak, tak. I zaraz to już masz, otwieraj list. Natomiast chciałam powiedzieć a propos listów na M, które zaczynamy po godzinie 9:00. I dosyć mocno zanurzamy się tam w przeszłość, także trójkową. I idąc tutaj do ciebie na spotkanie z państwem, musiałam przejść koło studia M3, gdzie nadal Renata Grochal rozmawia ze swoim gościem i to można oczywiście oglądać w sieci i na YouTubie. No tutaj już prowadziłeś mniejszą grę. Coś nie do wyobrażenia, podejrzewam, z perspektywy roku 1988, że to samo medium w tym samym czasie prowadzi co najmniej dwa różne programy. No a rzeczywiście, podarowałam ci, dotykasz zabytku.
0: Tak, zabytkowy to jest list. Rzeczywiście zabytkowy list i tak wygląda. I jest on z roku 88, ale nie sam list mnie zainteresował, tylko koperta z podpisem Joanna Brodzik.
1: No właśnie, ale zanim dostrzegłam
0: Joanna Brodzik?
1: Te malutkie literki na tylnej, na z tyłu na kopercie, takie trochę zamazane też różnymi stemplami, to czytałam sam.

0: listy na papeterii z końmi. Koperta też taka wypełniona, zobacz, galopującymi konikami. Koperta jest w środku. I podpis jest jaki?
1: List.
0: Przeczytaj podpis, bo tam nie było jeszcze nazwiska, tylko było to podpisane.
1: Aśka z Zielonej Góry.
0: Aśka z Zielonej Góry.
1: No właśnie,
0: Góry,
1: Zielona Góra powraca.
0: I powrócimy do Zielonej Góry po godzinie 10. Anna Brodzik będzie naszą...
1: Po 10 do Zielonej Góry. Rozumiem.
0: Po 9 zaczynamy, ale po 10 pojedziemy do Zielonej Góry, gdzie, wyobraź sobie, w stadninie jest właśnie teraz Joanna Brodzik i porozmawiamy z nią o tym momencie.
1: A jest szansa na wywiad z koniem?
0: Być może, w którym pisała do nas wtedy, w latach 80., ale też o tym, co poczuła, kiedy w poniedziałek zadzwoniłam do niej po prostu i powiedziałam: dzień dobry, trzymam właśnie w rękach taki list, czy to możliwe, że pani jest jego autorką? W sekundę przeszłyśmy na ty, a potem się okazało tak, że to możliwe i że to w ogóle był złapany wyjątkowy moment w życiu, to, o czym tam napisała. Coś, co wpłynęło na dalsze losy, na dalsze życie. Oj, będzie dużo się działo, więc zapraszamy.
1: To po 9 listy na M. Ja też zapraszam, będę słuchał oczywiście.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępuje.

0: Wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
5: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła już 9:00, dziś czwartek, 9 lipca. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
9: Dziś spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Izbą Lekarską. Lekkie ocieplenie, ale bez porozumienia w sprawach historycznych. W Ankarze rozmawiali prezydenci Polski i Ukrainy. Wybory prezydenta Krakowa mogą się odbyć później niż zakładano. Powodem są nierozstrzygnięte protesty referendalne. Za 2 godziny w Warszawie rozpocznie się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej z ministrą zdrowia. Tematem rozmów będzie m.in. maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy. Resort proponuje, aby wynosiła 240 zł brutto. Wielu lekarzy zarabia mniej, mówi Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Dostaję wiele sygnałów od medyków, że dla nich ta ostatnia emocjonalna dyskusja jest bardzo krzywdząca, ponieważ oni takich kwot nie zarabiają. Przypomnijmy, że mediana zarobków z umowy o pracę dla lekarza to 23 tysiące złotych brutto. Wielu lekarzy ma dużo mniejsze stawki niż ta proponowana, do 240 zł. To są osoby, które dzisiaj też odpowiadają za zdrowie i życie pacjentów, pracują w systemie publicznym i pracują zgodnie z misją.
9: Wśród propozycji reformy systemu ochrony zdrowia jest też centralna e-kolejka, która ma skrócić czas oczekiwania na wizytę lub zabieg. Resort zapowiada też surowe kary dla szpitali, które łamią zasady równego dostępu do leczenia. Propozycje zmian to nie jest nic nowego, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
11: Te pomysły nic tak naprawdę nie zmieniają. Co więcej, jak zauważyła chyba wczoraj Naczelna Izba Lekarska, to są te same pomysły, które Ministerstwo Zdrowia zgłaszało już w zeszłym roku. Znaczy, zgłoszono je, sytuacja się uspokoiła, nic w tym temacie nie zrobiono i teraz wyciągnięto z szuflady, odkurzono dokładnie te same propozycje, bo Donald się wściekł i zagroził, że będzie wyrzucać z rządu.
9: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Konstruktywne, ale bez porozumienia w sprawach historycznych, mówił po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim Karol Nawrocki. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w kuluarach szczytu NATO w Ankarze.
12: Trwająca niemal godzinę rozmowa pomiędzy prezydentami Polski i Ukrainy nie przyniosła oczekiwanych efektów, bo różnica zdań w kwestiach historycznych i w podejściu do żołnierzy UPA jest zbyt duża, mówił wczoraj Karol Nawrocki po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim.
13: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
12: Co jednak ważne, dialog pomiędzy prezydentami nie zostanie przerwany. Polskę i Ukrainę łączy bowiem wspólny wróg.
13: To, co z całą pewnością nas do siebie zbliża, to świadomość, że postsowiecka Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski.
12: W tej kwestii między prezydentami panuje pełna zgoda. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
9: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa mogą się odbyć później niż zakładano. Z powodu nierozstrzygniętych protestów referendalnych pierwsza tura może zostać przeprowadzona dopiero na przełomie października i listopada, a ewentualna druga tura w listopadzie. Premier może ogłosić datę wyborów.

0: dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku w sprawie protestów, które zapadnie najwcześniej w drugiej połowie sierpnia. Choć kodeks wyborczy przewiduje przeprowadzenie wyborów w ciągu 90 dni od referendum, zastosowanie mogą mieć inne przepisy, tłumaczy sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
1: Można interpretować, że w takim razie wybory na prezydenta miasta Krakowa powinny się odbyć w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia o proteście referendalnym. Kodeks wyborczy przewiduje szereg innych wymogów, między innymi to musi być dzień wolny od pracy. Jeszcze szereg innych terminów tam trzeba będzie uwzględnić.
0: Mieszkańcy Krakowa czekają na wybór nowego prezydenta po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Pakiet kilkudziesięciu reform przedstawi dziś w Bundestagu kanclerz Niemiec. Friedrich Merz zaprezentuje posłom ustalenia, które kończą wielomiesięczny spór partii koalicyjnych o priorytety niemieckiego rządu.
2: Podniesienie podatków dla najbogatszych, żeby sfinansować ulgi podatkowe dla najmniej zarabiających, ale też reforma emerytur i służby zdrowia. To ustalili przedstawiciele HDK-u, Friedricha Merza i socjaldemokratów. Nasz kraj stanie się konkurencyjny. Przygotowaliśmy 34 narzędzia do tego. Po pierwsze, na poważnie reformujemy rynek pracy, ogłaszał kanclerz Niemiec podczas otwarcia wartej 4 miliardy euro fabryki półprzewodników. Parlamentarne wystąpienie Friedricha Merza ma dotyczyć aktualnej sytuacji politycznej. Szef rządu opowie o osiągnięciach na szczycie NATO, ale więcej czasu musi poświęcić zmianom wewnątrz kraju. Koalicja, którą kieruje w sondażach, ma poparcie zaledwie 1/3 respondentów. Jego CDU traci dystans do skrajnie prawicowej AfD, a koalicyjna SPD zajmuje dopiero 5. miejsce z historycznie najniższymi wynikami. Głębokie reformy mają być odpowiedzią na społeczne oczekiwania. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: Niemal w całym kraju powietrze jest bardzo dobrej jakości, tylko w kilku miejscach na południu dobrej, m.in. w Krakowie, Tarnowie i Wrocławiu. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie słońca i wiatru, tak zwane zielone godziny, gdy w sieci jest nadwyżka energii, potrwają od 12 do 16. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5:09 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz i dobre wieści z Osaki.
6: Tak jest. Nie był to wcale łatwy mecz, ale najważniejsze zwycięstwo w Osace. Właśnie Polki wygrały z Amerykankami 3-2 w Lidze Narodów. Jutro Polska zagra z Brazylią, w niedzielę z Japonią, a biało-czerwone mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki i wciąż nie mogą być pewne występów w turnieju finałowym. Zagra w nim bowiem 7 czołowych drużyn z zasadniczej fazy oraz Chiny jako gospodarz zawodów. Dziś pierwszy z ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn, Maroko, Francja.
7: Już w środę kibice obu reprezentacji na ulicach Bostonu zagrzewali swoich piłkarzy do walki, tu fani francuscy. Na ulicach Bostonu także próbkę tego, co będzie na stadionie podczas spotkania, zaprezentowali kibice marokańscy. Obecna reprezentacja Maroka prezentuje się w ofensywie zdecydowanie lepiej niż zespół sprzed 4 lat. Z kolei obecna reprezentacja Francji jest w ataku groźniejsza niż 4 lata temu. Kylian Mbappé ustępuje w wyścigu złotego buta jedynie Leo Messiemu, co jest efektem jego znakomitej formy. Pomaga mu też fakt, że koledzy z drużyny, tacy jak Olise, Dembele czy Barcola, nie pozwalają rywalom skupić się wyłącznie na powstrzymaniu Mbappé. Przed dzisiejszym meczem portal Yahoo Sports pisze, podobnie jak w przypadku Maroka, również francuska drużyna nie jest tak mocna w defensywie. Niesamowita siła rażenia Francji maskuje niedostatki linii pomocy, która nie prezentuje się tak dobrze jak w poprzednich latach. Starcie z Marokiem będzie dla Francji jak dotąd najtrudniejszym sprawdzianem, ocenia Yahoo Sports. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Początek tego meczu o 22:00. Cztery gracze Maroka, Diop, Hakimi, Halhal i El Khanous i dwaj Francuzi, Kone i Olise, są zagrożeni pauzą w ewentualnym półfinale za żółte kartki. W Londynie dziś pierwsze półfinały w wielkoszlemowym turnieju singlistek. O 14:30 pojedynek Muchowej z Goff. Nie przed 16:00 Kostiuk zagra z Noskową. A sensacją turnieju męskiego jest posiadacz dzikiej karty. 114. zawodnik rankingu ATP Arthur Ferry z Wielkiej Brytanii, który jutro zagra o finał z Aleksandrem Zwieriewem. Tak, Zwieriew znów robi krok naprzód, jest na to gotowy. Nie mam nic do stracenia, po prostu wyjdę na kort i pokażę swoją grę. Zrobię to, co robiłem, wierzę w siebie. Zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. Królowa czekała na mnie pod koniec meczu, pogratulowała mi, powiedziałem jej, jaki to dla mnie zaszczyt grać przed nią. Powiedziała tylko gratulacje, tak trzymaj, a ja odparłem, że w niedzielę są mam urodziny, więc byłoby wspaniale zagrać w finale Wimbledonu tego dnia. W drugim półfinale mecz Sinera z Dżokowiczem i faktycznie byłyby to piękne urodziny, ale najpierw Ferry musiałby uporać się jutro ze Zwieriewem. Szósty etap Tour de France to 186

0: kilometrów w Pirenejach ze słynnym podjazdem pod Tourmalet. Zapowiada się pierwsza okazja do pojedynku faworytów do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej, Pogacara i Vingegaarda. W żółtej koszulce pojedzie dziś Norweg Thorsten Treen. Wczoraj piąty etap po finiszu z peletonu wygrał znany z pięciu zwycięstw Tour de Pologne Olaf Koy.
1: Niż Bernadetta ochładza i zalewa deszczem północny wschód kraju, na Podlasiu dziś ulewa, na Podlasiu burze i kilkanaście stopni. W centrum i na południowym wschodzie też popada, tylko że oszczędniej, a na zachodzie i południowym zachodzie dziś przewaga słońca i powyżej 20 stopni Celsjusza.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Józef Niewiarowski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce i udajemy się konno w stronę audycji Listy na M.
3: A dobrze powiedzieli, że konno, bo koń nie tylko na rysunkach i w kopercie od Joanny Brodzik, ale w ogóle będziemy mówić o konikach.
1: Także od Darek razu zastrzygł uszami Dariusz Urbanowicz.
3: A ja też od razu spojrzałam na
4: Chciałem
3: Darka.
4: Chciałem wierzgnąć, ale się opanowałem.
3: Tak, no bo koniki jako sposób, no jako w ogóle wspaniały sport, ale też sposób spędzania czasu, na pewno analogowy, a nie cyfrowy.
4: Monika Suszek zaczęła się uczyć jazdy konnej.
3: Tak? Mhm. Ale takiej rekreacyjnej czy sportowej? Jakie macie plany?
4: Ja się spodziewam, że to nie jest mój plan z nią.
3: A bo myślałam, że zostałeś trenerem przez swoje doświadczenia.
4: Dopiero się dowiedziałem, ale dzielę się doświadczeniami. Ja ją zachęcam do wyścigów, ale ona chyba się upiera przy ujeżdżeniu na razie.
1: Ja się bym bał, ja bym wolał hobby horse.
3: Hobby horse. No o tym też opowiemy. Ty co wszystko wiesz? Wiesz, jesteś taki naprawdę dociekliwy. Prześledziłeś już cały nasz program do 12. Naprawdę.
1: Nie wiedziałem o tym.
3: Masz teraz już przecież czas
1: Dobrze,
3: na relaks.
1: Dobrze, to ja już idę.
3: Dokładnie.
1: Idę.
3: Dziękujemy.
5: Listy na M.
3: Chociaż rzeczywiście, no Robert ma rację, to jeżdżenie na konikach, co mają tylko głowę i kijek. Darek, co ty
1: Patyk.
3: Myślisz?
4: Nie rozumiem tego sportu, aczkolwiek...
3: To stop, kropka, bo tak. Nie chcemy nikogo zniechęcać. Bo my dzisiaj opowiadamy w dobrym nastroju o wszystkich rzeczach, które sprawiają przyjemność. I oczywiście wspominamy listę przebojów, bo to są listy na M.

Dobrze zacząć z zespołem Blair. Country House i tak właśnie listy na M otwierają swoją czwartkową odsłonę. Elżbieta Malinowska realizuje ten program. Przygotowała go Hanna Dołęgowska, przepraszam. Michał Żołądkowski czeka już przy telefonie. 2 2 7 3. Będziemy używać tego numeru i można już rozgrzewać ręce albo w ogóle dzwonić. Będziemy oczywiście także pozostawać w przestrzeni, która wiąże się z całym pomysłem, ideą, startem tego programu. Bardzo szeroko o tym piszemy i na stronie trójka.polskieradio.pl i widać listy na M w naszych SM-ach, na Facebooku, na Instagramie. Cały program zainspirowany listami, które przychodziły do kącika Marii, które trafiły do nas i w których zakochaliśmy się, widząc w nich szansę nie tylko na poszukiwania muzyczne, ale także na odszukiwanie osób, które bardzo kochały listę przebojów programu trzeciego, które zdradzały Marii w kąciku Marii różne sekrety. I to wszystko dzisiaj się wydarzy. Listem przewodnim jest taki, który można właśnie zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. List, którego autorka jest już znana i będzie naszą gościnią po 10:00, Joanna Brodzik. Ale patrząc na te koniki i w ogóle myśląc o sposobach spędzania wolnego czasu, to chciałam od razu powiedzieć, że jest to wątek przewodni. Chcielibyśmy także porozmawiać o tym, co z dawnych czasów lub też co w ogóle w przestrzeni występujące, analogowych, wspólnotowych rzeczy, które możemy robić razem, pamiętamy z dawnych lat, ale też dzisiaj jest popularne. Dam przykład. Wczoraj weszłam do domu, wiedząc, że mój syn zaprosił znajomych, mieli świętować zdaną maturę. Oczekiwania miałam różne, mogłam się spodziewać wszystkiego. Kiedy podchodziłam pod klatkę, już słyszałam podniesione głosy. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy weszłam do mieszkania, okazało się, że siedzą przy stole, mają zaawansowaną grę w Monopoli i te wszystkie odgłosy i ekscytujące, dochodzące różne dźwięki wynikały właśnie z tej rozgrywki. Grali w Monopoli, kłócili się o to, kto ile ma postawić domów i hoteli. I o tych grach, o tych sposobach spędzania czasu poza internetem też chcemy pogadać. Jeżeli ktoś ma jakieś podpowiedzi, to 2 2 7 3. Czekamy oczywiście na te opowieści. Zrobimy jeszcze przerwę na muzykę i za chwilę porozmawiamy z profesjonalistą, który o właśnie takich rozrywkach wie wszystko.

0: Trójce zespół Pustki, Ty w górę, ja w dół.
1: Listy na M.
0: A tuż za zespołem Pustki nasz pierwszy gość dzisiaj, Paweł Domownik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy teraz przez kilka minut o wydarzeniu, które ma w nazwie Bazyliszka, ale ten bazyliszek z nazwy rozwija się w Festiwal Fantastyki i Gier Bez Prądu. Chcemy o tym opowiedzieć także dlatego, że jest szansa, żeby wziąć udział w tegorocznej edycji. I oczywiście o szczegółach i to zaproszenie na końcu zamieścimy. Ale chciałabym zacząć właśnie od tego z połączenia. Festiwal Fantastyki i Gier Bez Prądu. To, że fantastyka łączy się z grami RPG i w ogóle z takim sposobem spędzania czasu, to myślę, że wtajemniczeni wiedzą. Ale dla niewtajemniczonych opowiedzmy przez chwilę o tym połączeniu.
2: No dobrze. Fantastyka od lat robi rzeczy dziwne. I w czasach, kiedy o planszówkach jeszcze nikt nie słyszał, myśmy w niej intensywnie grali w naszych piwnicach. A takie wydarzenia jak Bazyliszek czy inne konwenty fantastyki, festiwale, to są doskonałą okazją, żebyśmy tą naszą pasją podzielili się ze zwykłymi mieszkańcami Warszawy, z ludźmi, którzy może na co dzień o tym nie słyszeli. Nasz festiwal jest specjalnie tak wymyślony, żeby miał bardzo niski próg wyjścia, żeby każdy mógł przyjść z ulicy, wejść do nas i coś ciekawego zrobić. Jeżeli chodzi o same gry bez prądu, to mamy olbrzymi games room, gdzie można na różne fantastyczne sposoby spędzić czas. Mamy planszówki, które pozwalają grać w terraformację Marsa. Mamy planszówki, które pozwalają tkać kocyki albo inne różne ciekawe aktywności. Bez prądu, w towarzystwie innych ludzi, którzy mają fajną zajawkę i którzy pozwalają jakoś fajnie spędzić ten czas.
0: No właśnie, używamy tutaj słowa planszówka, chociaż bardzo mnie zaintrygowało to, że schodziliście do piwnicy, żeby grać w planszówki. To nie jest warunek, od razu powiedzmy, prawda? Nie
2: tak
0: trzeba
2: jest.
0: Mieć piwnicy, żeby grać w gry planszowe. Czy to jest coś, co w pana życiu pojawiło się, jeżeli mogę zadać osobiste pytanie, już w dzieciństwie? Musiał pan do tego dorosnąć? I też jak to wygląda u takich zaangażowanych graczy?
2: Ja, muszę przyznać, osobiście gram bardziej w gry fabularne. To są takie gry, w których wspólnie tworzymy opowieść. Siedzi parę osób przy stole i opowiada sobie historię, pomagając sobie kostkami. Decydując o tym, czy pewne akcje naszych postaci, które prowadzimy w tej historii, się udały, czy nie. Na Bazyliszku mamy ponad 100 takich sesji RPG, gdzie można przyjść, zagrać w taką grę fabularną, przystosowanych dla ludzi, którzy nigdy w tego nie robili. Ja osobiście zacząłem grać gdzieś w liceum, poszedłem do mojego liceum i tam był klub gier fabularnych, w który wsiąkłem i od tego czasu z pewnymi przejawami jestem częścią tego tak zwanego fandomu, czyli ludzi mocniej zaangażowanych w fantastykę. Organizujemy eventy, większe, mniejsze, rozmawiamy o naszych pasjach, rozmawiamy o książkach, o grach. I to jest taka społeczność bardzo, bardzo, bardzo otwarta, bardzo miła i która chętnie dzieli się tym, co je ukręci.
0: Czasami też wychodzi ta społeczność w teren i tutaj możemy polecić bardzo fajny film LARP, który złapał właśnie tych, którzy larpują i wychodzą w gry z grami w teren. Czasami możemy się odwołać do sentymentu. Myślę, że tutaj dużo pomogło pojawienie się Stranger Things i pokazanie na czym i jak fantastyczne może być właśnie siedzenie przy stoliku, wyobrażanie sobie wszystkiego bez żadnych ograniczeń i granie razem. Czy to jest taka sytuacja, w której rzeczywiście w ostatnich latach jest większe zainteresowanie tego typu spędzaniem wolnego czasu, czy na przykład taki ruch mówienia wyjdźcie z telefonów, wyjdźcie z internetu jakoś sprzyja waszej rozrywce, czy jeszcze tego nie widać i musimy jeszcze dużo zrobić, żeby ludzi wyrwać

0: siedzi?
1: Tu są dwa plany, powiedziałbym. Bo z jednej strony ten ruch wyjdźmy z sieci, róbmy coś z innymi ludźmi, zwłaszcza po pandemii, kiedy ludzie są cały czas wygłodniali tego kontaktu człowiek-człowiek, to działa dla nas super. To nam naprawdę nagania ludzi, w cudzysłowie, a w sensie przyciąga ludzi do nas i to jest bardzo fajne. To jest coś, z czego się cieszymy. Ale z drugiej strony jest jeszcze druga rzecz, znaczy dość często te rozgrywki są uważane za mniej poważne. Znaczy jest okej, jeżeli dorosły człowiek siedzi przed telewizorem i ogląda mecz pijąc kawę, ale nie do końca jest okej, kiedy ten sam dorosły człowiek pójdzie z kolegami i będzie przez 4 godziny sobie wyobrażał, że przeżywa heroiczne przygody w fantastycznym świecie, rzucając kostkami po planszy. I tutaj chcielibyśmy bardziej to znormalizować. W sensie i po to są takie eventy jak Bazyliszek, które są właśnie bardzo otwarte, bardzo, bardzo wychodzące na miasto. Nasz festiwal się rozlewa na to miasto, można przechodzić, przechodząc po prostu zobaczyć wiele aktywności, które dzieje się na świeżym powietrzu, o ile pogoda pozwoli, i zobaczyć, że to nie jest nic strasznego. I że jest czasem nawet znacznie fajniejsze od oglądania meczu, bo bardziej angażujące.
2: Panie Pawle, wielokrotnie przez wiele lat mieliśmy taką misję, żeby przypominać, że komiksy nie są tylko dla dzieci, więc myślę, że spokojnie możemy podjąć się kolejnej, czyli przypominania, że gry i fantastyczna wyobraźnia, którą trzeba się posługiwać, to nie jest też domena tylko osób najmłodszych, że dorośli też mogą się świetnie, naprawdę świetnie bawić i przeżywać niesłychane rzeczy grając. To jeszcze o Bazyliszku. Oczywiście strona Bazyliszka jest dostępna, więc można sprawdzić, kiedy zaczynacie, i kilka organizacyjnych informacji na zakończenie naszej rozmowy.
1: Zaczynamy jutro. Od 16 startują pierwsze punkty programu. Jesteśmy tuż przy metrze Imielin w Warszawie, w budynku urzędu, który nam pomaga, w budynku Centrum Kultury Alternatywy i jeszcze w jednej szkole obok, bo już się rozlewamy. I od tej 16 zapraszamy wszystkich. Wydarzenie jest całkowicie darmowe. Można przyjść, nie zapisując się, można przyjść z ulicy i spędzić parę godzin na fajnych aktywnościach. Mamy nie tylko gry, mamy też pisarzy, którzy będą opowiadali o fantastyce. Mamy polskich pisarzy w stylu Anny Kańtoch, która będzie opowiadała o swoich książkach. Mamy amerykańskich pisarzy. Mary Robinette Kowal przyjeżdża do nas. Taka osoba, która pisze wspaniale o kobietach w kosmosie. Więc mamy, mamy cosplay, czyli jeżeli państwo przechodząc obok zobaczycie ludzi przebranych za postacie z anime albo z komiksów, albo może za Bazyliszka, to proszę się nie denerwować, to są ludzie od nas i dobrze się bawią.
2: Bardzo, bardzo dziękuję za to krótkie spotkanie na antenie Trójki. Przedłużamy je oczywiście, proponując sprawdzenie całego festiwalu w sieci. Paweł Domownik był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję, panie Pawle, i pozdrawiamy. I mam nadzieję, że i w tym roku dopiszę wam publiczność, osoby grające. No i że to będzie kontynuowana inicjatywa. Jestem pewna, że takie inicjatywy są w wielu polskich miastach, ale przede wszystkim interesują nas dzisiaj te inicjatywy, które podejmujemy prywatnie, w naszych domach, z naszymi znajomymi, przyjaciółmi. W co gramy? Jak spędzamy czas analogowo? 2 dwójki, 7 trójek. To jest nasze dzisiaj pytanie. A jeżeli jeszcze przy okazji takich gier towarzyszyła lub towarzyszy państwu Radiowa Trójka, to czekamy także na wspomnienia związane z naszą stacją.

0: Autopromocja.
1: Lecimy w dół z szaloną prędkością!
2: Młodzi wkraczają do Teatru Polskiego Radia. Przedstawiamy dwie miniatury przygotowane przez studentki i studentów artystycznych uczelni.
3: Scena teatralna Trójki.
4: Wielka wyprawa małych stworków.
1: To moment, kiedy rozpoczynam kolejną misję.
2: Oraz
5: Magdalena Dąbrowska i Ostatnie moje słowo.
6: Dlaczego państwo przywieźli pacjentkę w takim stanie?
7: Zapraszamy na scenę teatralną
8: Trójki.
7: Andrzej Brzoska,
8: Łukasz Lewandowski,
7: opiekunowie projektu.
2: W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: chcesz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybko.

0: prosty sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
3: W naszym studiu już Marek Klapa z gościem. Ostrzegam was, że na zakończenie zapytam was o to, w co gracie.
4: Dobrze, to my się zastanowimy i odpowiemy.
3: No, na razie ładnie pracujcie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Informator ekonomiczny.
4: A gościem informatora ekonomicznego Trójki jest pan Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: W ostatnich dniach ceny ropy znów zaczęły rosnąć, wszystko za sprawą tarć na linii Iran-USA. Czy czeka nas powrót do cen, jakie widzieliśmy w ostatnich miesiącach przez większość drugiego kwartału?
7: Raczej się na to nie zanosi. Odbieram ten wzrost ropy naftowej wczorajszy i przedwczorajszy jako korektę w silnym trendzie spadkowym. Te wydarzenia geopolityczne, te bombardowania, one mają w tej chwili już bardzo ograniczony wpływ na rynek ropy. Widać, że rynek ropy łapie równowagę, ropy jest pod dostatkiem, prawdopodobnie więcej niż przewidywaliśmy przed wybuchem wojny i ta ropa jest łatwo dostępna. Także podchodzimy do ropy umiarkowanie optymistycznie.
4: Ale pojawiają się takie paniczne pytania, ale uzasadnione z punktu widzenia portfeli konsumentów. Czy rząd nie powinien powrócić do programu CPN? No widzimy, co się dzieje na pylonach. Prawie siódemka w przypadku benzyny z przodu.
7: Jest drożej niż z programem CPN, natomiast rok temu na wakacje też było drożej niż przed wakacjami. Jest to typowe dla sezonu wakacyjnego, że ceny rosną. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ten pakiet CPN nie może trwać w nieskończoność, bo my jako obywatele za niego ostatecznie wszyscy zapłacimy. Myślę, że kierowcy po prostu muszą to uwzględniać w swoich budżetach.
4: A skoro wakacje to także waluty, tutaj spokoju nie ma. Złoty w ostatnich dniach osłabił się zarówno do euro, jak i do dolara. Czy to początek nowego trendu, czy może chwilowe zawahania?
7: Obserwujemy to. Może to wyglądać na zaczątek nowego trendu wzrostowego dla walut wobec złotego. Aczkolwiek na razie nie jest to potwierdzone. Te spadki złotego nie są moim zdaniem na tyle dotkliwe, żeby w portfelach Polaków to miało jakieś istotne znaczenie.
4: I na koniec Rada Polityki Pieniężnej, która pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Czy stopa referencyjna, ta główna, najważniejsza, na którą patrzymy, ona zostanie na dłużej zabetonowana na tym poziomie 3,75?
7: Zapowiada się, że na kolejne pół roku ta stopa pozostanie. Ona, dodałbym, jest komfortowa z punktu widzenia i depozytariuszy, i kredytobiorców. Te 3,75 jest stopą niską w stosunku do ostatnich 3 lat. Natomiast pozwala osiągać jakieś oprocentowanie depozytów dla oszczędzających, a z kolei dla podmiotów, które chcą brać kredyt, czy hipoteczny, czy dla przedsiębiorstw, nie jest to stopa blokująca taki kredyt.
4: Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI, był gościem informatora ekonomicznego Trójki. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję.
6: Informator ekonomiczny.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: To w ogóle sytuacja bez precedensu, bo wy z uśmiechem nieomal mówicie o ekonomii, ale teraz się napięliście, wiedząc, że trzeba opowiedzieć o graniu.
4: W tak
3: co
4: to
3: gracie?
4: Działa.
3: No, analogowo.
4: Ja gram w szachy. Ja gram w szachy z synem i powiem szczerze, że przegrywam ostatnio. Uczciwie przegrywam i to jest taki rodzaj porażki, która cieszy. No dziwna sytuacja, prawda?
3: Nie, właśnie z porażek wyciągamy więcej niż ze zwycięstw. To jest badane psychologicznie.
7: No ja trochę gram na giełdzie, z naciskiem na trochę.
3: Troszeczkę, tak? A czy to jest gra, która jest możliwa bez tych wszystkich pomocy cyfrowych? Dałoby się... Kiedyś giełdę obsługiwano, tak? Telefonami? Jak to było w czasach bez internetu?
7: Dałoby się. Ponad 200 lat historii z tych nowoczesnych giełd no, pozwalało operować i świetnie działać na papierze, bez telefonów nawet.
4: A są inwestorzy, którzy tęsknią za telegazetą. Tam były notowania.
3: Telegazeta wyświetlało się to nawet w filmach widać, prawda? Wilk z Wall Street i tak dalej, tam to występowało. A w czasach w ogóle bez telewizji, co przesyłali, goniec przyjeżdżał, przynosił pocztę i w ten sposób informowano, ile ktoś ma gdzieś tam w skarbcu czegoś?
7: No ja w latach 90. na studiach prenumerowałem gazetę Giełdy Parkiet, codziennie rano dostawałem to, więc decyzje inwestycyjne były podejmowane w oparciu o notowania z gazety dzień po. Więc da się.

0: Listy na M.
1: Kto nie śpiewał z Anitą Lipnicką? Ręka w górę. Nie widzę. Pytamy dzisiaj, w co graliśmy i co z tego, w co graliśmy niegdyś, nadal świetnie się sprawdza i można w to grać. Dwie dwójki i siedem trójek.
2: U nas u dziadków były 4 komplety domina i graliśmy wszyscy, ale układane te różne wzory geometryczne tak nas rozbudzały, że nie wolno było wtedy chodzić po pokoju, żeby to podeptać. Taka niby prosta gra, a taka kreatywna. Pozdrawiam.
1: Taka prosta gra i taka niestresująca. Dwie dwójki i siedem trójek, w co gramy. Czekamy na telefony. Michał Żołądkowski przy telefonie. Ciekawa, poza anteną się rozwinęła rozmowa na temat telegazety wywołanej tutaj w Informatorze Ekonomicznym, bo okazuje się, że z telegazetą dużo osób miało różne przygody i nie tylko maklerzy giełdowi korzystają z telegazety, bo chyba zdaje się, że ona jeszcze gdzieś może być wykorzystywana. W każdym razie Marek Klapa zostawił nam i tutaj też poddaję to pod dyskusję, czy ktoś może to potwierdzić, że telegazeta na stronie 666

dzieci, już samo to w sobie jest oburzające. Proponowała rozrywki dla dzieci. Łączka Telezajączka podobno tam się wtedy mieściła. Ja nie pamiętam Telegazety, ale może ktoś właśnie z Telegazetą spędzał jakieś miłe chwile. 2 2 7 3. Czekamy na telefony, a za chwilę na naszej antenie konkurs muzyczny. Konkurs, w którym rozpoznać trzeba będzie 3 bardzo dawno temu, bardzo popularne na liście przebojów Trójki utwory dla osoby, która rozpozna wszystkich wykonawców i tytuły, bo tutaj chodzi o taki komplet. Mamy kubek z kolekcji Trójka Lato 2026. Proszę wyostrzać uszy, bo to nadchodzi niebawem.

0: Już dzisiaj w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej odsłuch najnowszej płyty zespołu Rolling Stones przed premierą. A w tym czasie, oni to musieli grać w niejedną rzecz. Pytamy o to, w co graliśmy, w co gramy.
1: Co można się bawić analogowo? Otóż za moich czasów bawiłem się na podwórku w podchody. To była wspaniała zabawa moich dziecinnych lat.
0: Przyznaję, że pan to ujął lepiej. W co można się bawić analogowo? Byleby tylko dobrze to wypowiedzieć, to będzie pytanie obowiązujące do godziny 12. Widzę, że na naszym Facebooku i na Instagramie są też odpowiedzi. Zanurkuję w nie później, bo teraz wielki moment. Ogłaszam konkurs muzyczny dla najwytrwalszych, najbardziej rozsmakowanych w muzyce, słowem najtwardszych zawodników. Lista konkursowa, który składać się będzie z trzech krótkich fragmentów, trzech kolejnych utworów. Trzeba rozpoznać w tym konkursie wykonawcę i tytuł utworu i robimy to dzwoniąc pod 2 2 i 7 3 i robimy to na antenie, więc zapraszam.

Te zestawy powstały w oparciu o kartki, które przychodziły do listy i w związku z tym każda z tych właściwie konkursowych propozycji ma swoją autorkę. Zaczynamy od wiernej słuchawki. Wierna słuchawka z Wałbrzycha przysłała kartkę do listy ze swoimi głosami w roku. No możemy to rozpoznać po utworach, ale na razie nie będę zdradzała. W każdym razie znaczek pocztowy został odklejony, więc rozumiem, że jakiś filatelista wziął tę kartkę do ręki i odpowiednio odkleił znaczek. Uwaga, uwaga, więc trzy pierwsze głosy z pięciu, które tutaj wierna słuchawka z Wałbrzycha zamieściła, tworzą nasz konkurs. Szukamy ochotnika lub ochotniczki, którzy są gotowi rozpoznać trzy utwory i trzech wykonawców. Uwaga, taśma profesjonalna, start. Life.

Dwie dwójki, siedem trójek. Czy ktoś rozpoznał tych wykonawców, te utwory? Trzy utwory z kartki odwiernej słuchawki z Wałbrzycha. Będziemy czekać w takim razie na kogoś, kto jest w stanie zmierzyć się z tym muzycznym zadaniem. No nie wierzę, że... No to jest... Czy ja mam podpowiadać naprawdę takie banalne utwory? Zagrajmy jeszcze raz taśmę profesjonalną, to jest prośba do Eli Malinowskiej, bo to nie mieści mi się w głowie, żeby to nie zostało rozpoznane.

0: No właśnie, jedziemy do Lublina, tak? Widzę, że jest z nami pani Ania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Agnieszko, dzień dobry.
0: No to co, damy radę? Trzy utwory i trzech wykonawców po kolei?
1: Tak, spróbuję.
0: No to proszę bardzo. Zaczynamy od, pierwszy utwór?
1: Pierwszy utwór to Madonna, Like a Prayer.
0: Bardzo dobrze. Drugi?
1: Tutaj się zastanawiałam, troszkę krótko trwało, ale to coś bardziej w stylu rockowym i to coś chyba z Guns N' Roses.
0: Na pewno Guns N' Roses, ale trzeba też podać tytuł utworu. No charakterystyczny wielki hit i tutaj właściwie rzeczywiście pojawił się fragment na takiego riffu, który buduje całe to nagranie.
1: Dobrze, no to Welcome to the Jungle.
0: No brawo, to jest dobra odpowiedź. A trzeci? Ale mnie pani przetrzymała, zbudowała było, pani napięcie. Tak. Świetne to było, dobra, złapałam się.
1: Tutaj to chyba aż tak trudno nie było, jak w przypadku Guns N' Roses. The Living Years.
0: I?
1: Mechanics.
0: What? W takim razie, jak widzę, potwierdza się moja teza, że nie ma trudnych konkursów dla słuchaczy Trójki. Kubek z edycji Lato 2026
1: bardzo
0: biegnie do pani do Lublina. A jeszcze podpytam o to, czy w coś pani gra? Gracie, graliście, będziecie grać analogowo, bez prądu, bez internetu?
1: Analogowo. Ja kiedyś jak grałam, bardzo lubiłam grać w Państwo Miasta, w statki, a w ogóle w szkole to bardzo lubiliśmy grać w gumę z koleżankami i również były podchody, tak jak jeden ze słuchaczy powiedział. No i w tej chwili więcej nie pamiętam, ale to było, no naprawdę, bardzo miło wspominam ten czas.
0: Bardzo dziękuję, gratuluję. Więcej nie pamiętam, to było bardzo dobre. Pozdrawiamy Lublin gorąco. Kolejna szansa na zdobycie kubków z edycji Lato 2026 trójkowych po godzinie 10, a potem po godzinie 11, więc wszystko się jeszcze może zdarzyć, cytując Anitę Lipnicką, a teraz Santigold.

0: autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
2: Everything under control.
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
3: Wiwat! Wiwat!
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz

0: pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Na naszym zegarze godzina 10:00, a to oznacza serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost.
9: Była rozmowa prezydentów, ale różnice pozostały. To kolejny komentarz do spotkania przywódców Polski i Ukrainy. Komentarze płyną też zza oceanu, a dotyczą obecności Donalda Trumpa na szczycie NATO w Ankarze. Za godzinę w Warszawie ministra zdrowia spotka się z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Polska ma wolę porozumienia w sprawach historycznych, ale nie zgodzi się na zakłamywanie przeszłości, mówił rano w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Radosław Fogiel z PiSu. To jego komentarz do spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim w kuluarach szczytu NATO w Ankarze. Rozmowa obu prezydentów trwała około godziny.
10: Spotkanie prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim jest najlepszym dowodem na to, że po stronie polskiej jest otwartość. Tu nie chodzi o prowadzenie sporu dla sporu. Tu chodzi o to, że po prostu są sytuacje, w których polskie państwo nie może milczeć i nie może nie bronić swoich obywateli.
9: Różnice w sprawach historycznych, ale świadomość wspólnego, współczesnego wroga. Tak rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim ocenił sam prezydent Karol Nawrocki. Zaskakujące pochwały pod adresem NATO ze strony Donalda Trumpa. Tak amerykańskie media komentują udział prezydenta USA w szczycie sojuszu w Ankarze. Komentatorzy za oceanem chwalą decyzję o umożliwieniu Ukrainie produkcji pocisków przechwytujących do systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Z Waszyngtonu Marek Wokuski.
11: Po burzliwych wypowiedziach na temat Grenlandii Trump zaskoczył sojuszników z NATO pochwałami. Podsumowuje szczyt Paktu Północnoatlantyckiego w Ankarze dziennik Washington Post. Pozytywny ton, jaki zapanował podczas zamkniętego spotkania, zaskoczył wielu innych przywódców NATO. New York Times zwraca uwagę na słowa Trumpa o niezwykłej jedności w NATO. Gazeta podkreśla, że słowa Trumpa padły zaledwie kilka godzin po tym, jak ubliżył sojusznikom, domagając się kontroli nad Grenlandią. Stanowiło to uderzający zwrot w stosunku do jego wcześniejszych wypowiedzi, pisze New York Times. Dziennik Wall Street Journal ocenia, że sojusznicy z NATO nie byli pewni, czy Trump pojawi się na szczycie jako przyjaciel, czy jako wróg. Ostatecznie dostali po trochu jednego i drugiego i to w zupełności wystarcza przywódcom NATO, którzy uznają za sukces fakt, że Trump nie zagroził całkowitym wycofaniem się z sojuszu, konkluduje Wall Street Journal. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
9: O 11:00 w Warszawie rozpocznie się spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Tematem rozmów będzie m.in. maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy. Resort proponuje, by wynosiła ona 240 zł brutto. Wczoraj ministra przedstawiła oczekiwane przez premiera propozycje. Poza maksymalną stawką dla lekarzy jest tam utworzenie centralnej e-kolejki czy zobowiązanie szpitali publicznych, by nie zatrudniały spółek zewnętrznych do wykonywania zabiegów, do których same są zobowiązane. Senator Nowej Lewicy Wojciech Konieczny mówi, że ta ostatnia propozycja powinna poprawić sytuację.
12: To widzieliśmy po tej spółce neurochirurgów, do czego to prowadzi i to jest taki prosty zakaz. Uważam, że dosyć łatwy do wprowadzenia i nie wymagający jakichś wielkich zmian strukturalnych, a dający efekt.
9: A pakiet zmian to odpowiedź na szereg nieprawidłowości ujawnionych przez media w różnych szpitalach w całej Polsce. Worki z piaskiem, śmieci przeniesione przez wiatr i fale. Tak wygląda część plaż na Mierzei Wiślanej. Jeszcze minionej nocy sporo pracy mieli strażacy, którzy usuwali gałęzie połamane przez wichurę. Nad ranem jeszcze mocno wiało, ale wiatr nie osiągał już takich prędkości jak dobę wcześniej. W Krynicy Morskiej jest Maciej Jastrzębski.
13: Pogoda na Mierzei Wiślanej stabilizuje się. Wygląda słońce od rana.

0: A nie padał deszcz. Wiatr osłabł. Wzburzone morze wciąż jest groźne, co wcześniej odczuli właściciele plażowych lokali gastronomicznych w Krynicy Morskiej.
1: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
2: Zerwało nam dach, podniosło nam podesty.
3: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni.
4: Worki dookoła baru.
3: Cały czas walczyliśmy. Dopiero teraz jest jakiś odpoczynek minimalny.
0: Służby ratownicze apelują o ostrożność. Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia do wody i lepiej unikać spacerów pod drzewami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Największe święto bluesa w Polsce rozpoczyna się dziś w Suwałkach. Podczas zorganizowanego po raz 19 Suwałki Blues Festival nie zabraknie dobrze znanych wydarzeń. Wystąpią m.in. Devon Allman, Scott Henderson, legendarna budka suflera, Perfect i dzieci bluesa. Dyrektor artystyczny festiwalu Bogdan Topolski mówi, że fani przyjeżdżają na festiwal nie tylko dla gwiazd.
6: To przede wszystkim klimat tych koncertów, że tych koncertów jest tak dużo. Park Konstytucji, jest Plac Marii Konopnickiej, jest blues na bulwarach, blues na chłodnej, kluby festiwalowe, czy wystawy, czy koncerty, czy spotkania.
5: Przez 3 dni Suwałki Blues Festival zgromadzi około 300 muzyków i ponad 40 zespołów z Polski, a także m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Francji i Finlandii. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich także burze i nadal porywisty wiatr. Na termometrach od 15 stopni na Podlasiu do 23 na ziemi lubuskiej.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Myślałam, że trzasną drzwi, ale nie trzasnęły. Agnieszka Drozd wyszła, 9:55 na zegarze. Zaczynamy drugą godzinę.
7: Listy na M.
9: Możemy już grać intro tego wspaniałego utworu. Zaczynamy w niezmiennym składzie. Program realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czeka Michał Żołądkowski. 2 2 7 3. W co się bawimy analogowo? Czy ja mogę poprosić o to, żebyśmy się obudzili i zadzwonili i opowiedzieli, w co się bawimy analogowo? Bawiliśmy, będziemy się bawić. Hanna Dołęgowska ten program przygotowała. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a ci panowie to Express 2 oraz David Byrne, Lazy.

0: David Byrne ze swoim wspaniałym głosem Express to Ladies przed lat i trochę leniwie i bardzo aktywnie można grać. W co się bawimy analogowo? Dwie dwójki, siedem trójek.
1: Dzień dobry. Chciałem się pochwalić grą analogową, w jaką właśnie często grywam. Z kolegami często spotykamy się w centrum miasta, w sklepie planszowym. Gramy sobie w karcianki Magic the Gathering albo bywa czasem D&D. Bardzo fajnie jest, bardzo fajnie się spędza czas w ten sposób, właśnie analogowo.
0: Cały czas mam wrażenie, że stąpam po jakimś kruchym gruncie i muszę ciągle googlować wszystkie rzeczy, jak słyszę te skróty. Na przykład karcianki. Czy wszyscy wiedzą, czym są karcianki? Kolejna propozycja.
2: Z tej strony Ryszard. Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o gry, to jak byłem dzieckiem w latach 80., to dostałem prezent od rodziców Warszawy i Chińczyk. I teraz po latach w pracy kolega przyniósł też w wolnej chwili jak najbardziej.
0: Warcaby i Chińczyk, czyli Korona. Już były szachy od Marka Klapy, no ale na naszym Facebooku pojawiają się propozycje, które łączą też doznania zmysłowe z grami. Wrócimy do nich, bo teraz Madonna czeka, niech nie czeka.

0: Aśce z Zielonej Góry.
1: Listy na M.
0: Nie wiem, dlaczego powiedziałam musi. Po prostu chciała, domagała się, pisała tutaj cały czas z tych różnych miejsc na świecie, gdzie ma swoje domy, aby ustąpić miejsca Aśce z Zielonej Góry. I oto ona po drugiej stronie. Dzień dobry.
2: dzień dobry Państwu, dzień dobry kochana.
0: Joanna Brodzik, ten głos należy do niej. Jak i kartka, którą można dzisiaj oglądać na naszym Facebooku, na naszym Instagramie. Powiedz, bo tak zapytam jak w takich programach amerykańskich, co poczułaś, kiedy zadzwoniłam do ciebie mówiąc, że trzymam w dłoniach twój list sprzed, no wielu lat, bo z roku 1988.
2: Sprzed 38 lat. Wiesz co, no, ciśnie mi się na usta fraza mojego ukochanego Stinga. Message in a bottle, yeah.
0: I sama do siebie to wysłałaś, nieomal, kiedy to do ciebie wróciło.
2: Prawdopodobne.
0: Słuchaj, ale ty byłaś po prostu osobą, która rzeczywiście słuchała listy i korespondowała. Czy tak się zdarzyło, że wtedy w sierpniu 22 zdecydowałaś, że koniecznie musisz to konkretne pozdrowienie wysłać, żeby Maria przedstawiła je na antenie?
2: Byłam absolutnie jedną z tych osób, która siadywała w kuchni z zeszytem tydzień do tygodnia zapisując notowania, podążając śladem tego, jak lista się zmieniała i kochając się w, jak pół Polski w głosie naszego ukochanego niedźwiedzia. A te pozdrowienia to dla mnie było coś zupełnie wyjątkowego, bo to był pierwszy raz, kiedy wyjechałam nie na kolonię, nie na obóz harcerski, a do miejsca, w którym mogłam się spotkać z ludźmi z różnych dziedzin zajmującymi się jakimiś zwariowanymi sprawami. I to tam spotkałam Janusza Szymańskiego, który dzisiaj mnie słucha i nas.
0: Pozdrawiamy.
2: Który założył grupę parateatralną i to był początek jego wspaniałej kariery pedagoga. Dzięki niemu prawdopodobnie i tej grupie dzisiaj rozmawiasz ze mną jako Joanną Brodzik, bo gdzieś pokłosiem było zainteresowanie teatrem i w rezultacie moje wykształcenie. To niesamowite, że mogę z tej perspektywy oglądać tę całą drogę, siedząc w Zielonej Górze.
0: No właśnie, zaraz wrócimy do Zielonej Góry, ale wiem, że nie masz nic przeciwko temu, więc powiem, jak sformułowałaś wtedy te pozdrowienia. Droga Mario, mam do ciebie ogromną prośbę. Chciałabym, dzięki twojemu cudownemu kącikowi, i w ogóle to jest napisane bardzo pięknym pismem, mam nadzieję, że utrzymałaś ten piękny charakter pisma.
2: O, niestety nie. Potem tak? Już było tylko gorzej.
0: Pozdrowić serdecznie wszystkich uczestników obozu Awangarda XXI wieku. Przypomnę, jest rok 88 w Mierzynie, a szczególnie...
2: Mrzeżynie.
0: No to pisałeś Mierzynie, więc jeszcze błąd tutaj od kogoś.
2: A może to było w Mierzynie, nie wiem. Chłopaki trzeba będzie sprostować, bardzo proszę.
0: I pozdrawiasz szczególnie Janusza, o którym już powiedziałaś, ale jeszcze Rafała, Romka, Bartka i Sebastiana. Z góry dziękuję za spełnienie mojej prośby, załączam gorące uściski. Nie wiem, czy Maria przeczytała te pozdrowienia.
2: Ale... Ja też nie.
0: No właśnie, ale powiedz trochę więcej o tym Awangarda XXI wieku. No teraz wróćmy do świadomości z końcówki lat 80. Co to oznaczało?
2: Ja byłam po ósmej klasie. Byłam po ósmej klasie i byłam jedną z najmłodszych, chyba najmłodszą uczestniczką tego obozu, który był organizowany przez bodajże Ministerstwo Kultury i Sztuki, ale tu mogę tego do końca nie kminić, no miałam 15 lat. Niemniej ja na ten obóz trafiłam, dlatego że przyznano mi stypendium naukowe wręczane osobiście przez profesora Bardiniego.
0: Aleksander Bardini, tak, wspaniały aktor, pedagog, no, legendarna postać polskiego teatru.
2: I dostałam tę nagrodę, rodzaj nagrody, tę możliwość niewielkiego zastrzyku finansowego razem z możliwością uczestniczenia w obozie Awangarda XXI wieku, na którym to obozie spotykali się nie tylko olimpijczycy z różnych dziedzin, ale też ludzie zajmujący się przeróżnymi aktywnościami wykraczającymi poza jakieś standardowe, że tak powiem, w tamtym czasie zainteresowania młodzieży. Dla mnie to był niezwykle intensywny, inicjujący moment w tym najpiękniejszym sensie i nie mam tutaj na myśli balang do białego rana oraz wszystkiego, co się z tym wspaniałym okresem młodości wiąże, tylko na przykład z tym, że...
0: Ciekawie postawiłaś trzy kropki, kiedyś wróciły po 22 do tej rozmowy, tak.
2: Tego lata zobaczyłam na przykład pierwszy raz horror, Koszmar z ulicy Wiązów, ale też zobaczyłam długi metraż Pink Floyd, który wywalił mi zupełnie świat do góry nogami. Krótko mówiąc, w czasie tego obozu bardzo szybko.

0: szybko i pięknie zyskiwałam na świadomości i wróciłam z niego doroślejsza. A czy te pozdrowienia popłynęły od Marii? No sama jestem ciekawa, niedźwiedzia trzeba zapytać, może będzie pamiętał.
1: Tak, ale na pewno popłynęły teraz, więc może poza Januszem jednak pozostali panowie gdzieś też nas słuchają.
0: Absolutnie, a jak nie, to bardzo ci proszę, przyślijcie link i ja to u siebie uturbię, żeby dotarło i do Sebastiana, i do Romka,
1: tak. Oznaczyliśmy
0: i do Rafa,
1: cię już,
0: i do Bartka.
1: Oznaczyliśmy cię, więc możesz to wykorzystać, przyślemy też link z naszą rozmową, to teraz wróćmy do tej Zielonej Góry, bo kiedy rozmawiałyśmy, to powiedziałaś mi, ale ja wyjeżdżam na urlop i ja myślałam, że no po prostu za chwilę stracimy cię, bo będziesz na drugiej półkuli, a ty mówisz do Zielonej Góry, a list podpisany jest Aśka z Zielonej Góry, czyli urlop w rodzinnych stronach i dalej masz dużo, naprawdę dużo wspólnego z konikami, które tak pięknie ilustrują w ogóle tę korespondencję.
0: Wiesz co, mam tak, że to miejsce na ziemi, moje ukochane Lubuskie i moja ukochana Zielona Góra, to jest miejsce, w którym rosochata rozwijająca się wciąż i powiększająca moja familia rezyduje i ma bazę, że tak powiem. I to miejsce też dla mnie jest cały czas miejscem, w którym bije moje serce. W związku z tym to, że jestem tu, kiedy mam wolne, to jest dla mnie oczywiste. A moje życie prywatne jest moim życiem prywatnym, więc co ja robię tu, skąd ja ruszam i z kim, to po prostu pozostanie w sferze prywatnej, bo tak postanowiłam i tak będzie.
1: Kurczę, żałuję, że nie zapytałam w takim razie o tą sferę prywatną, ale to będę cię podpytywała na inne sposoby.
0: A ja będę odpowiadała jak moje pełnoletnie od chwili niedawnej dzieci, zwłaszcza jedno z nich. Bez obecności adwokatów nie będę odpowiadała na te pytania.
1: No, ostro się robi, to w takim razie uspokajając nastrój zapytam, czy...
0: Po 22 omawiamy kwestię, tak, kwestię tego, co się... obozów awangardy.
1: Inicjacji na obozie awangardy związanych z przestrzenią sztuki i też jak wyobrażaliście sobie awangardy XXI wieku. Ostatnie pytanie.
0: W 88.
1: Czy bawicie się w sposób analogowy, jakieś gry, mam nadzieję, że nie naruszę tutaj twojej prywatności, ale czy coś
0: redaktorka
1: takiego zostało...
0: naprawdę robi się ciekawie.
1: Cisnę, nie? Prawda? Więc czy bawicie się analogowo, podkreślę te słowa analogowo, w jakiś... No naprawdę. Chodzi o gry, o karcianki, do poznania się nowe słowo, barcaby, szachy, jakieś tego typu rozrywki. O czym ty myślisz w tej Zielonej Górze?
0: Ja nie mogę teraz powiedzieć, o czym ja myślę po tym, co mi zaproponowałaś, ale tak, bardzo lubię kraszówki, chociaż generalnie jestem nogą potworną, jeżeli chodzi o wszystkie te kwestie logistyczne i głównie jestem dobra w donoszeniu różnych posiłków i napojów. Niemniej karty to w tamtym czasie była dla nas rodzinna rozrywka i za przeproszeniem, żeby kontynuować wątek, rżnęliśmy w tysiące.
1: Chyba za chwilę zamieni po prostu w teleturniej Krzysztofa Ibisza ze słynnym pytaniem, co golimy, więc jakby zamykam temat. Joanna Brodzik, bardzo ci dziękujemy.
0: Zrobiłaś mi dzień, to ja dziękuję.
1: Bardzo
0: pozdrawiam
1: ci dziękujemy, pozdrawiamy cię
0: góry.
1: Gorąco i do usłyszenia. Przypomnę, że dzisiaj nasi słuchacze w porannej audycji Zapraszamy do Trójki wskazali, że Zielona Góra wśród polskich miast, miejscowości jest tym takim najprzyjaźniejszym do życia, ale myślę, że ten ranking będziemy kontynuować i w ogóle będziemy bardzo dużo i bardzo często wracać do tego, jak nam się żyje tam, gdzie zdecydowaliśmy się żyć.

0: To Współgłosy, wspólnie z Błażejem Królem. Nowa płyta tego przewspaniałego zespołu nadchodzi we wrześniu. A po krótkiej przerwie nadejdzie Monika Suszek.
1: Autopromocja.
2: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
3: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
4: Śnieg. A może być Snow Patrol?
2: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
0: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
2: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
1: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Przecież nie ma upałów.
17: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia.

0: ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Żegnamy reklamy.
10: Piknik naukowy.
11: Stara Dongola, położona w dzisiejszym Sudanie, była kiedyś perłą Nubii, stolicą potężnego chrześcijańskiego królestwa Makuri. Już od VI wieku Nubijczycy wyznawali chrześcijaństwo, budowali monumentalne kościoły, tworzyli freski, prowadzili rozległy handel złotem oraz kością słoniową. Jednak czasy się zmieniły. Od XIII wieku napór muzułmańskich wpływów z Egiptu stopniowo osłabiał królestwo. Chrześcijaństwo ustępowało islamowi. Proces trwał wiekami, aż pod koniec XVI stulecia w Dongoli pojawił się etiopski mnich, Takla Alfa. To, co tam zastał, opisał. Jego relacja przetrwała w rękopisie przechowywanym w Watykanie. Dopiero niedawno rękopis został dokładnie zbadany i przetłumaczony na język angielski przez polskie badaczki. Mówi współautorka badania, dr Dorota Dzierzbicka z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Te prace są wynikiem współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, gdzie ja jestem, a druga jakby część pracy, która jest stricte etiopistyczna, to jest zasługa mojej partnerki w projekcie. Jest to Daria Elagina, która jest w tej chwili na Uniwersytecie w Münster i to jest nasz wspólny projekt. Sama historia Takla Alfy, czyli naszego mnicha, jest historią epicką, ale nasza droga badawcza to też jest historia, która zabiera nas ze starej Dongoli przez Etiopię, Egipt, Jerozolimę, aż do Watykanu.
11: Takla Alfa podróżował z Etiopii na północ do Egiptu i Ziemi Świętej. Pod koniec XVI wieku utknął w Dongoli, z powodów, których nie znamy. Być może choroba, być może zamieć piaskowa. Tam, w sercu dawnej chrześcijańskiej stolicy, napisał kolofon, czyli notatkę na końcu manuskryptu.
12: W kolofonie, czyli takiej adnotacji do swojego tekstu religijnego, który stworzył, on tam pisze, że on właśnie pielgrzymował przez Dongolę z Etiopii do Jerozolimy i w Dongoli zatrzymał się na dłużej z powodu braku wielbłądów, a poza tym był bardzo, bardzo zmęczony. Na dodatek jego uczeń, który podróżował razem z nim, zmarł w Dongoli i musiał być tam pochowany. Takla Alfa bardzo dużo emocji wkłada w ten swój dosyć obszerny i autobiograficzny kolofon. Opisuje też to, że podczas swojego pobytu w Dongoli, akurat wtedy odbywał się według kalendarza etiopskiego, to był czas postu. On wtedy też pościł, modlił się, miał ze sobą ewidentnie księgę psalmów, horologium, którymi się posługiwał. Podczas tego postu on miał wizję, zobaczył w tej swojej wizji Matkę Boską, która powiedziała mu, żeby skomponował hymny na cześć jej i jej syna. Więc te hymny on właśnie stworzył, a następnie w tym manuskrypcie, którym dysponujemy, jest to jego posłowie, gdzie on okoliczności stworzenia tych hymnów nam opisuje, włącznie z tym opisem swojego pobytu w Dongoli. Ten tekst dowodzi, że w Dongoli w XVI wieku nie było już chrześcijan, ponieważ nasz mnich mówi, podkreśla, że jest tam sam, że jest otoczony muzułmanami, Nubijczykami.
11: Historia Takla Alfy to wyjątkowe świadectwo człowieka, który na własne oczy widział koniec jednej epoki i początek drugiej. Pokazuje, jak dynamiczna i pełna zmian była historia Afryki

0: setki lat przed epoką kolonialną. Dzięki pracy polskich naukowczyń ten głos nie zaginął i dziś znów możemy go usłyszeć.
1: O czym opowiadała Monika Suszek? Tutaj pojawiły się wielbłądy w tej opowieści. My dzisiaj stawiamy na konie zdecydowanie i konie powrócą około 11:30.

0: Listy na M.
1: Dwie dwójki, siedem trójek. Dzisiaj pytamy, w co bawimy się analogowo? Bawiliśmy lub bawimy cały czas?
2: Koło od roweru, kij i po prostu między rowek w tym kole trzeba było ułożyć, umiejscowić kijek i ten kij właśnie był takim prowadnikiem właśnie tego koła i to było piękne. Grałem w klasy, rysowało się na ziemi kwadraty i jedną nogą trzeba było popychać kafelka. No, to jest piękna rzecz, która myślę, że spowodowała, że człowiek zachęcał się do ćwiczeń fizycznych w szkole.
1: Piękna rzecz, popychanie kafelka. To i też pytanie, czy każde koło nadawało się do gry kołem i kijkiem? Rozumiem, że to po prostu za każdym razem, jeżeli koło jest coraz większe, to kij też musi być coraz większy. Śmieję się dlatego, że w głowie równolegle pomyślałam o tym. Mamy dwa wolne koła tutaj na Myśliwieckiej, bo Paweł Turski, który już 13 lipca wystartuje w pierwszy odcinek

0: swojej trasy przez Polskę, to też można znaleźć na stronie trójkapolskieradio.pl, opis tej pierwszej trasy. Zachęcamy do tego, żeby Pawła spotykać i rozmawiać z nim, ale będzie szedł z takim wózkiem i ten wózek jeszcze nie jest złożony, więc te dwa koła są wolne, więc być może dzisiaj jeszcze po południu rozegramy w ogrodzie, jeżeli pogoda pozwoli, bo na razie deszczowo. No, pierwsze zawody trójkowe w popychaniu kółek kijkami. Mam nadzieję, że słyszą mnie już teraz osoby, które mogą przygotować kijki, bo że koła są gotowe, to wiem. No i jeszcze taka klasyczna propozycja.
1: Polecam grę w kapsle. Doskonała zabawa. Pozdrawiam serdecznie.
0: No właśnie, gra w klapsę. Nie, nie gramy w klapsy, gra w kapsle. No to klasyk klasyków. Jeszcze kilku klasyków nie wymieniliśmy. Dwie dwójki, siedem trójek. No chyba no nie może zabraknąć tej opowieści bez kilku rzeczy, które mam na myśli, a których nie wypowiem, bo zostawiam tę przyjemność Państwu. Sprawdziłam, zapytałam naszą przyjaciółkę AI, kto wymyślił grę w kapsle i okazuje się, że ta gra nie ma jednego konkretnego twórcy. Narodziła się jako spontaniczna zabawa podwórkowa w latach 30. XX wieku w Anglii. A po II wojnie światowej, zwłaszcza w okresie PRL-u, stała się fenomenem w Polsce. Być może jest to nasz polski fenomen i to nie jest w ogóle aż tak popularne w innych miejscach poza Anglią. No, czy można wierzyć AI w tym konkretnym przypadku? Nie wiem. Przypominam, nieustannie zalecamy krytyczne myślenie. Dwie dwójki, siedem trójek dla poszukiwaczy analogowych wrażeń i takich opowieści, które mogą zainteresować innych, może je wcielą w życie. Teraz na naszej antenie Face, ale też przypominam, że gramy dzisiaj o kubki z najnowszej kolekcji Trójka 2026, lato 2026. Potężne kubasy, z tymi można robić też pewnie jakieś różne gry. Za chwilę kolejny zestaw muzyczny, który będzie można właśnie odgadując zamienić na taki kubek trójki.

Odpowiem ci na antenie, Hanno Dołęgowska. Tak, pamiętam tę grę, ale teraz ze dwie dwójki, siedem trójek. Kto odgadnie, jaką grę przypomniała sobie Hanna Dołęgowska? Wystarczyły ręce i coś, co właściwie w każdym domu na pewno było w szufladzie albo w specjalnym takim drewnianym, otwieranym schodkowo pojemniku. Ale teraz przed nami, uwaga, uwaga, kolejny konkurs, w którym do zdobycia jest kubek. Konkurs jest muzyczny, zasady te same. Trzy utwory w krótkich fragmentach. Trzeba rozpoznać wykonawcę i tytuł nagrania. Te utwory to nie jest mój pomysł, tylko to są utwory ustawione w tej kolejności przez głosujących na listę, bo przypomnę, że w audycji Listy na M wychodzimy od wspaniałej historii listy przebojów programu trzeciego i zbiorów listów i kartek, które trafiły do nas, a wszystkie je pieczołowicie przechowywała Maria Teodorowicz, prowadząca także w liście Kącik Marii. Kartka, którą trzymam w dłoniach, jest szczególna, bo nie ma obrazka, tylko znak taki bardzo poważny i opis. Czwarta wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce, rok 1991. Cena znaczków pocztowych sumuje się do 1000 zł. Jeden za 700 i dwa za 150 zł. Tę Kaśkę wysłała do nas wtedy Kaśka z Olsztyńskiego, pozdrawiająca Marka i Marię i oddająca głosy na listę. Uwaga, uwaga, dwie dwójki, siedem trójek, szukamy ochotników, ochotniczek, osób znających się na muzyce, a oto nasz fragment muzyczny.

0: Od razu powiem, że to ostatnie nagranie zaprezentowaliśmy w wersji sesji radiowej. Niestety nie dla trójki, dla BBC, ale też bardzo pięknie zabrzmiało. Też im się czasami udawało zarejestrować w ładnej jakości. Jest z nami pan Witold. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to co? Zaczynamy od samego początku. Jest pan przygotowany, rozgrzany?
1: No jest. Zobaczymy, czy mi się uda.
0: No zobaczymy, oczywiście. No to w takim razie zaczynajmy. Lubię to napięcie. Kto pierwszy śpiewał? Jaki to był utwór?
1: Myślę, że to był Jesus Jones.
0: To jest dobra odpowiedź. A tytuł nagrania, którego fragment...
1: Real, real, real.
0: I pan to wiedział tak po prostu, bo ja musiałam, szczerze mówiąc, sprawdzać tego wykonawcy. Bardzo dobrze, mamy 1/3 za sobą. To w takim razie drugi utwór?
1: To na pewno The Fly, YouTube.
0: No, to wiadomo, to na pewno. Brawo. Tutaj już drugie brawa dla pana.
1: Dziękuję.
0: Proszę.
1: A trójka będzie najtrudniejsza. No na pewno R.E.M., ale
0: na
1: który
0: pewno,
1: utwór...
0: No. No nie mogę podpowiadać i tutaj zasady są, przypomnę, ostre, że jeżeli pan nie poradzi sobie z tym tytułem, to ułatwił pan bardzo zadanie kolejnej słuchaczce albo słuchaczowi, ale to się bardzo z radiem kojarzy, no to już tak, bo tak pan dobrze, spokojnie gra to...
1: Troszeczkę mi to zabrzmiało jak radio song,
0: no
1: ale
0: i brawo,
1: nie...
0: brawo, panie Witoldzie, na spokojnie,
1: tak.
0: Dziękuję. Pan spokojnie to wszystko zrobił, to od razu pana zagadnę, wiedząc, że kubek z naszej kolekcji już do pana będzie zmierzał. Skąd pan do nas zadzwonił i też czy jest pan takim słuchaczem, który właśnie te lata 89, listę przebojów, kącik Marii pamięta?
1: Wszystko pamiętam dokładnie. Chociaż pani Marii już nie ma wśród nas, ale wszystko się pamięta.
0: A skąd pan zadzwonił do nas?
1: Z Kaszub, z Tkczewa.
0: Tak, i bardzo, przez to, że jest lekki pogłos, widocznie radio u pana gra, ta opowieść, że wszystko się pamięta, zrobiła się z takim metafizycznym pogłosem, więc już to wrażenie zostawmy na antenie. Gratuluję bardzo, panie Witoldzie, świetnie rozpoznane wszystkie utwory, a kubek do pana zmierza.
2: Ja się w zabawie nie zatracę, chociaż się bawię nawet chętnie. Taki przeciętny ze mnie facet, ale przeciętny nieprzeciętnie.

zasadom zawsze wierni i jest nas na tym świecie wielu. Jesteśmy tu faceci w czerni, granacie, beżu i popielu. W mieście nad morzem albo w Tatrach, kina, siłownie, planetaria. Śpiewamy prawie jak Sinatra, za dużo mniejsze honoraria.

nie zatracę. Ja wolę wiersze i ballady. Ja mam rodzinę, dom i pracę. Ja logistycznie nie dam rady. Biuro, przedszkole i pediatra. I swoje trzeba odstać w korku. Czyli podobnie jak Sinatra na Manhattanie w Nowym Jorku.

0: faceci z wczoraj też mamy jakiś sens. Jakiś sens.
1: To Wojciech Myrczak, jak Sinatra. Faceci z wczoraj w nawiasie, w tytule tego utworu. Artur Andrus podesłał tę piosenkę. Przed tygodniem był naszym gościem. Można posłuchać rozmowy z nim na stronie Polskie Radio, nie, trójka.polskieradio.pl, a piosenka dzisiaj wybrzmiała. No, dwie dwójki, siedem trójek. Widzę, że pytania się robią coraz konkretniejsze.
2: Dzień dobry. Ja bym chciał zapytać panią Agnieszkę, jaka ta analogowa gra jest, gra z klapsy?
1: No to trochę się krótko znamy jeszcze, lub też niedużo o sobie wiemy, ale nie wykluczam, że w przyszłości więcej szczegółów się pojawi. Chociaż nie wiem, czy na pewno na antenie trójki, no ale zobaczymy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen. Mamusia?
3: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Habemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe.

0: Budza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Ekstra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest już czwartek, 9 lipca. Minęła godzina 11. Serwis przedstawi Agnieszka Drost.
6: Ministra zdrowia ma nadzieję na przekonanie lekarzy do zmian. Rusza spotkanie z Naczelną Radą Lekarską. Na stacjach paliw jest drożej, bo są wakacje. Rząd nie przewiduje kolejnego pakietu CPN. Wiatr powoli cichnie, ale czerwona flaga na bałtyckich plażach jeszcze zostanie. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. CBA prowadzi czynności w sprawie nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Rzecznik koordynatora służb specjalnych poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty w szpitalu, w stołecznym ratuszu, a także w ratuszu dzielnicy Ursus. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane. Agenci CBA działają na polecenie stołecznej prokuratury okręgowej. To właśnie od doniesień o patologii w Szpitalu Południowym media zaczęły ujawniać afery w kolejnych szpitalach. Efektem tego jest plan reformy systemu ochrony zdrowia. Wczoraj zaprezentowała go ministra Sobierańska-Grenda. Zaproponowała m.in. maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Właśnie teraz w resorcie zdrowia rozpocznie się spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z szefową resortu. Wiceprezes Rady dr Klaudiusz Komor mówi, że większość proponowanych rozwiązań przedstawiono samorządowi już rok temu. Dlatego ważne są szczegóły.
7: Idziemy, można powiedzieć, z nadzieją, że poznamy jakieś szczegóły tych rozwiązań, które pani minister chciałaby wprowadzić. To są postulaty, o których już była mowa w zeszłym roku, z których wtedy się wycofano.
6: Ministra zdrowia zaproponowała, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia były 2 etaty. Zapowiedziała również e-kolejkę na zabiegi planowe, jawność konkursów i bardziej szczegółowe kontrole NFZ-u. Nie przewidujemy powrotu do programu osłonowego CPN, mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd czeka, by ceny paliw ustabilizowały się rynkowo.
8: To, co dzisiaj wpływa bezpośrednio na cenę na stacjach, to to, że po prostu odbudowywane są powierzchnie magazynowe, odbudowywana jest ta sytuacja związana z rezerwami strategicznymi i z tego wynika dzisiaj to, że te spadki na giełdach nie przekładają się bezpośrednio tak szybko na spadki cen na stacjach paliw.
6: Wzrost cen jest związany też z sezonem wyjazdów wakacyjnych, mówił w Informatorze Ekonomicznym Trójki Paweł Karczewski z Kerkes TFI.
9: Rok temu na wakacje też było drożej niż przed wakacjami. Jest to typowe dla sezonu wakacyjnego, że ceny rosną. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ten pakiet CPN nie może trwać w nieskończoność, bo my jako obywatele za niego ostatecznie wszyscy zapłacimy.
6: No, program CPN obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Jeszcze co najmniej kilkadziesiąt godzin będzie obowiązywała czerwona flaga na kąpieliskach nad Bałtykiem. To efekt sztormu. Bałtyk musi się uspokoić, zanim ratownicy pozwolą na kąpiel w morzu, mówi Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
10: Trzeba mieć jednak świadomość tego, że powstały miejscami fale 5-metrowej wysokości. One się kierowały co prawda nie tutaj w nasz rejon, ale bardziej w okolice Federacji Rosyjskiej, w okolice Królewca. Przy czym no, Bałtyk to jedno wielkie naczynie połączone wodą i te wysokie fale 5-metrowe no, muszą w swoim tempie zejść do poziomu takiego akceptowalnego.
6: A Pomorska Straż Pożarna interweniowała ostatniej doby ponad 130 razy. Najczęściej wyjeżdżała do powalonych drzew i połamanych gałęzi. Nóż i broń palną miał przy sobie 16-latek zatrzymany po wczorajszym ataku w szkole w Niemczech. Groźniejsze narzędzie odmówiło posłuszeństwa, co prawdopodobnie zmniejszyło skalę tragedii, poinformował szef niemieckiego MSW. Napastnik ciężko ranił nożem dwie 13-latki.
11: Obie ranne uczennice są w szpitalu. Jak przekazali lekarze, ich życiu już nic nie grozi. Były przypadkowymi ofiarami, stwierdził minister spraw wewnętrznych, który wieczorem pojawił się na miejscu. Tuż przed 13 w gimnazjum w 12-tysięcznym miasteczku pojawił się były uczeń tej szkoły. Po pierwszym strzale, który nikogo nie trafił, broń palna przestała działać. Młody mężczyzna sięgnął po nóż. Zdążył nim ranić dwie dziewczyny, zanim

0: został powstrzymany przez nauczycieli. W ręce policji trafił 17 minut po pierwszym zgłoszeniu. Informacje o możliwym drugim sprawcy nie potwierdziły się. 16-latek ma chorwackie obywatelstwo, mieszka z rodzicami, niedawno miał być objęty leczeniem psychiatrycznym. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: W powiecie iławskim o godzinie 10 zawyły syreny alarmowe. To były ćwiczenia, których celem było sprawdzenie, czy system działa, mówi Jerzy Małek z zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym w Iławie.
2: Ćwiczenia zawsze są po to, że jeśli przyjdzie konieczność uruchomienia syren, to żeby one zostały uruchomione w odpowiednim czasie i zdały egzamin, czyli powiadomiły mieszkańców o nadchodzącym niebezpieczeństwie.
1: Syreny w Iławie są cyfrowe, co oznacza, że dzięki umieszczonym w nich megafonach można również emitować głosowe komunikaty. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na wschodzie i w centrum pochmurno, deszczowo i burzowo, na zachodzie rozpogodzenia i nadal wietrznie, w Suwałkach dziś 15 stopni, tam najchłodniej, najcieplej we Wrocławiu 23.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 5 minut po godzinie 11, otwieramy trzecią godzinę.
3: Listy na M.
5: Michał Żołądkowski przy telefonie, 2 2 7 3. Hanna Dołęgowska audycję przygotowuje, Elżbieta Malinowska realizuje. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i staram się nie popsuć ich pracy. W tej godzinie czeka nas jeszcze dużo koni. Tak to mogę chyba najprościej zagaić. I ostatnia szansa, żeby podzielić się swoimi sposobami na analogową zabawę. Bez kontekstu, dobrze? Poproszę już spoważnieć i podzielić się poważnymi propozycjami, jak możemy się analogowo bawić. Może to są pomysły z przeszłości, a może to są odkrycia z dzisiaj.

0: Aż się chce od razu śpiewać z Amy Winehouse. Mamy w wakacje przywrócony na antenę cykl półperfekcyjnej płyty i właśnie o Amy Winehouse. Wczoraj Anna Gacek zrobiła odcinek. Oczywiście na stronie trójka.polskiradio.pl można w dowolnym momencie posłuchać tej opowieści, a także muzyki, którą Ania przywołała. A my dzisiaj pytamy o te analogowe rozrywki. Już staram się naprawdę poważnie w głosie prowadzić tę narrację, zaglądając na Facebooka. Pani Karolina napisała o tym, że w czasach analogowych spędzała gorące letnie popołudnia z książką na kocu. Koc był włochaty. Dawał się elegancko przykleić, to jest cudzysłów, do gałęzi starej, rozłożystej jabłoni i zrobić z siebie hamak. Na tym hamaku potrafiłam przeleżeć wiele godzin, jedząc jabłka prosto z drzewa. Czyli mamy tutaj i hamak, i czytanie, i jedzenie jabłek. Same przyjemności. Dwie dwójki, siedem trójek.
1: Byliśmy na biwaku i nie było nic innego, tylko szachy. I oczywiście dziecko nie miał podstaw grania w szachy, graliśmy w Warszawy. Potem wszystkim z dumą opowiadała, że grała w szachy. A ostatni przykład z moim synem najmłodszym, który ma dzisiaj 11 lat. Kupiliśmy grę Farmer. Niech państwo mi wierzą, ten dzieciak tą grę Farmer gra do znudzenia. Woli z nią zagrać niż jakąkolwiek grę w telewizorze czy na jakiejś konsoli. A więc po co osobny jakiś z tego wniosek? Jeżeli pokażemy dziecku coś, co go zainteresuje, to ta planszówka czy inna gra będzie dla niego najważniejszą grą. Dziękuję, życzę wszystkim miłego dnia.
0: Miłego dnia wzajemnie.
2: To moment, w którym wzdłuż domu wykonywali wykopy pod kanalizację. Powstały w tym momencie bardzo wysokie nasypy z gliny i zabawą naszą ulubioną to przez całe wakacje to były wojny, które terenowe toczyliśmy w grupach kilkuosobowych. Jedna grupa na jednej stronie, druga po drugiej stronie wykopu i rzucaliśmy się kulkami z gliny, które przy uderzeniu rozsypywały się, robiły taki obłok po prostu. Mieliśmy niesamowitą frajdę z tego.
0: Warto zajrzeć do naszego, a propos frajdy, Facebooka, bo po pierwsze Janusz Szymański, wspomniany przez Jannę Brodzik, też nam się tam wpisał, więc machamy do pana. Szukamy pozostałych kolegów wspominanych przez Asię z Zielonej Góry wtedy w liście. No i mnóstwo tych propozycji dotyczących analogowego spędzania czasu. Kalambury, no klasyka, klasyka. Wspaniale byłoby móc zrobić kalambury w radiu. Nie wiem, czy to jest możliwe. Domino powraca, wyścigi na rolkach, wyścigi na rowerach. Ja pamiętam taki moment, jak mi tata przywiózł skądś z zagranicy deskorolkę i na osiedlu, no po prostu powiem to wprost, śmiano się z tego urządzenia. Śmiano się z tego urządzenia, panie dziejku.

0: No to nagranie to uruchamia też już moje prywatne wspomnienia z Trójką i ze słuchaniem tego radia w dzieciństwie i listy. Właśnie Tracy Chapman, Tanita Tikaram i te kobiety o niepokojąco niskich głosach, pozbawione tej takiej ekstrawaganckiej ekspresji, skupiające się na sensie. Oj, wspaniałe czasy. W listach na M teraz zajmiemy się już bardzo profesjonalnie podejściem do różnych możliwych rozwijanych atrakcji analogowych, raz jeszcze przypomnę, bo niektóre takie fascynacje z czasów dziecinnych mijają z wiekiem, ale są też takie, które nie tylko nie mijają, ale także, powiedziałabym, wracają po latach, czasami jeszcze w mocniejszej, a czasami też w nieoczekiwanej formie, więc Karolina Gonet właśnie o takiej nowej, starej pasji, która zdobywa coraz większą popularność, teraz nam opowie.
1: Dawno, dawno temu, na początku lat 2000, dziewczynki często dzieliły się na dwie drużyny. Te, które marzyły o własnym kocyku, i te, które bawiły się w syrenki.
2: H2O, pomóżcie mi! Ja nie mogę nawet ten, nie mogę.

0: mogę być syreną. Pomóżcie mi, żeby być syreną. Do redakcji to jest. H2O.
1: Wystarczy kropla. Te pierwsze doczekały się później hobby horsingu, te drugie musiały uzbroić się w nieco więcej cierpliwości.
0: Syreny, proszę. Ja już nawet tak chcę, że nie wiem co.
1: Jeśli dziś słucha nas ktoś, kto przed laty marzył o życiu pod wodą, mam dobrą wiadomość.
2: Posłuchaj mnie, świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze.
1: W Polsce działa już kilka szkół mermaidingu, czyli aktywności łączącej pływanie, freediving oraz akrobatykę.
3: Monopłetwa i syrenni ogon, z tego się składa sprzęt do mermaidingu.
1: Magdalena Gębicka, instruktorka w Akademii Syren, Stowarzyszenie Mermaid Polska.
3: Można to kupić, ale warto wcześniej spróbować pod okiem właśnie instruktora, żeby w ogóle wiedzieć, co się kupuje, bo tego sprzętu jest naprawdę bardzo dużo. Jest też sprzęt, który nie do końca spełnia standardy, nie do końca jest bezpieczny.
4: Można wejść w ten syreni świat w bezpieczny sposób.
1: Małgorzata Moskalewicz, Szkoła Syren Sea Stars.
4: Poprzez takie właśnie szkoły, które mają no, jednak certyfikowanych instruktorów, a to jest ważne, bo to jest tak naprawdę nurkowanie ze złączonymi nogami, więc jest to wymagająca dyscyplina.
2: Na morza dnie! Na morza dnie!
1: Instruktorki przypominają, że to wciąż aktywność wymagająca umiejętności pływania i treningu.
3: Ze względu na to, że podlegamy pod federację nurkową, to jesteśmy też ograniczeni ich przepisami. W związku z tym prowadzimy zajęcia dla dzieci od 6 roku życia i właśnie tak najczęściej mamy dziewczynki między 6 a 11 rokiem życia. A drugi rzut to już są starsze kobiety, mówiąc starsze to mam na myśli już nie nastolatki, tylko dorosłe kobiety.
1: A syrenia społeczność stale się powiększa.
4: Ostatnio miałam taką ciekawą sytuację, zadzwonił do mnie pan, około 60. I on był zainteresowany zajęciami.
1: Co sprawia, że coraz więcej osób zamienia klasyczne płetwy na syreni ogon? Nie zawsze chodzi tylko o spełnianie dziecięcych marzeń.
3: Dla dzieci to jest taki naturalny element zabawy. Baśniowość, to są te właśnie motywy Arielki, H2O i wszystkich innych syren. U dorosłych można mówić raczej bardziej o energii, która płynie z tego pływania, z tych spotkań, ponieważ mermaiding jest sportem grupowym. To nie jest sport, w którym pływamy samemu i robimy to tylko i wyłącznie dla siebie. Nie, tu zawsze mamy kogoś drugiego pod wodą, my się spotykamy na zlotach, robimy dodatkowe jeszcze takie spotkania poza zlotami, wspólnie pływamy w jeziorach, więc tu jest ten element taki społeczności.
4: Powiększa się ta nasza ławica.
1: Od hobby horsingu po mermaiding. Trudno przewidzieć, które dziecięce zabawy zamienią się w pełnoprawne dyscypliny. Nie każdy zostanie olimpijczykiem, nie każdy też kupi konia. Ale jeśli ktoś od dziecka marzył o syrenim ogonie, to dziś ma na to całkiem realną szansę. I wygląda na to, że chętnych do przebywania pod wodą wciąż przybywa.
5: To mnie kompletnie nie dziwi, bo hasło zloty w jeziorach zadziałało na mnie natychmiast tak, że za chwilę poszukam, gdzie najbliższy zlot lub kiedy. I nie mogę też przeoczyć przypomnienia, przepraszam, że mamy wspaniały film z syrenami w rolach głównych. Agnieszka Smoczyńska nakręciła go lata temu, a ballady i romanse zilustrowały swoimi piosenkami.

0: czarne paznokcie od wielu brudnych spraw. Ich zachwyt, patrzeć na to żal.
1: Ballady i romanse Basia i Zuza Wrońskie i ich mama Janka na zakończenie tego utworu. Przyszłam do miasta z córek dancingu Agnieszki Smoczyńskiej. Polecam, żeby przypomnieć sobie ten film, jeżeli ktoś nie pamięta. Tam jest taka obsada i taka akcja i tyle wody. Warto.
2: Autopromocja.
3: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
4: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
3: I on.
4: A czy już mówiliśmy o nowościach?
3: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
4: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
12: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Cześć. Tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze, i ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie, a co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Trawisto.
19: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania,

0: Jacek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Dobry moment na spotkanie z Justyną Grabarz.
9: Kawałek muzyki.
10: Jako że bohaterka dzisiejszych listów na M jest wielką fanką koni, zresztą do swojego listu sprzed lat dołączyła także zdjęcie pędzącego konia, to my przysłuchamy się kilku kompozycjom opowiadającym o tych pięknych stworzeniach. Na początek klasyk z lat 70. I've been through the desert on a horse with no name. Przemierzałem pustynię na koniu bez imienia. Piosenka, w której jest tyle wolności i wiatru we włosach, że trochę zazdroszczę podmiotowi lirycznemu tej ucieczki od rzeczywistości. Podobno początkowo ten utwór miał nosić tytuł Desert Song, ale nastąpiła mała zmiana. Zespół America zdecydował się na tytuł A Horse With No Name i chyba całkiem dobrze na tym wyszedł. Chociaż kompozycja miała trochę pod górkę, jeśli chodzi o promocję w niektórych stacjach radiowych. Sugerowano bowiem, że tytułowy Horse jest odniesieniem i potoczną nazwą pewnego narkotyku. Członkowie grupy America, a przede wszystkim autor utworu, Dewey Bunnell, stanowczo jednak temu zaprzeczyli. Bunnell powiedział, że kompozycja miała opowiadać o jakimś wymarzonym, spokojnym miejscu, idylli, a że pustynia zawsze mu się z tym kojarzyła, no to padło na pustynię. Kolejny utwór, który bierzemy na tapet, nie opowiada już o koniu bez imienia, ale o pewnym bardzo konkretnym koniu, Sebastianie, małym Sebastianie.

Kto oglądał serial Parks and Recreation, palec pod budkę. Jedną z jego postaci jest pewien miniaturowy konik, kucyk, który, no nie chciałabym robić spoilerów, ale w tym przypadku chyba jest to konieczne, niestety ginie. A na jego pogrzebie wybrzmiewa kompozycja inspirowana utworem Candle in the Wind Eltona Johna. Jej tytuł 5000 Candles in the Wind, bo skoro utwór Eltona Johna o jednej świeczce był smutny, to utwór o 5000 świeczek będzie dokładnie 5000 razy bardziej poruszający. Piosenkę wykonywał fikcyjny zespół Mouse Rat i co ciekawe, utwór stał się tak popularny, że skład Mouse Rat wydał już w prawdziwym życiu pełnowymiarowy album pod tytułem The Awesome Album, na którym 5000 Candles in the Wind jest głównym singlem. A jak już jesteśmy w świecie filmów i seriali, to mam jeszcze jedną propozycję.

Bring on the Dancing Horses. Ten utwór grupy Echo and the Bunnymen został nagrany na potrzeby młodzieżowego komediodramatu romantycznego Johna Hughesa Pretty in Pink. Podobno inspiracją do napisania utworu były posągi przedstawiające konie, symbolizujące

piękno, ale też niedostępność i surowość. Utwór świetnie radził sobie na światowych listach przebojów, dotarł nawet do listy przebojów programu trzeciego, choć w tym zestawieniu najwyżej wskoczył na 25. miejsce.

a ten utwór na naszej liście przebojów utrzymywał się przez 31 tygodni i aż 7 razy zdobył szczyt tego zestawienia. Znakomite Horses, Brodki, czyli kompozycja, w której konie reprezentują wolność, dzikość oraz głęboką duchową transformację. A jakie są Państwa ulubione kompozycje z tym motywem? 22 i 7 trójek. Tak przypominam, nasz trójkowy numer telefonu.

zaśpiewałam się w głowie. No wiele takich. Jeszcze od PJ Harvey coś by się wyjęło, od wielu wokalistów. Dobrze, Ameryka mi nie daje spokoju, więc muszę zagrać ten utwór, bo to jest ten rodzaj natręctwa, że dopóki się nie poda dalej, to będzie cały czas krążyć w głowie. Słuchamy o koniu, bez imienia.

0: M. Ostro przycięliśmy na zespołowi America, Horse With No Name, utwory, które się nie starzeją, a dwie dwójki i siedem trójek w sumie też o niestarzających się o rozrywkach.
1: Nie wiem, czy było wymienione, ale jako facet w okresie podstawówki wspomagałem dziewczyny w graniu w gumę. Nawet wiem, że prawie po pachy to było, jak to się mówi, zakładało się gumę po pachy i na tą wysokość udawało skakać, jakoś tam przechodzić przez tą gumę. Była również gra w mafię, taka grupowa, spotykaliśmy się, kombinowaliśmy. Wiem, że niektórzy do tej pory w to grają, a aktualnie również grywamy ze znajomymi w karty.
0: Mafia wiecznie żywa, uwielbiam, naprawdę. Pamiętam, jak dzieci płakały, kiedy... No dobra, nieważne, nie będę opowiadała prywatnych scen, ale tak. Przyjmujemy. Artur Andrus o tej gumie opowiadał przed tygodniem, więc raz jeszcze polecam trójka.polskieradio.pl. Właśnie tak stopniował o tym podnoszeniu gumy. Wprawdzie chyba mówił o graniu z kolegami, ale nie jestem pewna. Dwie dwójki, siedem trójek.
2: Taka gra Cymberga i coś tam się obiło uszy państwu albo komuś z Cymbergaja się grało.
0: No dalej się gra i chyba a propos obijania o uszy, to nie ma bardziej charakterystycznego dźwięku dla wakacyjnych siedlisk, że tak powiem. Tu kupujemy sobie rybkę, a tutaj ten charakterystyczny metalowy dźwięk. Tutaj taki mam dylemat teraz, czy wpuszczać tego gościa na antenę, czy nie, czy będzie z tego sprawa grubsza, czy też nie.
3: Dzień dobry, zawsze chciałem wystąpić na antenie programu trzeciego. Do rozmowy o kapslach chciałem dorzucić jeszcze takie chłopięce wspomnienie z lat 80., bo ta gra w kapsle kojarzy mi się z wyścigiem pokoju i z tym, że w kapsle grało się, chodząc w rolę najsłynniejszych kolarzy tamtego czasu i wyścigu pokoju właśnie. I pamiętam, że na tylnej stronie kapsla, na tej gumie, próbowało się napisać długopisem nazwiska kolarzy, którymi chciało się być. I wtedy trzy nazwiska królowały. Najlepiej było być Lechem Piaseckim, czyli Polakiem, który w 1985 roku zwyciężył, ale Olaf Ludwik i Uwe Ampler z NRD też byli naszymi bohaterami. Przy okazji chciałem pozdrowić uśmiechniętą, wesołą prowadzącą. Dziękuję bardzo, świetnie się Państwa słucha.
0: Chyba specjalnie Michał Nogaś wyszedł do samochodu i jeździł dookoła radia, żeby był taki dźwięk, jakby dzwonił z podróży. Doceniam. Ile ty miałeś lat, Michał, w roku 85? No na pewno ciut więcej niż członkowie Tame Impala, ale nadal tak dobrze pamiętać te czasy. Uwaga, uwaga, nadchodzi za chwilę ostatni konkurs muzyczny o Kubek Trójki.

Tame Impala i Dracula na antenie trójki. Dwie dwójki, siedem trójek. Poproszę o ochotnika, ochotniczkę gotowych zmierzyć się z ostatnim dzisiaj zestawem konkursowym. Ten zestaw ułożyłam na podstawie kartki wysłanej do trójki przez Adę. Ada podpisała się a.d.a. Pamiętam, że była taka moda. Ada pisała o tym, że bardzo brakuje jej na liście przebojów heavy metalu. I cieszyła się jednocześnie, że są artyści, których umieściła właśnie w swoim zestawie i za chwilę usłyszymy ich w tych fragmentach muzycznych, które wybraliśmy. Przypominam, trzeba rozpoznać i wykonawcę, i tytuł nagrania. Będą trzy fragmenty. Kompletna odpowiedź, którą nagradzamy kubkiem trójki, edycja Lato 2026, to rozpoznanie wszystkich utworów i wszystkich wykonawców. Uwaga, uwaga, zestaw Ady.

0: Jest z nami pan Filip. Słyszałam, że pan już wiedział, co zagramy, zanim w ogóle posłuchał tych utworów na antenie. To dzień dobry.
1: Dzień dobry. Niestety taki tutaj, nie pomyślałem o tym, że jak zacznę do was dzwonić z samochodu w trybie głośno mówiącym, to mi się radio wyłączy. Więc chyba muszę niestety zrezygnować z tego, chyba że jesteście w stanie jakoś puścić te utwory raz jeszcze i tak, żebym słyszał to, bo słyszymy się. Więc...
0: No, tutaj to... Dobrze, raz w życiu mogę być miła, więc proszę bardzo, ale niech pan teraz słucha i mam nadzieję, że pan bezpiecznie słucha. Uwaga,
1: bezpiecznie
0: jedziemy.
1: Bezpiecznie słucham, dlatego mam głośno mówiący.
0: Uwaga, jedziemy, Elżbieto, poprosimy o zestawady.

0: zagadka dzisiejszego dnia. Pan Filip w międzyczasie zniknął, ale jest z nami pan Grzegorz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to co? Próbujemy rozpoznać wszystkich?
1: Jasne, będę czekał.
0: A to pan Filip jednak jest? Teraz już mi robicie panowie mniejszą grę, nie wiem z kim rozmawiam. Czyli jest pan Filip i jest pan Grzegorz, tak?
1: Jestem, pan Grzegorz jest.
0: Pan Grzegorz jest, pan Filip, teraz nie wiem co się dzieje z panem Filipem. Panie Grzegorzu, to w takim razie niechże pan w końcu odgadnie te tytuły i wykonawców.
1: Pierwsze to było Europe Open Your Heart, drugie Bon Jovi Born to be My Baby i trzecie również Bon Jovi Bad Medicine.
0: Bardzo dobrze, panie Grzegorzu, gratuluję serdecznie, także wyczekania przeciwnika, który pojawiał się i znikał, a powie pan słówko, skąd pan dzwoni i jakie ewentualnie, jeśli sentymenty związane z listą z dawnych lat?
1: Siostra słuchała, bardzo lubiła. Notowaliśmy w zeszytach notowania, a potem również ja słuchałem. Dużo miło wspomnień z listą.
0: Konkretne wspomnienie. Bardzo dziękuję. Konkretny klubek, klubek trójki poleci do pana, pojedzie. Przekażemy go. Bardzo, bardzo pozdrawiamy. No teraz już zaczynam się denerwować, bo czas nam się kurczy, a przecież mamy jeszcze liczne propozycje na analogowe spędzanie czasu. Więc zróbmy tak, że przez chwilę pogra nam muzyka, a potem postaramy się tyle, ile się da jeszcze na antenę przywrócić. Nadal nie wiemy z Hanią Dołęgowską, czy ktoś odgadł, że chodziło jej o kocią kołyskę. No ale zobaczymy.

0: Krzysztof Zalewski, tak, tak. Dwie dwójki, siedem trójek, tak, tak.
1: Była zabawa, która była państwa i miasta, ale w nią się grało na ziemi. Jak teraz pomyślę, to jest straszne, bo odklawało się kawałki rzucając nożem. I trzeba było nóż zbić pinką i trzeba było wrzucić nóż, że tak powiem, w ziemię przeciwnika i odkroić sobie kawałek jego państwa.
0: Dokładnie, wspominaliśmy to poza anteną. Kto by dał dzisiaj dzieciom nóż do ręki? No ale ja miałam też finkę. Hanka mówi, że też miała finkę i nadal ma. Kolejna propozycja.
2: Gra w salonowca. Salonowiec piłkarski, gdzie jedna osoba stawała tyłem odwrócona do reszty uczestników gry i się strzelało w odpowiednio miejsce. Taka była futbolowa wersja.
0: Nie do końca zrozumiałam, ale może nie muszę wszystkiego rozumieć.
3: Moim zdaniem najwspanialszą grą, chodzi o gry planszowe w latach 80., to oczywiście była Fortuna i Super Monopol. Wszyscy byli po prostu zafascynowani, wszyscy graliśmy i do dzisiaj również z dzieciakami gramy i jest super. Poza tym jest to bardzo, że tak powiem, gra, która uczy ekonomii, zwłaszcza dzieci.
0: Tak, właśnie, dokładnie. Zrobił pan taką piękną kodę, wrócił do mojego wspomnienia po godzinie 9, kiedy właśnie wczoraj mój syn z kolegami, koleżankami grali w Monopol i kiedy zakończyli tę grę, to najbardziej się ekscytowali tym, ile kto uzbierał, dokładnie licząc swoje zyski. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w listach na M. Program przygotowała Hania Dołęgowska, telefony odbierał Michał Żołądkowski. Hanka to właśnie te kocia kołyska i sekrety, to są jej rozrywki z analogowych czasów. Michał, szepnij mi na ucho, co najbardziej. A, gra w butelkę. Czemu mnie to nie dziwi, Michał? No, Ela, czy ty jakieś... Ela klasycznie w gumę. Z analogowych czasów, no ja też chciałam w te państwa miasta, muszę przyznać. No i wtedy raczej nie było takiego namysłu, czy to na pewno jest dla dzieci. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Mnóstwo różnych ciekawych pomysłów także na naszym Facebooku, Instagramie. Dziękujemy za udział w programie, który powraca już w poniedziałek po godzinie 9. To były listy na M z artystami, Krzysztofem Zalewskim teraz także. Na zakończenie jeszcze puenta od jednego ze słuchaczy i bardzo, bardzo dziękujemy.
4: Dzień dobry, Leszek z Redy się kłania. Ja w sprawie zabaw analogowych. Uważam, że jest tutaj jedna słuszna zabawa analogowa, to jest oczywiście salonowiec. A kto nie wie, jak się gra w salonowca, niech obejrzy film Rejs. Dzięki, na razie.

0: Autopromocja.
1: Małe włoskie miasteczko w regionie Emilia-Romagna. Cykady, włoski stół i artyści.
2: Ciao!
1: Takie połączenie tylko tutaj. W Sant'Arcangelo di Romagna trwa 56. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych. Jednego z najstarszych i największych tego typu festiwali w Europie. Już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Sant'Arcangelo. O kulturze romagnolo, lokalnej kuchni i dialekcie, o tym, co warto tu zobaczyć i oczywiście o samym festiwalu. Opowiem tuż po 13. A presto, zapraszam, Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.

0: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W resorcie zdrowia trwa spotkanie ministry zdrowia z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Agenci CBA wkroczyli do warszawskiego ratusza i do szpitala południowego. Bonnie Tyler nie żyje, brytyjska piosenkarka zmarła w wieku 75 lat. Tematem propozycje dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia. W resorcie zdrowia trwa właśnie spotkanie ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Było oczekiwane już od kilku tygodni. Z nami jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czego możemy się spodziewać po tym spotkaniu?
2: To z pewnością będzie intensywna dyskusja dotycząca tych propozycji przedstawionych wczoraj przez ministra zdrowia. A chodzi m.in. o planowany limit dotyczący wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. No i oraz ograniczenie ich pracy do maksymalnie dwóch etatów. Łukasz Jankowski, prezes NIL, powiedział, że ma do Jolanty Sobierańskiej-Grendy wiele pytań.
3: Chcemy dzisiaj pytać o to, jak ministerstwo chce poprawić dostępność do świadczeń zdrowotnych, jaki ma pomysł na skrócenie kolejek, jak chce rozwinąć te postulaty, o których pani minister mówiła wczoraj. Wczoraj usłyszeliśmy wiele ogólnych sformułowań, dzisiaj chcemy konkretów, projektów, aktów prawnych.
2: I ta dyskusja w szczególności może się skupić na właśnie tych wszystkich ograniczeniach dotyczących pracy lekarzy, no bo już wczoraj pojawiały się głosy, że mogą one zniechęcić medyków do pracy w publicznych placówkach, a to może przełożyć się na gorszy dostęp pacjentów do świadczeń.
1: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do warszawskiego ratusza i do szpitala południowego. Zbierana jest dokumentacja. Śledztwo ma związek z nieprawidłowościami związanymi m.in. z wynagrodzeniem lekarzy i działalnością prosektorium szpitala. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, czynności są prowadzone od wczesnego ranka.
4: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w samym szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
1: W szpitalu miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze. Pojawiły się też doniesienia o przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej. Wskutek afery odwołana została dyrekcja szpitala, jego rada nadzorcza i dwie wiceprezydentki Warszawy. Ukraina zniszczyła 12 rosyjskich tankowców na Morzu Azowskim, poinformował Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. To kolejny atak z serii, które mają na celu izolację okupowanego przez Rosję Krymu. Statki służyły do zaopatrywania rosyjskich sił zbrojnych w paliwo oraz do transportu ropy naftowej. Kluczowa decyzja z punktu widzenia Polski, tak wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówi o jednym z ustaleń szczytu NATO. Chodzi o przeznaczenie 27 miliardów euro na rozbudowę rurociągów paliwowych z Niemiec do Polski i dalej do państw bałtyckich oraz Czech, na Słowację i na Węgry. W ocenie wiceministra Tomczyka to największa w historii Europy inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i militarnego. Wyjaśnia też, czemu mają służyć wspomniane rurociągi.
5: W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to, co ma silnik, potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która była budowana na Zachodzie, właśnie pochodziła z lat 60. i 70. ze szczytu zimnej wojny. Polska, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia to były takie państwa drugiej kategorii pod tym względem.
1: A w czasach pokoju rurociągi natowskie mogą też służyć celom cywilnym. Nie żyje Bonnie Tyler, jedna z największych gwiazd brytyjskiej muzyki, wykonawczyni ponadczasowych hitów jak Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero. Piosenkarka zmarła w wieku 75 lat w szpitalu w Portugalii.
6: Rodzina i współpracownicy artystki poinformowali, że Bonnie Tyler zmarła minionej nocy w wyniku choroby, z którą walczyła w ostatnich tygodniach. W maju piosenkarka trafiła do szpitala w Portugalii, gdzie przeszła nagłą operację jelit. Lekarze wprowadzili ją później w stan śpiączki farmakologicznej. W czerwcu jej przedstawiciele informowali, że artystka została wybudzona, ale nadal była bardzo poważnie chora i pozostawała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler pochodziła z południowej Walii. Artystka zdobyła światową popularność dzięki charakterystycznemu, chropowatemu głosowi i takim przebojom jak Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero oraz It's a Heritage. Artystka przez ponad pół wieku występowała na scenie, sprzedała miliony płyt i koncertowała na całym świecie. W 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji, a 10 lat później otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: Klimat.
1: Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca i wiatru. Rozpoczynają się tak zwane zielone godziny. Do 16 można korzystać z nadwyżki prądu z OZE. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pogodne na zachodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich także burze i nadal porywisty wiatr od 15 stopni na Podlasiu do 20 w centrum i 23 na ziemi lubuskiej.
2: Autopromocja.
3: Lecimy w dół z szaloną prędkością!
4: Młodzi wkraczają do Teatru Polskiego Radia. Przedstawiamy dwie miniatury przygotowane przez studentki i studentów artystycznych uczelni.
5: Scena teatralna Trójki.
6: Wielka wyprawa małych stworków.
3: To moment, kiedy rozpoczynam kolejną misję.
4: Oraz
7: Magdalena Dąbrowska i Ostatnie moje słowo.
8: Dlaczego państwo przywieźli pacjentkę w takim stanie?
9: Zapraszamy na scenę teatralną
10: Trójki.
9: Andrzej Brzoska,
10: Łukasz Lewandowski,
9: opiekunowie projektu.
4: W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
2: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
13: Na zysk?
12: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
13: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
12: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
13: W takim razie kieruj mnie na zysk.
14: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Kaufland jest!
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
20: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
21: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
22: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
23: Tu Polskie Radio Warszawa.
24: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
25: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
26: To przy okazji zjesz z nami.
25: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
27: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
26: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
25: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
26: Ach, to tylko przy okazji.
25: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
28: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
29: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
30: 9,5 minuty po południu.
11: Muzyczna poczta UKF.
30: Dziś nie możemy zacząć inaczej.

It's a Heartache. Jedna z tych piosenek wokalistki, które na pewno zostaną z nami na zawsze. Bonnie Tyler odeszła w wieku 75 lat. I tak rozpoczynamy spotkanie w muzycznej poczcie UKF. Piotrka Masierak, Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Mówią, że każdy powód jest dobry. Dziś wokalista tej grupy ma urodziny. Czy na antenie możemy posłuchać jakiegoś utworu z serii Nieoczywistych? Myślę, że grono fanów będzie zadowolone, napisał pan Wojciech. A to a propos urodzin Jima Kerra, wokalisty zespołu Simple Minds. Panie Wojtku, mam nadzieję, że Stay Visible spełnia założenia serii utworów Nieoczywistych zespołu Simple Minds. To muzyczna poczta UKF, która gra, tak jak państwo sobie to wydzwonią, 22,7 trójek, albo napiszą do nas ukf@polskieradio.pl. Czekamy na telefony, czekamy na listy do 14. Będziemy mieli także zaproszenia, ale o tym więcej za moment, jeśli państwo pozwolą. Teraz kolejne zamówienie z naszej skrzynki ukf@polskieradio.pl. Pan Robert pisze. Tak, proszę o piosenkę zespołu Fleetwood Mac pod tytułem Silver Springs. Pomimo tego, że słucham całkowicie innego gatunku muzycznego, innej muzyki, uwielbiam cały zespół, a szczególnie Stevie Nicks.

0: Silver Springs, Fleetwood Mac pięknie zagrało w muzycznej poczcie UKF 22 i 7 trójek. Państwo do nas dzwonią.
1: Dzień dobry, tutaj Bartek z Poznania. Ja bym chciał poprosić o jakikolwiek utwór The Prodigy, najlepiej Brief, ponieważ jutro ten legendarny zespół zagra w Łodzi na festiwalu Audio River. Pozdrawiam wszystkich fanów, którzy wybierają się na ten koncert.

0: fajny film.
1: A dziś odcinek cyklu, w którym Ryszard Jaźwiński opowie o wydarzeniach specjalnych festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane.
2: Już ponad tydzień trwa chyba najdłuższy w Polsce wakacyjny festiwal filmowy, czyli Kinoletnie Sopot Zakopane. To, że na bezpłatne pokazy naprawdę dobrych filmów można wybrać się codziennie w tych dwóch wielkich kurortach, to pewnie wszyscy słuchacze Trójki już wiedzą, bo to 19. edycja festiwalu. To wciąż jednak nie jedyne miejsca pokazów. Tegoroczną nowością jest choćby kino samochodowe w Warszawie. A więcej o nim opowie nam organizator tego wydarzenia, Paweł Adamski.
3: Jesteśmy po inauguracjach kina samochodowego w Warszawie, w środę i czwartki wakacji i tutaj można powiedzieć, że to jest jedyne takie kino chyba w Warszawie samochodowe na taką skalę i inauguracja była wspaniała, bo przy udziale twórców i gwiazd filmowych filmu Wielka Warszawska, filmu, który powstawał w tym miejscu, więc to był absolutnie magiczny wieczór i dzięki częstotliwości radiowej 94,9 MHz samochody odbierają bezproblemowo dźwięk w swoich autach i olbrzymi ekran właśnie we wszystkie środy i czwartki wakacji w Warszawie. I to jest taki dodatek na torze Służewiec w Warszawie, czyli tor wyścigów konnych Służewiec. Przepiękny obiekt. Tak samo jesteśmy po inauguracji kina jachtowego w Giżycku. To również ewenement, bo filmy można oglądać z zacumowanych jachtów. Tym razem przy innej częstotliwości. Na Giżycko to jest częstotliwość 87,7 MHz. W związku z powyższym zacumowane jednostki w porcie Ecomarina mogą we wszystkie poniedziałki, wtorki, wakacji oglądać filmy. I to jest bardzo dobre kino, bo to jest kino podzielone na dni tematyczne przez całe wakacje.
2: Szczegóły programowe znajdziemy oczywiście na stronie internetowej. Festiwal Kinoletnie Sopot Zakopane ma również swoją nagrodę. A ta kolejny raz zostanie wręczona już za kilka dni.
3: Diamentowy klaps filmowy, czyli nagroda festiwalu, którą wręczamy polskim aktorom i aktorkom za takie pozytywne przesłanie, które wnoszą do kina bez względu na to, jaką rolę grają. W tym roku zostanie wyróżniona absolutnie wyjątkowa polska aktorka. To wydarzenie jest otwarte dla publiczności, jak co roku na Sopockim Molo o godzinie 21.15 lipca we środę. Zapraszam na Sopockie Molo, gdzie zostanie wręczona nagroda festiwalu Diamentowy klaps filmowy dla wybitnej, wspaniałej, utalentowanej polskiej aktorki.
2: Nazwiska nie zdradzacie wcześniej?
3: Zapraszamy. Jest to aktorka, która, można powiedzieć, znamy ją i z seriali, i z kina, i z filmu. Prowadzi również swoją fundację, taką pomagającą dzieciom małym znalezienia swojego domu. No jest to wspaniała osoba i myślę, że wszyscy się powoli domyślamy. Natomiast pojawi się na Sopockim Molo 15 lipca i przyjmie nagrodę festiwalu.
2: A projekcje festiwalowe do końca przynajmniej tych szkolnych wakacji. Tak?
3: Tak, gramy filmy do 31 sierpnia codziennie, bezpłatnie w Sopocie i w Zakopanem. Natomiast w poniedziałki, wtorki jesteśmy w Giżycku, a we środy i czwartki w Warszawie w ramach kina samochodowego. Zapraszam serdecznie do sprawdzenia repertuaru na kinoletnie.pl, na naszej stronie festiwalu. Dużo, dużo wspaniałego kina. Myślę, że też można nadrobić troszeczkę zaległości filmowych, co jest w takich pięknych okolicznościach przyrody, najpiękniejszych polskich kurortach, podwójną przyjemnością.
2: I to jest kwestia bezdyskusyjna. Na plenerze i zupełnie nieodpłatne projekcje filmowe aż w czterech miejscach Polski zapraszał nas Paweł Adamski, organizator festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane. Miłych więc filmowych wakacji.
1: Takich nam życzy Ryszard Jaźwiński. A ja mam dla Państwa także propozycję na spotkanie przed ekranem. A może tak w Trójkowym Ogrodzie? To jest propozycja na piątek najbliższy, 10 lipca o 21.30, czyli tuż po zachodzie słońca. Pierwsza projekcja naszego wakacyjnego kina przy Myśliwieckiej 357. Film Na Rauszu z Madsem Mikkelsenem w roli głównej w najbliższy piątek, 10 lipca w naszym Trójkowym Ogródku. Proszę dać znać, czy Państwo zechcą przyjąć nasze zaproszenie do udziału w tej projekcji. Wszystkie nasze plany filmowe oczywiście znajdą Państwo także na naszej trójkowej stronie trójkapolskieradio.pl, ale dziś zapraszamy serdecznie na jutro, 10 lipca, 21.30 na Rauszu z Madsem Mikkelsenem w Trójkowym Ogrodzie w naszym wakacyjnym cyklu. Trójka, filmy, ogród tuż po zachodzie słońca. I w tej sprawie także ukf@polskieradio.pl. Proszę pisać i cierpliwie czekać na odpowiedź. Telefony, listy, muzyczna poczta UKF w Trójce do 14.
4: Dzień dobry. No smutno mi jest, bo Bonnie Tyler, ta wiadomość mnie zasmuciła, ale chciałem

inne nagranie. Chciałem zespół Ten Years After Love Like a Man. Waldemar z Lądka Zdroju. Z dedykacją dla wszystkich po jednej i po drugiej stronie radia, czyli po stronie nadawczej i odbiorczej.

Jeden z najsłynniejszych gitarowych riffów w historii. Love Like a Man to zespół Ten Years After, Cricklewood Green, 1970 rok. Alvin Lee oczywiście przy mikrofonie i na gitarach. Państwa listy, są telefony 22 i 7 trójek, ale też są i listy do muzycznej poczty UKF, ukf@polskieradio.pl. Pan Mateusz pisze tak. Szukając inspiracji do zamówienia, przeglądałem archiwum LP3. Trafiłem tam na dawno niesłyszany utwór Pijamy Porno, Wirtualni Chłopcy.

0: Zespół Pijama Porno w muzycznej poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl. Przypomnę Państwu, pod tym adresem czekamy na prośby o piosenki, o te ulubione utwory, ale także zapraszamy Państwa właśnie pod tym adresem ukf@polskieradio.pl na projekcję plenerową Ogród Trójki przy Myśliwieckiej 357 jutro 10 lipca w piątek na początek naszego cyklu letniego kina w Trójce, a właściwie w Ogrodzie Trójkowym na Rauszu. Oscarowy duński film z Madsem Mikkelsenem w roli głównej. 21:30 tuż po zachodzie słońca mogą Państwo obejrzeć ten film w pięknych okolicznościach przyrody, że tak pozostanę w filmowej atmosferze, cytując klasyka. Jutro, 10 lipca, Myśliwiecka 357, nasz ogród po zachodzie słońca na Rauszu. Proszę dać znać, czy Państwo chcą się do nas wybrać. Zapraszamy ukf@polskieradio.pl. Telefony także są do muzycznej poczty UKF 22 7 3.
1: Dzień dobry dla córki Zuzanny z okazji dzisiejszych urodzin. Zuzanko, rock'n'rollowego życia życzą ci rodzice Ania i Jarek. A piosenkę chciałbym Marka Iwacka do Zuzi.

Marek i Wacek. Marek Tomaszewski, Wacław Kisielewski i melodia dla Zuzi. Jeszcze przed 13:00 jedna piosenka nam się zmieści w tej odsłonie muzycznej Poczty UKF. To prośba od pana Tomasza, który pozdrawia nas z Koszalina i pisze tak. Dzień dobry. Dla wszystkich fanów Trójki, którzy słuchają jej nadal, mimo pewnych zawirowań niezależnych od słuchaczy, proszę o piosenkę Don't Tell Me That It's Over. Amy McDonald.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
2: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
1: W czwartek o 21:00 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6 do 9 o Sudetach, dla wielu miejscu utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera Georgiem Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
13: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
14: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio, więcej niż magnez. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
20: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
19: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
20: O, i to lubię najbardziej.
3: Żegnamy reklamy.
21: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dronizacja polskiej armii staje się faktem, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Nie chcą drażnić Donalda Trumpa. Kolejny szczyt NATO odbędzie się w Albanii, ale nie wiadomo kiedy. Są zarzuty dla prawicowych działaczy za najście Ukrainki w Poznaniu. Wojska dronowe to przyszłość polskiej obronności, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk podczas

0: prezentacji linii produkcyjnej polskich dronów Hornet w Sochaczewie wiceszef MON-u podkreślał, że kluczowe są możliwości szybkiej produkcji bez załogowców.
1: Drony są oczywiście przyszłością. Nie mam co do tego też najmniejszych wątpliwości. Roje dronów, zdolność do szybkiej produkcji, do adaptacji, nie do tego, żeby posiadać ich dziesiątki tysięcy, ale do tego, żeby być w stanie wyprodukować dziesiątki tysięcy dronów w ciągu bardzo krótkiego czasu. To jest cel z punktu widzenia Wojska Polskiego.
0: Polskie szachedy mogą osiągać prędkość 200 km na godzinę, a ich zasięg operacyjny może wynieść nawet 900 km. Produkcja maszyn w wersji bojowej ma rozpocząć się jesienią. Kolejny szczyt NATO odbędzie się w Albanii, ale nie wiadomo jeszcze kiedy. To wynik napięcia w relacjach transatlantyckich. Wprawdzie szczyt sojuszu w Ankarze zakończył się przesłaniem jedności, ale początek tego wcale nie zapowiadał, bo prezydent USA Donald Trump po wylądowaniu w tureckiej stolicy zaatakował europejskich sojuszników.
2: W ostatniej dekadzie było tak, że po każdym zakończonym szczycie NATO ogłaszano już termin następnego, ale nie tym razem. Następny szczyt będzie w Albanii. Na razie potwierdzone jest tylko miejsce spotkania, mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Musimy jeszcze zdecydować, kiedy dokładnie. Wiele miesięcy temu mówiło się, że szczyt w Albanii będzie w przyszłym roku, ale od pewnego czasu rozważane jest przełożenie go na 2028, by nie dawać Donaldowi Trumpowi okazji do atakowania sojuszników i by nie przechodzić całej huśtawki nastrojów, jak teraz na szczycie w Ankarze. Dodatkowo Albania jest w grupie krajów, które teraz najmniej wydają na obronę. W przyszłym roku może niewiele się zmienić, a to mogłoby zadziałać na Donalda Trumpa jak płachta na byka. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Prawicowi działacze usłyszeli zarzuty za najście Ukrainki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 3 lipca mężczyźni związani z partią Korwin próbowali wejść do jej biura wynajmowanego na terenie uczelni. Wygłaszali hasła o wrogości Ukrainy i dopytywali pracującą tam kobietę o poparcie dla Stepana Bandery. Nagranie zajścia trafiło do internetu. Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty za zniesławienie Ukrainki, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: To zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co zgodnie z przesłankami kodeksu karnego może narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania bądź też utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej.
0: Sprawcy to mieszkańcy Poznania, nie przyznali się do winy i nie chcieli składać wyjaśnień. Grozi im do roku więzienia, a policjanci próbują też ustalić tożsamość autorów obraźliwych komentarzy opublikowanych pod nagraniem. Prowadzone w tej sprawie postępowanie dotyczy nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Jeszcze dobę, a nawet dwie będą musieli poczekać amatorzy kąpieli w Bałtyku, nim z plaż znikną czerwone flagi. Po ostatnim sztormie morze jest wciąż wzburzone. Zdaniem ratowników z Krynicy Morskiej rozkołysana woda potrzebuje czasu, żeby się uspokoić. Tymczasem w kurorcie trwa sprzątanie i odbudowa uszkodzonych przez sztorm plażowych lokali gastronomicznych.
4: Wokół jednego z lokali, który najbardziej ucierpiał w wyniku sztormu, krzątają się ludzie z łopatami i młotkami. Zrywają połamane deski pomostu i mocują nowe. Nie tylko w Krynicy Morskiej, ale również w Stegnie właściciele takich lokali na wszelki wypadek nie demontują prowizorycznych wałów zbudowanych z worków z piaskiem.
5: No musieliśmy przez tą pogodę, naprawdę nie było łatwo.
4: Część z poszkodowanych przez sztorm mieszkańców miejscowości położonych na Mierzei Wiślanej prosi turystów, żeby nie bali się i przyjeżdżali.
6: No na pewno nie zrażać się do sytuacji takiej, że pogody nie ma, tylko przyjeżdżajcie, bo pogoda się już normuje, w mieście już dużo lepiej, woda trochę zaczyna już ustawać.
4: Strażacy i ratownicy nadal apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, nie wchodzenie do wody i unikanie przebywania pod drzewami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Gmina Polanów ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa i apeluje o niewchodzenie do lasu. Gmina otrzymała sygnał od leśników zaalarmowanych przez myśliwego, który zauważył zwierzę i nagrał z bardzo bliskiej odległości. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na zachodzie pogodniej bez opadów, na wschodzie i w centrum więcej chmur, opady deszczu, a na wschód od linii Gdańsk-Warszawa-Chełm także burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr, na termometrach teraz od 13 stopni w Zakopanem do 23 w Legnicy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 5,5 minuty po 13.

Ty w górę, ja w dół, to pustki. To zapowiedź jubileuszowej reedycji płyty Domino, która ukaże się 11 września na winylu oraz po raz pierwszy będzie dostępna w serwisach cyfrowych. Ty w górę, jak w dół, to z tej sesji, która trwała w studiu S4. Jan Piętka, Filip Zawada, Barbara Wrońska, Grzegorz Ślus i Radosław Łukasiewicz. Płyta Domino ukazała się w 2006 roku. W 2026, 11 września, ukaże się reedycja tej trzeciej płyty zespołu Pustki. A to dziś w roli piosenki dnia. Ty w górę, ja w dół. Do 14 z Państwem w Muzycznej Poczcie UKF Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek i Państwa propozycje. UKF @polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek.

To pan Krzysztof z Sokołowa Małopolskiego, podkarpackie. Pan Krzysztof zawsze tak podpisuje swoje listy. I jego prośba o utwór duetu Shakin' Stevens i Bonnie Tyler. A Rockin' Good Way w hołdzie dla wielkiej artystki. Dla wielkiej artystki, tak jak napisał pan Krzysztof. Państwa propozycje też mogą zostać zrealizowane na antenie Trójki w muzycznej poczcie UKF, ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Marcina z Lublina, który pisze tak. Chciałbym prosić o piosenkę New Model Army, I Did Nothing Wrong, pozdrawiając wszystkich uczestników wtorkowego koncertu w Warszawie i dziękując za stworzenie świetnej atmosfery. Przede wszystkim pozdrawiam jednak moją drogą przyjaciółkę Edytę z Belgii, która obecnie przebywa na urlopie w Polsce. I did nothing wrong, I did nothing wrong. I was always strict and honest, as the days were always long. I loved the job, I loved to help the people.

0: I did nothing wrong. To New Model Army wśród Państwa propozycji do dzisiejszego wydania muzycznej Poczty UKF. Są także zamówienia telefoniczne, rzecz jasna. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałbym złożyć propozycję do muzycznej Poczty UKF. Jedną z kompozycji z płyty Gejra, SBB i Haliny Frąckowiak. Ze specjalną dedykacją dla moich przyjaciół Leszka i Joli, Jarka i Krzysztofa ze Starachowic. Wiem, że tylko trójka może zrealizować takie życzenie z tej płyty, bo inne stacje nie są w stanie wyemitować takiej muzyki pięknej i inspirującej.

0: Jesteś spóźnionym deszczem, to płyta Gejra, 1977 rok. Halina Frąckowiak i SBB w składzie Józef Skrzek, Apostoli Santimos i Jerzy Piotrowski.
1: Adam z Wielkopolski dla przyjaciela Andrzeja, Marek Bliński, Ucieczka z Tropiku.

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
3: Wiwat! Wiwat!
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
2: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
9: Podcast Polskiego Radia.
12: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
9: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
12: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
9: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Żegnamy reklamy.
15: Minęła 13:30.
1: Powtórka z rozrywki.
15: Dziś spotkanie z Jerzym Dobrowolskim i Bogdanem Łazuką w skeczu Marii Czubaszek.
16: Dzień dobry, pan z Kobry?
17: Z Kobry, tak, dzień dobry.
16: Co nowego?
17: Chwileczkę, ja akurat kombinuję właśnie.
16: Nad czym?
17: A ten, nie wiem jeszcze, ale czuję, że kombinuję dobrze, wie pan?
16: Ciekawe.

0: Tak, co pan znowu wykombinuje właśnie?
1: A to ja sam jestem ciekawy bardzo. Aha. Właśnie, tak też, ale zaraz, na pewno coś fajnego.
0: Na pewno tak, tak.
1: Chwileczkę.
0: Już?
1: Nie. Aha. Ale wydawało mi się, że już, tak. Aha. Ale blisko jestem. No mam.
0: Co to może być, co pan wykombinował?
1: No to jest, chyba to jest dowcip. Aha. Ale jeszcze sprawdzę, teraz.
0: No może. Tak.
1: Wykombinowałem nowy dowcip. No, znowu. Dobry niestety. Tak, jak pan słucha. W przedziale dla niepalących jedzie dwóch mężczyzn.
0: Tak, to już pan wykombinował 2 tygodnie temu, tak.
1: Tak?
0: Tak.
1: Nie, 2 tygodnie temu jechali w przedziale dla palących.
0: Ja wiem, ale co to za różnica jest?
1: No tak, a że w przedziale dla palących mogli palić, a w przedziale dla niepalących nie mogą palić.
0: Tak, i ma to jakieś znaczenie dla tego dowcipu?
1: I oczywiście nie, dla dowcipu samego to nie akurat.
0: A chyba, że tak.
1: Tak. Więc niech pan uważa, w przedziale dla niepalących jedzie dwóch mężczyzn. Mhm. W pewnym momencie ten trzeci, ślusarz zresztą, pyta.
0: To było ich dwóch czy trzech?
1: Dwóch, mówię. No więc w pewnym momencie ten trzeci pyta. Jaka jest sytuacja, się pyta tamtych dwóch?
0: Proszę pana, skoro było ich dwóch, no chwileczkę, to dlaczego pyta trzeci? No?
1: A bo trzeci to był ciekawy bardzo, no więc pyta. Bardzo panów przepraszam, jaka jest sytuacja? Czy któryś z panów nie jest przypadkiem łysy?
0: Aha.
1: Tak. Owszem, ja jestem, odpowiada jeden z nich. Rudy zresztą. Już, dobre? Dobre.
0: Nie.
1: Mi się też nie podoba. Chwileczkę, zdaje się, że położyłem ten dowcip. Może tak, no jasne. Inaczej zupełnie. Bardzo przepraszam, pyta ten trzeci, zaraz. Czy któryś z panów nie jest przypadkiem Rudy?
0: Aha.
1: Owszem, ja jestem, odpowiada ten łysy. Teraz dobre jest.
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Bez sensu. Pana, tak. Łysy nie może być rudym.
1: Tak, myśli pan, że nie może?
0: Nie, jasne, no pamiętam ze szkoły.
1: No to w takim razie znowu położyłem dowcip.
0: Może tak.
1: Zaraz, jak to było? Zaraz. Wiem, że któryś z panów nie jest ślusarzem. A, zaraz, dobrze.
0: No.
1: Wiem.
0: No.
1: Bardzo przepraszam, pyta ten trzeci.
0: Tak.
1: Czy przypadkiem któryś z panów nie jest ślusarzem? O, tak.
0: Aha.
1: Owszem, ja jestem ślusarzem, odpowiada łysy. Rudy zresztą. Marne?
0: Bardzo marne.
1: Bardzo marne, tak. Dlaczego?
0: Bo niedobre.
1: A dlaczego niedobre?
0: Wie pan, bo marne.
1: Aha, to znaczy niedobre. To przekona mnie pan, tak. Ale co to się porobiło? Bo ja tak kombinowałem fajnie.
0: Nie. Dosyć dobrze.
1: Zaraz, chwileczkę. No jasne, ja wszystko pokręciłem. To było zupełnie inaczej. Niech pan uważa. W przedziale dla niepalących jedzie dwóch mężczyzn.
0: Jedzie.
1: W pewnym momencie ten trzeci pyta... O, to jest w porządku. Tak. Bardzo przepraszam, czy któryś z panów nie jest przypadkiem malarzem?
0: Aha.
1: Owszem, ja jestem, odpowiada łysy Rudy. Zaśmiewa się, dobre?
0: Tak. To bardzo dobre.
1: Panu to
0: trzeba
1: się
0: było tak mówić, tak. Wie pan. A pan cały czas tyś
1: ślusarzem. Bo ja pokręciłem, tak. No dobre. Czy pan przypadkiem nie jest malarzem, odpowiada ten drugi. Tak, bardzo dobrze. Przepraszam, mi się pokręciło na początku.
0: Tyle już tych
1: dowcipów wykombinowałem. Z muszkami pan zna?
0: Nie.
1: Ja też nie.
0: To dlaczego pan się śmieje?
1: Ja się śmieję. Ja mam w ogóle pogodne usposobienie, wie pan,
0: może
1: niestety.
0: To.
1: Tak. A pan to się nigdy nie śmieje?
0: Owszem, proszę pana, tak. Kiedy słucham ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, to właśnie bardzo często i chętnie się śmieję. Do widzenia panu, proszę.
1: Do widzenia.
2: Śmiejemy się, słuchając powtórki z rozrywki od poniedziałku do czwartku o 13.30. A te różne odcinki odnajduje dla państwa w naszym archiwum Dariusz Pieruk. Za 14 do 14 muzyczna poczta UKF jeszcze na antenie i państwa propozycje 22,7 trójek, ale także ukf@polskieradio.pl. Kolejny list od pana Wiesława jest taki. Bardzo proszę o utwór z płyty Motywacje zespołu Korba, A statek płynie. To nieoczywiste, zapomniane i będzie pasować do dzisiejszego wydania audycji.

Motywacje. To pierwsza płyta zespołu Korba, 1987 rok. Kazimierz Barlasz, Andrzej Kaźmierczak, Waldemar Kobielak, Leszek Ligenza i Marian Narkowicz tworzyli ten zespół. Pisali muzykę do tych piosenek, słowa autorstwa Bogdana Olewicza. A statek płynie przed chwilą na antenie Trójki w muzycznej poczcie UKF. Za 20 minut 14. Jeszcze jest chwila, aby się do nas odezwać. 22,7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Choć właściwie ta skrzynka jest czynna 24 godziny na dobę, proszę o nas pamiętać także i po zakończeniu audycji ukf@polskieradio.pl. Pani Daga prosi o piosenkę z Piętego, o utwór Blue, z pozdrowieniami dla małżonka, który miał wczoraj ciężki dzień.

0: Spięty. Spięty i Blue to muzyczna poczta UKF jeszcze przez kwadrans na antenie trójki 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, z tej strony słuchacz Robert. Ja bym bardzo poprosił o utwór dawno przeze mnie niesłyszany Barracuda zespołu Heart. Pozdrowieniami dla wszystkich w trasie.

Zespół Heart i Barracuda. Faktycznie dawno niesłyszany utwór na antenie Trójki. Dziękuję Państwu za to spotkanie. My, Elżbieta Malinowska, Piotr Kamasiorek i Mariusz Owczarek, zapraszamy do pozostania z Trójką także po 14. Latem audycja w tonacji Trójki zaczyna się bowiem godzinę wcześniej i na dwugodzinną porcję muzyki zaprasza Państwa po 14. Jak zawsze w czwartki Grzegorz Hoffman. A na zakończenie jeszcze propozycja od pana Michała z Lublina, który prosi o utwór Tomasza Stańko, utwór Terminal 7, a to z okazji toastu urodzinowego, sobotniego. Tak, 11 lipca w Rzeszowie, 12 lipca w Warszawie. Toast dla Tomasza Stańko, jak zawsze w urodziny artysty. Anna Stańko była gościem Trójki w audycji Mało Obiektywnie w ostatnim naszym spotkaniu z piątku na sobotę. Mogą Państwo tę rozmowę i szczegóły wydarzeń urodzinowych tego toastu dla Tomasza Stańko odnaleźć na naszej trójkowej stronie trójka.polskieradio.pl. To od nas dziś tyle. Kwintet Tomasza Stańko na do usłyszenia. A słyszymy się oczywiście z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Rzecz jasna. Dziękujemy za czwartkowe wydanie muzycznej poczty.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego

0: zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
1: Pamiętamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Żegnamy reklamy.
21: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Obie strony zadowolone po spotkaniu, mówią zgodnie ministra zdrowia i prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Rząd zapowiada kolejny etap procesu deregulacji i obejmie działania wymiaru sprawiedliwości. To nie jest klęska urodzaju, plantatorzy załamują ręce nad zbiorami pożyczek. To było dobre i owocne spotkanie, mówią zgodnie po zakończeniu spotkania ministra zdrowia i prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Doszło do niego w resorcie zdrowia. Rozmawiano m.in. o zapowiadanych wczoraj zmianach w systemie ochrony zdrowia. Przed ministerstwem jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Co jeszcze mówiła ministra i prezes NIL po spotkaniu?
22: Tutaj zarówno Jolanta Sobierańska-Grenda, jak i Łukasz Jankowski zgodnie podkreślali, że spotkanie było konstruktywne i dobrze rokujące na przyszłość, jeśli chodzi o współpracę między lekarzami a resortem. Jednak z drugiej strony prezes NIL mówił, że zabrakło na nim konkretów.

0: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
1: Takiego wrażenia nie odniosła natomiast ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, która też dodała, że rozmowy dotyczyły zapowiadanych wczoraj limitów wynagrodzeń i ograniczenia czasu pracy lekarzy.
2: Nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji i myślę, że to jest absolutnie dobry prognostyk na to, żebyśmy dalej współpracowali.
1: Kolejne spotkanie ministry zdrowia z lekarzami odbędzie się za tydzień podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
3: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Ograniczenie formalności w sądach, więcej usług cyfrowych dla obywateli i skrócenie czasu oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Rząd zapowiada kolejny etap procesu deregulacji, który obejmie działanie wymiaru sprawiedliwości. Łączymy się z Michałem Makowskim. Na czym konkretnie mają polegać rządowe propozycje?
4: Dzień dobry. Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów i wykorzystać nagranie, sporządzając później protokół. Sądy zyskają również automatyczny dostęp do rejestru CEPiK, aby sprawdzić informacje dotyczące spraw piratów drogowych. Największym wyzwaniem wydaje się jednak wprowadzenie możliwości dokonania cyfrowych zmian w księgach wieczystych poprzez drogę elektroniczną. Obecnie cały system bazuje na papierach, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
5: Około 5 milionów każdego roku różnego rodzaju postępowań, mniejszych, większych, dotyczy ksiąg wieczystych. Co trzecia sprawa w polskich sądach dotyczy postępowań wieczystoksięgowych.
4: Docelowo w sprawach gospodarczych wszystkie akta będą prowadzone w formie elektronicznej. Kolejna reforma sprawi, że referendarze sądowi będą rozstrzygać spory dotyczące postępowań spadkowych czy upadłości konsumenckich i w ten sposób odciążą sędziów zajętych orzekaniem w innych sprawach.
3: O czym mówił Michał Makowski. Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. został skazany na 7 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo i przygotowanie bomby w przesyłce kurierskiej. Jego żona na 3 lata za działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych danych FSB. Prokuratura podziela wyrok, mówi Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
6: Jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, ostatecznie decyzja w zakresie ewentualnego zaskarżenia tego wyroku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.
3: Obrończyni oskarżonej Katarzyna Matejczyk decyzję o złożeniu apelacji podejmie jeszcze dziś.
7: I tyle mogę powiedzieć. No, postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności. Wobec tego tutaj ustnych motywów rozstrzygnięcia też nie będę przytaczać.
3: A jawność procesu była wyłączona od początku ze względu na dobro państwa polskiego. Bardzo trudna sytuacja plantatorów porzeczek z Lubelszczyzny. Upały spowodowały ogromne straty w tych uprawach. Niektórzy rolnicy w ogóle nie zebrali plonów, a tam, gdzie zbiór był możliwy, owoce nadają się wyłącznie na sok.
8: W tym roku to jest tragicznie. Na wiosnę łosie, później przymrozki, a teraz temperatura dokończyła wszystko. Zrobiły się porzeczki tak jakby po gotowaniu kompot i to wszystko spadło.
9: No tak jak widać, wszystko gotowane leży. To są tony, tony towaru. Ja tu jeszcze troszkę zebrałem. Udało mi się przed tymi upołami, całe noce zbieraliśmy. O 3 godzina wjeżdżaliśmy w pole, żeby coś zebrać. To jeszcze coś mi się udało, ale mam znajomych, co po kilka hektarów nieruszone, nic nie zebrali.
3: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa analizuje wpływy ostatnich upałów na uprawy. Ma to pomóc Ministerstwu Rolnictwa w przygotowaniu wsparcia dla plantatorów. Paragony grozy powracają, ceny nad Bałtykiem poszły w górę. Turyści narzekają na to, ile muszą zapłacić za gofra, smażoną rybę czy napoje. Jak mówi profesor Justyna Osuch-Melet, za wysokie ceny odpowiada przede wszystkim charakter sezonu turystycznego.
10: My mamy krótki sezon i tam, gdzie w krótkim sezonie musimy zarobić szybko na całość roku i nie jest dla nas tak istotne ten powracający klient, to rzeczywiście będziemy windować cenę.
3: Jak dodaje ekonomistka, klienci są w stanie za wakacje wydać więcej, ale są też granice tych wydatków, zwłaszcza jeśli nie idą w parze z jakością. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na wschodzie i w centrum pochmurno, deszczowo-burzowo, na zachodzie rozpogodzenia, we Łuku 15 stopni, w Łodzi 20, a w Wałbrzychu 23.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Too short. Jest 14.10 w programie trzecim. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzień dobry, audycję realizuje Elżbieta Malinowska. W dzisiejszej tonacji będziemy słuchać, a właściwie w rolach głównych, One Hit Wonders, czyli artyści i zespoły, którzy mieli tylko jeden przebój, ale za to często bardzo duży. Pierwszy już za nami, Of Monsters and Men, islandzka grupa, która w roku 2011 wylansowała przebój Little Talks. Pierwsze miejsce w Islandii i Irlandii, a top ten w wielu innych krajach, między innymi w Australii i Nowej Zelandii nawet. Teraz przenosimy się z Islandii do Szwecji i posłuchamy przeboju z roku 2006.

Jedyny, ale za to duży przebój szwedzkiego tria ze Sztokholmu, Peter Bjorn and John. Gościnnie pojawiła się tutaj wokalistka zespołu The Concretes, Victoria Bergsman. Mieli jeszcze parę przebojów później, ale nieporównywalnie mniejszych niż ten właśnie sprzed chwili, czyli Young Folks. Jeszcze głębiej się cofamy w czasie, to będzie rok 1997 i grupa angielska, która specjalizowała się w muzyce tak zwanej anarcho-punk, nagrywała już bardzo długo, bo od początku lat 80., aż wreszcie dopiero właśnie w roku 97 odnotowali wielki sukces komercyjny.

Chumba Wamba i Tap Thumping. Ta piosenka dotarła na szczyt list przebojów w Australii i w Kanadzie i całkiem nieźle też radziła sobie na tych najważniejszych, najbardziej opiniotwórczych listach przebojów, czyli w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Pozostajemy w Anglii i teraz posłuchamy piosenki, która przez niektórych fachowców, na przykład Noela Gallaghera, uważana jest za jedną z najlepszych, wręcz wzorcowych piosenek pop. Tylko jeden przebój, ale wielki oczywiście przede wszystkim w Anglii.

Zespół The Last, okrzyknięty w Wielkiej Brytanii rewelacją w obu dekadach, w których działał, czyli w latach 80. i 90., a piosenka There She Goes we wszelkiego rodzaju podsumowaniach, które się pojawiają co jakiś czas, jest bardzo, bardzo wysoko, przynajmniej jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i posłuchamy zespołu, który istniał niespełna dwa lata, ale wylansował bardzo duży przebój, chociaż to piosenka pochodząca jeszcze z lat 30., ale ta wersja jest zupełnie inna niż oryginał.

0: To była nowojorska formacja Ram Jam i piosenka pod tytułem Black Betty.
1: Autopromocja.
2: Małe włoskie miasteczko w regionie Emilia-Romagna. Cykady, włoski stół i artyści.
3: Ciao!
2: Takie połączenie tylko tutaj. W Sant'Arcangelo di Romagna trwa 56. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych. Jednego z najstarszych i największych tego typu festiwali w Europie. Już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Sant'Arcangelo. O kulturze romagnolo, lokalnej kuchni i dialekcie, o tym, co warto tu zobaczyć i oczywiście o samym festiwalu. Opowiem tuż po 13. A presto, zapraszam, Agnieszka Obszańska.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żegnamy reklamy.
8: Jest 14:31, pora na kolejny odcinek cyklu o języku polskim.
9: Przysłowie.
10: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Ryszard prosi o parę słów na temat wyrazu ubikacja. Bo niby dlaczego akurat tak? Toż to z niczym się nie kojarzy, chyba że z miejscem niszczenia dokumentów przez ubeka, pisze słuchacz. Słowo ubikacja.

0: Ubikacja zostało przez nas zapożyczone z języka niemieckiego, w którym ubikation to po prostu pomieszczenie. I w takim znaczeniu używali tego wyrazu nasi przodkowie jeszcze 100 lat temu. W tygodniku ilustrowanym z 1904 roku czytamy na przykład: opadły czerwone sznurki zamykające wejście do sal wystawowych i publiczność tłumnie zalała wszystkie ubikacje wspaniałego przybytku sztuki. Następnie słowo ubikacja zaczęło się specjalizować i dotyczyć konkretnego pomieszczenia, tego, w którym załatwiamy nasze fizjologiczne potrzeby. Na ubikację mówimy też klozet i o to słowo pyta pan Marcin, skąd się ono wzięło. Wyraz klozet pochodzi od angielskiego wyrażenia water closet, które znamy w postaci skrótowca WC. Water closet, czyli zamknięte pomieszczenie z bieżącą wodą, za której pomocą spłukiwano nieczystości. Co ciekawe, w polszczyźnie bardzo krótko funkcjonowało określenie water closet i tak na przykład w lalce Stanisław Wokulski mówi do Rzeckiego: wolę obawiać się bankructwa i śmierci, aniżeli wdzięczyć się do tych, którzy kupią u mnie parasol, albo padać do nóg tym, którzy w moim sklepie raczą zaopatrywać się w water closety. Z zamknięciem związane jest też słowo klop, którym potocznie i grubiańsko nazywamy ubikację. A pochodzi od prasłowiańskiego czasownika klopiti, czyli stukać, kołatać, uderzać, co skojarzono z dźwiękami zamykania, przykrywania i zakrywania, dlatego właśnie klop to zamknięte pomieszczenie, gdzie załatwia się potrzeby fizjologiczne. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Wracamy do muzyki. Za chwilę zespół z Hagi, który w roku 1969 wylansował wielki przebój światowy. Mówię światowy, dlatego że ta piosenka dotarła na szczyt list przebojów w Australii, Kanadzie, Belgii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych. No a pochodziła, tak jak już powiedziałem, ta grupa z Holandii. Wokalistką była Mariska Veres, a utwór nosi tytuł Venus, Shocking Blue.

Venus. Przebój, wielki przebój światowy roku 1969 i 1970. Grupa Shocking Blue miała jeszcze kilka mniejszych przebojów w rodzimej Holandii, ale wielki przebój miała tylko jeden. Teraz pora na przebój polski, jedyny przebój zespołu Rotary.

Britpop po polsku. Grzegorz Porowski, grupa wrocławska, grupa Rotary. To był rok 1996. W roku 1978 w Kalifornii, w Los Angeles powstał zespół, który rok później wydał debiutanckiego singla i piosenka z tego singla zrobiła wielką karierę. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Wysokie pozycje na listach przebojów też w innych krajach. The Knack.

To była kalifornijska grupa The Knack, piosenka My Sharona, ich jedyny wielki przebój, który znalazł się na pierwszym singlu tej grupy. Teraz Anglia, rok 1988 i jedyny duży przebój indie popowej grupy The Primitives.

Crash i The Primitives. Przebój roku 1988 w Anglii, odświeżony w połowie lat 90. dzięki filmowi Głupi i Głupszy. I dzięki temu ta piosenka wróciła na listę, ale już tylko w Stanach Zjednoczonych. Wracamy do Kalifornii, do Los Angeles. Kolejny zespół jednego przeboju, New Radicals.

Wielki światowy przebój roku 1998, You Get What You Give i grupa New Radicals. Na zakończenie tej godziny tonacji jeszcze amerykańska grupa hip-hopowa, która wylansowała w roku 2008 swój największy przebój zatytułowany Handlebar. Flobots.

0: handlebars. I can ride my bike with no handlebars. No handlebars. No handlebars.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde.

0: może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mhm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
4: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministra zdrowia i prezes Naczelnej Izby Lekarskiej mówią o dobrym spotkaniu. W resorcie rozmawiano o planowanych zmianach w służbie zdrowia. Drony kamikadze wyprodukowane w Polsce. W fabryce w Sochaczewie rozpoczęło się składanie Hornetów. Jedyny policyjny Mustang rozbity, samochód miał wypadek w Radomiu. Zaczynamy jednak od informacji z Warszawy. Z powodu zdarzenia z pasażerem na stacji metro Wilanowska występują utrudnienia w kursowaniu kolejki na linii M1. Pociąg jeździ w dwóch pętlach, Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Niedługo też na tory wyjadą dodatkowe tramwaje. To było dobre i owocne spotkanie, mówią ministra zdrowia i prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Rozmowa w siedzibie resortu dotyczyła m.in. zapowiadanych zmian w ochronie zdrowia. Spotkanie dobrze rokuje na przyszłość, jeśli chodzi o współpracę między lekarzami a resortem, ale zabrakło na nim konkretów. Tak uważa prezes Izby Łukasz Janowski.
15: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane.
14: Uczestnicy spotkania rozmawiali też o limitach wynagrodzeń lekarzy i ograniczeniach dotyczących ich pracy. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreślała, że musi to zostać uregulowane.
16: Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Dla mnie dzisiaj bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze i przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu, ale również po wykonaniu tego zabiegu i otaczają go właściwą troską.

0: Wczoraj ministra zdrowia zaproponowała propozycję zmian. Do końca roku ma powstać centralna e-kolejka, system, który ma zapewnić przejrzyste zasady zapisywania się na planowe zabiegi. Największa dyskusja rozgorzała wokół ograniczeń czasu pracy lekarzy do 2 etatów i ich wynagrodzeń do 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Polskie drony kamikadze stają się faktem. W fabryce w Sochaczewie pod Warszawą grupa Boryszew i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych pokazali pierwsze egzemplarze bezzałogowców Hornet, czyli polskiego odpowiednika dronów Shahid, które masowo produkuje Iran. Bezzałogowce mają być tanie w produkcji, szybkie w montażu i na bieżąco zmieniane w zgodzie z wymogami współczesnego pola walki. Jakie są możliwości polskich dronów, to wie Agnieszka Drążkiewicz.
1: Hornet, czyli szerszeń, to polska odpowiedź na irańskie Shahidy. To także, jak mówił wiceszef MONT Zery Tomczyk, który oglądał linię produkcyjną bezzałogowców, uzbrojenie, które po prostu musi mieć polskie wojsko.
2: To jest moment absolutnie historyczny. Polskie zdolności do głębokich uderzeń, polskie zdolności w zakresie dronizacji pola walki.
1: A co szersze nie potrafią, z zasięgiem od 400 do nawet 1000 kilometrów, mogą niszczyć wrogie cele na terytorium przeciwnika. A jakie są w obsłudze? Proste, zapewnia Ryszard Sabak, główny specjalista Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
3: Powiedzmy, po 2 tygodniach żołnierze już mogą to obsługiwać w 100%.
1: Seryjna produkcja dronów kamikadze może ruszyć jeszcze w sierpniu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Policyjny Ford Mustang rozbity. Sportowy radiowóz został uszkodzony w wypadku pod Radomiem. Piotr Pokorski z policji w Radomiu mówił, że w momencie zderzenia z drugim pojazdem Mustang poruszał się na sygnale.
4: Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
0: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, kierowcy byli trzeźwi. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą dalsze losy policyjnego Mustanga. Pojazd trafił do radomskiej policji w marcu jako pierwszy samochód, który zasilił policyjną flotę po skonfiskowaniu go od pijanego kierowcy. Rządząca w Wielkiej Brytanii Partia Pracy rozpoczyna formalną procedurę wyboru następcy premiera Keira Starmera. Od dzisiaj posłowie ugrupowania mogą zgłaszać kandydatów do walki o przywództwo. Zdecydowanym faworytem pozostaje Andy Burnham, choć nawet on musi teraz oficjalnie zdobyć wymagane poparcie parlamentarzystów.
5: Andy Burnham zapowiedział już, że chce objąć przywództwo w Partii Pracy, ale sama deklaracja nie wystarczy. Aby przejść pierwszy etap, musi zdobyć nominację co najmniej 20% posłów swojego ugrupowania. Kandydaci mają na to czas do 15 lipca. Ci, którzy przekroczą ten próg, muszą później zdobyć także wymagane poparcie organizacji związanych z partią, w tym związków zawodowych. Największą niewiadomą pozostaje jednak to, czy Burnham w ogóle będzie miał z kim rywalizować. Kolejni politycy, wymieniani jako jego możliwi konkurenci, zrezygnowali ze startu. To oznacza, że procedura może zakończyć się znacznie szybciej, niż przewiduje pełny wyborczy kalendarz. Jeżeli po zakończeniu wymaganych etapów pozostaje tylko jeden prawidłowo zgłoszony kandydat, członkowie Partii Pracy nie będą wybierać między kilkoma nazwiskami. W takim scenariuszu 17 lipca odbędzie się specjalna konferencja partyjna, która zakończy wybór nowego lidera. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 62% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca i wiatru. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto w tym czasie korzystać z nadwyżki prądu w sieci. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia na zachodzie pogodniej, bez opadów, a na wschodzie i w centrum więcej chmur, opady deszczu, a na wschód od linii Gdańsk-Warszawa-Chełm także burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach od 15 do 23 stopni.
8: Autopromocja.
9: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
10: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
9: W czwartek o 21 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6 do 9 o Sudetach, dla wielu miejscu utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera Georgiem Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
8: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
8: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje.

0: Wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
1: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
14: W tonacji trójki.
15: Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Przypominam, że dziś w rolach głównych One Hit Wonders, czyli artyści, którzy mieli jeden, ale za to jeden duży przebój, czasami kilka mniejszych. Tę godzinę otwiera kolejny kalifornijski zespół w dzisiejszej audycji, Foster the People.

To była piosenka Pumped Up Kids, pierwszego singla grupy Foster the People. Pierwszy singiel i największy, zdecydowanie największy przebój tej formacji. W roku 1995 w Sztokholmie powstała grupa Scissors i 10 lat później odnotowali duży przebój na listach przebojów, który zyskał popularność m.in. dzięki obecności w kilku grach, w tym FIFA. Scissors.

Caesars i Jerk It Out. Teraz zespół amerykański, znowu z Kalifornii, znowu z Los Angeles, który działał w pierwszej połowie lat 90. Miał kilka piosenek na listach przebojów, ale raczej w dolnych rejonach, ale w roku 92 odnotował wielki przebój. Jump Around.

Everlast, Danny Boy i DJ Lethal, czyli House of Pain w swoim nieśmiertelnym przyboju Jump Around. Teraz Anglia i jej połączone siły dwóch grup, AR Kane i Colorbox. Nazwa tej połączonej, tej grupy, która powstała z połączonych sił, to Mars. Myślę, że wszystko zaraz będzie jasne.

Mars i Pump Up the Volume, utwór, w którym wykorzystano blisko 30 różnych sampli i to bardzo znanych artystów, między innymi utworu Jamesa Browna, Afriki Bambaty, Kool and the Gang, Run DMC, także naprawdę sporo. No i oczywiście utwór pojawił się też w filmie pod tym samym tytułem Pump Up the Volume. U nas ten film miał tytuł Więcej czadu, w roli głównej wystąpił Christian Slater. A teraz duży przebój roku 1977 w Europie, pastisz punk rockowy i Plastic Bertrand.

0: Saplan pour moi i rodowity Brukselczyk Plastic Bertrand, jego jedyny duży przebój. A teraz najstarsze nagranie w dzisiejszej audycji, prawie 50-letnie, Crazy World of Arthur Brown.
1: I am the god of hellfire and I bring you

Co za brzmienie. Fire, wielki przebój światowy roku 1967 i zarazem jedyny duży przebój zespołu Crazy World of Arthur Brown. Za chwilę jedyny hit zespołu Rafała Olbrychskiego Reds w składzie, m.in. Robert Ochnio, znany z tubylców betonu.

Śpiewał Rafał Olbrychski, grała grupa Reds. Teraz piosenkarz australijski, który przed karierą muzyczną uprawiał australijską odmianę futbolu. Vance Joy i jego zdecydowanie największy przebój.

Vance Joy i Riptide. Teraz klasyczny przykład One Hit Wonder. Zespół Wheaties, który powstał pod koniec ubiegłego wieku, wydał jednego singla, który stał się wielkim przebojem w Europie i poza Europą również. Jeszcze później jedna piosenka zyskała umiarkowaną, ale niewielką popularność i mimo, że grupa istnieje do dziś, to przepadła całkowicie komercyjnie. Wheaties.

Nowojorska grupa Witas i ich jedyny przebój Teenage Dirtbag. Teraz zespół indie popowy, po trosze shoegaze'owy, kojarzony ze sceną manchesterską i też ich jedyny przebój, The Mock Turtles.

The Mock Turtles. Za moment amerykański zespół, który bardzo przebojowo debiutował w roku 2012, istnieje do dziś, a ich piosenki pojawiają się czasem na listach przebojów, ale bez większych sukcesów. The Lumineers.

0: Ho Hey i amerykańska grupa The Lumineers. Audycja w tonacji trójki powoli dobiega końca. My już bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Jakubik, który audycję zrealizował, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie tonacji jeszcze jeden przykład krajowy One Hit Wonder. Malarze i żołnierze. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki nasze.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł.

0: Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
8: Uczę się włoskiego.
7: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.09 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
17: Mieszkali w Polsce i szpiegowali na rzecz Rosjan. Zapadły wyroki w sprawie małżeństwa, które wysłało bombę w przesyłce kurierskiej. Zespół, który będzie pracował nad ustawami o zawodzie lekarza, powstanie w resorcie, zapowiada to minister zdrowia. Ceny owoców i warzyw mocno w górę. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda na targowiskach. Są wyroki w głośnej sprawie małżeństwa Rosjan, którzy mieszkali w Polsce i szpiegowali dla rosyjskiej FSB. Sąd w Sosnowcu orzekł, że Igor trafi do więzienia na 7 lat, a jego żona na 3 lata. Mężczyzna był sądzony za przygotowanie bomby w przesyłce kurierskiej. Z kolei kobieta miała przekazać służbom zaszyfrowaną notatkę.
18: Wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, w niedużym stopniu odbiegają one od wniosków prokuratora, a zatem w tym zakresie również podzielamy, choć ostatecznie decyzja w zakresie ewentualnego zaskarżenia tego wyroku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem.
17: Mówił Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej. Również obrona nie zdecydowała jeszcze co dalej. Para przebywa w areszcie od 2024 roku. Proces rozpoczął się w styczniu tego roku, a jego jawność od początku została wyłączona ze względu na dobro państwa. Ministerstwo Zdrowia powoła zespół, który będzie pracował nad ustawami o izbach lekarskich i zawodzie lekarza. To jeden z efektów spotkania ministra zdrowia z Naczelną Radą Lekarską.
19: Faktycznie spotkanie było konstruktywne, rozmawialiśmy o konkretach. Jesteśmy zgodni co do tego, że nasze całe cyfrowe e-zdrowie jest bardzo dobrym narzędziem i transparentność w kolejkach, w zapisach na zabiegi do szpitali jest rozwiązaniem, na które czekają wszyscy pacjenci.
17: Mówiła ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Wczoraj przedstawiła ona oczekiwane przez premiera propozycje zmian w ochronie zdrowia. Między innymi maksymalną stawkę dla lekarzy, utworzenie centralnej e-kolejki czy zobowiązanie szpitali publicznych, aby nie zatrudniały spółek zewnętrznych do wykonywania zabiegów. Więcej o rezultatach spotkań z lekarzami już za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Niestabilna pogoda wpływa na ceny owoców i warzyw.

0: Najpierw przez upały, teraz przez burze i gratę zbiory będą mniejsze. Co podrożało, a co potaniało, sprawdzała Olga Kwaśniewska.
1: Drastyczny skok cen ogórków gruntowych to zła informacja dla tych, którzy planują przygotowywanie własnych przetworów. Cena hurtowa wynosi nawet 11 zł za kilogram. Na giełdzie w Broniszach widać braki. Wszystko przez pogodę, tłumaczy ekspert Maciej Kmera.
2: Fala upału sprzed kilkunastu dni wywołała masowe dojrzewanie tych ogórków. Obserwowaliśmy załamanie cenowe, oscylowały wokół 1,5 zł za kilogram. Obecnie z niej obserwujemy bardzo poważne braki. Mamy rekordowe poziomy cen, jak na tę porę roku, bo do 10-11 zł za kilogram.
1: Wysokie ceny notuje także czarna porzeczka, nawet 40 zł za kilogram. Ucierpiało wiele owoców i taniej nie będzie, przyznaje prezes Związku Sadowników RP Marek Maliszewski.
3: Nie będzie też dostatecznej liczby owoców nie tylko dla konsumentów, którzy kupują świeże owoce, ale także będzie tych owoców mniej, czy już jest mniej dla przemysłu przetwórczego. No to oczywiście jest także dla gospodarki niestety zła informacja.
1: Dla pocieszenia tanieje papryka czerwona, która za kilka dni spadnie poniżej 10 zł za kilogram. Apetyczna jest także cena polskich czereśni. 10 do 14 zł. Olga Kwaśniewska, Polskie Radio RDC Siedlce.
0: Fotoradar rekordzista wraca do pracy w nowej lokalizacji przy Zakopiance. Urządzenie długo pilnowało prędkości w Krzyszkowicach. W pierwszym półroczu zarejestrowało ponad 51 tysięcy wykroczeń. Po otwarciu nowego bezkolizyjnego węzła w Krzyszkowicach fotoradar przeniesiono kilka kilometrów dalej do Jawornika. Jest tam bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, na którym w ostatnich latach było ponad 20 wypadków i kolizji.
4: W miejscowości Jawornik na skrzyżowaniu drogi krajowej 7 z drogą wojewódzką 955 dopuszczalna prędkość w miejscu pomiaru to 60 km na godzinę. Prosimy kierujących o stosowanie się do ograniczeń i oznakowania.
0: Przypominała Sabina Stefańczyk z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. Fotoradar w Jaworniku będzie kontrolował kierowców jadących w kierunku Zakopanego. Urządzenie ma zostać uruchomione w ciągu najbliższych kilku tygodni. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 16:05, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
7: Na piłkarskim mundialu robi się tylko ciekawiej. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę. W starciu Francji z Marokiem, starciu pełnym podtekstów, na przykład 6 piłkarzy kadry Maroka urodziło się i wychowało także piłkarsko we Francji. Były piłkarz, dziś ekspert TVP Sport Adam Marciniak stawia zdecydowanie na trójkolorowych.
8: Gdybyśmy rozmawiali jeszcze przed meczem Marokańczyków z Kanadyjczykami, to powiedziałbym, że będzie trudna przeprawa reprezentacji Francji. Natomiast troszkę Maroko mnie zawiodło w tym spotkaniu, mimo wysokiej wygranej. Komentowałem ten mecz i wynik absolutnie zakłamuje rzeczywistość.
7: Mecz Foxborough pod Bostonem o 22:00. Jeszcze jeden wątek mundialowy w tym serwisie. Hossam Hassan, trener reprezentacji Egiptu, tuż po powrocie do kraju po porażce w 1/8 finału z Argentyną przedłużył kontrakt z macierzystą federacją. Zapamiętamy go, jak po meczu z Albiceleste ubliżał sędziemu plus wściekłości, a najbardziej zagotował się umownie, gdy kibice z Argentyny wymachiwali mu przed oczami flagą Izraela. W wielkoszlemowym Wimbledonie spokojniej i już wystartowały półfinały. Na razie w turnieju tenisistekę trwa spotkanie grającej piękny technicznie tenis z Czeszki Karoliny Muchowej z Amerykanką Coco Gauff. Na tablicy wyników remis po jeden w setach i po jeden w trzecim. Decydującym po tym spotkaniu drugi półfinał. Inna Czeszka Linda Noskowa spotka się z Ukrainką Martą Kostiuk, podopieczną polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej. Kończymy bardzo smutną informacją, także tenisową. Nie żyje Karol Stopa, legendarny komentator tej dyscypliny. Wielu z nas, w tym mówiącego te słowa pan Karol, uczył tenisa. Był skarbnicą wiedzy i wysokiej kultury słowa. Zmarł nagle w wieku 78 lat.
6: W nocy we wschodniej połowie kraju przelotnie popada, a temperatura wyniesie od 9 do 15 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie nad morzem. Jutro w ciągu dnia trochę chmur, trochę słońca i miejscami przelotny deszcz, szczególnie we wschodniej połowie kraju, a temperatura od 17 do 26 stopni. Najcieplej na zachodzie.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Przecież nie ma upałów.
10: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
12: Żegnamy reklamy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Dzień dobry, już 7 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Michał Jakubik, a przy telefonach czuwa Michał Kowarski.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: W audycji popołudniowej dziś temat, który może być najważniejszym tematem przyszłorocznej kampanii wyborczej, czyli opieka zdrowotna. Środowisko lekarskie nie tryska humorem po dzisiejszym spotkaniu z szefową resortu zdrowia.
3: Jesteśmy nieco rozczarowani.
4: Jest to na pewno nowe otwarcie.
1: Przypomnijmy, rząd planuje ograniczyć pensje najlepiej zarabiających lekarzy. W odpowiedzi słyszy krytykę za brak działań na rzecz pacjentów. O tym już za chwilę. Dziś w audycji też reportaż. W nim pan Franek, emerytowany z Dun, który niedawno spakował się i ruszył rowerem w Polskę. Razem ze swoim psem.
5: On lubi taki głaskany być?
6: Tak, on lubi, tak. Ten się drze, bo on nie lubi, jak ja staję. Tak by chciał powiedzieć, no co się stało? Ruszaj dalej.
1: Reportaż o rowerowej wyprawie przez Polskę po 18.30. W audycji popołudniowej opowiemy też o ograniczeniach hałasu, do którego zaliczane są kościelne dzwony.
7: Zaczyna trzeszczeć ta cała konstrukcja. I ten moment tego pierwszego uderzenia, taki znak, który rozpoczyna ten cały koncert.
1: To, Zygmuncie, państwu przeszkadza dzwonienie?
8: Sąsiadce przeszkadza, bo jest taka zadziorna, chociaż jest panią ministrą. Znaczy podsekretarzem stanu jednym z czterech.
1: Oj, nigdy nie wiadomo, z którego kościoła zadzwoni, gdy człowiek mikrofon wyjmie, żeby zadać pytanie. W audycji popołudniowej mamy też wejściówki na jutrzejsze kino w Ogrodzie Trójki lub w Studiu Osieckiej, gdyby miało lunąć. Wieczorny seans na 21.30 jest zaplanowany. Pod numerem 2 2 7 3 czekają na państwa zaproszenia. A to, co państwo słyszą, to Bonnie Tyler w programie trzecim. Piosenkarka zmarła w wieku 75 lat. Żegnamy ją jej hitem Holding Out for a Hero. Już 9 minut po godzinie 16. Tu Trójka.

0: Bonnie Tyler w trójce, 13 minut po godzinie 16. Środowisko lekarskie nie jest do końca usatysfakcjonowane dzisiejszym półtoragodzinnym spotkaniem z szefową resortu zdrowia. Ta z kolei mówi o nowym otwarciu. Jacek Frenzel już ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przypomnę kontekst. Medycy znaleźli się w ogniu krytyki po ujawnieniu patologicznej sytuacji najpierw w warszawskim Szpitalu Południowym, potem także w innych placówkach w kraju. Rząd w odpowiedzi planuje ograniczyć pensje najlepiej zarabiających lekarzy. Za to w odpowiedzi słyszy krytykę za brak działań na rzecz pacjentów. A jak z tą dzisiejszą rozmową?
1: To była konstruktywna rozmowa, która może być dobrym początkiem dalszych negocjacji, mówił po zakończeniu spotkania szef Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Jednak jak podkreślił...
2: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach. Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć.
1: Zdaniem doktora Jankowskiego widać po stronie ministerstwa pozytywne nastawienie do rozmów, a nawet, jak to określił, nowe ich otwarcie ponad emocjami, do których dochodziło jeszcze chwilę temu. Jeśli chodzi o kominy płacowe, lekarze podtrzymują swoje stanowisko.
2: 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu. Na umowy o pracę ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić. Jednocześnie nie może być tak, że przecenione procedury, i o tym rozmawialiśmy bardzo dużo, sprawiają, że dochodzi do patologii płacowych. Tu również deklaracja ministerstwa do jak najszybszego i we współpracy z Naczelną Radą Lekarską doprowadzenia do likwidacji tych kominów płacowych, a jednocześnie przecen, które są na procedurach.
1: I tu, jak podkreślił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, ufa, że deklarowana wola współpracy ze strony Ministerstwa Zdrowia jest szczera. Jak zaznaczył Łukasz Jankowski, podczas dzisiejszego spotkania nie było rozmowy o szczegółach wynagradzania poszczególnych lekarzy, czyli o propozycji, którą wczoraj złożyła pani minister zdrowia, 240 zł za godzinę.
0: No dobrze, to była strona lekarska w postaci wypowiedzi Łukasza Jankowskiego, a Ministerstwo Zdrowia?
1: Otóż minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła, że dzisiejsze spotkanie traktuje jako kontynuację rozmów, choć, jak zaznaczyła...
3: Jest to na pewno nowe otwarcie. Dzisiaj mogę z dużą satysfakcją podkreślić, że spotkanie było konstruktywne. Rozmawialiśmy o konkretach. Myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że nasze całe cyfrowe e-zdrowie jest bardzo dobrym narzędziem i transparentność w kolejkach, zapisach na zabiegi do szpitali jest rozwiązaniem, na które czekają wszyscy pacjenci.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała także powołanie specjalnego zespołu, który ma się zająć ustawą o izbach, tu chodzi o izby nie tylko lekarskie, oraz samorządzie lekarza. Jak podkreśliła minister zdrowia, dziś nie ma wątpliwości, że zmiany w ochronie zdrowia są konieczne.
3: Zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji i myślę, że to jest absolutnie dobry prognostyk na to, żebyśmy dalej współpracowali, ponieważ nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ważna społeczność, jaką są lekarze, nie uczestniczyła w dialogu z Ministerstwem Zdrowia. Niemniej jednak zawsze musimy pamiętać, że wszystkie zmiany, które są wypracowywane w tym resorcie, są zmianami propacjenckimi.
1: I w podobnym tonie wypowiadał się też dr Jankowski, który mówił, że pacjent ma być podmiotem, a nie przedmiotem, jak do tej pory bywało.
0: To wszystko brzmi jak jakiś wstęp do dłuższych rozmów. Co dalej z tymi rozmowami?

0: rządu lekarzy środowiska?
1: Zgodnie z zapowiedzią kolejne spotkanie w zmian w ochronie zdrowia odbędzie się 16 lipca w ramach tak zwanego zespołu trójstronnego, do którego tym razem zostali zaproszeni przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, a więc odbędzie się ono w pełnym gronie medyków.
0: To opowiadał Państwu Jacek Frenzel. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Za nami piosenka dnia w Trójce, przedpremierowo, bo premiera oficjalna dopiero jutro. Numer dla Państwa, 2 2 7 3, ważny w kontekście zaproszeń na jutrzejsze odporne na deszcz w Nowogrodzie Trójki o 21:30, ale też w sprawie komentarzy wszelakich. 22 7 3. A w programie trzecim teraz napięcia polityczne, które przekładają się na niebezpieczne zachowania. Pojawiły się samozwańcze patrole nękające cudzoziemców na dworcach, ulicach, nawet w firmach, jak ostatnio w tej prowadzonej przez Ukraińców. Rząd chce powstrzymać podobne nielegalne inicjatywy. W sprawie tej przyjrzała się Monika Gosławska.
1: W Poznaniu dwóch mężczyzn próbowało wejść do biura ukraińskiej firmy pomagającej w legalizacji pobytu cudzoziemcom. Ich akcja była nagrywana przez towarzyszącą im kobietę. Do mężczyzn wyszła pracownica firmy.
2: Chcieliśmy zobaczyć, czy nie wspieracie Państwo Stefana Bandery, Szukowicza.
3: A pan kim jest?
4: Jestem Polakami.
2: Obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Ukrainka o wszystkim poinformowała policję. Tłumaczyła, że została zniesławiona, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania w internecie, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej. Także pod kątem narażenia jej na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
6: W sprawie zostali zatrzymani dwaj mężczyźni.
1: Prokurator prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyński.
6: Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące zniesławienia.
1: Obaj działacze są związani z prawicą.
7: To, co się stało w Poznaniu, przekracza granice internetowej nienawiści, której jest pełno.
1: Stowarzyszenie Nigdy Więcej Anna Tatar.
7: Aż roi się od wpisów antyukraińskich i jednocześnie proputinowskich w polskich mediach społecznościowych.
8: To nie jedyne zdarzenie z ostatniego czasu.
1: Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Przypomnę, że kilkanaście dni temu w Warszawie samozwańcze patrole próbowały legitymować cudzoziemców na dworcach, lotniskach, tam gdzie osób różnej narodowości jest najwięcej.
7: Te tak zwane patrole obywatelskie.
1: Anna Tatar.
7: W poszukiwaniu osób niepochodzących z Polski nie mają na celu niczego innego jak zastraszenie, jak wywołanie efektu paraliżującego dla osób, które w Polsce żyją, pracują, płacą podatki, zakładają rodziny.
1: W sprawie głos zabrał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Na platformie

0: W formie X napisał:
1: żaden nawiedzony typ nie będzie w Polsce bezkarnie nękał kogokolwiek, bez względu na narodowość, kolor skóry czy płeć. W każdym tego typu przypadku policja będzie stanowczo reagowała. Polska to państwo prawa.
0: Anna Tatar mówi, że do agresywnych zachowań w stosunku do obywateli Ukrainy dochodzi w Polsce coraz częściej. Tylko w czerwcu Stowarzyszenie Nigdy Więcej odnotowało 4 takie przypadki. Między innymi ten z Gdańska, gdzie na placu zabaw zaatakowany został 14-letni Ukrainiec.
2: Rozmawiał ze swoimi rówieśnikami po ukraińsku. Usłyszała to przechodząca obok Polka. Powiedziała do niego: nie gadaj po ukraińsku. I nagle zaczęła go okładać pięściami. Kiedy upadł, go kopała po głowie i trafił do szpitala z urazem głowy, dlatego że rozmawiał po ukraińsku.
3: Mężczyźni, którzy chcieli skontrolować ukraińską firmę w Poznaniu, nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Zastosowano wobec nich dozór policyjny i nie mogą zbliżać się do pokrzywdzonej. Chcieliśmy porozmawiać z tą kobietą, odmówiła.

0: Autopromocja.
1: Małe włoskie miasteczko w regionie Emilia-Romagna. Cykady, włoski stół i artyści.
2: Ciao!
1: Takie połączenie tylko tutaj. W Sant'Arcangelo di Romagna trwa 56. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych. Jednego z najstarszych i największych tego typu festiwali w Europie. Już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Sant'Arcangelo. O kulturze romagnolo, lokalnej kuchni i dialekcie, o tym, co warto tu zobaczyć i oczywiście o samym festiwalu. Opowiem tuż po 13:00. A presto, zapraszam, Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie.

0: Nie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Żegnamy reklamy.
18: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
19: Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że nie jest przywiązany do jakiegokolwiek stanowiska i każdego dnia jest gotowy na to, że premier Donald Tusk może powiedzieć czas na zmianę. Żurka pytano, czy w najbliższym czasie na stanowisku ministra sprawiedliwości zastąpi go poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Stanowisko ministra sprawiedliwości połączone z prokuratorem generalnym jest niezwykle ciężką funkcją, odparł. Podkreślił przy tym, że trzeba mieć dużo siły fizycznej, aby łączyć obie te funkcje. Zapewnił, że absolutnie nie jest osobą przywiązaną do jakiegokolwiek stanowiska. Szef MSZ Radosław Sikorski oświadczył po spotkaniu z szefem francuskiej dyplomacji Jeanem Noelem Barrot, że Polska jest zainteresowana pogłębieniem dialogu z Francją. Wskazał, że kraje współpracują w ramach tzw. koalicji chętnych, która, jak dodał, w poniedziałek w Paryżu ogłosi ważne decyzje. Szef MSZ przypomniał, że Francja jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Polski i czwartym inwestorem w naszym kraju. Ambasador Rosji wezwany do MSZ Włoch, które przekazało mu protest w związku z nielegalnymi działaniami prowadzonymi przez dwóch rosyjskich dyplomatów. Zostali oni wydaleni po doniesieniach o szpiegostwie. Kilka godzin wcześniej szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani napisał, że Moskwa nadal wykorzystuje swoje narzędzia wojny hybrydowej do atakowania Zachodu i Włoch. To poważna i niedopuszczalna ingerencja w działalność włoskich instytucji oraz bezpieczeństwo narodowe, napisał. W szpiegostwo we Włoszech mają być zamieszani także dwaj byli funkcjonariusze włoskiego wywiadu. Śledztwem objęto również kilka osób będących nadal w służbie. To był serwis Trójki.
17: Sponsorem.
18: W nocy we wschodniej połowie kraju przelotnie popadł.

0: Pada. Temperatura wyniesie od 9 stopni miejscami na południu do 15 nad morzem. Jutro w ciągu dnia od 17 do 26 stopni. Trochę chmur, trochę słońca jutro będzie i miejscami przelotny deszcz.
1: Dzwony kościelne dzwonią od setek lat, bo one kiedyś pełniły funkcję zegarka. Obecnie jak każdy ma zegarek w 5 miejscach, w telefonie, w zegarku, w samochodzie, sądzę, żebyśmy się obyli od kościelnych alarmów o godzinie 6. No trzymajcie się, to usypa.
0: Dzwonić można, na przykład pod 2 2 7 3.
2: Halo, halo. Czy są jeszcze zaproszenia na film?
0: Są. Jutro o 21:00 film Na Rauszu w odpornym na deszcz ogrodzie Trójki. Otwieramy trójkowe kinoletnie. 2 2 7 3, tam mogą Państwo po te zaproszenia się zgłaszać. Do 17:00 jeszcze 26 minut.

0: 24 minuty do godziny 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Według zachodnich mediów Amerykanie mieli ostrzec Polskę przed możliwą rosyjską prowokacją. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych takie ostrzeżenia służą powstrzymaniu Moskwy. Radosław Sikorski jednak nie wyklucza tak zwanego ataku pod fałszywą flagą, w którym Rosja może podszyć się pod ukraińskie albo pod polskie wojsko. Józef Niewiarowski.
1: Rosja może dopuścić się zbrojnej prowokacji wobec Polski, żeby przetestować reakcję Sojuszu Północnoatlantyckiego. Takie ostrzeżenia według The Telegraph miał przekazywać w Warszawie Waszyngton.
2: Musimy im powiedzieć, i to jest to, co robimy, że wiemy o ich niecnych zamiarach.
1: Mówił w telewizji CNN szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Mam nadzieję, że te ostrzeżenia sprawią, że Putin nie zdecyduje się na prowokację.
1: Jednak według generała Leona Komornickiego doniesień nie należy bagatelizować. Rosja może wykorzystać moment, w którym Europa dopiero odbudowuje swoje zdolności obronne, a uwagę Stanów Zjednoczonych wciąż przykuwa sytuacja na Bliskim Wschodzie.
3: To jest ten czas, gdzie ten test można będzie przeprowadzić, bo za 5 lat już będzie inaczej. Pojawią się inwestycje, produkcja i tak dalej, zdolności.
4: Federacja Rosyjska grozi Polsce nie od wczoraj, nie od dzisiaj, tylko te groźby pojawiają się regularnie od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.
1: Twierdzi politolog Wojciech Kozioł, redaktor serwisu Defense24.
4: Pamiętamy doskonale te liczne czerwone linie, jakie nam wyznaczano, że na początku nie dajcie jakiegokolwiek sprzętu Ukrainie, bo was zaatakujemy. Nie dawajcie migów, bo was zaatakujemy. Nie dawajcie czołgów, bo was zaatakujemy.
1: Zdaniem politologa sama groźba prowokacji nie jest niczym nowym. Nie mówimy również o groźbie jawnego ataku, ale ataku hybrydowego, podkreślał Radosław Sikorski.

0: To, do czego są zdolni, to prowokacja. Operacja pod fałszywą flagą, drony, nawet ukraińskie drony i udawanie, że odpowiadają na nasz nieistniejący atak.
1: Premier Donald Tusk wskazywał niedawno, że Polska jest gotowa na wiele scenariuszy. Ale według generała Leona Komornickiego nie można być całkiem gotowym na niespodziewany atak drona czy pojedynczej rakiety.
2: Komentarze w tej sprawie i każdej innej zresztą też pod numerem 22 73 bardzo proszę zostawiać. A to Scarlet Pleasure, What a Life. 22 do 17.

0: What a Life, Scarlet Pleasure, czyli piosenka z filmu, który mogą Państwo obejrzeć w kinie w Ogrodzie Trójki jutro o 21.30. Zaproszenia pod numerem 2273.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Czas na ekonomię w Trójce. Marek Klepa.
2: Ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie podbiły ceny ropy naftowej. Nie jest tak drogo jak w maju, ale drożej niż w ubiegłym tygodniu. Dziś ropa WTI kosztuje około $73 za baryłkę, a Brent przekracza $78. Zdaniem maklera i wiceprezesa Quercus TFI Pawła Karczewskiego powtórka czarnych scenariuszy z wiosny nam na razie nie grozi. Takie właśnie prognozy przedstawił w Informatorze Ekonomicznym Trójki.
3: Odbieram ten wzrost ropy naftowej wczorajszy i przedwczorajszy jako korektę w silnym trendzie spadkowym. Te wydarzenia geopolityczne, te bombardowania, one mają w tej chwili już bardzo ograniczony wpływ na rynek ropy. Widać, że rynek ropy łapie równowagę.
2: Niestety ceny paliw na stacjach są wyższe o około 90 groszy w porównaniu do ostatniego dnia funkcjonowania programu CPN. Przypomnijmy, od 9 dni płacimy pełny 23% VAT. Deregulacja 2.0 z pozytywnymi recenzjami od przedsiębiorców. Dyrektor Departamentu Podatkowego w Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński, powiedział w Polskim Radiu 24, że pomysł z wprowadzeniem kas fiskalnych w formie aplikacji na telefon to znak czasu i prędzej czy później takie rozwiązanie musi stać się codziennością.
4: To jest już znak czasu. Dzisiaj wiele rzeczy...

0: Wiele programów używamy na naszym smartfonie, więc dlaczego nie możemy fiskalizować sprzedaży także za pomocą smartfonu?
1: To rozwiązanie może pojawić się najwcześniej w 2027 roku. Do końca tego roku rząd ma przygotować projekty niezbędnych zmian w przepisach. Program Cyberbezpieczny Samorząd z budżetem 1,5 miliarda złotych ma wspierać walkę z cyberzagrożeniami. Pomocą objęto ponad 2000 jednostek samorządu terytorialnego. Program umożliwia finansowanie m.in. audytów bezpieczeństwa IT, wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem, zakupu sprzętu i oprogramowania, szkolenia, także procedur reagowania na incydenty. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że nie da się przeprowadzić transformacji cyfrowej bez samorządów. Zwrócił uwagę na szeroką dostępność usług cyfrowych dla osób mieszkających w Polsce.
2: Wszędzie usługi cyfrowe mają dawać poczucie łatwości załatwiania sprawy, bezpieczeństwa i możliwości korzystania z tego przez miliony ludzi.
1: Z danych resortu wynika poza tym, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się usługa e-doręczenia. Do końca czerwca 2026 roku użytkownicy założyli ponad 4 miliony adresów do doręczeń elektronicznych, a za pośrednictwem systemu zrealizowano ponad 90 milionów przesyłek elektronicznych i hybrydowych, czyli łączących komunikację tradycyjną i elektroniczną. I jeszcze kursy walut. Za 1 euro płacimy 4,31 zł. Dolar wyceniany jest na 3,77.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Do godziny 17 zostało nam jeszcze 15 minut. To, co Państwo słyszą, to szum Kaśki Sochackiej. A za chwilę w Trójce Centrum Świata, w którym pojawi się temat ze Stanów Zjednoczonych. Tam Amerykanie pozywają media społecznościowe za uzależniające algorytmy. Ale najpierw szum Kaśki Sochackiej.

0: giganci technologiczni ponieśli odpowiedzialność za uzależniające algorytmy. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Centrum świata.
2: W amerykańskich sądach czekają już tysiące pozwów. Obywatele, stany, szkoły i inne instytucje publiczne skarżą między innymi Metę, czyli właściciela Facebooka, Instagrama, Google, który odpowiada za YouTube'a, ale też Snapchata, TikToka, Discorda czy platformę Roblox. Zarzucają im krzywdzenie użytkowników, a szczególnie dzieci. Nie bez przyczyny Stany Zjednoczone nazywane są nieco złośliwie krajem prawników, bo właśnie walki sądowe prowadzą tam często do znaczących zmian systemowych, których nie potrafili albo nie chcieli wprowadzić regulatorzy. Jednym z sygnałów zwrotu w walce obywateli z tymi potężnymi ekonomicznymi podmiotami może być sprawa przegrana wiosną tego roku przez Metę i YouTube'a. Skarżącą była młoda kobieta, która twierdziła, że w dzieciństwie była uzależniona od mediów społecznościowych, co przyczyniło się do jej problemów ze zdrowiem psychicznym i emocjonalnym. Prawnik poszkodowanej Mark Lanier przekonywał, że brak zarządzania przez Metę ich platformą w rozsądny sposób i brak rozsądnych ostrzeżeń były bezpośrednią przyczyną i istotnym czynnikiem przyczyniającym się do krzywdy Kaylee. Centrum Świata łączymy się teraz z profesorem Mateuszem Grochowskim, prawnikiem, badaczem związanym z Tulane Law School w Nowym Orleanie i też z Yale Law School. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy te sprawy sądowe mogą coś fundamentalnie zmienić w tym, jak korporacje i ich platformy funkcjonują?
3: Zdecydowanie mogą zmienić i to mogą zmienić na kilku poziomach. Te sprawy, o których rozmawiamy, to są w przeważającej większości sprawy toczące się czy zakończone w Kalifornii, gdzie mamy dość kompleksowy akt prawny chroniący osoby małoletnie w sieci. Więc to jest tak naprawdę po raz pierwszy pokazanie w praktyce, na ile ten akt może być skuteczny. No i prawdopodobnie widzimy, że może on być skuteczny, może on prowadzić do przyznawania wysokich zadośćuczynień. Po drugie, ponieważ te akty okazały się skuteczne i te sposoby ich egzekwowania okazały się skuteczne, to prawdopodobnie stworzy bardzo silny bodziec, bardzo silny impuls dla platform, żeby w jakiś sposób osoby małoletnie skuteczniej w sieci chronić. Trudno powiedzieć oczywiście, jak to będzie dokładnie wyglądało, ponieważ już w tym momencie mamy, czy w Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych, w niektórych częściach Stanów, czy na przykład w takich krajach jak Australia, mamy różne pomysły, w jaki sposób można byłoby takie osoby chronić.
2: A czy to jednak nie jest naiwne oczekiwać, że jakoś poważniej te firmy się zmienią, biorąc pod uwagę to, że te mechanizmy, jak uznają sądy, specjalnie są tak zaprojektowane, żeby ludzie siedzieli na tych platformach, no bo to się wiąże ostatecznie z zyskiem tych firm, więc dlaczego miałyby ograniczyć obecność i to uzależnienie młodych osób?
3: Ale z drugiej strony te postępowania pokazują, że jednak konkretne skutki finansowe dla tych przedsiębiorstw, platform, będą czy mogą być bardzo realne i jakby bardzo skutecznie egzekwowane.
2: W jednej ze spraw cztery stany domagają się 1,5 biliona po amerykańsku.
3: Tak, 1,5 biliona dolarów. Tak. I wydaje mi się, że tutaj to jest jakby już zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, w której byliśmy do tej pory, to znaczy gdzie mieliśmy jakieś na przykład ogólne obowiązki nałożone na platformy, które miały być egzekwowane przez na przykład jakieś organy administracyjne. No i gdzie oczywiście tak jak pani powiedziała, była mowa o tym, że nie wiemy do końca, jak skuteczne będą te postępowania, jak skuteczna będzie ta egzekucja. Tutaj mamy z jednej strony bardzo silny interes, często interes indywidualny, często interes, za którym stoją także dość duże firmy prawnicze, które wspierają tych użytkowników platform w dochodzeniu tych zadośćuczynień. I z drugiej strony mamy bardzo wysokie ryzyko finansowe po stronie platform, ponieważ te kwoty, o których mówimy, to są kwoty, które mogą w praktyce znacznie przewyższyć dochód, jaki platformy mogą osiągnąć z na przykład szerokiej, nieograniczonej obecności małoletnich w sieci.
2: Czy coś z tego wynika dla Europejczyków czy Polaków? No bo te walki sądowe to jest raczej amerykański sposób załatwiania spraw. Tutaj raczej robimy to przez regulatorów.
3: Z perspektywy europejskiej skutki mogą być podwójnego rodzaju. Z jednej strony rzeczywiście te sprawy amerykańskie mogą być pewną ilustracją tego, że po pierwsze platformy społecznościowe mają ten swój wymiar taki uzależniający, adyktywny. Z drugiej strony nie można wykluczyć, bo mieliśmy już takie sytuacje i to jakby w obie strony, jeżeli chodzi o te relacje transatlantyckie, że wprowadzenie

0: Wprowadzenie pewnych aktów regulacji, czy to sądowej, czy administracyjnej, na przykład w Unii Europejskiej, wywoływało taki skutek, że zmieniał się cały model biznesowy platformy, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. No, że krótko mówiąc, pewne instrumenty ochrony małoletnich będą wprowadzone globalnie, albo będą wprowadzone przynajmniej dla tych porządków prawnych, które właśnie jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Australia, kilka jeszcze innych w tym momencie krajów, starają się obejmować osoby małoletnie na platformach społecznościowych bardziej intensywną ochroną.
1: Profesor Mateusz Grochowski z Tulane Law School w Nowym Orleanie i też Yale Law School był gościem Centrum Świata. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Halo, halo.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzwonię, ponieważ usłyszałam, że można otrzymać zaproszenie na film.
5: Na ten seans jutrzejszy.
6: Czy są jeszcze zaproszenia?
7: Zatrzymajcie się, to usypa.
3: Coś tam jest. Jutro w odpornym na deszcz ogrodowym kinie Trójki. O 21.30 film na Rauszu. Dwie dwójki, siedem trójek. Tam proszę dzwonić.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Żegnamy reklamy.
14: Jest 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest też 9 lipca. Michał Matus, kłania się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
15: CBA weszło do Szpitala Południowego w Warszawie. Tam, a także w ratuszu zabezpieczane są dokumenty. Ponad 10 tysięcy spraw sądowych miesięcznie czeka na rozstrzygnięcie. Szef resortu sprawiedliwości apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji dla asesorów. Po wczorajszym sztormie trwa sprzątanie Mierzei Wiślanej, wciąż jednak są ostrzeżenia przed złą pogodą. CBA od rana prowadzi czynności w warszawskim Szpitalu Południowym. Poinformował o tym rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty w szpitalu, w stołecznym ratuszu, a także w urzędzie dzielnicy Ursus.
16: Tam zabezpieczają dokumenty na potrzeby tego śledztwa. Te dokumenty będą analizowane i weryfikowane. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać. Ważne jest to też, że nie jest to pierwsza i z pewnością nie ostatnia wizyta funkcjonariuszy CBA w tym szpitalu.
15: W Szpitalu Południowym pracował lekarz, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się też doniesienia o nieprawidłowościach na SOR-ze. Sprawę bada również prokuratura. Ponad 1,5 miliona złotych to jednak nie rekord wśród medyków. Starostwo powiatowe w Braniewie jako organ prowadzący miejscowy szpital zawiadomiło właśnie prokuraturę, że chirurg z tamtejszej placówki zarobił w ciągu roku 1,8 miliona złotych. Miesięcznie przepracował i tu uwaga aż 1200 godzin. To oznaczałoby, że pracował około 38 godzin na dobę. Jednocześnie lekarz pracował na kilku umowach. W tym samym czasie był na oddziale w SOR i w poradni pełnił też funkcję kierowniczą. Oprócz tego miał również umowy z innymi zewnętrznymi podmiotami. Nie tylko ze szpitalem. Sprawa dotyczy 2024 roku. To nie jedyne nieprawidłowości w szpitalu w Braniewie. Starostwo po wymianie zarządu zleciło kontrolę i przed kilkoma miesiącami złożyło do prokuratury kilka zawiadomień. Ponad 200 absolwentów aplikacji sędziowskiej od maja czeka na nominację na stanowisko asesora sądowego od prezydenta Karola Nawrockiego. Krajowa Rada Sądownictwa nie uzyskała od przedstawiciela prezydenta informacji, co dalej z nominacjami asesorskimi. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że grupa przyszłych asesorów w oczekiwaniu na nominację mogłaby załatwić 10,5 tysiąca spraw sądowych miesięcznie. Ponadto absolwenci aplikacji sędziowskiej de facto tkwią w zawieszeniu.
17: Oni stracili już stypendium szkoły, bo się skończył czas nauki, stracili ubezpieczenie, muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy.

0: jako bezrobotni.
1: Minister zaapelował do prezydenta, aby nie zwlekał z nominacją asesorów.
0: Ja chciałbym, żeby jak najszybciej ten termin zaproszenia do pałacu wyszedł ze strony kancelarii.
1: Aplikanci dzisiaj spotykają się z ministrem sprawiedliwości oraz Krajową Radą Sądownictwa. Na Mierzei Wiślanej sprzątanie po wczorajszym sztormie. Sytuacja pogodowa wciąż jest tam niestabilna. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed wzbierającą wodą, a meteorolodzy ostrzegają przed utrzymującym się porywistym wiatrem. Taka sytuacja potrwa co najmniej kilka dni. Na Mierzei jest Maciej Jastrzębski, który odwiedza Krynicę Morską i Stegnę.
2: Wiatr to uspokaja się, to wzmaga. Morze wciąż wzburzone. Na razie nie wiadomo, kiedy z plaż znikną czerwone flagi zakazujące wchodzenia do wody. Najtrudniejsza sytuacja była w Krynicy Morskiej. Tam woda uszkodziła część lokali gastronomicznych.
3: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
2: Turyści na wybrzeżu są i niektórzy nie przejmują się sztormową pogodą.
4: Fajnie popatrzeć na morze, jak szaleje właśnie. No.
5: Mało bezpiecznie dla turystów.
6: No niby tak, ale zawsze każdego przyciągają widoki.
5: Kąpać się nie można.
6: No raczej nie, bo czerwone flagi wszędzie.
2: Po kilku dniach silnych wiatrów morze tak się rozkołysało, że blokuje odpływ wody z nadmorskich rzeczek i kanałów, a te grożą wylaniem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Ruch tankowców przez cieśninę Ormus niemal ustał po wznowieniu przez Stany Zjednoczone ataków na Iran i działaniach odwetowych. Jak podaje agencja Reutera, od rana przez szlak przepłynęły dwa statki. Teheran zarzuca Waszyngtonowi utrudnianie przywracania normalnej żeglugi. Marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyła, że amerykańskie ataki zakłócają stopniowe otwieranie cieśniny. Strażnicy rewolucji ostrzegli, że każda kolejna amerykańska interwencja spotka się z miażdżącą odpowiedzią. W nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię uderzeń na Iran. Wczoraj prezydent USA powiedział, że nie chce już negocjować z Irańczykami. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 5 po 5 i sport. I Krzysztof Łoniewski.
9: Kibice piłki złapali krótki jednodniowy oddech i dobrze, bo emocje na mundialu tylko idą w górę. Przed nami pierwszy mecz ćwierćfinałowy. Główny faworyt do końcowego triumfu Francja gra z bardzo mocnym Marokiem. Mówi były piłkarz kilku ekstraklasowych klubów, obecnie ekspert TVP Sport Adam Marciniak.
10: Cały czas patrzymy na Marokańczyków troszkę jak na drużynę, nie wiem, sprzed 15 lat. A to jest zespół czwarty na świecie, zespół dochodzący do finału kontynentalnych mistrzostw, to jest faworyt. Natomiast w mojej ocenie siła Francji jest tak nieprawdopodobna, że poza Hiszpanami, którzy też musieliby mieć dobry dzień, nie widzę zespołu, który jest w stanie przeciwstawić się tej okrutnej, ofensywnej sile zespołu francuskiego.
9: Mecz Foxborough pod Bostonem o 22:00. W Wimbledonie trwa pierwszy półfinał w turnieju pań, powszechnie lubiana przez kibiców także w naszym kraju. Karolina Muchowa gra z Amerykanką Coco Gauff. W pierwszym secie Czeszka wygrała do 2, w drugim Amerykanka do 1. Trwa super tiebreak i mamy w nim remis po 7. Przypominam, że w super tiebreaku gra się do 10. Po tym spotkaniu na kort centralny wyjdą i zagrają tę samą stawkę Ukrainka Marta Kostiuk i inna Czeszka Linda Noskowa. Teraz siatkówka i błyskawiczna reakcja Światowej Federacji na rekomendację MKOL-u na przywrócenie do międzynarodowej rywalizacji rosyjskich sportowców. FIVB błyskawicznie włączyła ich do gry i nawet do rankingu. W tym najnowszym od razu znaleźli się na 3. pozycji. Tak na to reaguje prezes naszej federacji Sebastian Świderski.
11: Za wschodnią granicą nic się nie zmieniło. Dalej trwa wojna i chyba w nagrodę za to odwieszenie Ukraina została w nocy dodatkowo dosyć mocno zbombardowana. Więc tutaj się bardzo mocno dziwię. Zapraszam wszystkich, którzy podjęli tę decyzję właśnie do Ukrainy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
9: Brawo, panie prezesie. Kończymy niestety bardzo smutną informacją. Zmarł Karol Stopa, tenisowy komentator i erudyta. Pan Karol uczył rozumienia tenisa także nas w redakcji sportowej Trójki. Miał 78 lat.
8: Jutro miejscami przelotny deszcz, trochę chmur, trochę słońca. Najwięcej popada we wschodniej połowie kraju. Intensywny deszcz pojawi się też na północnym wschodzie i w centrum. Na wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, przez około 20 w centrum, do 26 stopni na zachodzie Polski.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 7,5 minuty po godzinie 17. Ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik i Michał Kowarski. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Za chwilę podsumujemy szczyt NATO i sprawdzimy, co na mundialu się szykuje. Ale najpierw John Mayer, New Light.

0: Już 11 minut po godzinie 17, tu program trzeci. NATO przeznaczy 27 miliardów euro na strategiczne rurociągi paliwowe w Polsce. To jedno z postanowień szczytu sojuszu w Ankarze. Warto zauważyć, że w tureckiej stolicy porozmawiali ze sobą prezydenci Polski i Ukrainy. Też o trudnej historii, ale tych sporów nie udało się rozwiązać. Paweł Turski.
1: Najważniejszym osiągnięciem szczytu w Ankarze z punktu widzenia naszego kraju jest decyzja o rozbudowie natowskich rurociągów, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jest dobra decyzja o rozbudowie na wschód, z Niemiec zachodnich do Polski, do państw bałtyckich i na południe Europy, do państw Grupy Wyszehradzkiej, rurociągów paliwowych. Dual use, podwójnego zastosowania na czas pokoju i na czas wojny.
1: Inwestycja będzie kosztować 27 miliardów euro. Zdaniem generała Mieczysława Bieńka rozbudowa rurociągu zwiększy zdolności logistyczne i operacyjne wojsk krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
3: To jest bardzo istotne w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek operacji obronnej.
4: Moskwa nie ma żadnych powodów do satysfakcji w wyniku tego szczytu.
1: Radosław Sikorski, wicepremier, minister spraw zagranicznych.
4: Sojusz wychodzi z niego wzmocniony i z silnym przekonaniem, że jesteśmy nadal w tej samej drużynie, jesteśmy mocniejsi.
1: Podczas szczytu zdecydowano także o otwieraniu przez amerykańskie koncerny zbrojeniowe linii produkcyjnych bezpośrednio na Starym Kontynencie.
4: Decyzje o produkcji sprzętu w Europie powinny bardzo dużo dać do myślenia Władimirowi Putinowi, bo to oznacza, że Ukraina w perspektywie paru miesięcy będzie miała się czym bronić.
1: Na marginesie szczytu odbyło się spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Trwająca godzinę rozmowa nie doprowadziła jednak do przełomu.
5: Nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej

0: armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
1: Mówił po spotkaniu prezydent Karol Nawrocki. Spór historyczny nie wpłynie jednak na zawieszenie relacji między Warszawą a Kijowem. Nasze kraje łączy bowiem wspólny wróg.
0: To, co z całą pewnością nas do siebie zbliża, to świadomość, że postsowiecka Federacja Rosyjska jest zagrożeniem.
1: Podczas szczytu miało miejsce także spotkanie ministra obrony narodowej z amerykańskim ministrem wojny Pittem Hegsethem.
2: Potwierdził wszystkie zobowiązania sojusznicze, potwierdził obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Kontynuujemy rozmowy nad stałą bazą.
1: Termin powstania bazy i jej lokalizacja nie są wciąż znane.
3: 14 minut po godzinie 17:00 White Stripes w programie trzecim Seven Nation Army.

0: 17 minut po godzinie 17. Do studia wbiegł już zdyszany Dariusz Urbanowicz. To wszystko związane jest z mundialem. Po prostu próbuje się wbić w ten tryb, w którym zawodnicy muszą 90 minut po boisku biegać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale z przerwami teraz na nawodnienie.
0: Mundial w trójce. Te 10 sekund to była przerwa na nawodnienie.
1: Tak. No dobrze, rozmawiamy o dzisiejszym ćwierćfinale.

w którym zagrają Maroko i Francja. Maroko spisywane jest na pożarcie przez fachowców. Francja gra bowiem jak natchniona i wielu ekspertów jest absolutnie zauroczona.

0: This time looking towards the back post. Corning. Oh, and tipped over.
1: This is a penalty.
0: Who leads it for Mbappe? It's a massive save. It's the follow-up there. It's saved again.
2: A Maroko też potrafi porwać swoją grą, choć zarzuca mu się, że z 26-osobowej kadry aż 19 zawodników urodziło się poza ojczyzną, a 6 przyszło na świat we Francji. To nie tylko kwestia urodzenia, ale i piłkarskiego wychowania. W warszawskiej restauracji marokańskiej Dom Otwarty spotkałem Aliego, kibica Wydad Casablanca.
3: My name is Ali and I am from Morocco, originally from Casablanca City.
4: Okay, so which club you support in Casablanca?
3: I support Wydad Club, which is one of.
2: Kibicuję klubowi Wydad, jednemu z najstarszych klubów w Maroku, jeśli nie najstarszemu. No i jak mam wyrazić to, co teraz czuję? To dla nas niezwykle ważny moment. Maroko od bardzo dawna pracowało nad swoją reprezentacją narodową, sprowadzając najlepszych zawodników z całego świata. Istniała konkretna strategia, by ściągnąć ich z różnych krajów, głównie Europy. Wielu z nich, jak się okazuje, grało w europejskich ligach, a część pochodziła bezpośrednio z Maroka i są wychowankami Akademii imienia króla Muhammada VI. Później okazało się, że udało się stworzyć wspaniałą drużynę. To bardzo młodzi zawodnicy, mają po 18-20 lat. Są po prostu fantastyczni, wynieśli reprezentację na niezwykle wysoki poziom. Wciąż trudno w to uwierzyć, co się dzieje. Oczywiście to efekt ogromnej pracy wielu osób, federacji, trenera, klubów i samych zawodników.
3: Very high level. We cannot even believe what is happening. Of course, it's a lot of.
2: Do tego dochodzi jeszcze oczywiście ogromne wsparcie ze strony całego narodu marokańskiego.
3: From the Moroccan nation.
2: Na poprzednim mundialu Francja pokonała Lwy Atlasu 2-0 w półfinale, pamiętnym oczywiście, jednak nad Sekwaną wydarzenie zapadło w pamięć z powodu zamieszek, które wybuchły po spotkaniu. Nauczone doświadczeniami z przeszłości francuskie władze wprowadziły wzmocnione środki bezpieczeństwa.
5: Podpalone śmietniki i samochody, starcia z policją na ulicach Paryża, setki zatrzymanych osób. Wandalizm 1, futbol 0. Takie wspomnienia pozostały po półfinałowym meczu Francji z Marokiem w Katarze. Choć radość z awansu do finału szybko przyćmiła najgorsze obrazy tamtego turnieju. Czy uda się uniknąć powtórki tamtego scenariusza? Wielu Francuzów podchodzi do tego sceptycznie. Dojdzie do napięć, tak jak po wszystkich meczach. Niezależnie od tego, czy Francja wygra, czy przegra, pojawią się incydenty. Przewidują mieszkańcy stolicy. Francuskie władze spodziewają się poważnych zakłóceń porządku publicznego. Stąd wzmożona mobilizacja służby bezpieczeństwa. W całym kraju porządku na ulicach będzie pilnować około 20 tysięcy funkcjonariuszy, z czego 8 tysięcy w samym Paryżu. Ponadto w wielu miastach i departamentach, w tym w stolicy, wprowadzono dodatkowe ograniczenia mające zapobiec incydentom. Dotyczą one m.in. sprzedaży alkoholu oraz fajerwerków, które podczas zamieszek są wykorzystywane do atakowania sił porządkowych. Władze obawiają się, że sytuacja może stać się szczególnie napięta w przypadku zwycięstwa Maroka. Zrobimy atmosferę, a potem pójdziemy na pola elizejskie i pod wieżę Eiffla. A co będzie później, nie wiemy. Zapowiadają marokańscy kibice. Jak dotąd świętowanie po meczach Maroka we Francji przebiegało stosunkowo spokojnie. Służby liczą też na kilka czynników, które mogą ograniczyć ryzyko incydentów. Późną porę zakończenia spotkania po północy oraz fakt, że rozpoczęły się już wakacje, więc część marokańskiej diaspory wróciła na ten czas do kraju. Wszyscy liczą jednak na to, że najważniejsze starcie rozegra się na boisku, a nie na ulicach.
2: Mówił oczywiście nasz paryski korespondent Stefan Folzer, a teraz jeszcze 3 grosze od naszego wybitnego reprezentanta Polski Grosika, czyli Kamila Grosickiego.
6: Maroko od paru lat jest naprawdę czołowym zespołem. Ostatnio w swoim tym pucharze Afryki, no wiemy, co tam się w tym finale działo. Są bardzo mocni, na ostatnim mistrzostwa też bardzo dobrze grali, więc no, ten mecz Francja-Maroko, no na pewno oprócz tego, że zagrają dwie wielkie drużyny, no to pod względem też kibicowskim, wiemy, że dużo ludzi z Maroka mieszka we Francji, jest żyta z Francją, więc no na pewno będzie bardzo gorąco, jeśli chodzi o ten mecz, ale mam nadzieję, że Francja wygra.
2: I na koniec jeszcze marokańska przyśpiewka wspierająca reprezentację w wykonaniu cytowanego już Marokańczyka Alego.
3: Sha la la la la la la di ma Maghreb. Sha la la la la la la la la di ma Maghreb.
4: What does it mean?
3: It means like always Morocco, always stand.
2: To znaczy, że zawsze Maroko, zawsze kibicuj Maroku. Dzisiaj będziemy kibicować i Francuzom, i Marokańczykom. 22:01 gwizdek.

0: Mundial w Trójce.
1: A to wszystko opowiadał państwu Dariusz Urbanowicz. To czas teraz na przerwę na wodę, zdecydowanie.
2: Tak, będę pił.
1: Państwu też polecam. Upałów wprawdzie nie ma, ale zawsze warto kolejną szklankę wody połknąć. Przed nami Puls Trójki o 17.30, w którym Monika Suszek porozmawia o Ministerstwie Zdrowia, które przedstawiło plan naprawczy systemu zdrowia, trochę przesuwając uwagę opinii publicznej ze skandali związanych z politykami na to, co dzieje się, jeśli chodzi o wady systemu i wysokie zarobki lekarzy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami od

0: pobytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
2: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
3: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 17.30, w studiu Monika Suszek i goście.
8: Puls Trójki.
9: Ministerstwo Zdrowia ma plan naprawczy na ochronę systemu zdrowia, między innymi oparty na limitach płacowych dla lekarzy, ale również na rewolucji w kolejkach dla pacjentów. Czy ten plan i czy te zmiany są dobre i czy rzeczywiście one przyczynią się do zmian w całym systemie? O tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi. Anna Gołębicka, ekonomistka i strateżka Centrum im. Adama Smyfa. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: I Agata Szczepańska, Rynek Zdrowia. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: To może tak na początek się zapytam o pani opinię, jeżeli chodzi o ten plan naprawczy. Czy coś drgnęło w naprawie ochrony zdrowia, czy niekoniecznie, pani Agato?
11: No ja bym przede wszystkim nie nazwała tego planem naprawczym i nie nazwałabym tego reformą. To jest to trochę gaszenie wizerunkowego pożaru, chociaż od razu zastrzegę, że te zmiany są potrzebne i wyczekiwane. One były już dyskutowane w zeszłym roku, cieszyły się wtedy poparciem społecznym i myślę, że dzisiaj po tych aferach, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, cieszą się jeszcze większym. Natomiast same te zmiany systemu nie naprawią, aczkolwiek mam nadzieję, że zapoczątkują jakieś kolejne, szersze zmiany, oby.
9: Kosmetyka? Jak póki co to, co przedstawiło Ministerstwo Zdrowia, pani Anna Gołębicka?
10: Można na to spojrzeć w różny sposób, bo pewnie pesymista powie, że tylko kosmetyka i nikt z tego nie będzie, a optymista powie, że wreszcie się czegoś doczekaliśmy. A w jakby biznesie, w budowaniu strategii jest tak, że czasem jak samolot leci, to trzeba go naprawiać w locie. I to jest takie naprawianie samolotu w locie, co nie oznacza, że ten samolot w międzyczasie trzeba przygotować na to, żeby zjechał do swojego hangaru i żebyśmy go wyremontowali, albo kupili nowy, jak się okaże, że ten stary już się naprawić nie da. No więc mamy jakieś zmiany, które rozwiązują albo są na drodze do rozwiązywania bieżących problemów, bo to jest jeszcze tak, że my bardzo dużo nie wiemy. A diabeł tkwi w szczegółach, czyli to, co się czasem powie, co się obieca, co się na przykład wymyśli w strategii, to jeszcze później na poziomie egzekucji ulega wielu zmianom, bo się okazuje, że się nie da czegoś wprowadzić tak, jak się wymyśliło.
9: Może ładnie to wygląda na papierze. Dobrze, to przyjrzyjmy się teraz tym propozycjom. I ja bym tak poprosiła plusy, minusy, albo same plusy, albo same minusy, jak pani widzą. Stworzenie centralnej e-kolejki, czyli taki jawny, wirtualny numer w kolejce na zabieg. Plusy, minusy, pani Agata Szczepańska?
11: Z jednej strony plus, bo każde narzędzie, e-narzędzie, każde narzędzie cyfryzacyjne ten system usprawnia. Z drugiej strony, czy to rozwiąże problem, czy pacjentowi chodzi o to, żeby wiedział, które ma miejsce w kolejce, czy chodzi mu bardziej, żeby tej kolejki nie było. Mhm. Więc owszem, jako tak jak mówi Ania, pierwszy krok, ale nie rozwiązanie.
9: Anna Gołębicka.
10: Ja akurat jestem entuzjastką wszystkich rozwiązań cyfryzacyjnych i takich nowoczesnych. One mają to do siebie, że one naruszają strefę komfortu. Bo zawsze robiliśmy coś w jakiś sposób, a teraz nagle mamy robić coś inaczej. Widzieliśmy, jaką mieliśmy burzę przy KSeF-ie. Mimo, że jak

0: kolejne badania pokazują, że ci, którzy tego KSeF-u używają, wcale nie są tacy niezadowoleni. Też przy wprowadzaniu takich rozwiązań cyfrowych, takich szerokich, państwowych, musimy brać pod uwagę to, że te rozwiązania nie są od razu idealne. One rosną z odbiorcą, bo nie da się wielu rzeczy przewidzieć, czego będzie potrzebował odbiorca. I teraz w ogóle z punktu widzenia Unii Europejskiej my mamy do wprowadzenia dużo innych rzeczy, czyli nie tylko centralną e-rejestrację i centralną e-kolejkę, ale w ogóle taki system, który pozwoli pacjentowi mieć stały dostęp do swoich wszystkich danych medycznych. Nawet jak będzie za granicą i coś mu się wydarzy, to będzie do tego dostęp. Oczywiście to jest zabezpieczony ten dostęp, taki, żeby ktoś w tych danych nie grzebał, jakby... Biorę tutaj na bok te rzeczy dotyczące cyberbezpieczeństwa i opowiadam w ogóle, jak takie rzeczy mają działać. I to jest tak, że w tej chwili bardzo często pacjent tuła się z całym segregatorem jakichś badań. Coś zgubi, coś mu się ubrudzi. Lekarz bardzo często nie wie, czy to jest prawdziwe badanie, czy to jest wiarygodne badanie, bo teraz można sobie różne rzeczy z internetu wydrukować i te badania są dublowane albo czegoś brakuje w tych badaniach. Więc w ogóle uważam, że te systemy nowoczesne, cyfrowe, oczywiście też z dużym naciskiem, że dla osób starszych ze słabą dostępnością musi być zagwarantowany ten telefon czy bezpośrednia rejestracja.
1: Na przykład, tak.
0: Albo ktoś, kto w tym pomoże. Natomiast one bardzo upraszczają życie. One jakby, gdyby taka kolejka centralna była dobrze zrobiona, to faktycznie nikt się w nią nie wciśnie, albo przynajmniej będzie widać, jak ktoś będzie próbował się w nią wciskać. Teraz ta centralna rejestracja, my mieliśmy bardzo duży problem z tym, że pacjenci dostawali gdzieś skierowanie, wykonywali pierwszy telefon, ten telefon nie odpowiadał, gdzieś się dostawali, kolejka ileś tygodni, no bo u nas średni czas oczekiwania to jest 4 miesiące do lekarza specjalisty i byli bardzo pogubieni i chorowali dłużej. A jeżeli jakby ten pacjent wejdzie do internetu, do tej aplikacji i zobaczy, że w tym szpitalu ma tyle, w tym tyle, ale może sobie poszukać, że ma gdzieś szybciej, no to też trochę jakby ogarnie ten ruch i tą organizację.
1: Następna propozycja Ministerstwa Zdrowia. Limit płacowy pracownika do 240 zł na godzinę brutto. Plus, minus, Agata Szczepańska?
2: No też tutaj muszę odpowiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach. Oczywiście plus, bo wszyscy chcemy, życzymy sobie zlikwidowania kominów płacowych. Dzisiaj miałyśmy okazję zapytać panią minister, czy to rzeczywiście jest już taka kwota, z której oni się nie wycofają, czy to jest kwota do negocjacji. Ona uznała, że to jest bardzo uczciwa kwota i wydyskutowana i naprawdę taka, która większość lekarzy powinna zadowolić. Czy rzeczywiście tak będzie? Czy nie odbije się, mówiąc nieładnie, czkawką, czy nie spowoduje, że część lekarzy ucieknie do prywatnego sektora?
1: Nie wiem. Są to obawy, prawda?
2: Tak, ale z drugiej strony bardzo dużo tych procedur, które w tej chwili generują tak wysokie zarobki, one są wykonywane przede wszystkim w publicznym systemie, bo jakichś skomplikowanych operacji neurochirurgicznych, kardiochirurgicznych raczej w prywatnych placówkach się nie wykonuje. One są za drogie, one są wykonywane tylko na NFZ. Więc tutaj bym się nie obawiała. Myślę, że jeśli się wprowadzi to w dialogu, to może nam wszystkim wejść na dobre.
1: Ciekawe, co na to lekarze. Pani Anna Gołębicka, jak pani ocenia tę propozycję?
0: Takie pytania, które są najbardziej tematem rzeką. No bo teraz mamy to 240 zł. I w tej ochronie zdrowia nic nie jest czarne albo nic nie jest białe, dużo jest szarości i zawsze kij ma dwa końce. I teraz mamy to 240. I zacznijmy w ogóle od tego, że to jest mniej więcej poziom tego, czego oczekiwali lekarze. Czyli to jest mniej więcej poziom tych trzech średnich krajowych. Więc tutaj nie mamy z czym za bardzo oponować. Teraz mamy jakby kolejny poziom trudności, czyli żeby objęło to, bo mamy umowy o pracę, i umowy kontraktowe. Jak to będzie dotyczyło umów o pracę, jak to kontraktowych? Bo 240 brutto w wersji netto to nie jest to samo netto na tą i na tą umowę. Umowa o pracę dużo bardziej obciąża wynagrodzenie. Teraz mamy jakby różne specjalizacje. Jakby zapytano na konferencji, czy lekarz, który zrobi bardzo trudną operację, będzie trwała 2 godziny, dostanie za to 480 zł brutto. Więc trzeba pamiętać, żeby to 240 zł nie wygubiło nam gdzieś wybitny specjalistów i bardzo trudnych operacji, bo będzie taki kap, ale trzeba pamiętać to, żeby uszczelnić to w taki sposób, żeby nie było gdzieś przecieków i miejsca,

0: do tego, żeby ktoś znowu cwaniaczył, żeby omijał, żeby wypisywał sobie jakieś faktury, nie wiadomo jakie, bo natłucze godzin, nie wiadomo ile. Więc to 240 zł ma swoje plusy i minusy. Na pewno jest jakimś sposobem na to, żeby nie było tych przepotwornych kominów, ale ten element wymaga najwięcej jakby doprecyzowania, dopracowania, bo tutaj w tych szczegółach to nie jeden diabeł siedzi.
1: I chyba też dogadania się z samym środowiskiem lekarskim, które też no, dosyć ostrożnie podchodziło z taką propozycją. Nie będzie zgody na zawieranie umów przez szpitale z tak zwanymi spółkami. Ostatnio ten temat też szeroko się odbił, bo mieliśmy przykłady szpitali w Moglinie i w Miastku, gdzie właśnie ten był proceder tak zwany walizkowy. Agata Szczepańska, jak jest ocena?
2: Tutaj na pewno oceniam to na plus. To jest problem, z którym borykamy się od dawna i ten przypadek nagłośniony ostatnio to jest tylko jeden z takich przypadków. Wcześniej się mówiło w tym kontekście często na przykład o spółdzielniach anestezjologów. No to tak miało, nie wiem, czy nie za dużo powiedziane, ale miało to znamiona takie jakby trochę zmowy cenowej, że lekarze danej specjalizacji zawiązywali się w jakieś spółdzielnie i dyktowali bardzo często wygórowane stawki. Jak się dany podmiot nie dogadał, no to właściwie w regionie już nie był w stanie znaleźć lekarza danej specjalizacji. Na pewno jest zdrowsza sytuacja, jeżeli dyrektor szpitala negocjuje z lekarzem, nawet jeśli ten lekarz jest jednoosobową działalnością gospodarczą, niż z taką spółdzielnią.
1: No właśnie, bo to jest też ważny wątek, czy to oznacza, ten proceder walizkowy, on mógł też zagrażać takim szpitalom powiatowym.
0: Proceder walizkowy to jest domena szpitali powiatowych,
1: tak.
0: Bo każdy szpital powiatowy chce mieć, jakby zacznijmy od tego, że my kiedyś mieliśmy referencyjność szpitali. Teraz mamy jakby z punktu widzenia prawa poziom zabezpieczenia, ale w realiach my mamy tak, że każdy szpital chce mieć wszystko, co jest dobrze wyceniane. I proceder walizkowy wziął się stąd, że każdy szpital chciał mieć coś, co jest dobrze wyceniane, czyli chciał mieć lekarza dobrze jakby do tych procedur dobrze wycenionych i pacjenta dobrze wycenionego i licytował sobie tego lekarza, choć przyjdziesz do nas, zapłacimy ci niebotyczne pieniądze.
1: Czy teraz
0: i tak nam się to opłaca.
2: Tylko dlaczego, ja się jeszcze wtrącę, skąd się to wzięło, prawda? Dyrektorzy sami mówią, że często taka dobrze wyceniona procedura i ten lekarz, któremu nawet się płaciło te horrendalne pieniądze z naszej oceny, pozwalał utrzymywać oddziały, które się nie bilansowały. Albo nawet cały szpital. No, słyszeliśmy, jak nagłośniono te zarobki neurochirurgów 26 tysięcy za godzinę. No to zaraz mówili lekarze na przykład z interny, że oni nie mają tyle pieniędzy na miesiąc na cały oddział.
1: Dobrze. I jeszcze jedna propozycja. Obowiązek pracy na co najmniej pół etatu w jednym miejscu. Jak tutaj pani ocenia?
0: Ja mam do tego taki ambiwalentny stosunek, ponieważ uważam, że jak ktoś się dobrze dogada w szpitalu, to mu pozwolą. Bo tam jest taki obowiązek, ale szef ci może pozwolić i jak relacje będą dobre, to ci pozwolą. Znaczy rozumiem intencję, bo ta intencja jest bardzo dobra, bo jesteśmy inaczej związani z miejscem, jak jesteśmy czasem zatrudnieni na umowę o pracę i jeszcze w jednym miejscu, bo to miejsce jest nasze, my się tam angażujemy, mamy swój taki trochę, można powiedzieć, no nie wiem, może za dużo powiedziane, ale swoje drugie ważne miejsce. Już nie użyję słowa dom, bo w szpitalach publicznych z tym domem bywa różnie, bo czasem lekarze nie mają nawet swojej szafki. No ale generalnie przywiązujemy się do miejsca, angażujemy się, prowadzimy pacjentów, którzy tam są, nie że pojawiamy się i znikamy, więc to jest w ogóle bardzo dobrze. Natomiast to rozwiązanie będzie musiało być jeszcze chyba dopracowane i bardzo mądrze wdrożone, żeby ono spełniło swój cel.
1: Plusy, minusy w tej propozycji, Agata Szczepańska?
2: Intencje na pewno na plus, bo tak jak mówi koleżanka, każdy pacjent chciałby mieć takiego lekarza, który się nim opiekuje, który się czuje przede wszystkim za niego odpowiedzialny. Natomiast znowu, no, dyrektorzy sami mówią, że oni nie zawsze potrzebują lekarza na pół etatu, bo czasami potrzebują, żeby on raz w tygodniu przyjechał na jakieś konsultacje, na jakieś zabiegi. Więc tutaj też znowu te szczegóły i znowu trzeba to dopracować i też dopasować do naszego systemu. I tu trochę przechodzimy do kolejnej rzeczy, że trudno jest nam reformować system wynagradzania lekarzy bez ruszenia systemu szpitali, naszej sieci szpitali, tego jak to w tej chwili jest poukładane. No, mamy jednak ten, no może nie będę mówiła że za dużo szpitali, ale na pewno nie do końca ta struktura

0: która jest dostosowana do naszych realnych potrzeb w
1: ale
0: tej chwili.
1: To wtedy trzeba byłoby pomyśleć, żeby trochę ukrócić tę taką własność szpitali i tego, kto te wszystkie części tortów, do których każdy się dobiera, bo przecież dzisiaj szpitalami i zarządzają politycy, i też środowiska lekarskie, i też NFZ poprzez swoje finansowanie. Czego dla pań zabrakło w tych propozycjach?
2: Ja myślę, że tu powinniśmy jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz o tych lekarzach, bo w tej chwili tylko około 25% lekarzy deklaruje, że pracuje w jednym miejscu. Więc to jest uzupełnienie tej informacji o pracowaniu w jednym miejscu. Jeżeli mówimy o strukturze, jaką my mamy, to co Agata poruszyła, to jest niezmiernie ważne, bo my mamy wszędzie każdy szpital. A jak policzymy z punktu widzenia jakby Unii Europejskiej, a właściwie OECD nawet, to my mamy więcej łóżek szpitalnych niż średnia, ale mamy mniej łóżek do opieki długoterminowej. I to jest jakby... Zabrakło nam chyba właśnie tego spojrzenia takiego strategicznego z góry, kiedy my będziemy planować na nowo, jak te segmenty są ze sobą połączone, jak pacjent między nimi się przemieszcza i jaką mamy tą sieć szpitali i jak dzielimy ich referencyjność, bo my nie musimy mieć w każdym mieście jakby bardzo skomplikowanej operacji onkologicznej do obsłużenia albo bardzo skomplikowanej neurochirurgicznej, bo to zwykle nie są rzeczy pilne. Pacjent może tam dojechać. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć pacjenta blisko jego domu jak najlepiej, ale na te trudne rzeczy zawieźć tam, gdzie jest ktoś, kto zrobi to najlepiej, gdzie jest sprzęt, który go zabezpieczy, gdzie ten pacjent
1: gdzie
2: będzie...
1: Gdzie też i lekarze będą bardzo świetnie
2: tak, wykształceni w tym czymś jednym i ten pacjent później nie zostanie sam ze sobą, bo ten lekarz już gdzieś wyjedzie.
0: No tylko tutaj wracamy do tego, co pani redaktor powiedziała, że jest za dużo podmiotów, które chciałyby rządzić szpitalem. Ktoś, kto próbuje zlikwidować, a nawet zmienić szpital w swoim powiecie, jest od razu skreślony. Szpital to jest największy pracodawca, a ludzie chcą, czują się bezpieczniej, mając blisko szpital, nawet jeśli sami nie chcą się w nim leczyć, tylko wolą do dużego miasta jeździć.
1: Ja myślę, że ten temat jeszcze pewnie nieraz będzie rozwijany, bo zwłaszcza, że reforma ochrony systemu zdrowia to jest chyba taka praca ponadpartyjna dla wszystkich na wiele, wiele lat. Bardzo dziękuję za dziś. Anna Gołębicka, Centrum im. Adama Smyfa, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I Agata Szczepan Rynek Zdrowia, również dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: Pearl Jam, Alive w Trójce. 8 minut do godziny 18. Po pulsie Trójki rodzi mi się takie pytanie. Czy byliby państwo skłonni zrezygnować ze szpitala w swojej okolicy po to, żeby jeździć na przykład 200 km do dużego miasta, gdyby mieli państwo gwarancję, że tamten szpital będzie po prostu większy? Czy byliby państwo gotowi na takie ustępstwa? 2, 2, 7, 3. Co państwo myślą o reformie konsolidacji szpitali i takich sprawach związanych ze służbą zdrowia, o których mowa była w Pulsie Trójki między innymi. 22 i 7. A ja państwu powiem, że my w programie trzecim rozpoczynamy sezon trójkowego kina letniego już jutro. I mamy dla państwa zaproszenia, bo nie można zgłaszać się pod numerem 2, 2, 7. Tym samym w naszym ogrodzie w piątkowe wieczory będą mogli państwo oglądać filmy wybrane przez Katarzynę Borowiecką. Jutro do obejrzenia będzie nagrodzony Oscarem duński film Na Rauszu o 21:30. A jak brzmi plan na następne letnie piątki?
1: Lata nie minęły i się trzęsiecie.
2: They won't lie to you. It's pure that way.
3: Mommy? Everything is under control. Ha!
0: Przed nami takie filmy jak Kos, Konklawe, Baby Teeth czy Spirited Away w Krainie Bogów.

to plan na kolejne piątki. Ten jutrzejszy to na Rauszu, 21.30 zaczynamy. I gdyby Państwo sobie pomyśleli, że pogoda nas może przegonić, to wcale nie. Mamy studio imienia Agnieszki Osieckiej w Odwodzie.

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
2: Everything under control.
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
3: Wiwat! Wiwat!
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.

0: Avisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Avisto Fast i Avisto!
0: Aflofarm.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.09 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
9: Są zarzuty dla mężczyzn, którzy chcieli skontrolować ukraińską firmę w Polsce. Odpowiedzą za zniesławienie pracownicy biura. Dobre rozmowy, ale czekamy na konkrety. Tak lekarze podsumowują spotkanie z minister zdrowia o reformie systemu. Paragony w tym roku nie straszą tak bardzo. Sprawdziliśmy ceny nad morzem. Mężczyźni, którzy w Poznaniu chcieli bezpodstawnie skontrolować ukraińską firmę, usłyszeli zarzuty. Zastosowano wobec nich dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pracownicy biura, do którego chcieli wejść.
10: W Poznaniu dwóch prawicowych aktywistów przedstawiających się jako obywatele Polski chciało wejść do jednej z ukraińskich firm. Firma pomaga cudzoziemcom w legalizacji pobytu.
11: Chcieliśmy zobaczyć, czy nie wspieracie Państwo Stefana Bandery, Szuchowicza.
10: Do aktywistów wyszła Ukrainka, która prowadzi biuro. Mężczyźni pytali o poglądy. Mówili też, że Ukraina jest wrogo nastawiona do Polski. Wszystko filmowała kobieta, która przyszła razem z mężczyznami. Nagranie trafiło do sieci i na Ukrainkę wlał się hejt. Kobieta poprosiła o pomoc służby, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
12: Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania w internecie, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej. Także pod kątem narażenia jej na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
13: W sprawie zostali zatrzymani dwaj mężczyźni.
10: Prokurator Łukasz Wawrzyniak.
13: Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące zniesławienia.
10: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
9: A mężczyźni nie przyznali się do zarzutów. O zmianach w ochronie zdrowia i zarobkach lekarzy rozmawiali prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Obie strony dobrze oceniły spotkanie.
14: Mam poczucie, że to jest wstęp do dobrych rozmów i że obie strony dostosowują swoje stanowiska do wspólnego celu, którym jest dobry system ochrony zdrowia. To nie jest tak, że siedzieliśmy naprzeciwko siebie, każdy na swoim stanowisku i nie chcieliśmy rozmawiać, wręcz przeciwnie. To było długie i bardzo konstruktywne spotkanie.
9: Ministra Sobierańska-Grenda podkreśliła, że chyba nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że zmiany w ochronie zdrowia są konieczne, także jeśli chodzi o etaty lekarskie.
15: Jeżeli umawiamy się z kimś na wykonywanie usługi, która jest płacona godzinowo, mamy prawo również taką pracę ewidencjonować. My po stronie NFZ-u, i taka deklaracja padła od pana prezesa Nowaka w dniu wczorajszym, przede wszystkim musimy udoskonalić system ewidencjonowania wykazywanego czasu pracy w systemach NFZ-u. Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. To jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu, ale również po wykonaniu tego zabiegu i otaczają go właściwą troską.
9: Kolejne spotkanie za tydzień. Lekarze mają nadzieję, że wtedy poznają bardziej konkretne propozycje dotyczące zarobków. W wakacje powraca temat nadmorskich paragonów grozy. Turyści twierdzą, że jest drożej, ale da się wytrzymać. Średnio za obiad w Mielnie trzeba zapłacić ponad 40 zł. Turyści wybierają głównie zestaw składający się z ryby, frytek, surówki i napoju, mówi pan Kacper, kierownik jednego z lokali gastronomicznych znajdującego się na mieleńskim Deptaku.
16: Ceny poszły bardzo w górę.

0: Jeżeli chodzi o ceny ryb, też musimy podwyższać, żeby nam to się jakoś opłacało. Prosto od rybaka mamy osobiście jedną dostawę w ciągu całego tygodnia świeżego dorsza, ale też z Atlantyku, nie od nas z Bałtyku. Wszystkie ryby są mrożone od dostawców zewnętrznych, a od nas z naszego morza mamy turbot i flądrę.
1: Dużo mniejsze zainteresowanie jest pamiątkami, choć ich ceny są identyczne jak rok temu, twierdzi pani Oliwia, sprzedawczyni z punktów centrum.
2: Najtańsze magnesy można kupić już za 5 zł, co i tak dla niektórych jest za dużo i próbują się z tego targować. Kubki to jest też taki trochę przeżytek, że to bardzo rzadko po prostu schodzi.
1: Eksperci zwracają uwagę, aby sprawdzać ceny i pytać o sposób ich naliczania, zanim złożymy zamówienie. We Lwowie tłum napadł na funkcjonariuszy Komisji Poborowej. Dwóch z nich doznało obrażeń. Zniszczono też wojskowy pojazd. Do konfliktu doszło podczas próby zatrzymania przez żołnierzy i policję mężczyzny, który miał uchylać się od służby wojskowej. Wywołało to zamieszki we lwowskiej dzielnicy Sychów. Ich uczestnicy opublikowali w internecie nagrania, na których widać kilkudziesięcioosobową grupę młodych ludzi przewracającą samochód terytorialnego centrum poboru. Lwowska policja poinformowała o zatrzymaniu kilku uczestników zajść. Na Ukrainie w związku z toczącą się wojną mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat mogą podlegać przymusowemu poborowi do armii.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Radomiu stan powietrza jest umiarkowany. Ponad 50% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca i wiatru. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 18.05, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
6: Karolina Muchowa, pierwszą finalistką wielkoszlemowego Wimbledonu. Czeszka po dramatycznym meczu półfinałowym pokonała 6-2, 1-6 i 12-10 w super tiebreaku Amerykankę Coco Gauff. Trwa drugie spotkanie półfinałowe. Ukrainka Marta Kostiuk mierzy się z inną Czeszką Lindą Noskową i mamy remis po 2 w gemach w pierwszym secie. W Tour de France Tadej Pogacar pokazuje plecy konkurencji podczas morderczego 6. etapu z 3 podjazdami, m.in. pod Tour Malais i sumą przewyższeń sięgającą prawie 4200 metrów. Słoweniec o 2 minuty i 38 sekund wyprzedził Duńczyka Jonasa Vingegaarda i o 2 minuty 57 sekund Meksykanina Isaaca del Toro, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
7: Od lat współpracuję z mentorką. To mi daje większą świadomość tego, jak to wszystko wygląda i tym bardziej mogę grać w zgodzie ze sobą, żyć w zgodzie ze sobą i doceniać te małe momenty. Ta zielona trawa i to na biało, te wszystkie kwiatki tutaj na fioletowo-zielono wprowadza w taki niesamowity, piękny nastrój, dlatego myślę, że to jest wymarzone miejsce, żeby zrobić dobry wynik, także jestem wdzięczna.
6: To jest pozostałość z wczorajszego serwisu. Na piłkarskim mundialu przed nami pierwszy ćwierćfinał. Francja gra pod Bostonem z Marokiem i jest zdecydowanym faworytem tego starcia.
8: Na pewno oprócz tego, że zagrają dwie wielkie drużyny, no to pod względem też kibicowskim wiemy, że dużo ludzi z Maroka mieszka we Francji, jest żyta z Francją, więc no na pewno będzie bardzo gorąco, jeśli chodzi o ten mecz, ale mam nadzieję, że Francja wygra.
6: Mówił były reprezentant Polski grający swego czasu w lidze francuskiej Kamil Grosicki, pierwszy gwizdek sędziego o 22.00. Nie tylko u nas w kraju nie milkną echa przywrócenia przez MKOL do międzynarodowej rywalizacji sportowców z Rosji. Światowa Federacja Siatkarska jakby tylko czekała na ten ruch. Czym oburzony jest prezes naszej federacji Sebastian Świderski?
9: Nagle najpierw MKOL, a dzień później FIFOB szybko podejmuje decyzję o dopuszczeniu. Nie wiem dlaczego i jesteśmy pierwszą federacją światową, która to uczyniła. Bardziej mnie to dziwi. Przywrócenie rankingu Rosjan i pojawienie się ich na trzecim miejscu to już dla mnie jest w ogóle dziwna sytuacja, bo to tylko pokazuje, że opłaca się nie grać, zamrozić sobie ranking i wrócić po 4 latach i awansować czy to na Mistrzostwa Świata, czy na Igrzyska Olimpijskie.
6: Logiczna wypowiedź prezesa Świderskiego kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 21.00.
5: Będzie odrobinę padać, przede wszystkim we wschodniej części naszego kraju. W nocy od 9 do 15 stopni Celsjusza przeważnie. Jutro trochę chmur, trochę słońca, też deszcz we wschodniej połowie kraju, a temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni na zachodzie Polski.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik i Michał Kowarski. Razem ze mną do godziny 19. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. A teraz Tears for Fears.

I jakby mieli Państwo ochotę, na przykład pójść sobie do jakiegoś kina w ogrodzie w jutrzejszy wieczór, około godziny 21.30, to w Ogrodzie Trójki film Na Rauszu będzie grany. Jeszcze mamy coś dla Państwa, 2 dwójki, 7 trójek. Tam są zaproszenia.

0: Everybody wants to rule the world w programie trzecim, 12 minut po 18. Po Pulsie Trójki o pomysłach na przyszłość polskiej opieki zdrowotnej dzwonią państwo z odpowiedzią na pytanie, czy są gotowi państwo zrezygnować ze szpitala w swojej bliskiej okolicy na rzecz większych, skonsolidowanych ośrodków, ale bardziej oddalonych od domu.
1: Ja nie muszę rezygnować, bo tego szpitala u mnie powiatowego w Otwocku praktycznie już nie ma.
2: Nie wiem, czy akurat koniecznie wielkość szpitala i ta odległość aż ma takie wielkie znaczenie. Czas, który będziemy musieli spędzić w kolejce, to myślę, że to jest kluczowy punkt.
1: Tak naprawdę jest jeden lekarz na ginekologii i położnictwie. Wiele oddziałów jest bardzo okrojonych. Była likwidacja SOR-u. Ja nie mam z czego rezygnować.
0: Numer do państwa dyspozycji. 2 2 7 3.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Czy chcieliby państwo, żeby dzwony kościelne zamilkły? Mieszkający blisko świątyń narzekają czasem na uciążliwość hałasu. Naczelny Sąd Administracyjny z kolei orzekł, że dzwony kościelne podlegają takim samym regulacjom prawnym jak wszyscy.

0: wszystkie inne urządzenia emitujące hałas. Na przykład głośniki sąsiada z muzyką. Krakowski Zygmunt z Katedry Wawelskiej towarzyszy nam od 505 lat. Poskarżyliby się państwo na Zygmunta? Ja bym się nie ważył. Karolina Gonet.
1: Na Zygmunta raczej nikt nie składa skarg, może dlatego, że rozbrzmiewa zaledwie około 30 razy w roku i tylko przy najważniejszych wydarzeniach religijnych i państwowych.
2: Żeby rozkołysać ten dzwon, potrzebnych jest 12 dzwonników.
1: Dr Marcin Biborski, archeolog i krakowski dzwonnik.
2: I dla nas przyjemnością jest to, że ten moment, ten pierwszy, zanim dzwon uderzy, kiedy nastaje cisza, żaden dzwonnik się nie odzywa, zaczyna trzeszczeć ta cała konstrukcja. I ten moment tego pierwszego uderzenia, taki znak, który rozpoczyna ten cały koncert.
1: Poza Wawelem bywa jednak znacznie mniej romantycznie. W Grudzicach pod Opolem mieszkaniec, który kupił dom tuż przy kościele, wygrał przed sądem administracyjnym batalię o wyciszenie dzwonów, a część sąsiadów zaczęła narzekać, że przestali je słyszeć. Z kolei w Rudzkim Moście pod Tucholą dzwony milczą już ponad rok decyzją sądu, bo jeden z mieszkańców uznał ich bicie za nie do wytrzymania. A kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że kościelne dzwony podlegają normom hałasu tak samo jak inne źródła dźwięku.
3: Jako, że mieszka pani tak blisko kościoła, czy pani kiedykolwiek przeszkadzały dzwony?
4: Abstrahując od przyzwyczajenia, nie przeszkadza. Sąsiadka moja zadawała mi pytanie, czy nie przeszkadza mi.
3: Sąsiadce przeszkadza?
4: Tak, sąsiadce przeszkadza, bo jest taka zadziorna, chociaż jest panią ministrą. Znaczy podsekretarzem stanu jednym z czterech w Ministerstwie Środowiska.
3: Że akurat tutaj o ten hałas, bo to w końcu środowisko.
4: Nie przesadzajmy.
1: W ubiegłym roku sprawa dzwonów trafiła nawet do Senatu, ale politycznej burzy nie było. Petycja o ograniczenie używania kościelnych dzwonów przepadła po jednym posiedzeniu. Według Ministerstwa Środowiska obecne przepisy dają już narzędzia do walki z hałasem, więc większość senatorów uznała, że nie ma potrzeby pisać nowych.
5: Ludzie się odzwyczaili.
1: Siostra Dominika Godlewska, urszulanka.
5: Przedtem to był dzwon i rano o 6:00 i wieczorem o 6:00 i w południe. A teraz to przeważnie dzwonią tylko na Anioł Pański w południe.
6: I są to dzwony z taśmy.
7: Nie ma tego jakiegoś specjalnego kryterium dotyczącego dzwonów.
1: Profesor Tadeusz Wszołek, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
7: No, w różnoraki sposób jest rozpatrywane przez urzędy, dyskusje też na ten temat trwają. Generalnie jeśli to są dzwony naturalne, to podejście jest dużo łagodniejsze. Natomiast jeśli to są dzwony sztuczne, nagrywane dźwięki, co niestety coraz częściej mamy z tym do czynienia i tutaj głównie w tym zakresie ludzie protestują.
4: Wiem, że ludziom przeszkadza. Tutaj proboszcz głośniki na zewnątrz zainstalował. Na zewnątrz, jak jest msza, to wszyscy słyszą.
6: Moi rodzice tutaj się sprowadzili w latach 70., ponieważ ktoś zrezygnował właśnie ze względu na kościół.
4: Po co się czepiać?
0: A jeśli ktoś chciałby z uważnością wsłuchać się w dźwięk Zygmunta, żeby zdecydować, czy to bardziej uciążliwy hałas, czy piękna tradycja, to okazja nadarzy się już w najbliższą niedzielę o 9:45. Z okazji 505-lecia zabrzmi krakowski, królewski Zygmunt.

0: In the Stars. Pierwszy singiel z nowej płyty Stonesów, która swoją premierę ma jutro, ale już dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szczęśliwi zdobywcy zaproszeń posłuchają jej przedpremierowo na specjalnym odsłuchu. Całe radio w balonikach ze słynnymi ustami Stonesów, a ja właśnie sprawdziłem, że to logo ma już 55 lat. 21 minut po 18. Teraz będzie historia z happy endem i z morałem, o tym jak ważna jest empatia, nie tylko w relacjach z ludźmi, ale i ze światem zwierząt. Wszystko zaczęło się od rannego bielika znalezionego przy leśnej drodze. O tym jak wyglądała interwencja opowiada w relacji Michała Kowarskiego młodszy aspirant Hubert Zawadzki z Komendy Policji w Czarnkowie.
1: W zaroślach znajdował się osłabiony bielik, który nie potrafił rozłożyć skrzydeł ani odlecieć. Na miejscu przybyła osoba wyznaczona do zaopiekowania się rannym ptakiem. Ostrożnie owinięto kocem ptaka i umieszczono go w kartonie, aby zapewnić mu bezpieczeństwo oraz ograniczyć stres.
2: Dostałam telefon takim wczesnym popołudniem z komisariatu policji w Czarnkowie, że tutaj został podjęty bielik, który potrzebował pomocy i czy mogą go przywieźć.
3: Paulina Cudna, prezeska fundacji Z Dzikiej Strony, pod której opieką znajduje się obecnie bielik.
2: W międzyczasie zadzwoniła do mnie mieszkanka również gminy Czarnków, że ma na swojej posesji połowypaszkowego kociana. Oczywiście gmina panią olała, więc no pani wydzwaniała też wszędzie, żeby dla niego znaleźć pilnie pomoc. Popularnie z Czarnkowa mamy telefony w sprawie rannych zwierząt, z którym gmina odmówiła pomocy i zostawiła mieszkańców samych z tymi zwierzętami.
4: Wyświetlił mi się na Facebooku ich post, w którym pilnie potrzebowali kogoś do transportu bociana i bielika do siedziby fundacji w Spytkówkach koło Kościana. Bocian pomocy nie doczekał, ale bielik znaleziony był w nie najgorszym stanie, w związku z tym cały czas był sens, żeby go ratować. Spakowałem się, wypiłem kawę rano i do tego Czarnkowa pojechałem.
3: Filip Faliński zgłosił się na ochotnika, by bielika przewieźć. Cała podróż zajęła niemal 7 godzin.
4: Mimo tego, że był to młody osobnik, to był naprawdę duży. I żeby go przewieźć, musiałem złożyć wszystkie siedzenia w samochodzie. Trochę się po drodze szamotał. Dzisiaj już wiemy, że będzie z nim wszystko dobrze, że będzie latać i zostanie wypuszczony na wolność w jakimś najbardziej sprzyjającym mu ekosystemie. Rzuciłem relację na swojego Instagrama i zapomniałem o sprawie do poniedziałkowego poranka, kiedy dostałem od fundacji linka do artykułu, w którym policja pisze, że dzielni policjanci z Czarnkowa uratowali bielika, zapewnili mu transport. No i powiem szczerze, to był moment, w którym poczułem, że ktoś mi strzela w pysk.
2: Pan wójt powiedział, że gmina nie zapewnia pomocy, bo nie ma na to środków i że na pewno nie będą zwracali kosztów za transport i tak dalej, bo przecież skoro ktoś po niego pojechał, to znaczy, że chciał.
4: To nie chodzi o mnie. Ja po prostu ptaka przywiozłem. Ale facet, który opiekował się tym ptakiem przez kilkanaście godzin, a wreszcie fundacja, która przyjęła tego ptaka, wie jak go leczyć, będzie się nim zajmowała przez następnych kilka tygodni, zostali potraktowani całkowicie po macoszemu. Gdyby nie oni, to po prostu ten ptak już dawno by nie żył, bo tak naprawdę państwo polskie nie zdało w tym momencie egzaminu.
2: I to się dzieje

0: po prostu w wielu, wielu, wielu miejscach. I to jest problem. My takich zwierząt mamy mnóstwo, które przyjmujemy na własny koszt i mnóstwo mieszkańców, którzy zostali z tymi zwierzętami sami.
1: Dobrze, że są ludzie, którzy są gotowi zająć się takimi zwierzętami zupełnie bezinteresownie. 24 minuty po 18:00, Rosalía w programie trzecim. Antes de caerse al suelo.

0: Solamente. Autopromocja.
1: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
2: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
1: W czwartek o 21:00 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6:00 do 9:00 o Sudetach, dla wielu miejsc utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20:00 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera, Georgiem Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Pędziłam, ale moje nogi...

0: jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
11: Żegnamy reklamy.
12: Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Artur Wertowski.
13: Prezydent Karol Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej, przekazała Kancelaria Prezydenta. Jak przypomniano, prezesa Izby wybiera prezydent spośród 3 kandydatów wskazanych przez sędziów danej Izby. Sędzia Szczepaniec została powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego w 2018 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sprawa wyboru nowego prezesa Izby wiąże się z kontrowersjami. W październiku, gdy swoje przejście w stan spoczynku zapowiedział poprzedni prezes, Rada Ławnicza Sądu zaapelowała do prezydenta, aby nie powoływał neosędziego. W tym samym czasie prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do ówczesnego prezesa Izby o wykluczenie 6 sędziów, w tym sędzi Szczepaniec. Psy z Podhala szukają nowych domów. W związku z zamknięciem schroniska w Nowym Targu wciąż ponad 70 czworonogów nie znalazło domu. Na miejscu dyżuruje lekarz weterynarii, który bada psy przed wydaniem i przeprowadza rozmowę z przyszłym opiekunem. Zwraca uwagę Aneta Kawula, powiatowa lekarz weterynarii w Limanowej.
14: Procedura jest dość czasochłonna, ponieważ każdy piesek musi być dokładnie zbadany przez panią doktor, która tutaj sprawuje nadzór. Musi być poznana cała historia medyczna tego pieska, cała historia, jeżeli chodzi o pobyt jego w schronisku i w jakich warunkach został odłowiony, jak się zachowywał przez ten czas pobytu w naszym schronisku. Adopcja takiego jednego pieska to jest około 30 minut, a czasem nawet i dłużej.
13: Nowotarskie schronisko zostało zamknięte po kontroli przeprowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii w trakcie fali upałów. Do tej pory udało się znaleźć nowy dom dla ponad 200 psów. 28 osób zginęło w pożarze fabryki butów Jinjiang w południowo-wschodnich Chinach. Płomienie ogarnęły wielopiętrowy budynek. Niektórzy pracownicy byli uwięzieni na dachu. W fabryce przebywało niemal 240 osób. Większość udało się ewakuować. Prezydent Chin Xi Jinping wezwał do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. To był serwis Trójki.
12: W nocy we wschodniej połowie kraju przelotnie popada, temperatura od 9 do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia trochę chmur, ale będzie i słońce, miejscami przelotny deszcz. Intensywnie popada na wschodzie i w centrum, na wschodzie też możliwe burze. A temperatura jutro od 17 do 26 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie, najcieplej na zachodzie. Przed reportażem w audycji popołudniowej w Trójce Peter Gabriel i Panopticon.

0: Dzwonią państwo pod 2 2 7 3.
1: Ja mieszkam w podkrakowskiej miejscowości Gdów. Starszy dzwon Zygmunta wisi u nas, podarowany przez króla Wrodzieńczyka za cudowne ocalenie przez naszą opiekunkę. I chciałem powiedzieć, że no, jestem dumny, jak go słyszę. Co prawda mam do niego 2 kilometry, ale jak jestem blisko, no to potęga.
0: Do 19:00 zostało 21 minut.
2: Reportaż w Trójce.
0: To będzie historia pana Franka, który jest emerytowanym zdunem, nie siedzi przed telewizorem, ale za to biega maratony, jeździ rowerem i to...

0: setki kilometrów, a nawet więcej. Niedawno spakował się i ruszył rowerem w Polskę, a w wyprawie towarzyszy mu jego pies Dino. To reportaż Ostatni Mohikanin Michała Szczęcha z Radia Zachód, ze studia reporterów Kukułcza 1.
1: Ma pan trochę tych rzeczy, żeby tak wszystko...
2: A no jasne, bo tu w drodze wszystko jest potrzebne. No nie możesz tego wziąć na wyrost, ale wszystko jest potrzebne.
1: Co jest potrzebne w drodze?
2: No co jest potrzebne? Dętki, tu jego żarcie, masz dętki, musztarda do kiełbaski, prawda moja? Tu nawet głośnik, proszę ciebie, mam. Tu znowu dętka, rękawiczki, jak będzie zimno. Tu jest jego witaminki. Tak się wydaje, no. Co tu jest? Tabletki jego, baterie.
3: O, i możemy sobie tu usiąść jak
1: jest. No, ale to ładne okoliczności takiej przyrody pan tutaj ma dzisiaj.
2: Ja cały czas mam,
3: bo my tak staramy się nie drogami głównymi, tylko lasami takimi. Jest dużo ciężej, ale jest fajnie.
1: Ja ten wózek chciałem zobaczyć, którym piesek jedzie. Jaki piesek ma na imię?
3: Dino. No jest taki wózeczek.
1: Oj, ten. Co tu napisane jest?
3: Pranek i Dino jadą w Polskę. I to jest bicie rekordu Polski. Jesteśmy zgłoszeni w Biurze Rekordu Polski i chodzi tu o to, aby jak najwięcej przejechać kilometrów. To jest flaga z 2015 roku, gdyśmy biegli dookoła Polski.
1: I obiegł pan całą Polskę?
3: A całą calutką, 3200 kilometrów razem z nim. No ale było wyzwanie też. Chociaż mi się wydaje, że to jest cięższe wyzwanie na tych górkach. No, gdzie się wspinamy, podwyższenia są jakieś większe, dlatego że jest rower, wózek, to wszystko razem prawie 200 kilo waży. Jak już pan podjeżdża pod wierzchołek, ma pan taką chęć zejść z roweru na chwilę, odpocząć. A ten się w ten czas drze, bo on nie lubi jak ja staję. Tylko tak by chciał powiedzieć, no co się stało? Co nam nabaliło coś? Ruszaj dalej. Tak, on to nie lubi. On by chciał cały czas, żebym ja bieg, żebym ja cały czas jechał.
1: On lubi taki głaskany być?
3: Tak, on lubi, tak. Tak, tylko przytul go, albo jak już kładziemy się spać, albo coś, to zaraz się przytuli i żeby go drapać tu. Na plecy się kładzie i go drap. I on tak zasypia. Zasypia. Położy mi, kurde, swoje łapy gdzieś mi na gębę, kurde, na szyję. Tak.
1: Ja go lubię. No. Ej, co ty?
3: No, widzisz, no.
2: Nie, pan powiedział, że ci lubi, a ty, kurde, pokazałeś. Jesteś bandzior, więcej nic. Cicho, Finuś, cicho, bo cię będę mieli wszędzie gość.
1: A skąd pan go ma?
3: Jego mam, ja jestem z zawodu z Dunem. Tak. Wie pan, co to jest Dun?
1: Piece naprawia.
3: Tak, piece naprawia, stawia i tak dalej. I robiłem złotoryi tam za Legnicą. I tam robiłem, kończyłem piec. Ona miała suczkę. Była troszkę jaśniejsza jak on i kędzierzawa bardziej. I ona się szczeniła. Akurat ja w tym dniu kończyłem piec, ona się szczeniła. Dinuś, przestań. I tam. I mówię do niej tak, wie pani co, jak będzie pies, to ja go biorę. A ona nie chciała żadnych pieniędzy, nic, bo to był kundelek tak. 5 tygodni miał. I zaczęliśmy zaraz spacery długie. Najpierw spacery, później biegi krótkie, dłuższe, później półmaratony z nim robiłem. Tak, to jest Kaśka jego. Kaśkę dostał od znajomej na podróż.
2: Chodź, mój przyjaciel, tutaj. Ej, przynieś Kaśkę. Dawaj Kaśkę. Daj Kasię, dawaj tutaj ją. Dawaj. Chodź, przyjacielu. Chodź, przyjacielu. O. No. Oj, oj, jak się zmęczyłem. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Lwie serce. To jest gnój. Taki uparty nieraz, że ojej, ojej. Nie chcę słuchać. Nie chcę, nie. Nie, dobry pies, dobry.
1: A w namiocie czas?
3: On namiot uwielbia. Weź mu teraz

0: Daj mu gdzieś, żeby on gdzieś indziej stał w pomieszczeniu. On nie, on pójdzie do namiotu, bo on będzie koło namiotu stał.
1: A pan gdzie woli spać?
0: No ja na pewno, że lepiej troszeczkę odpocząć gdzieś w tym pomieszczeniu. No ale jak nie ma wyboru albo coś, no to...
1: A w lesie się zdarza spać?
0: Tak. 3 lata temu żeśmy spali w Karpaczu. W lesie, bo żeśmy nie zdążyli, bo była burza. I do lasu żeśmy nie zdążyliśmy, bo to biegiem było. I na dół zejść, no to co mówię, kurde, burza się zbliża. No to do lasu idziemy, no i w lesie. W namiot rozbiłem, później przykryłem wszystko tymi gałęziami takimi. Znaczy ludzie po lesie nie chodzą przeważnie. To ludzi się trzeba bać. Ja się ze zwierzętami, nie. Ja tam ludzi się prędzej. To nie ma. Ktoś, kto jest tylko, żyje pracą i telewizorem, to jest. No taki człowiek niedużo może wiedzieć. Bo on co może wiedzieć? On nic nie przeżyje. On nic... Ja nie lubię siedzieć w domu bez czynienia. Teraz jestem na emeryturze, no i co bym miał siedzieć? Wszystko, no i co i się denerwować i tak dalej. Ja bym każdemu życzył, albo nie życzył, inaczej. Ja bym każdemu, którzy są tak źle nastawieni do życia, zrobić coś takiego, taki swój rajd. Każdy, jak to się mówi, wybiera, nie? Jak to odreagować, ten swój stres, bo też ludzie mają stresy jakieś tam, albo mieli, albo mają, albo w niektórych jeszcze jest. Ale mówię, wybrać się, zrobić coś takiego, jakiś wypad. Nie mówię gdzieś tam po Polsce, dookoła Polski lecieć, tylko po prostu w swojej miejscowości. Gdzieś wziąć plecak i idę w wakacje. Samemu weź sobie, obierz trasę, plecak i idź. Albo z jakąś osobą. Są takie, znam też ludzi takich starszych. I ona idzie w góry czy gdzieś, oni przeżywają to, bo oni po prostu złapały ich deszcz, złapała ich jakaś wichura. Oni liczą na siebie, czy on liczy tylko na siebie, na więcej nikogo. I on przychodzi po takiej wycieczce i on już nie mówi, i on nie będzie narzekał, że świat jest taki, czy taki, tylko powie, kurwa, ale mi się udało. A zaraz, to co ja mam tu? To weźmiemy tu. A tu? Co tu jeszcze?
1: Wygód w takiej wyprawie to raczej nie ma.
0: No ja nie mam. On w miarę ma, ale ja nie. Ja nie, bo na mnie wszystko polega. Na mnie. Ja muszę wszystko, o wszystkim myśleć i wszystko tego.
1: I ciągnąć to.
0: Tak. Ja dałem kiedyś przed wyprawą, ale to będzie parę lat temu, chyba ze 4-5 lat temu, myśląc o takiej wyprawie, dałem takie ogłoszenie, czy ktoś by się za mnie nie zabrał i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnego drzewa. No jakaś ucieczka jest, no bo każdy się broni przed czymś, tak? No i to jest ucieczka, ale podejrzewam, że w pozytywnym nastawieniu. Bo jest ucieczka w alkohol, może być też. Może być ucieczka samobójców jakichś też, może być to. No, a tu ja uważam, że to jest ucieczka, ale pozytywna ucieczka. Także każdemu bym życzył taką ucieczkę. A przejść, no w życiu przechodzi się różne rzeczy. Chodź. Chodź. Dobra. Smyk. Dawaj, zaraz ci ściągnę. Idź. Idź tam. No dobra. Czekaj. Skakuj. Skakuj. Tu. Wino. Tu. Już. Raz. Już.
1: To jest pana towarzysz.
0: Tak, to jest teraz towarzysz, bo moja świętej pamięci małżonka zmarła 12 lat temu, zabydził w lipcu 12 lat temu, a on miał w ten czas ponad rok czasu miał. No i w ten czas nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy go oddać, czy po prostu zostawić i coś robić. No ona chorowała. Ona chorowała już. No nie wiedzieliśmy, że aż tak tragicznie będzie, bo dopiero później żeśmy się dowiedzieli.

0: No ale lekarze ją namówili na operację. Się okazało, że po operacji ona w nocy zmarła. Tutaj niby treningi z pieskiem. Zostawiłem to wszystko, w alkohol poszłem, do pracy nie chodziłem, mało kiedy. No i mi tak mówili, że jak moja umrze, to ja nie dam sobie rady. Tak mi moi niby przyjaciele tak mówili, a ja im pokazałem, że jest inaczej. I pobiegliśmy.
1: Już po śmierci żony?
0: Tak, tak. Pobiegliśmy i ustanowiliśmy rekord, ale nieoficjalny. Dlatego, że nie był zgłoszony do biura. Do Biura Rekordu Polski nie był zgłoszony. I jest to rekord, ale nieoficjalny. Bo robią pielgrzymki, tak? To jest nic. To jest pielgrzymka, to jest co innego. Tu trzeba liczyć na samego siebie. Na samego siebie i trzeba sobie wybrać punkt, gdzie mam dojść i muszę dojść, żeby nie wiadomo, co się działo. Żeby żabami grzmiało, żabami rzucało, ja muszę w to miejsce dojść. A ja wiem, że to, co ja mówię i ja szanuję i to, co ja uważam za prawdę, to ja tego będę bronił do końca. I nie będę się zgadzał z nikim.
1: To co jest dla pana ważne w takim razie i dobre?
0: No, dużo nie trzeba, panie, dużo nie trzeba. Ważne, żebym się czuł wolnym człowiekiem. Żeby mnie nikt nie mówił, gdzie ja mam iść, co ja mam robić, kiedy mam wstać, kiedy mam... Czy ja mam z pieskiem biec, czy ja nie mogę z pieskiem biec, czy ja mam tam... No, to jest wolność. O, tyle. To jest najważniejsze. Nas nazwali ostatnim Mohikanie. Taka kobieta idzie w parku z mężem, chyba 2 lata temu. A ja z nim w wózeczku biegnę, tam trenowaliśmy. Przed półmaratonem, a ona tak patrzy mi do tego gościa, popatrz, to ostatni Mohikanie. Ja tak patrzę na nią, no. Siedź. Zaklepano siki, Gino, dziękuję. A już Tam jest droga. Dziękujemy! Już ja poprowadzę cię. Do widzenia! Miło było poznać.

To był reportaż Ostatni Mohikanin Michała Szczęcha z Radia Zachód, ze studia reporterów Kukułcza 1. A w swoją podróż po Polsce na pieszo i z wózeczkiem załadowanym różnego rodzaju potrzebnym prowiantem, ubraniami, wszystkim, co w takiej podróży jest potrzebne, wyruszy wkrótce Paweł Turski z programu trzeciego i będzie odwiedzał wszystkie miejscowości po drodze i rozmawiał z tymi, którzy tam mieszkają. Może państwo go spotkają. Różowy, trójkowy wózeczek i Paweł Turski. To wszystko w dzisiejszej audycji popołudniowej. Żegnajmy się już z państwem. Agnieszka Laskowska przygotowała tę audycję. Michał Jakubik ją realizuje. Michał Kowalski odbierał telefony. A my żegnamy się kawałkiem It's a Heartache. Heartache. Bonnie Tyler, która zmarła w wieku 75 lat. 7 minut do 19. Dobrego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka.

0: przy okazji. Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Żegnamy reklamy.
4: Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ potępił prawicowych działaczy, którzy próbowali kontrolować firmę w Poznaniu. Podkreślił, że nie ma zgody na takie zachowania. O ochronie zdrowia rozmawiano w ministerstwie. Lekarze i przedstawiciele resortu stwierdzili, że spotkanie było owocne. Do Francji wracają upały. To będzie trzecia fala ekstremalnych temperatur. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski stanowczo potępił prawicowych działaczy, którzy próbowali legitymować ludzi. Do jednego z takich zdarzeń doszło w Poznaniu, gdzie kilku działaczy wygłaszało hasła o wrogości Ukrainy i pytało obywatelkę tego kraju o poglądy na temat Stepana Bandery. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Minister Sikorski podkreślił, że nie ma zgody na takie zachowania.
5: Co do bojówek, które próbują legitymować ludzi, to minister spraw wewnętrznych już powiedział bardzo dobitnie, że to nie będzie tolerowane, że to jest przestępstwo. Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić.
4: Szef MSZ zaapelował też do polityków polskich i ukraińskich, żeby nie budowali swojej pozycji dzięki podgrzewaniu emocji. Zmiany w systemie ochrony zdrowia były tematem spotkania w Ministerstwie Zdrowia. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski, opuszczając gmach ministerstwa, powiedział, że to było owocne spotkanie. W podobnym tonie wypowiadała się minister Jolanta Sobierańska-Gręta.
6: Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapewniał po spotkaniu z minister zdrowia szef Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Jak dodał, zarobki lekarzy to nie jedyny problem, który trzeba rozwiązać, a ministerstwo do tej pory nie przedstawiło konkretów. Zdaniem szefa NIL propozycja obowiązkowego pół etatu dla lekarzy budzi kontrowersje.
7: W naszej ocenie przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych, co doprowadzi do trudnej sytuacji kadrowej tych szpitali.
6: Minister Jolanta Sobierajska-Gręta podkreśliła natomiast, że jest w kwestii pół etatów stanowcza.
8: Ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta i to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu, ale również po wykonaniu tego zabiegu i otaczają go właściwą troską.
6: Kolejne rozmowy dotyczące zmian w ochronie zdrowia już w ramach zespołu trójstronnego za tydzień. Jacek Frenzel, Trójka.
4: Trzęsienie ziemi w Czechach i na Słowacji. Wstrząs miał magnitudę 5,5. Z danych niemieckiego Centrum Badawczego Nauk o Ziemi wynika, że epicentrum znajdowało się na głębokości 10 km. Na razie nie ma informacji o ewentualnych skutkach wstrząsu. Za tydzień firma Tauron przedstawi swoje propozycje o wysokości ewentualnego wsparcia dla przedsiębiorców po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilichowickim na Dolnym Śląsku. Te kwestie omawiano na posiedzeniu Rady Społecznej w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim. Dwa tygodnie temu po spuszczeniu wody z zapory doszło do śnięcia ryb i wprowadzono zakaz zbliżania się do rzeki Bóbr.
9: Spotkanie, sam do niego dążyłem, długo pracowałem, żeby się odbyło. Odbieram je bardzo pozytywnie. Myślę, że przedsiębiorcy, których też tu miałem okazję poznać, wypowiedzieli się w sposób bardzo jasny swoje żądania, może nie roszczenia, tylko oczekiwania, jakie mają. I myślę, że to da efekt pozytywny.
4: Tak sytuację ocenia Krzysztof Czaplicki, który od kilku dekad prowadzi działalność nad jeziorem. Obrady odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Wodę spuszczono ze zbiornika, by przeprowadzić remont zapory. Upały wracają do Francji. Kraj przygotowuje się na trzecią w tym roku falę ekstremalnie wysokich temperatur. Od jutra w zachodniej części termometry mogą pokazać ponad 40 stopni Celsjusza.
10: Powrót ekstremalnych

0: Temperatur to szczególnie zła wiadomość dla strażaków, którzy od 2 tygodni walczą z nieustającymi pożarami. Tylko wczoraj w całym kraju odnotowano ponad 300 interwencji związanych z gaszeniem ognia. Fala upałów ma utrzymać się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia, obejmując również obchody Święta Narodowego Francji 14 lipca. Z tego powodu wiele miast, zwłaszcza na południu kraju, odwołuje tradycyjne pokazy fajerwerków, obawiając się ryzyka nowych pożarów. Francja zmaga się również z narastającą suszą. Pierwsze departamenty na południu wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wody. W okolicach Lyonu zakazano m.in. podlewania ogrodów w ciągu dnia oraz mycia samochodów przez osoby prywatne. Spodziewane są także problemy z produkcją energii. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy we wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe burze. Na termometrach będzie przeważnie od 10 do 14 stopni. Jutro na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na północnym wschodzie przez 20 w centrum do 26 na zachodzie.
3: Autopromocja.
4: Małe włoskie miasteczko w regionie Emilia-Romagna. Cykady, włoski stół i artyści.
5: Ciao!
4: Takie połączenie tylko tutaj. W Sant'Arcangelo di Romagna trwa 56. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych. Jednego z najstarszych i największych tego typu festiwali w Europie. Już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Sant'Arcangelo. O kulturze romagnolo, lokalnej kuchni i dialekcie, o tym, co warto tu zobaczyć i oczywiście o samym festiwalu. Opowiem tuż po 13:00. A presto, zapraszam, Agnieszka Obszańska.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
16: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: I prawie 9 minut po 19:00.
2: Elementy.
3: Dobry wieczór, witamy w składzie Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Do godziny 21:00 audycja, w której

Dzisiaj akurat tak się złożyło, że będzie sporo gitar, ale też powiemy o koncercie, który wczoraj odbył się w Warszawie. Zachęcam do tego, żeby być z nami przez te najbliższe 2 godziny. Zaczniemy od jubilata dzisiejszego, Jack White.

Storebot Bones na początek pierwszej godziny elementów dzisiejszych. To z okazji kalendarzowej. Jack White, urodzony 9 lipca w Detroit. Człowiek, który niewątpliwie zrewolucjonizował to, jak gra się na gitarze w muzyce garażowej. O polskich korzeniach myślę, że wszyscy doskonale go znamy, więc nie ma sensu przybliżać jego sylwetki. Natomiast warto jest przypomnieć zespół The Raconteurs, który wprawdzie też jest oczywiście znany na całym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o twórczość Jacka White'a, no to wydaje mi się, że jest gdzieś w cieniu, w kontekście zwłaszcza The White Stripes, czy nawet solowych płyt Jacka. To był 2006 rok, kiedy ukazała się ta płyta, Broken Boy Soldiers. Najbardziej udana komercyjnie, bez wątpienia, płyta The Raconteurs, choć zachęcam do tego, żeby wszystkich posłuchać. Zresztą te nowe też absolutnie niczego sobie. Przy nowościach też będziemy się zatrzymywać dzisiaj co kilka minut, na przykład przy takich kawałkach jak ten Django Django. Powracają to cameos.

To jest zapowiedź płyty, która 6 listopada się ukaże. Dowland, tutaj Django Django, wyprodukowani przez niegdysiejszego gitarzystę Franz Ferdinand, niejakiego Nicka McCarthy'ego, także poliester się tutaj pojawia. No i będzie to płyta, którą myślę, że można sobie wyobrazić, jak myślimy o Django Django. Będzie bardzo słonecznie, australijsko, surfersko. No i to wszystko, co w nich kochamy, też się tutaj znajdzie. Czyli no właśnie to kombinowanie, najróżniejsze instrumenty, których w muzyce popularnej nie tak często uświadczamy. No i to była zapowiedź tego albumu. Jeszcze kilka miesięcy do niego pozostało, ale myślę, że jeszcze coś się ukaże w tak zwanym, prawda, międzyczasie, bo nie można powiedzieć międzyczasie bez tego przedrostka. Wczoraj w Warszawie na letniej scenie progresji Legendary The Roots. This song right here began a tradition of intricate love song storytelling on pretty much every Roots album. I mean, for like

Word. Cudownie jest ta płyta zmiksowana. The Roots Come Alive 2. To jest 2025 rok. W klubie Blue Note w Nowym Jorku zagrali właśnie oni. The Roots, czyli ekipa, która od dekad proponuje właściwie hip-hop, ale to jest duże niedopowiedzenie, bo oni miksują go z mnóstwem elementów, swoją drogą elementów właśnie, ale tych elementów akurat w muzyce Roots jest mnóstwo, bo poza tym, że jest tam bardzo dużo jazzu, zresztą na festiwalach jazzowych grywają, to też muzyki świata, też eksperymentów związanych z współpracami z różnymi artystami, są naprawdę niewiarygodnie wszechstronni jako muzycy. No i każdy z nich w swojej dziedzinie jest absolutnym wymiataczem. To jest nagranie, to było nagranie Silent Treatment, które wczoraj można było usłyszeć w Warszawie na letniej scenie Progresji, bo tam właśnie legendarna ekipa The Roots wystąpiła. Jeszcze jedno nagranie z Blue Note nowojorskiego, Swept Away. Tutaj tego jazzu można trochę usłyszeć.

Questlove on the drums. Wspominałem o tym, że każdy z panów, którzy w zespole The Roots od lat występują, jest specjalistą w swojej dziedzinie. To oczywiście tyczy się również wokalisty Black Thought. Człowiek, który potrafi przez ponad 10 minut bez przerwy freestylować i nawijać, i ma to ręce i nogi, ma to jak najbardziej sens. Jest to wręcz spektakularne. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić, bo udowadniał to niejednokrotnie. To jest też człowiek, który poza tym, że z The Roots, to z wieloma innymi artystami, producentami także współpracował. Jednym z nich jest choćby Danger Mouse. I takie nagranie powstało lata już temu. Nie mogłem się powstrzymać, żeby go dziś nie zagrać w elementach, bo pasuje idealnie. Belize.

Doskonale się te dwa utwory ze sobą zgodziły. Wcześniej Black Thought i Danger Mouse z płyty z 2022 roku, ale to nie są jedyni panowie, którzy w tych nagraniach uczestniczyli, bo jak ktoś był uważny i słuchał utworu Belize uważnie właśnie, no to MF Doom też słychać. Słychać ich udział w tym nagraniu. Zresztą cała płyta naprawdę świetna. Cheat Codes sprzed 4 już lat. No i tam mnóstwo gości, takich jak Michael Kiwanuka, takich jak Joey Badass, mnóstwo artystów, Kid Sister, bardzo nieoczywistych w kontekście czy to hip-hopu, czy właściwie jakkolwiek by tego nie nazwać, bo tutaj mnóstwo elementów się łączy. I te elementy właśnie stąd też wzięły swoją nazwę, tak swoją drogą. To przypominam dla wszystkich tych, którzy może dziś słuchają tej audycji po raz pierwszy. Dużo tutaj bitów, dużo tutaj beatmakingu, dużo sampli. Łączymy hip-hop, soul, jazz, też gitary, te zdecydowanie mocniej rokujące. One dzisiaj jeszcze też się pojawią, ale przy jazzie, powiedzmy, że przy jazzie pozostając, bo przed chwilą soulowa historia spod szyldu The Sacred Souls, no to teraz Bad, Bad, Not Good. Doskonale nam znani z trójki.

To Confessions i zespół, który już na antenie Trójki się pojawiał. Zresztą też w Polsce można było ich koncertowo oglądać. 2014 rok, płyta Three, no i połączenia jazzowo-elektroniczno-eksperymentalne, choć na tej płycie zdecydowanie ich mniej niż później. Confessions zachęcam bardzo do śledzenia Bad Bad Not Good również, bo myślę, że będą wracać do Polski, a koncertowo jest to historia także wspaniała. Obiecywałem powrót do gitar, tych nieco ostrzejszych, nieco bardziej w stronę postpunkową się zwracających, chociaż postpunk rozumieć można współcześnie na bardzo różne sposoby, ale ten zespół w elementach już debiutował. Guerriers się nazywają i to jest jedno z następstw takich projektów jak Idols, jak Fontaine's DC. Wszyscy to, te historie dobrze znamy. Party Lines, nowy utwór.

To bardzo politycznie zaangażowana historia. Mowa o tym singlu Party Lines, nowość zapowiadająca płytę, która ukaże się, która na półki sklepowe trafi we wrześniu. Nobody's Coming to Save You. To dublińska kolejna ekipa, kolejna po Fontaine's DC, czyli Guerriers. Bardzo, bardzo godni polecenia i słuchania, śledzenia, koncertowo także śledzenia, bo myślę, że to jest jedna z tych ekip, które będą teraz się robiły coraz większe. Mam przynajmniej taką nadzieję. Party Lines to jest ich najnowszy singiel. Czekamy na płytę 25 września. Dużo tutaj odniesień właśnie, tak jak wspominałem, zarówno politycznych, jak i no, takich bardzo współcześnie zorientowanych w naszym wszechświecie, w którym się obracamy. To może bardzo enigmatycznie zabrzmi, ale po prostu zachęcam do tego, żeby wsłuchać się w tekst, bo oni też z namaszczeniem podchodzą do tego, jakich tematów się podejmują w utworach, no i przede wszystkim jak o nich mówią. Zostając przy, no właśnie, tym bardzo szeroko rozumianym postpunku, choć nazwijmy to po prostu muzyką gitarową czy garażowym, gitarowym graniem, Dive także z nowością.

Blankenship. Ja się trochę pośpieszyłem z tą nowością, bo oczywiście do nowości jeszcze powrócimy, także tych gitarowych, ale to w drugiej godzinie, bo to zespół Dive, wspomniany już, z nagraniem kilkuletnim wprawdzie, 2019 rok, choć do dziś pozostaje jednym z ich najpopularniejszych. Blankenship to z płyty, no właśnie, jak tak sobie obserwuję, to chyba jednak właśnie najbardziej udanej komercyjnie. Wiem, że to już mówiłem w przypadku The Raconteurs, ale zdarza mi się po takie płyty w elementach również sięgać, a nie tylko wykopywać. Deceiver 2019 i jeden z tych kamieni milowych w ich twórczości, zwłaszcza, że zaczęło się zupełnie inaczej. Zaczęło się jako projekt solowy Zacharego Cola-Smitha, czyli do dziś lidera tego zespołu. To było w roku 2011, jeszcze jako Dive, pisane Dive, tak jak po angielsku to słowo piszemy. Teraz ten zapis się zmienił. D i IV, ale cały czas wymowa ta sama. Rozpoznać ich można, myślę, wszędzie. Zresztą jest mnóstwo materiałów do oglądania, czy to w internecie, czy w mediach społecznościowych. Grywali w KEXP, grywali oczywiście na największych festiwalach z taką muzyką, ale także tych bardziej mainstreamowych. A skoro o tym mowa, to przypominam sobie jeszcze o tych koncertach, na których nie miałem szansy być w tym roku i myślę sobie, że jednym z tych najbardziej wzbudzających we mnie smutek jest ominięcie koncertu Viagra Boys. Oczywiście Idols na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te niespełnione marzenia tegoroczne na openerze, ale Viagra Boys, z tego co słyszałem, fenomenalni w tym roku. Razem z nimi w tym utworze Amy Taylor. She don't like her eggs all runny. She thinks crossing her legs.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
1: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 9 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest plan naprawy służby zdrowia, za chwilę co myślą o nim eksperci. Są zarzuty dla mężczyzn, którzy chcieli skontrolować ukraińską firmę w Poznaniu. Spłonęło 75 tysięcy par butów. Nawet kilka dni może potrwać gaszenie magazynu w Czechach. Dwa filary planu naprawy służby zdrowia przedstawił resort zdrowia. Priorytety to koniec z patologią związaną z zarobkami medyków oraz rewolucja w kolejkach do lekarzy. O tym, czy wystarczy, by służba zdrowia stanęła na nogi, rozmawiała ekspertki w Pulsie Trójki. Proponowane przez resort e-kolejki to zdaniem Anny Gołębickiej z Centrum imienia Adama Smitha dobry ruch ministerstwa.
4: Dużym naciskiem, że dla osób starszych ze słabą dostępnością musi być zagwarantowany ten telefon czy bezpośrednia rejestracja.
5: Na przykład, tak.
4: Natomiast one bardzo upraszczają życie. Gdyby taka kolejka centralna była dobrze zrobiona, to faktycznie nikt się w nią nie wciśnie, albo przynajmniej będzie widać, jak ktoś będzie próbował się w nią wciskać.
3: Zaproponowana przez resort zdrowia stawka 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza wywołała obawy, że medycy będą uciekać do prywatnej służby zdrowia, by zarobić więcej. Jednak Agata Szczepańska z portalu Rynek Zdrowia takiego odpływu się nie spodziewa.
6: Bardzo dużo tych procedur, które w tej chwili generują tak wysokie zarobki, one są wykonywane przede wszystkim w publicznym systemie, bo jakichś skomplikowanych operacji neurochirurgicznych, kardiochirurgicznych raczej w prywatnych placówkach się nie wykonuje. Więc tutaj bym się nie obawiała.
3: Pod lupę Ministerstwa Zdrowia idzie także tak zwany proceder walizkowy. Chodzi o sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach, jednocześnie realizując wysoko wyceniane procedury medyczne. Mężczyźni, którzy próbowali skontrolować ukraińską firmę w Poznaniu, zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. O najściu poinformowała organy ścigania Ukrainka, która tam pracuje. Była wypytywana o poglądy i swój stosunek do Stepana Bandery. Wszystko było nagrywane, a później wrzucone do sieci. Na kobietę wylał się hejt. To, co się stało, niepokoi Annę Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
7: Te tak zwane patrole obywatelskie w poszukiwaniu osób niepochodzących z Polski nie mają na celu niczego innego jak zastraszenie, jak wywołanie efektu paraliżującego dla osób, które w Polsce żyją, pracują, płacą podatki, zakładają rodziny.
3: Anna Tatar dodaje, że takie działania prowadzą do zachwiania poczucia bezpieczeństwa ludzi, którzy przyjechali do Polski z różnych powodów. Jednym z nich jest wojna.
7: To nie jest sytuacja prostego wyboru, że ktoś sobie wybiera Polskę, żeby mieć lepsze życie, tylko to jest bardzo często sytuacja przymusu. Ktoś już nie może zostać dłużej we własnym kraju, albo nie ma do czego wracać, bo jego dom został zniszczony, a bliscy zostali zabici.
3: Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące zniesławienia, nie przyznają się do winy. 3 dni może potrwać akcja gaśnicza na terenie dawnych zakładów obuwniczych w Zlinie na wschodzie Czech. Od rana płonie tam magazyn obuwia. Ogień strawił około 75 tysięcy par butów, a część budynku zawaliła się. Nie ma informacji o poszkodowanych.
8: Wszystkie osoby znajdujące się w budynku zdążyły go opuścić. Strażacy ewakuowali również sąsiednie obiekty. W akcji bierze udział ponad 40 zastępów straży pożarnej, wspieranych z powietrza przez 2 śmigłowce gaśnicze. Wiadomo, że magazynu nie uda się uratować. Zawaliła się połowa 11-kondygnacyjnego budynku, a nad Zlinem, oprócz gęstych kłębów dymu, wzniosły się ogromne chmury pyłu. Straty wciąż rosną i są obecnie szacowane na 180 milionów koron, czyli równowartość około 32 milionów złotych. Centralny magazyn obuwia powstał w połowie XX wieku i stał się jednym z symboli kompleksu przemysłowego założonego przez Tomasza Batę. Wyróżniał się nowoczesną, jak na swoje czasy, architekturą oraz zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi. Dawniej do wnętrza magazynu mogły wjeżdżać pociągi towarowe, a załadunek obuwia był zautomatyzowany. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Na koniec serwisu niezwykłe znalezisko w archiwach biblioteki.

0: I Gdyni odkryto hymn miasta, który powstał ponad 60 lat temu. Poza zapisem nut, tekstem nawiązującym do ówczesnej sytuacji politycznej i nazwiskami autorów, o utworze na razie niewiele więcej wiadomo.
1: Podczas robienia porządków w naszym archiwum natknęłam się na takie czasopismo Informator Wojewódzkiego Domu Kultury w Gdańsku. I przeglądając go w poszukiwaniu jakichś ciekawostek o Gdyni właśnie, natknęłam się na nuty i pojawił się tam tytuł Hymn Gdyni. Poczułam, że prawie że znalazłam złote runo.
0: Mówi Marta Chudecka z Biblioteki Wiedzy. Hymnu można posłuchać na YouTubie Gdyńskiej Biblioteki. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro najwięcej słońca na zachodzie kraju, we wschodniej połowie pochmurno, przelotny deszcz i miejscami burze z drobnym gradem. Termometry pokażą 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
3: Autopromocja.
2: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
4: Uszanowani!
2: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
5: Piwat! Piwat!
2: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójka.polskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
4: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 6 minut po 20. Dobry wieczór, witamy ponownie.
2: Elementy.
7: To jest audycja poświęcona muzyce przeróżnej, choć koncentrujemy się głównie na groove'ach i tych będzie na pewno też w tej godzinie mnóstwo. Zaczniemy od takiego absolutnie niepodważalnego klasyka, jeżeli chodzi o hip-hop lat 90., a to związane jest z rocznicą pewnej premiery, o której zaraz więcej.
8: I sit alone in my four-cornered room, staring at candles. Oh, that shit is on? Let me drop some shit like this here.

Trudno by było wersję ocenzurowaną tego nagrania. Mind Playing Tricks on Me, 91 rok i 9 dzień lipca. Wtedy ukazała się płyta, na której również to nagranie można znaleźć. Oczywiście zespół Ghetto Boys, jeden z tych bardzo istotnych, jeżeli chodzi o hip-hop lat 90., ale mam wrażenie, że w tym takim najbardziej mainstreamowym dyskursie, jeżeli chodzi o hip-hop, to trochę zapomniany, choć oczywiście nie w pełni, bo cały czas jest to grupa absolutnie klasyczna, absolutnie podstawowa, jeżeli chodzi o ten okres, złoty okres hip-hopu w Stanach Zjednoczonych, natomiast no nie myślimy o nich w pierwszej kolejności, kiedy przypominamy sobie ten wschód-zachód Stanów Zjednoczonych i te różne style, które wtedy wykształcały się, czy wykształcone już były w amerykańskim hip-hopie. Tutaj także sample, co absolutnie nie jest niczym zaskakującym w hip-hopie z tamtych czasów. Isaac Hayes, absolutna legenda soulu, człowiek, który stworzył setki, jeżeli nie tysiące utworów, myślę, że spokojnie tysiące, wydał w roku 75 bodaj, 74 nawet płytę Three Tough Guys i na niej nagranie, które otwiera drugą stronę winyla, Hang Up On Me Baby, to tutaj właśnie te gitary można usłyszeć, które Ghetto Boys wykorzystali, żeby stworzyć ten utwór. Najważniejszy w ich dyskografii jak dotąd, to znaczy jak dotąd. Najważniejszy po prostu. Tropical Soldiers in Paradise stali bywalcy audycji Młody Polski Jazz. Przypominam, w każdą niedzielę po 21:00 z nowym singlem i zapowiedzią płyty Panda.

Przyznaję, że bardzo późno odkryłem tę ekipę, z Berlina. Moda to są ludzie odpowiedzialni za to nagranie. Move at your own pace z płyty At Your Pace. Płyty tegorocznej, 13 marca dokładnie podzielili się ze światem tym dziełem, na którym także współpracę z innymi artystami z zewnątrz, którzy wnoszą bardzo dużo koloru w którym, do materiału, w którym już i tak tego koloru jest mnóstwo. To jest ich druga płyta po Through the Cycle, która ukazała się 3 lata temu i słychać zdecydowanie, jak wyraźnie potwierdzili to.

gdzie muzycznie się znajdują. Właśnie gdzieś pomiędzy tym, co proponuje choćby taki zespół jak Portico Quartet, takie około jazzowe historie, bardzo, bardzo, no właśnie i tutaj wracam do słowa, którego mi w języku polskim brakuje. Cinematic to jest to słowo, no bo filmowe może, ale nie do końca oddaje to, co mam tutaj na myśli. Jeszcze jedno nagranie.

muzyka europejska, a brzmi bardzo egzotycznie momentami. Mota, czyli At Your Pace, z tej płyty dwa nagrania za nami, tutaj akurat Wakai jako występ gościnny, głosowo się udzielający. Mary in the Junkyard to kolejny projekt, który w Trójce już gościł w wielu audycjach autorskich, także w tygodniku muzycznym. Seek and Destroy to fragment nowej płyty.

Bardzo przyjemne są powroty do starszych płyt Salt, choć trudno tutaj mówić o starszych, no bo to zaledwie 7 lat, no ale jednak biorąc pod uwagę to, jak cały czas świeży jest to projekt, przynajmniej w mojej percepcji, no to te 7 lat nawet już trochę jak prehistoria momentami wygląda. To była ich druga płyta, 2019 rok, no i bardzo, bardzo płodny zespół, czy duet właściwie, od samego początku istnienia. Na początku bardzo tajemnicze, teraz dobrze wiemy, kto kryje się za tymi nagraniami, to oczywiście Inflo i Cleo Salt, a

ta para muzyków, która doskonale się dogaduje, co już nieraz udowadniali, stoją za całym tym materiałem. Dean, Josiah, Cover i Kleopatra Nikolić, nagranie Red Lights, a wcześniej fragment nowej płyty Mary in the Junkyard. To kolejny powrót, tym razem Men I Trust, ale cały czas pozostajemy w alternatywie.

To powinno być Evening Breeze, bo Morning Breeze nie do końca już, adekwatne, choć nagranie jak najbardziej na tę porę odpowiednie. B-sides i właśnie Morning Breeze przed momentem, poza B-sidem także OG Nwaga i Mr. Kafer, to jest ta ekipa. Lucas Leonard, Karim Salzburger i Luke Juan. Bardzo polecam tych panów obserwować, zwłaszcza jeżeli kogoś ciągnie w stronę takich brzmień oscylujących wokół takiego lo-fi hip-hopu, bo dużo tego u nich można znaleźć. Skoro o powrotach płytowych mówiłem przy okazji Salt, to to jest kolejny powrót i kolejny dla mnie istotny bardzo, Flea i tegoroczna płyta solowa.

Myślę, że wielu artystom na całym świecie zaimponował bardzo tą płytą, płytą Honora z tego roku. Płytą solową Flea, oczywiście basista związany przez lata z zespołem Red Hot Chili Peppers, z tego jest głównie znany, no i tym bardziej, dlatego było to, podejrzewam, wyzwanie, żeby z takim materiałem wyskoczyć i odkurzyć trochę trąbkę, bo przecież tutaj głównie jako trębacz się udziela. To Yaya Bey, trochę brytyjskiej muzy. Get your big fish, cast a bigger net.

Cup of Water i to ciekawe, że akurat nakładem Drink Some Water wydany materiał. No i bardzo wyraźna, wyrazista wręcz jest brytyjskość tego materiału, mimo że, co ciekawe, Yaya Bay sama z Queens, zdaje się, pochodzi, z nowojorskiej dzielnicy. No i tam dorastała również muzycznie. Co też słychać miejscami, ale myślę, że te połączenia R&B, soulu, jazzu bardzo wyraźnie kojarzą się z muzyką brytyjską, która zresztą takich kształtów nabiera najczęściej w tych mainstreamowych, soulowych historiach. To już wszystko na dziś. Na koniec coś z płyty Scotta Hamiltona, coś live'owego, bo koncertowe nagrania to jest coś, co musimy częściej w elementach zdecydowanie zawierać. Życzymy spokojnej nocy i dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Przypominamy, że po 22 audycja Off Control. Trochę więcej muzyki jeszcze dzisiaj w Trójce na Państwa czeka do północy. Do usłyszenia.

0: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska.
0: Cierpliwe Genowefy.
1: Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
0: Czyta Katarzyna Dąbrowska. Łukasz Borowiecki. Muzyka.
2: Christine de Pizan konstatuje z przykrością, że gdyby kobiety pisały książki, fakty byłyby inne. Fragment trzeci. Ostatni. Christine irytowała także hipokryzja zachwyconych powieścią o róży klerków. Wszyscy jej adwersarze w sporze pełnili funkcję urzędników na słynnym dworze miłości w paryskiej siedzibie książąt Burgundii, Hotel d'Artois. Bawili się tam szampańsko w dworną miłość, toczyli uczone dysputy w obronie uczuć i kobiecych cnót i poddawali się osądowi szlachetnie urodzonych dam, które przewodziły na bankietach i obdarowywały zwycięzców złotymi różdżkami. Lecz te dworskie zabawy nie przeszkadzały im zarazem delektować się strofami Jeana de Maine w rodzaju: kobieta w swej głupocie, która z natury jej się bierze, sądzi, że wszystko, co uczyni, dobrze, niedobrze, słusznie, głupio, pochopnie czy też po namyśle, jest takie, jakie być powinno, a więc nie znosi, gdy ją ganią. W gruncie rzeczy nie było w tych żarcikach nic zaskakującego. Może poza niewątpliwym talentem autora i wielką popularnością jego tekstu wśród wykształconych elit. Lecz właśnie ta popularność dawała Christine szansę, by w sporze o wartość tekstu Jeana de Maine umocnić swoją pozycję jako pisarki, dla której płeć jest istotną częścią tożsamości. Już wcześniej wiele pisała o miłości i stworzyła szereg tekstów w obronie kobiet. Po części schlebiała gustom swojej dworskiej publiki, bo przecież jej powodzenie zależało od przychylności i hojności potężnych patronów. Jednocześnie subtelnie, manipulując tradycją, przedstawiała kobiety nie jako obiekty pożądania czy uwielbienia, lecz jako osoby jak mężczyźni, obdarzone rozumem i dążące do cnoty. W 1399 roku w L'Epistre au Dieu d'Amoureux, czyli liście do Boga miłości, przekonywała, że klerkowie nie wiedzą o kobietach wystarczająco wiele, by rzetelnie o nich pisać. Sztorcowała ich, że wierszem i prozą, po francusku i po łacinie zniesławiają na różne sposoby kobiety i powtarzają o nich więcej kłamstw niż pijak, a co gorsza, podsuwają potem te książki młodym studentom, by ich umacniać w przekonaniu o złej naturze kobiet. Ale te zaoczne połajanki dało się łatwo zlekceważyć. Trudniej było zignorować Christine, kiedy wprost zwróciła się do jednego z najzagorzalszych miłośników Jeana de Maine, Jeana de Montreuil. Wysłała do niego list, lecz Jean de Montreuil nie zniżył się do odpowiedzi. Z politowaniem zlecił to zadanie jednemu z przyjaciół, królewskiemu sekretarzowi i notariuszowi. Ten odpisał nachalnej babie, że cóż, po prostu nie zrozumiała książki. Wyznaj swój błąd, my zaś okażemy ci litość i wyznaczymy pokutę, zakończył łaskawie. Tyle, że Christine stała się już dojrzałą, doświadczoną kobietą, która bardzo dobrze opanowała literacki warsztat. Zirytowała się zapewne szczerze, na pewno jednak dostrzegła również okazję, by jej głos jako pisarki i cnotliwej wdowy wybrzmiał wyjątkowo donośnie i zaskarbił jej sojuszników nie tylko wśród dam dworu oraz praczek. Przed złośliwcami też się nie cofała. Komentowała na przykład zgryźliwie, że Jean de Maine obwiniał wszystkie kobiety o niemoralność, bo nigdy nie spotkał żadnej uczciwej ani cnotliwej niewiasty. A potem upubliczniła korespondencję składającą się na pierwszą część sporu opowieści o róży i przekazała ją swojej patronce, królowej Izabeli Bawarskiej. Opatrzyła ją komentarzem, że wprawdzie ona, Christine, jest prostą i niedouczoną niewiastą, lecz będzie bronić honoru kobiet, który tak wielu mężczyzn, nie tylko klerków, pragnie podkopać. Bo taka rzecz nie powinna być dozwolona, tolerowana, ani wspierana, konstatowała twardo.

0: Ujawnienie korespondencji i zwrócenie się do monarchini było zręcznym ruchem świadczącym o dworskim obyciu Christine. Królowa stała najwyżej w ziemskiej hierarchii. Izabela Bawarska zapewne nie odnajdowała siebie w wizerunku kreślonym przez Jeana de Meung. W sporze o powieść o róży płeć była kluczowa. A Christine uważała, że wszyscy ludzie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, są zdolni do cnoty i powołani do niej. Będąc dzieckiem swoich czasów, nie postulowała natomiast zmian społecznych, przyznania kobietom praw politycznych ani równości w małżeństwie. W zakończeniu księgi o mieście pań zwracała się wprost do mężatek, wzywając, by nie oburzały się, że są tak bardzo poddane pod władzę mężów, bo istotom ludzkim wolność nie zawsze wychodzi na dobre. W tym sporze nie chodziło o wartość artystyczną powieści o róży, tylko o moralność i odpowiedzialność twórcy za swoich czytelników. Christine przyznawała, że powieść o róży jest dziełem pięknym i doskonałym artystycznie, a jednocześnie dogłębnie niemoralnym. Z czasem debata samoistnie wygasła, właściwie bez rozstrzygnięcia, a dwór znalazł sobie inne rozrywki. Zainspirowała jednak Christine do napisania księgi o mieście pań, jej najbardziej znanego dzieła. Potem Christine pisała jeszcze długo. Popełniła nawet traktat o sztuce wojennej. Tworzenie tekstów porównywała do narodzin dzieci. Jak matka po porodzie zapomina o bólu, gdy słyszy płacz swojego dziecka, tak twórca zapomina o wysiłku, słysząc głos swoich ksiąg, twierdziła. Zmarła około 1430 roku. Wiele rzeczy zaczęło się od Christine de Pizan. Jako pierwsza kobieta utrzymywała się z pióra. Jako pierwsza kobieta zabrała głos w sporze o naturę kobiet, który toczono przez stulecia. Jako pierwsza pisarka przedstawiała swoją płeć nie jako obciążenie, tylko istotną część artystycznej tożsamości i narzędzie twórcze, twierdząc, że jako kobieta widzi więcej i czuje się lepiej przygotowana, by pisać o kobietach. Jako pierwsza wreszcie okazała ów chroniczny brak poczucia humoru, który potem zarzucano wielu niewiastom, jeśli nie wybuchały perlistym śmiechem, gdy przedstawiano je jako lubieżne dziwki, którym trzeba wybaczyć brak rozumu i cnoty, gdyż taka jest ich natura i nie potrafią nad sobą zapanować. Z uporem i wytrwale kontestowała ten obraz, powtarzając, że gdyby kobiety pisały książki, fakty byłyby inne. Koniec fragmentu trzeciego, ostatniego.
1: Najbardziej zaskoczyło mnie, jak bardzo różnorodne były kobiety w średniowieczu, zupełnie jak my. Jedne uciekały od rodziny do klasztoru, inne uciekały z klasztoru, ponieważ się zakochały. Niektóre marzyły o życiu w ubóstwie, a inne handlowały jedwabiem na wielką skalę. A bardzo często szukały swojej ścieżki w życiu, choć tamten świat narzucał im bardzo wiele ograniczeń.
2: Katarzyna Dąbrowska czytała pierwszą w tym roku wakacyjną książkę w Trójce.
3: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Fragmenty.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka.
3: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy.
2: Dziękujemy. Od poniedziałku o tej porze druga wakacyjna lektura. Jakże inna od pierwszej. Liczymy na Państwa wielkie zaskoczenie. Paszka Marcinik oraz Wojciech Dorosz i zapraszamy.
4: Autopromocja.
5: Kodak Theater, miejsce uświęcone licznymi galami, tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
5: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
5: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
5: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Od poniedziałku, około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
4: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 9 lipca.

0: lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie planują kolejne prowokacje, ostrzega szef dyplomacji. Były prezes NIK-u Marian Banaś oskarżony w sprawie ujawnienia tajemnicy skarbowej. W Łodzi zmiany w organizacji ruchu na czas Audio River. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie planują kolejne prowokacje, ujawnia wicepremier Radosław Sikorski. Szef dyplomacji odniósł się do medialnych doniesień, według których Amerykanie mieli informować polskie władze o bliskim zagrożeniu ze strony Rosji. Radosław Sikorski podkreślił, że nie komentuje informacji służb, ale Rosjanie są odpowiedzialni za wiele aktów dywersji na terenie Polski.
1: To, że Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, czy używają statków floty cieni do mapowania infrastruktury krytycznej, to wszystko wiadomo. Ale także podpalenia, ale także ataki na tory, ataki dronami i wysyłanie szwadronów śmierci do zabijania wrogów Władimira Putina.
0: Radosław Sikorski potępił działania prawicowych działaczy, którzy próbowali legitymować ludzi. Do jednego z takich zdarzeń doszło w Poznaniu, gdzie kilku mężczyzn pytało Ukrainkę o poglądy na temat Stepana Bandery. Szef MSZ-u oświadczył, że nie ma zgody na takie działania. Zaapelował też do polskich i ukraińskich polityków, żeby budowali swoją pozycję na, żeby nie budowali swojej pozycji na podgrzewaniu emocji. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. Chodzi o sprawę ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę skarbową. W tej sprawie prokuratura regionalna w Białymstoku oskarżyła także byłego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie i byłą dyrektor delegatury NIK-u w Warszawie.
2: O zarzutach wobec trójki oskarżonych mówi szef prokuratury regionalnej w Białymstoku, prokurator Tadeusz Marek.
3: W przypadku Mariana B. związane są z nakłanianiem pozostałych oskarżonych bądź do ujawniania tajemnicy skarbowej, bądź do spotkania z osobami, które miałyby ujawnić tajemnicę skarbową. Tajemnice skarbowe dotyczą postępowań podatkowych, kontrolnych związanych bądź z osobami najbliższymi Mariana B., bądź też z kontrolami związanymi z osobami, które były powiązane biznesowo z Marianem B.
2: Gdy w listopadzie ubiegłego roku Marian B. usłyszał zarzuty, napisał w mediach społecznościowych, że się nie przyznał, a śledztwo to wynik nagonki politycznej, którą rozkręciła poprzednia władza. Akt oskarżenia wysłano do sądu w Krakowie, ale nie kończy to śledztwa, dodaje prokurator Tadeusz Marek.
3: W prowadzeniu w dalszym ciągu jest wątek oświadczeń majątkowych Mariana B. oraz przestępstw zarzuconych synowi Mariana B. oraz jego synowi.
2: A chodzi m.in. o wyłudzenie podatku VAT i pieniędzy z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
0: Po ulewnych opadach deszczu w estońskim mieście Torwa przerwane zostały dwie zapory. Zalanych jest 10 gospodarstw, mieszkańców ewakuowano.
4: Najpierw doszło do przerwania jednej z zapór, co w połączeniu z intensywnymi opadami deszczu spowodowało gwałtowny wzrost poziomu wody w pobliskim jeziorze. W rezultacie uszkodzona została druga zapora, co doprowadziło do zalania okolicznych zabudowań. Portal ERR informuje, że nikt nie odniósł obrażeń. Służby zabezpieczyły zagrożony teren, a ewakuowanych mieszkańców przeniesiono w bezpieczne miejsce. Obecnie sytuacja jest stabilna, jednak kilka dróg jest zamkniętych i dojazd do niektórych miejsc odbywa się objazdami. Estoński Instytut Meteorologii poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch dni w Tyrwie spadła ilość deszczu odpowiadająca około 80% średniej miesięcznej sumy opadów dla lipca. Eksperci wyjaśniają, że grunt nie był w stanie wchłonąć całej wody, która szybko spłynęła do okolicznych zbiorników i cieków wodnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Zmiany w organizacji ruchu na czas Audio River w Łodzi. Już jutro na łódzkich Błoniach rozpocznie się jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. Miasto na czas festiwalu uruchamia specjalną linię autobusową AR, która przez cały weekend będzie kursować od okolic terenu festiwalu do przystanku Piotrkowska Centrum. Zmieni się też komunikacja w rejonie Rytkin.
5: Wydłużone zostanie kursowanie tramwajów po trasie WZ. Swoją trasę na terenie Rytkini zmienią także autobusy linii 80A i B, 99 oraz N2, które będą kursować przez Aleję Wyszyńskiego. Ulica Konstantynowska i Juszczakiewicza na wysokości terenu festiwalu będzie nieprzejezdna.
0: Mówi Tomasz Ciwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Na Audio River w tym roku wystąpi m.in. The Prodigy.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami dla 4 województw na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Lokalnie spaść może 45 litrów na metr kwadratowy. Na wybrzeżu, a także w okolicach Elbląga obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
2: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czas na pierwszy ćwierćfinał. Zagrają Francja z Maroko. Jak do meczu podchodzą media nad Sekwaną?
3: Zdaniem francuskich komentatorów awans do półfinału jest w zasięgu trójkolorowych, ale podkreślają, że od ostatniego mundialu reprezentacja Maroka wyraźnie się rozwinęła. To naprawdę bardzo dobra drużyna. Zajmują 6. miejsce w światowym rankingu i poczynili duże postępy od 2022 roku. Podkreśla obrońca Dayo Upamecano. We Francji mecz określany jest jako pojedynek klubowych kolegów. Jak przypomina L'Équipe, wielu reprezentantów Maroka grało lub nadal występuje we francuskiej lidze i doskonale zna piłkarzy. Symbolem tych relacji jest przyjaźń marokańskiego obrońcy Ashrafa Hakimiego i gwiazdy reprezentacji Francji Kyliana Mbappé, których połączyły lata wspólnych występów w barwach Paris Saint-Germain. Nad Sekwaną komentarze wywołuje również obsada sędziowska ćwierćfinału. Spotkanie poprowadzi zespół arbitrów z Argentyny, kraju uznawanego za jednego z głównych rywali Francji w walce o końcowy triumf. Część francuskich kibiców obawia się, że może to wpłynąć na niekorzystne dla trójkolorowych decyzje sędziowskie. Sami piłkarze zapewniają jednak, że nie przywiązują do tego większej wagi. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Początek meczu o 22:00. Przy okazji FIFA podała składy sędziowskie na mecze ćwierćfinałowe. Brakuje Polaków z Szymonem Marciniakiem na czele. W tenisowym Wimbledonie znamy już skład finału kobiet i będzie to finał w pełni czeski, więc to Czeszka będzie zwyciężczynią tegorocznej edycji. Zagrają Karolina Muchowa z Lindą Noskową. Muchowa wygrała w półfinale z Amerykanką Coco Gauff 6-2, 1-6-7-6, a Noskowa w dwóch setach do czterech z Ukrainką Martą Kostiuk. Przeskakujemy przez kanał La Manche do Francji, gdzie kolarze rywalizują w Tour de France i gdzie byliśmy świadkami kolejnego pokazu siły Tadeja Pogaczara. Słoweniec wygrał 6. etap o długości 186 km, który wiódł m.in. przez słynną przełęcz Col de Tourmalet. Tourmalet z bardzo ciężkim podjazdem. Pogaczar oderwał się od stawki i finiszował samotnie, dojeżdżając na metę 2 minuty i 38 sekund przed Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i blisko 3 minuty przed swoim kolegą z zespołu, Meksykaninem Isakiem del Toro. O fenomenie Pogaczara mówi były reprezentant Polski Przemysław Niemiec.
4: Bo nie ma co ukrywać, Pogaczar robi show. Tak jak w NBA był Michael Jordan, tak teraz mamy w kolarstwie Pogaczara, prawda? Mamy nowego Merksa, on nie przelicza tak jak kiedyś miało miejsce w tych wielkich kolarzy, że czekali do ostatniego podjazdu, drużyna rozprowadzała danego zawodnika i on tylko jakby wykańczał. A Pogaczar się nie patyczkuje, czy to jest 50 km do mety, czy to jest 80 km do mety, czy 30. On po prostu jak czuje, to przyspiesza i jedzie. I odjeżdża.
2: Pogaczar założył ponownie koszulkę lidera i ma teraz 2 minuty i 42 sekundy przewagi nad Vingegaardem i 3 minuty i 27 sekund nad Del Toro.
5: Jutro najwięcej słońca na zachodzie kraju, we wschodniej połowie pochmurno, przelotny deszcz i miejscami burze z drobnym gradem. Termometry pokażą 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
6: Autopromocja.
7: Małe włoskie miasteczko w regionie Emilia-Romagna. Cykady, włoski stół i artyści.
6: Ciao!
7: Takie połączenie tylko tutaj. W Sant'Arcangelo di Romagna trwa 56. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych. Jednego z najstarszych i największych tego typu festiwali w Europie. Już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Sant'Arcangelo. O kulturze romagnolo, lokalnej kuchni i dialekcie, o tym, co warto tu zobaczyć i oczywiście o samym festiwalu. Opowiem tuż po 13:00. A presto, zapraszam. Agnieszka Obszańska.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 9 minut po 21.
10: Trójka na festiwalu Góry Literatury. Klub Trójki.
9: A festiwal, którego nazwę przed chwilą usłyszeliśmy, zaczyna się jutro w Kotlinie Kłodzkiej i to doskonały powód, by w dzisiejszym klubie nadawanym z Nowej Wody i okolic porozmawiać o haśle przewodnim tegorocznego wydarzenia, a brzmi ono terytoria. Nad całym programem w Warszawie czuwają Kinga Kurysia i Michał Jakubik, a tutaj na Dolnym Śląsku my, Marcin Chruścicki i Michał Nogaś. Nie jesteśmy sami. Pierwszą bohaterką, pierwszą gościnią

0: gościnią dzisiejszego wydania jest twórczyni festiwalu, noblistka Olga Tokarczuk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Olgo, zacząłbym od pytania o to, jak ty rozumiesz pojęcie terytorium. To pojęcie, które jest motywem przewodnim, głównym tematem tegorocznej edycji festiwalu.
1: Terytorium to jest uzgodniony przez ludzi porządek przestrzeni, pokryty granicami, nazwany i opisany, funkcjonujący politycznie, społecznie, tożsamościowo. Terytorium jest biegunem pewnego kontinuum podejścia człowieka do przestrzeni, ponieważ po drugiej stronie terytorium, w opozycji, jest coś, co nazywam terroirem, a mianowicie obszarem, który jest głęboko zakorzenionym symbolicznie, metaforycznie, biologicznie w umyśle i ciele człowieka. Terroir to jest w istocie to, do czego należymy, co nas buduje, co sprawia, że czujemy się bezpiecznie, co sprawia, że traktujemy przestrzeń, obszar jako swój dom, co wpływa na nasze poczucie tożsamości, wartości i naszą ogólną jakby identyfikację ze światem. To w największym skrócie.
0: A gdybyśmy teraz ten skrót nieco poszerzyli, skąd w ogóle się wzięła twoja potrzeba refleksji nad tymi zagadnieniami?
1: To bezpośrednio jest związane zapewne z tymi ostatnimi kilku latami pracy nad powieścią, która się za chwileczkę ukaże i która dotyczyła i dotyczy próby opisania fenomenu przynależności człowieka do jakiegoś, no właśnie, terytorium czy terroiru. Wydaje mi się, że w mojej powieści, w opisie taki, jaki stworzyłam, dotyczy to bardziej terroiru niż terytorium. Czyli budowania się więzi z nową przestrzenią, a w ogóle, jak już pewnie większość ludzi się domyśla, dotyczy to Dolnego Śląska i tych wielkich przesiedleń, największych w Europie w XX wieku, które miały miejsce po II wojnie światowej.
0: To teraz pytanie, które pojawiło się w naszej zapowiedzi radiowej dzisiejszego spotkania i też pasuje do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać. Co nas kształtuje twoim zdaniem najbardziej? Język, narodowość czy terytorium, albo to drugie pojęcie, które tobie jest bliższe? Co sprawia, kim jesteśmy?
1: Nie umiem zrobić jakiejś takiej piramidy czy hierarchii, zbudować co, jak nas kształtuje. Zapewne te wszystkie trzy rzeczy, które wymieniłeś, one są dla nas ważne, ponieważ ja jestem jakby wychowana w kulcie kultury jako czegoś, co nas określa właściwie totalnie. To próbowałabym odnosić się po pierwsze do kultury przede wszystkim, a w związku z tym do języka, który pozwala nam tę kulturę konsumować, ale też tworzyć, być w niej, metaforyzować, wymieniać, rozumieć i tak dalej. Myślę, że teraz jakby w późniejszym, na drugim miejscu, wydaje mi się, że przychodzi do mnie już po napisaniu tej książki, po takiej szerszej refleksji, do której zmusiła mnie ta książka, określenie właśnie tego, jak wpływa na nas przestrzeń i miejsce, w którym się znaleźliśmy, znajdujemy, jak nas kształtuje. Ja sobie pozwalam jako pisarka na dużo fantastycznych rzeczy i wiem, że mogę to w ramach tego, co uprawiam, a mianowicie literatury. Ale wydaje mi się, że nie doceniamy wpływu miejsca, w którym żyjemy. Myślę, że może mieć miejsce, terroir, terytorium, dużo większe znaczenie niż nam się wydaje i niż to zostało zbadane. Jasne, że są różne nauki, które się tym zajmują, ale chyba nie ma, ja przynajmniej nie znam takiej nauki, która by dokładnie, krok po kroku przyglądała się temu wszystkiemu, jak wpływa na nas przestrzeń. Pamiętam, że kiedy studiowałam psychologię, byłam zafascynowana proksemiką. To jest taka nauka o właśnie przestrzeni i dystansach, meblach, tego jak organizujemy przestrzeń, jak to wpływa na nas i o tym, jak wielkie różnice kulturowe są, na przykład powiedzmy między meblami niemieckimi i meblami japońskimi, które są z papieru, które są lekkie.

0: polskie, niemieckie są ciężkie, trudne, ustawne. Są to takie różnice, które no, są absolutnie fascynujące i często nie poddajemy ich refleksji i przechodzimy nad nimi jak do porządku dziennego. Więc w mojej książce zajmowało mnie to, jak ludzie przesiedleni czy migrujący, którzy muszą porzucić swoje terytorium polityczne, społeczne, ale także ten terroir rozumiany psychologicznie, co w istocie swojej tracą, jaką część siebie, jakie przywiązania, jakie nawyki, jakie uczucia, jaki rodzaj refleksji nad światem, a co zyskują przechodząc w nowe miejsce. Jest to coś, co jest naprawdę niesamowicie fascynujące. Jak się czuje człowiek, który został wychowany na nizinach, rozległych, słonecznych, o bogatej glebie, który zostaje rzucony w góry z wysokim horyzontem, z wąskimi dolinami. Jak to wpływa na jego psychikę, jak on się musi odnaleźć. To jest też fascynujące od strony takiej, kiedy pomyślimy o rzekach. To jest taka refleksja, która mi towarzyszy już od wielu lat i jakoś już też w polskiej kulturze, co mnie bardzo cieszy, rozpracowana na przykład przez książkę Odrzania, ponieważ głęboko wierzę w to, że należymy do rzeczy rzek, biologicznie po prostu. Jesteśmy, przez to, że składamy się w ogromnym procencie z wody, to też woda, która jest w naszym otoczeniu, ma ogromny wpływ też na nasze ciało i naszą psychikę. I zupełnie co innego, myślę, jest żyć w dorzeczu Brahmaputry albo Gangesu, a zupełnie inaczej żyje się w dorzeczu Odry i w dorzeczu Wisły. I tutaj stawiam znak zapytania. Jak bardzo i czy rzeczywiście mocne? I czy my, Wiślanie, różnimy się od Odrzan? To też jest pytanie, które zadaję w tej książce.
1: O książce to więcej powiemy na antenie programu Trzeciego Jutro, kiedy poznamy jej tytuł. I na Festiwalu Góry Literatury po raz pierwszy przeczytasz fragmenty. No i puszczam oko, więcej przy okazji premiery sobie porozmawiamy, ale teraz bym chciał wrócić do tematu, który nas spotyka na festiwalu i odnieść się do słów, które padły z twoich ust kilka minut temu. Ile zawdzięczasz tym ziemiom, które cię wychowały? Lubuskie i Dolnośląskie to są te dwie przestrzenie, te dwa województwa obecnie, na których wzrastałaś, dorastałaś, gdzie zaczęłaś pisać, żyć, pomijając może ten moment studiów w stolicy, we Warszawie, no ale pewnie też pisanie książki i refleksja nad programem tegorocznego festiwalu sprawiły, że zadałaś sobie to pytanie. Co ty zawdzięczasz okolicom, w którym właśnie jesteśmy?
0: Wiesz, nie umiem odpowiedzieć na to tak uczciwie i jakby racjonalnie, ponieważ nie znam siebie, która by się wychowała gdzie indziej. W związku z tym nie mogę przeprowadzić takiego porównania, ale intuicyjnie czuję, że bardzo wiele zawdzięczam. Że na przykład życiu w górach, to jest żart i metafora, zawdzięczam umiejętność zmiany perspektyw. Ludzie, którzy chodzą po górach, szybko się uczą, że z każdej doliny i z każdego zbocza świat jest widziany trochę inaczej. Ludzie żyjący w dolinach nie mają tego doświadczenia. Pewnie mają inne, które nie mają ci w górach. Ale ja lubię używać tej metafory jako takiego prostego przykładu. Wiele zawdzięczam. Zawdzięczam pewnie jakiś rodzaj przywiązania do architektury, podejście do historii, które nie może być zbyt proste i zbyt oczywiste, jak się żyje i mieszka tutaj, jak się urodziło na ziemiach, które zostały dopiero jakby przyłączone, zaproszone do tej wspólnoty, z której pochodzili moi rodzice. Więc to są rzeczy bardzo różnorodne, ale na pewno są istotne.
1: A kwestia przenikania się kultur, języków, tożsamości. Przecież ziemia, o której napisałaś nową książkę, miejsce, w którym się wychowałaś, to jest miejsce stałego przepływu. Właściwie całe terytorium Polski dzisiejszej to jest miejsce stałego przepływu wojsk, ludzi, wędrujących sekt religijnych, o czym były między innymi księgi jakubowe i tak dalej. No, ciągła wymiana wszystkiego.
0: Ja lubię patrzeć na środkową Europę właśnie w ten sposób i myślę, że to jest nasze ogromne bogactwo właśnie, które też widoczne jest pewnie w naszych genotypach, a na pewno jest widoczne w języku.

W języku polskim, który, o ile wiem, 70% wszystkich słów, które mamy w języku polskim, jest jakiegoś innego pochodzenia. Nie wykuło się tutaj na tych kowadłach polszczyzny, tylko zostało zasanych, przygarniętych, zapożyczonych, a potem poddanych.

0: kultura polska mogła się nieustannie uczyć od innych. Ale oczywiście to nie jest tak, że uczyć od innych, nabywać, przepracowywać różnego rodzaju idee, ale oczywiście jest w takiej płynności też pewna potrzeba stabilności. Wielu ludzi może traktować też płynność jako chaos, stąd bierze się potrzeba uzgodnienia, ustabilizowania, zaprowadzenia bardzo silnych norm. I wydaje mi się, że żyjemy w takiej kulturze, gdzie napięcie między jednym a drugim jest bardzo mocne i odczuwalne w procesach społecznych, ale też w polityce na przykład.
1: A co dla ciebie, jako dla osoby wychowanej na terenach, w których doszło do wymiany ludności, wymieniły się języki, te wpływy kulturalne się wymieszały, co dla ciebie znaczą takie świadectwa obecności ludzi przed nami? Kiedy się jedzie do twojego domu, to się mija kapliczki z niemieckimi napisami. Gdzieś tam są ślady Czechów, którzy tutaj mieszkali. Czytałem ostatnio wspaniałą książkę, będziemy o niej mówić jutro rano w radiu, o Sudetach jako raju utraconym dla Niemców z kraju sudeckiego, wygnanych po II wojnie światowej przez komunistycznych Czechów. Co z tobą robi ta świadomość życia na terenach, na których kiedyś mieszkali inni ludzie i że się w jakimś sensie też czerpie z ich dziedzictwa?
0: Bardzo silnie odczuwałam to w dzieciństwie, w 60-tych latach, kiedy jeszcze tej obecności było bardzo dużo. Miałam nianię Niemkę, mieszkańców tej wsi, gdzie mieszkałam jako dziecko. Bardzo dużo tych mieszkańców byli autochtoni, oni tak o sobie mówili. Identyfikowali się jakoś lokalnie, ale byli niemieckojęzyczni, więc było to dla mnie naturalne. Ludzie są różni, mówią różnymi językami i różnie obchodzą Wigilię. Było to jakoś od początku oczywiste. Ale bardzo często też myślę, że to jest ciekawe doświadczenie i ciekawa jestem, czy porównywalne z doświadczeniami innych ludzi. Ja miałam wrażenie, że żyję w świecie po jakiejś wielkiej apokalipsie, że jakaś inna cywilizacja była przed nami i ona odeszła. I że zbieramy po niej jakieś szczątki, właśnie te napisy zatarte, jakieś łyżeczki, jakieś kubki, jakieś przedmioty. I że byłam bardzo ciekawa tego wszystkiego od zawsze, kim byli ci ludzie, którzy budowali domy, w których teraz mieszkamy, którzy sadzili drzewa, z których teraz zjadamy owoce. I miałam głębokie poczucie ciągłości, jakiś rodzaj przynależności też do tych ludzi. Kiedy odwiedzili mnie potomkowie Niemców, którzy budowali mój dom i mieszkali w moim domu, dzisiaj tutaj, poczułam jakiś taki rodzaj bliskości, zwłaszcza, że mieli zdjęcia, które pokazywał nasz dom jakby w innych czasach, w innym świetle. I okazali się bardzo przyjacielscy i ukułam sobie na nasz użytek taki, że jesteśmy krewnymi sprzed wojny, czy rodziną sprzed wojny, czy sąsiadami sprzed wojny. Tak jakby unieważnić ten czas, który nas dzieli i on znikając pozwala nam dzielić to samo terytorium, może nawet nie terytorium, a właśnie ów terroir, który wspomniałam przedtem, że w tym terroirze, w którym jesteśmy jakby bliskimi ludźmi, ponieważ żyjemy w tej samej przestrzeni, używamy tej samej wody, dotykamy tych samych ścian i widzimy te same drzewa przez okno. To jest takie doświadczenie bardzo silne, które wiąże mnie z tymi ludźmi, zresztą w swoim domu, żeby jakby oddać tym budowniczym tych ścian jakiś rodzaj obecności ich w moim życiu. Mam ich dwa zdjęcia i traktuję ich jako swego rodzaju przodków, może nie po krwi i po genach, nie po języku, ale po terroirze, tak bym powiedziała. Po tym czymś, co jest przestrzenią wspólną, co było dla nich przestrzenią, a teraz jest dla nas i być może będzie dla tych ludzi, którzy przyjdą po nas. Czyli wspólnota wspólnej przestrzeni.
1: Tak, to wspaniale brzmi i ewidentnie jest wynikiem namysłu nad tymi zagadnieniami, o których rozmawialiśmy, ale na koniec pytanie, które musi nas niestety na ziemię sprowadzić, bo w świecie tak mocno podzielonym, w jakim dzisiaj żyjemy, i w Europie, i globalnie, znów coraz częściej słychać głosy tych, którzy chcieliby, żeby te terytorium były podzielone, zamknięte szczelnie granicami, żebyśmy się odłączyli od tego, co zmieszane, żebyśmy znowu stali się bardzo monokulturowi, bardzo tacy sami. Widać w jakimś sensie fałszywość takiej myśli i niezrozumienie,

0: Dlatego czym jest historia świata, kiedy się jest w takim miejscu jak tak zwane ziemie odzyskane, czyli Dolny Śląsk w Polsce, ale jednak słychać te głosy, że jesteśmy tylko my i tylko u siebie. Jakiś rodzaj zapomnienia o wspólnej historii. Nie boisz się tego, że przyszłość znowu przyniesie takie ruchy, takie zachowania, które zniweczą te lata próby budowania wspólnoty ponad granicami?
1: Ja nie jestem zwolenniczką zniesienia granic. O nie, to na pewno by było, granice są potrzebne. Terytoria są zaopatrzone w granice, które pilnują poczucia bezpieczeństwa fizycznego, psychologicznego. Ale sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Oczywiście da się zrobić, da się posiekać świat granicami i pilnować tego. Będzie to wymagało ogromnej energii, ogromnej ilości być może broni, zasieków. Nie wiem, jak się potoczy historia świata. Rzeczywiście masz rację, że w tej chwili wszystko idzie w kierunku powrotu do jakby uczynienia różnych jakby energii, etnii, pomysłów, idei osobnych od siebie. I takie okresy w historii się zdarzają. Nie umiem powiedzieć, jak to będzie. Ja tylko mówię o tym, jak jest, jak to wygląda. Sprawa jest dużo bardziej złożona. Jako pisarka opowiadam się za takim złożonym, kompleksowym obrazem świata. Zresztą tak go przeżywam. I wiem, że tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili, gdzie siedzimy, w Nowej Rudzie, że to śliczne małe miasteczko w swojej długiej historii należało do różnych tworów państwowych. I teraz jest polskie. I to super, że jest polskie. I dzięki temu, że jest polskie, znaleźliśmy się tutaj. Ale tak naprawdę pierwszy raz od 1945 roku należy do czegoś, co się nazywa państwem polskim. Nigdy przedtem nie było pod rządami żadnego królestwa polskiego, ani polskojęzycznych władców. To jest też ciekawe i pozwala nam zachować pewien dystans do historii. Historia jest czymś większym niż nasze pojedyncze albo jakieś malutkie, doraźne idee. I w niej uczestniczymy i staram się, być może dlatego, że żyję w górach i zmieniam perspektywy, przechodząc z jedne zbocze na drugie. Staram się zawsze o tym pamiętać.
0: Przed i po Noblu bardzo dużo podróżowałaś. No wiadomo, że po nagrodzie te wyjazdy mniej lub bardziej oficjalne na różne krańce świata to jest w jakimś sensie wynik pozycji, jaką osiągnęłaś. Ale niezależnie od tego, gdzie byś nie była, to i tak zawsze wracasz tutaj. Więc chciałem cię na koniec zapytać, bo za chwilę będziemy dalej w Klubie Trójki rozmawiać o ziemiach tutejszych, o ziemiach zachodnich, o istocie tego, co nazywane jest ziemiami odzyskanymi. Dlaczego właśnie tutaj czujesz się najlepiej? Dlaczego żadne inne miejsce na świecie nie pociągnęło cię bardziej?
1: Myślę, że tak się złożyło po prostu, że zostałam. I zapewne dlatego, że tutaj się czuję jakoś najbardziej bezpiecznie. Jestem przywiązana do architektury. To wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest oczywiste. Ale jestem gotowa też na zmiany. Myślę, że ludzie mogą zmieniać swoje miejsca i przywiązywać się do innych terroirów i terytoriów. I to zrobili na przykład moi dziadkowie, którzy tutaj przywędrowali. I przystosowali się jakoś mniej lub bardziej, lepiej czy gorzej. Natomiast cieszę się, że ten temat jest tematem festiwalu w tym roku i że będziemy o tym mówić, dlatego że rocznica, która minęła w zeszłym roku, 80. przyłączenia ziem zachodnich do macierzy, tak jakoś nie przeżywaliśmy tego hucznie, a powinniśmy według mnie, że minęło 80 lat, zmieniły się pokolenia. Bardzo dużo ludzi, którzy żywo jeszcze potrafili o tym opowiadać, odeszło. I że przez te 80 lat mam wrażenie, że jakoś nie ma, cały czas mi tego brakuje, jakiejś takiej popowej opowieści o tych wszystkich przygodach, tych pociągach, które tutaj jechały, że nie powstał żaden serial na ten temat, ani jakaś trzytomowa epopeja i że w ogóle znamy lepiej historię, nie wiem, Anny Boleyn niż Elżbiety Mniszkówny, której historia jest niesamowita, że jakoś się w ogóle nie opowiadamy swojej własnej historii, z wyjątkiem oczywiście tych kilku niesamowitych pisarzy historycznych żyjących w Polsce, którzy robią co mogą. Ale nasza historia

0: jest niesamowicie żywa i brakuje tego cały czas. Brakuje zakorzenienia się nas samych w polskiej historii i nas samych tutaj, w tej historii Dolnego Śląska, zarówno polskiej, jak i niemieckiej, jak i czeskiej i morawskiej, która tutaj była też bardzo intensywna i piękna. Ale też coraz częściej myślę o tej historii, kiedy się Europa stawała, o tych wędrujących plemionach, o tych językach, które się zmieniały i zapożyczały i mieszały ze sobą i powstawały z nich nowe dialekty. Jest to fascynująca opowieść i cały czas mam wrażenie, że za mało się nią interesujemy.
1: Olga Tokarczuk gościła w Klubie Trójki dzisiaj z Nowej Rudy. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję. Do zobaczenia.
2: Klub Trójki.
1: Noblistka udała się do kolejnych obowiązków. Bardzo dziękuję za spotkanie, ale jeszcze przypomnę, że jutro po 12 na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej ogłoszenie tytułu nowej, ostatniej tak dużej, jak mówi książki Olgi Tokarczuk. Mam ten tytuł na końcu języka, ale obiecuję, wytrzymam do jutra. No i też noblistka fragmenty przeczyta. Jutro na antenie Trójki będzie można tego posłuchać. Proszę być z nami, a w naszym studiu w Klubie Trójki nadawanym na otwarcie Festiwalu Góry Literatury poświęconego terytorium. W naszym studiu klubowym kolejni goście. Karolina Ćwiek-Rogalska, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Kulturoznawczyni, bohemistka, etnolożka, profesorka Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, no i też autorka wielu prac naukowych, mniej lub bardziej przystępnych dla zwykłego czytelnika, ale tę bardzo przystępną zatytułowała pani Ziemię, historię odzyskania i utraty. Ona się ukazała 2 lata temu i to jest opowieść o tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli o Dolnym Śląsku, o ziemiach odzyskanych, szeroko pojętych i o historii ludzi, którzy tu przybyli i którzy musieli te miejsca opuścić. Za chwilę do tego wrócimy. Ale jest też z nami drugi gość, dr Tomasz Grabowski. Dobry wieczór. Autor książki Indywidualizm i demokracja w Polsce. Jak ziemie zachodnie stały się kolebką liberalizmu? Ponieważ pan doktor wykładał na uniwersytetach w wielu miejscach na świecie, to ta książka pierwotnie ukazała się w takiej serii, której redaktorem jest Timothy Snyder, znakomity znawca ziem Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie jeden z tych, którzy opowiadają, jak się autorytaryzm Trumpa rozszerza w Stanach Zjednoczonych i właściwie rozlewa się na cały świat. Ziemie zachodnie, ziemie tak zwane odzyskane, pozyskane, wolę bardziej to określenie, Dolny Śląsk i nie tylko, to są te tereny, które stanowią w dużej mierze przestrzeń badawczą dla państwa. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od odpowiedzi Oldze Tokarczuk. Czy pani zdaniem, i za chwilę też pana Tomasza, nie tak hucznie jak należało obchodziliśmy tę 80. rocznicę przyłączenia ziem zachodnich do tak zwanej macierzy, czyli tych rzekomo piastowskich wiecznie ziem, ich powrotu do Polski? Pani Karolino.
3: No to zależy, co obchodziliśmy, tak? Bo tutaj się pojawiają pierwsze takie paradoksy. To znaczy bardzo trudno jest nam cały czas mówić o tym, co się nam wszystkim w tym roku 45 przydarzyło. To znaczy, co właściwie miało miejsce, jakim językiem o tym mówić, jakich używać pojęć. To wszystko, co świętowaliśmy rok po roku, od właściwie późnej zimy do wczesnej wiosny, jak sobie tak przejdziemy od dawnych Prus Wschodnich przez Pomorze na Dolny Śląsk, to czym to właściwie było?
1: No Polska, która powstała, na pewno pozyskała, prawda?
3: Więc czy było to zdobycie, czy było to wyzwolenie? Bo przez wiele lat świętowano na przykład wyzwolenie. I jak przyjrzymy się temu, co się działo w zeszłym roku, jak to próbowano nazywać, to cały czas widzimy, że my trochę walczymy właśnie z tym językiem. To znaczy, czy to jest powrót do polskości, czy to jest w ogóle powrót, czy to jest właśnie przybycie pierwszych polskich mieszkańców. Jak właściwie mamy nazwać to, co się przydarzyło, kiedy się to przydarzyło, bo niektóre miasta nie mają nawet jednej do końca daty, albo nie jest to doprecyzowane.
1: I jeszcze pytanie, których polskich mieszkańców, czy na przykład tych z centrum, czy tych przesiedlonych z Kresów?
3: Czy tych, którzy już byli na miejscu, bo nie zapominajmy, że byli i robotnicy przymusowi, i jeńcy wojenni, którzy często po prostu w tej Rzeszy, która przestała być Rzeszą, zostali. I tutaj już pojawia się takie pewne zalążki, ale te zalążki paradoksu tego ziemię odzyskańczego są widoczne nawet w tym, o czym pojawił się ten termin macierz. Jak przyjrzymy się temu, co jest macierzą, to Zygmunt Wojciechowski, który ten termin stworzył i promował,

0: Mował, to jest taki historyk z Poznania, który zaczął działać już w okresie międzywojennym, no to on pokazuje, że te ziemie macierzyste to są tu. To znaczy to właściwie nie tyle my wracamy do macierzy, prawda? Więc jakby to też widać, różne takie zagwozdki językowe tego, jak właściwie mamy o tym mówić i stąd pewnie też trudność z tym, żeby jakoś te centralne obchody skoordynować. A druga trudność to to, że przecież te tereny są bardzo zróżnicowane. Dolny Śląsk, doświadczenie dolnośląskie, pomorskie, z ziemi lubuskiej, warmińskie, mazurskie, to są trochę inne doświadczenia.
1: Tomasz Grabowski.
2: Ja bym się zgodził, że te obchody były dosyć letnie i przypisałbym to w głównym stopniu...
1: Chociaż się odbywały pod hasłem Tu jest Polska, przypomnę.
2: Tak, i ja myślę, że władze lokalne na ziemiach zachodnich zrobiły naprawdę dużo dla popularyzacji tej daty i całej problematyki. Ja bym widział pewną barierę jeszcze gdzie indziej. Widziałbym ją w świadomości mieszkańców tych ziem. Świadomości, która dla mnie w sposób zupełnie nieuprawniony zawiera jakiś element kompleksu. Jeżdżąc po tych terenach, ja często miałem wrażenie, że mieszkańcy ziem zachodnich, nawet młodzi, mają takie poczucie, że no my nie jesteśmy taką tą Polską naprawdę, tą wspaniałą, tą najważniejszą, taką jaką jest Kraków, powiedzmy, czy Warszawa, że my jesteśmy no tak... Takim peryferium, naprawdę głębokim peryferium.
1: Polską i nie ma, doszytą w jakimś
2: tak
1: sensie.
2: Jest i z tego powodu nie ma specjalnie aż czego tak bardzo obchodzić. Co jest moim zdaniem zupełnie nieuprawnione, bo jednym z tematów mojej książki jest rola absolutnie kluczowa, centralna, fundamentalna, jaką Polska Zachodnia, a konkretnie ziemie odzyskane, odegrała w tym wspaniałym skoku cywilizacyjnym, który dokonujemy wszyscy jako naród po 89 roku. I już ten skok i rola mieszkańców tych ziem sprawia, że absolutnie powinniśmy świętować rok 45 i myślę, że im dalej będzie od tej daty, tym większą wagę będziemy przywiązywali do tego przesunięcia Polski o 200 czy 250 kilometrów na zachód.
0: Dodałabym jeszcze, że lokalnie te obchody jednak miały miejsce. To znaczy one, jak zejdziemy sobie na taki poziom lokalny, konkretnych miejscowości.
1: W samorządach.
0: W samorządach, w muzeach, w instytucjach kultury, w sołectwach nawet, to zobaczymy, że ta różnica była świętowana. To znaczy, że próbowaliśmy sobie na tym poziomie lokalnym właśnie opowiadać tą historię. Kto kiedy przyjechał, skąd przyjechał, jak to wcześniej wszystko wyglądało. Więc tutaj postawiłabym jeszcze taki znak zapytania pomiędzy tym, jak to wyglądało z centrum, a jak to faktycznie wyglądało lokalnie na miejscu.
2: I ja jeszcze jedno słowo, że myślę, że widzimy właśnie dosłownie dzisiaj początki tworzenia się pewnej dumy regionalnej na tych terenach. Widać to między innymi w tym, jak bardzo, zwłaszcza mieszkańcy wielkich miast, nagle interesują się przeszłością, tą niemiecką przeszłością. To przestało być czymś wstydliwym, czymś, co się ukrywa, tylko się również celebruje te wspaniałe elementy niemieckiego dziedzictwa kulturowego i po raz pierwszy widzimy coś, co zdecydowanie nie miało miejsca wcześniej, mianowicie pewien lokalizm, taki świadomy siebie, że my jesteśmy częścią Polski oczywiście, bardzo ważną, ale też mającą swoje odrębności, które trzeba świętować.
1: To dopiero rok 97 i Wielka Powódź pokazały, o tym też były prace naukowe, ale i teksty popkulturowe, że wrocławianie poczuli się u siebie i ta solidarność wrocławska w jakimś sensie się wytworzyła bardzo silnie, że wreszcie wiemy, że jesteśmy wspólnotą. No to było 50 lat po wojnie. A chciałem zapytać Państwa, bo to akurat łączy obie książki i książkę Pani Karoliny i Pana z książką Pana Tomasza. To jest opowieść o tym, jak tutaj Polska się rozsiewała, właściwie zasiewała po 1945 roku. Takie pytanie sobie zadaliśmy w redakcji, jadąc na festiwal, co najbardziej nas kształtuje? Język, narodowość, czy może terytorium, na którym żyjemy? Ale obie książki naszych gości, przypomnę, i książka pana Grabowskiego Indywidualizm i demokracja w Polsce, jak ziemie zachodnie stały się kolebką liberalizmu, i książka pani Ćwiek-Rogalskiej Ziemie, historia odzyskiwania i utraty, w jakimś sensie, nawet jeżeli to nie była państwa intencja główna, opowiadają o takim procesie, weźmy to w cudzysłów lub

0: nie? Tworzenia nowego Polaka albo nowej polskości na tych ziemiach. Jak to w skrócie wyglądało i czy Państwo się zgadzają z tą tezą, którą teraz wygłosiłem, że w jakimś sensie to było kształtowanie nowej polskości? Pani Karolino.
1: To znaczy, ja się posługuję troszeczkę innym terminem.
0: Tak,
1: to znaczy,
0: tak, wiem,
1: ja się zastanawiam właśnie nad tym, jak powstają nowe kultury w takich miejscach. W miejscach, które zostają dotknięte przez przesiedlenia, masowe przesiedlenia, tak? Bo mówimy o takim procesie, który jest udziałem co czwartego Polaka, co czwartej Polki.
0: Ale kultura to coś więcej niż tylko rodzaj identyfikacji narodowej.
1: I teraz z czego właśnie dokładnie to wynika, tak? To znaczy, żeby też unikać trochę takich esencjonalizujących właśnie kategorii, przyglądam się od wielu lat temu, co się właściwie dzieje w tym 45 roku i jak to wygląda przez kolejne pokolenia. Bo przecież przychodzą ludzie, którzy zastają tutaj jakąś kulturę materialną, tak? Znajdują te ślady niemieckości, przedmioty po poprzednich mieszkańcach, czasami też tych mieszkańców.
0: I wchodzą w ciepłe pierzyny tych mieszkańców.
1: W ciepłe pierzyny albo w takie, które już zdążyły ostygnąć, albo do łóżka, w którym już nie ma tej pierzyny, bo ktoś już ją dla siebie zabrał. Z drugiej strony przywożą coś ze sobą, a z trzeciej strony są bombardowani propagandą, która mówi, wszystko tutaj na was czeka, tak? To właśnie wy się tu teraz musicie stać tym nowym modelem człowieka zachodniego. No i co się dzieje? To znaczy te społeczności zaczynają negocjować pomiędzy tymi wszystkimi trzema elementami, tak? Tym, co znano z domu, co przywieziono, co też próbowano w jakiś sposób ekstrapolować przecież na ten krajobraz, w którym niekoniecznie na przykład były znane z centrali kapliczki, z tymi przedmiotami też w zaciszu domowym, z którymi obcowano, gdzie uczono się też z nimi obchodzić, gdzie zastanawiano się, no dobrze, ale właściwie jak sprawić, żeby teraz ten dom był bardziej mój, a co zrobić, żeby ten plac był bardziej mój, a jak sprawić, żeby w tym kościele mi się lepiej modliło, no i wreszcie właśnie z tym, co mówiono cały czas z centrum, prawda, degermanizujcie, to są właśnie rdzennie piastowskie ziemie. Więc te wszystkie elementy tutaj brałem
0: pod uwagę.
1: Mimo
0: tego lęku, że wrócą i odbiorą, prawda, i te krzyże Adenauer krzyżackie na płaszczach, wciąż ta wizja była powtarzana.
1: Tak, i propaganda bardzo umiejętnie podsycała ten lęk antyniemiecki, a z drugiej strony, jak przyjrzymy się temu, jak on oddziaływał właśnie znowu lokalnie, na przykładzie konkretnych, realnych ludzi, to okazuje się, że on nie zawsze trafiał na podatny grunt. Bo to poczucie bycia czy niebycia u siebie, ono w gruncie rzeczy mogło w jednej rodzinie wyglądać bardzo różnie. Ja często podaję przykład moich rozmówców, bo jestem etnografką, rozmawiam więc z ludźmi, gdzie dziadek przyjeżdża i mówi, absolutnie, to nigdy nie będzie Polska, błagam, pochowajcie mnie w Poznaniu. A babcia mówi, nie, my musimy zacząć żyć, tu nie ma mowy o żadnej tymczasowości.
0: Panie doktorze.
2: Ja absolutnie zgadzałbym się z tezą, że doszło tutaj do powstania nowego modelu polskości. Może zacznę od tego, od wytyczenia pewnych takich podstawowych etapów tego procesu. Najpierw mamy, prawda, wykorzenienie, masowe wykorzenienie, połączone z intensywnym lękiem o przyszłość. Gdzieś tak do lat 70. większość ludzi jest bardzo głęboko pesymistyczna co do przyszłości Polski na tych ziemiach. Mówi się, że Niemcy na pewno tutaj wrócą. Pytanie tylko kiedy i ile nam tych ziem zabiorą.
0: Ten lęk właściwie chyba minął dopiero po podpisaniu traktatu z, wówczas to się mówiło, NRF-em, prawda?
2: Tak. Drugi składnik tego procesu to jest wysokie poparcie, stosunkowo wysokie poparcie dla PRL-u. Tutaj na ziemiach zachodnich i to różne wskaźniki można przytaczać, łącznie z członkostwem w PZPR-ze, w wielkich zakładach pracy, co było zrozumiałe chociażby z tego powodu, że to w sumie komuniści dokonali tego przesunięcia, prawda? I istnienie PRL-u było również pewną gwarancją, nieoczywistą, nie stuprocentową dla polskości tych ziem. W związku z tym postawy proreżimowe, bo oczywiście nie komunistyczne w sensie ideologii, tylko proreżimowe. Ten PRL jest naszym państwem. One były znacznie bardziej rozpowszechnione na ziemiach zachodnich niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Trzeci etap, i to jest bardzo ciekawe, to solidarność. Czyli tak, z jednej strony mamy tych osadników, nowych Polaków, którzy stosunkowo szeroko popierają komunizm, ale w momencie, kiedy ten komunizm ich zawiódł, jako pewna formuła ekonomiczna, społeczna, to okazuje się, że właśnie na tych ziemiach najsilniejszy jest bunt. Jak popatrzymy sobie na mapę powstawania Solidarności, na mapę strajków, na mapę powstawania międzyzakładowych komitetów strajkowych, to uderza, jak bardzo Solidarność w swojej najwcześniejszej fazie była związana z ziemiami zachodnimi. To jest oczywiście Gdańsk, w ogóle całe Wybrzeże, ale też Wrocław. właściwie wyraźnie widać zupełnie innego

0: o typu zachowania polityczne niż powiedzmy w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie. I wreszcie ostatni etap to etap po 1989 roku, kiedy ci prosolidarnościowi mieszkańcy Rzym Zachodnich nagle zaczynają głosować na lewicę, na SLD, odrzucają Wałęsę, który nagle staje się takim pewnego rodzaju symbolem nowej ofensywy sił religijnych, klerykalnych i nagle ci ludzie okazują się bardzo świeccy, bardzo sceptyczni wobec tego modelu polskiego nacjonalizmu, klerykalizmu i konsekwentnie zaczynają wybierać liberalizm właśnie. Najpierw w swojej wersji SLD-owskiej, a potem wraz z powstaniem Platformy w wersji platformerskiej. Czyli bardzo dziwne, skomplikowane etapy, jakby jeden zaprzeczający następnemu. To jest takim jakby faktograficznym skrócie. I teraz chciałbym powiedzieć o czymś, co moim zdaniem jest właśnie najbardziej kluczowe w sensie pewnego procesu głębokiego, psychologicznego dla powstawania tej nowej polskości. A mianowicie jest to proces indywidualnej emancypacji intelektualnej, praktycznej, jaka stała się udziałem setek tysięcy migrantów na ziemie zachodnie. Emancypacji przede wszystkim od władzy i często tyranii tradycyjnych struktur rodzinnych, sąsiedzkich, patriarchatu, tak jest, kościelnych. Ta emancypacja w zasadzie między innymi bierze się z tego, że jest taki prosty fakt, o którym często się zapomina, a mianowicie, że większość nowych mieszkańców ziem zachodnich to nie byli repatrianci ze wschodu, to byli dobrowolni, indywidualni osadnicy.
1: No nie zawsze dobrowolni, ja tylko dodam, że wśród centralaków, czyli tych ludzi z terytoriów ziem dawnych, tak, czyli tych, które były przed 39 i zostały polskie po 45, były też osoby, bo my chcemy trochę tak widzieć tych centralaków, jasne, jako właśnie tych, którzy się wybierają sami, ale przecież to są też osoby ze zniszczonego interioru, ze spacyfikowanych wsi, ze zniszczonej Warszawy. To są też często osoby, które nie tylko kusi się awansem społecznym, ale które również jadą, bo nie mają innego wyjścia.
2: Ja tylko przypomnę, że Karolina Ćwiek-Wrogalska i Tomasz Grabowski dzisiaj spierają się nieco w dyskusji o tym, jakie było kształtowanie się ziem tak zwanych odzyskanych w Polsce. Za chwilę wrócimy do pana, panie Tomaszu, ale kiedy ja powiedziałem o tym, że ten lęk przed tym, że to po niemieckie znowu stanie się niemieckie, minął chyba w momencie podpisania traktatu między Polską komunistyczną a zachodnimi Niemcami, to pani wykonała taki gest, że może niekoniecznie, to znaczy wcześniej, czy później, czy w ogóle nie minął?
1: No właśnie, to jest bardziej skomplikowane, dlatego że my znowu troszeczkę posługujemy się taką perspektywą centralną. Mhm. A jak przyjrzymy się temu, gdzie lokalnie rezonuje rok 70, ten grudzień, podpisanie z Gomułką zerkającym za plecami, czy Willy Brandt to faktycznie podpisuje, to okazuje się, że lokalnie bardzo często zakorzeniano się już wcześniej. Że są właśnie takie rodziny, w których tego poczucia tymczasowości nie ma, a są takie, w których ono jest bardzo długo i jeszcze w okolicach roku 90, tak? Czyli po zjednoczeniu Niemiec, kiedy dochodzi jakby też do konferencji 2+4, czyli konferencji dawnych wielkich mocarstw i tych dwóch państw niemieckich.
2: No i po mszy w Krzyżowej, Kohl i Mazowiecki, wiemy, tak, pojednanie.
1: Ale tam się okazuje, że tam też jakby w tym roku 90 się pojawia na tym szczeblu centralnym taka niepewność, podczas kiedy na lokalnym ona mogła już wtedy dawno być zażegnana. Więc tutaj jakby też postulowałabym, żebyśmy przyglądali się temu nie tylko z centrum, ale też właśnie lokalnie.
2: To też może być opowieść o współczesnych problemach politycznych Polski i polityki międzynarodowej, że być może na szczeblu centralnym chęci albo niechęci wyglądają inaczej niż w codziennym naszym życiu. Wracamy do Tomasza Grabowskiego. Pan powiedział o tym kształtowaniu się nowej wizji polskości i też o jakimś rodzaju emancypacji, ale czy to oznacza, panie doktorze, bo to wyczytałem w pańskiej książce i teraz bym chciał, żeby słuchacze programu trzeciego też się być może w 2-3 minuty o tym dowiedzieli, że my w dużej mierze mieszkańcom tych ziem, tym ludziom, którzy tu napłynęli, którzy powiedzieli nie wielu stereotypom związanym z wychowaniem w polskiej rodzinie, w stosunku do państwa, do władzy i tak dalej, to im zawdzięczamy w jakimś sensie ukształtowanie się prozachodniej wizji Polski po 89 roku, ale już w sensie praktycznym, czyli wdrażania pewnych norm, które teraz stały się naszą codziennością.
0: Mówiąc tak bardzo potocznie, ja myślę, że to właśnie tym migracjom zawdzięczamy

0: dzisiaj to, że nie jesteśmy społeczeństwem typu słowackiego czy węgierskiego. Gdyby nie ziemie zachodnie, to bardzo możliwe, żebyśmy odtwarzali ten model. Model pewnego rodzaju tradycyjnego autorytaryzmu, uległości wobec tradycyjnych norm, niezdolności do dowartościowania jednostki jako pewnego podmiotu, autonomicznego podmiotu działania, który na Zachodzie, przynajmniej na Zachodzie, jest ważniejszy niż grupa. Józef Hałasiński, wspaniały polski socjolog, napisał w latach 50. taki esej Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej. I on tam twierdzi, że jak pisze, Polska jako naród i jako kultura nie miała swojego XIX wieku, gdzie XIX wiek jest pewnym symbolem zdobywania, eksperymentowania, pionierstwa, gdzie symbolem jest na zachodzie Ameryki osadnik, który wyrusza w dzicz, pełen strachu, niepewności, ale też aspiracji i ambicji. Właśnie wyrusza jako jednostka, nie jako część grupy. Czy inżynier, który znowu w trudnych warunkach, idąc naprzeciw, na przekór pewnej opinii, pewnym normom, twierdzi, że potrafi coś nowego wynaleźć, coś nowego stworzyć. A Łasiński pisze, że polska kultura, podobnie w ogóle jak kultura Europy Środkowej i Wschodniej, to była kultura oparta na nadmiernym szacunku dla hierarchii i tendencji do zajmowania miejsc w hierarchii społecznej, które były dla osoby już przygotowane i której osoby pojedyncze nie były w stanie przekroczyć pewnego horyzontu, co mogą, a czego nie mogą, na co je stać, na ile mogą być odważne w przełamywaniu społecznych stereotypów. I wracam tutaj do tego mechanizmu indywidualnej emancypacji. Myślę, że tam były dwa czynniki najważniejsze. Pierwszy to była samoselekcja, bo ja oczywiście zgadzam się z panią Karoliną, że wielu Polaków z Polski Centralnej, gdyby nie zmusiły ich do tego okoliczności, nie wyjechałoby na ziemię zachodnie. Tym niemniej byli oni jednak w innej sytuacji niż przesiedlani Kresowiacy, prawda? Kresowiacy byli przesiedlani grupowo, całymi pociągami.
1: Centralacy również, to znaczy zdarzają się faktycznie całe przesiedlone wsie, jeden do jednego, nawet z zachowaniem kształtu ulic.
2: Ale tak, ale chyba nie na tę skalę, prawda?
0: Ale większość jednak, model indywidualny, ja powiem tak, większość tych osadników, o których mówimy, to byli chłopscy synowie, którzy wyjeżdżali z przeludnionych wiosek, gdzie oczywiście warunki życiowe były bardzo trudne i byli często wypychani przez rodzinę niemalże, ale mimo wszystko mieli wybór i do tego zmierzam, że powiedziałbym tak, osoba o absolutnie typowych cechach psychospołecznych dla społeczeństwa polskiego w 1945 roku raczej na zachód nie jechała, ponieważ był to teren bardzo w opinii społecznej niebezpieczny, groźny, teren, gdzie panowała absolutna pustka społeczna, polityczna jeszcze wtedy. Trzeba było mieć w sobie pewnego rodzaju żyłkę, przygody, pewnego rodzaju większy zapewne niż przeciętny poziom nonkonformizmu i wiary we własne siły, żeby na taką przygodę, bo to była rzeczywiście przygoda w 45, 6, 7 roku się poważyć. I dlatego mówię o pewnej samoselekcji, która zresztą jest też znana z innych tego typu modeli migracji, takich chociażby jak migracje amerykańskie na Daleki Zachód. Drugi element to jest uczenie się samodzielności, już będąc tu. I to było związane z tym właśnie wielkim chaosem, jaki istniał w pierwszych latach powojennych. Jak się czyta wspomnienia osadników, to dopiero człowiek sobie zdaje sprawę, jak wiele tam było rzeczy, które trzeba było samemu rozstrzygać i które decydowały o sukcesie lub klęsce. Trzeba było się dostosować do terenów, które były absolutnie obce, nieznane, groźne i które trzeba było dopiero oswoić.
1: I znowu nie dla wszystkich nieznane i groźne. To znaczy, bo nie możemy cały czas zapominać ani o tych osobach, które już tutaj były, bo my też mówimy często o tych osobach, które przyjeżdżają, ale jest przecież ludność rodzima. No właśnie są ci jeńcy, są robotnicy i robotnice, o których wspominałam. I my też lubimy przyglądać się tym terenom, nie tylko my zresztą, także jakby w sąsiednich Czechach, na Słowacji, na tych terenach postprzesiedleniowych mówi się o nich jako o takim laboratorium, tak? Które jest takim laboratorium, w którym powstają nowe społeczności, pozbawione pozbawione tych wcześniej

0: mniejszych więzów. I w związku z tym łatwiej nimi na przykład manipulować, łatwiej im pokazywać różne inne rozwiązania. Ale co się okazuje? To znaczy my bardzo szybko mamy badania socjologiczne, etnograficzne na tych terenach i okazuje się, że ten mit na przykład, dobrze, to będziemy tutaj zakładać spółdzielnię i gospodarkę kolektywną, bo przecież ci ludzie niedawno przyjechali, to są po niemieckie gospodarstwa, nie przywiązali się do ziemi. 2-3 lata po wojnie nikt już nie chciał oddawać, nikt, to jest za duży kwantyfikator. Wiele osób już wcale nie chciało oddawać tej ziemi. Więc okazuje się, że to nie jest właśnie takie proste, jeżeli przyjrzymy się tym historiom.
1: Proszę Państwa, myślę, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać na ten temat, więc od razu powiem, że jutro na Festiwalu Gór Literatury, na którym jesteśmy, który się jutro zaczyna, Karolina Ćwiek-Rogalska, Tomasz Grabowski i niemiecki historyk Andreas Kossert, autor książki Exodus, historia ludzkości, będą rozmawiać o 13:45. W sieci też te spotkania są transmitowane, więc można się będzie naszym dzisiejszym gościom nie tylko przysłuchać, ale także przyjrzeć ze sceny, na scenie w Zamku Sarny. Mamy jeszcze 2 minuty, więc chciałbym zadać jedno pytanie i poprosić o krótką odpowiedź do obojga z Państwa. To jest to pytanie, które zadaliśmy też Oldze Tokarczuk, które jakoś konstytuowało nasz wyjazd na festiwal w tym roku. Skąd my jesteśmy? Z języka, z krwi, z narodowości czy z terytorium? Pani Karolino.
0: My jesteśmy po trosze ze wszystkiego, to znaczy w zależności od tego, jak też rozumiemy to i jesteśmy trochę tą opowieścią, którą sobie opowiadamy. Więc wyjmujemy z tego naszego schowka pamięci, takiego repertuaru różne elementy, żeby w różnych momentach też różnie o sobie opowiadać. Cały czas negocjujemy to, kim jesteśmy i skąd jesteśmy.
1: A pani kim jest?
0: Ja jestem Pomorzanką, Wałczanką i Centralaczką, bo moi dziadkowie wyjechali spod Radomia w roku 45, żeby osadzić się właśnie w powiecie wałeckim.
1: Panie Tomaszu, a pan kim jest?
2: Myślę, że jesteśmy również z doświadczeń zbiorowych i doświadczeń indywidualnych. Ja powiem na koniec, że na przykład ja sam pochodzę, moje korzenie są w Polsce wschodniej. Ja nie przeżyłem migracji na zachód, natomiast
1: wyemigrowałem... Ale we wschodniej w granicach dzisiejszych czy przedwojennych?
2: W granicach dzisiejszych, ale rodziców już w granicach przedwojennych. Ja, i to jest taki ciekawy aspekt, wyjechałem do Stanów jako bardzo młody człowiek i to był pewien ekwiwalent migracji Polaków na ziemię zachodnie. I myślę, że przeszedłem pewien podobny proces wewnętrzny, psychologiczny, takiej właśnie emancypacji od tego dosyć opresyjnego społeczeństwa. I z tego punktu widzenia potem analizowałem naszą historię powojenną.
1: To jest pytanie, myślę, bardzo istotne, żeby sobie je samemu zadać. Skąd my jesteśmy? Zwłaszcza w takim miejscu jak Polska, która historię ma niezwykle bogatą i przez ziemię, której dzisiejsze przewinęły się tabuny wojsk, ludzi szukających tu ucieczki, migrujących przez porty niemieckie do Ameryki i tak dalej. Mnóstwo jest o tym wspaniałej literatury. Przypomnę, jutro poznamy tytuł nowej książki Olgi Tokarczuk, która także o ziemiach Dolnego Śląska napisała. Zapraszam jutro na audycję poranną od 6:00 z Radkowa, tutaj pod Szczelnicami, a za dziś dziękujemy. Kinga Kurysia, Michał Jakubik, Marcin Chruścicki i Michał Nogaś. I dziękuję naszym gościom. Karolina Ćwiek-Rogalska, dobranoc.
0: Dobranoc, dziękuję.
1: I Tomasz Grabowski,
2: dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 22. Krzysztof Zgulewski, zapraszam na serwis Trójki. Negocjacje z Ukrainą, migi za drony nie są zamknięte. Jest szansa na rozmowy, mówi minister obrony. Prokurator krajowy o działaniach CBA w Szpitalu Południowym i warszawskim ratuszu.
6: Prokurator już wie, czego szukać jeszcze i dlatego dzisiaj te przeszukania i odebranie dokumentów.
5: Zamiast trzęsienia ziemi, wstrząsy. Czescy sejsmolodzy korygują informacje. Wraca temat przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG-29 w zamian za drony dla Polski. Minister obrony poinformował, że sprawa nie jest zamknięta i po ostatnich rozmowach pojawiła się szansa na

0: A kontynuację negocjacji. Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił w TVN24, że strona ukraińska zakończyła przegląd techniczny samolotów, a obecnie trwają dalsze rozmowy. Polska deklaruje, że jest gotowa pomagać Ukrainie, ale oczekuje, że współpraca będzie opierała się na wzajemnych korzyściach. Jak podkreślił szef MON-u, jest jasna oferta, migi za drony. To nie pierwsze czynności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, mówi prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Agenci CBA rano weszli do placówki, a także do warszawskiego ratusza. Dzięki wcześniejszym działaniom służb śledczy wiedzą, jakich dokumentów potrzebują, podkreślał w TVP Info Dariusz Korneluk.
1: Prokuratura wszczęła z własnej inicjatywy postępowanie sprawdzające. Zabezpieczyliśmy natychmiast dokumenty, te, które w pierwszych godzinach postępowania należało zabezpieczyć, zostały zabezpieczone. Po wykonanych czynnościach procesowych, po wcześniejszym wszczęciu śledztwa, prokurator już wie, czego szukać jeszcze i dlatego dzisiaj te przeszukania i odebranie dokumentów w Szpitalu Południowym. Dzisiaj mamy 4 postępowania prowadzone w związku ze Szpitalem Południowym.
0: Prokurator krajowy odniósł się także do sprawy spółki neurochirurgów, która wystawiała szpitalom rachunki opiewające na 26 tysięcy złotych za godzinę. Dariusz Korneluk mówi, że jeszcze nie wiadomo, czy osoby objęte postępowaniem będą przesłuchane w charakterze świadków czy podejrzanych.
1: Jeszcze nie został skompletowany materiał dowodowy i nie możemy mówić, że już zarzuty zostały postawione, bo nie zostały przedstawione. Natomiast tutaj prokurator zetknął się z bardzo lakoniczną dokumentacją medyczną poszczególnych osób, które były poddawane badaniu medycznemu. Trwają teraz ustalenia bez numerów PESEL, na przykład z powtarzającymi się nazwiskami. Szczątkowa wręcz historia choroby. To jest naprawdę bardzo żmudna i pracochłonna praca.
0: Sprawy do prokuratury zgłosiły nowe władze szpitala w Mogilnie, jednej z placówek, które zawarły umowę ze spółką. Ziemia w Czechach jednak tak silnie się nie zatrzęsła. Czeskie stacje sejsmologiczne zarejestrowały wstrząs, ale wcześniejsze doniesienia o magnitudzie 5,5 okazały się błędne. Sejsmolodzy ostatecznie określili ją na 1,8.
2: Naukowcy cytowani przez czeską agencję prasową podkreślili, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5 byłoby bezprecedensowym zjawiskiem w historii pomiarów na terytorium Czech i byłoby odczuwalne w całym kraju. Dotychczas najsilniejszy zarejestrowany wstrząs miał magnitudę 4,6 i wystąpił w 1985 roku w rejonie Hebu. Pierwotna informacja o czwartkowym silnym wstrząsie pochodziła z niemieckiego Centrum Badawczego Nauk o Ziemi. Prawdopodobnie była wynikiem błędnej automatycznej analizy danych sejsmicznych. Niemieccy badacze skorygowali później magnitudę wstrząsu, do którego doszło w zachodnich Czechach. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Po dniu przerwy na mundialu znów wielkie emocje. W Bostonie rozpoczyna się pierwszy ćwierćfinał. Francja awans do półfinału gra z Marokiem. 4 lata temu w Katarze obie reprezentacje spotkały się w półfinale. Lepsi byli trójkolorowi, ale ostatecznie nie zdobyli Pucharu Świata. Angielscy piłkarze za oceanem grają z kolei nie tylko o Mistrzostwo Świata. Stawką może być też dodatkowy dzień wolny od pracy dla milionów kibiców. Brytyjski premier Keir Starmer nie wyklucza, że jeśli reprezentacja Anglii wygra mundial, w kraju zostanie ogłoszony specjalny bank holiday.
3: Pomysł nabiera coraz bardziej konkretnych kształtów. Brytyjskie media piszą, że najbardziej prawdopodobnym terminem byłby piątek 24 lipca, kilka dni po finale i w czasie, gdy w Londynie mogłaby odbyć się wielka parada zwycięzców. Premier pytany o wolne nie powiedział nie. Zaznaczył jedynie, że nie zamierza wybiegać za daleko w przyszłość, bo jak każdy kibic wie, w futbolu lepiej nie zapeszać. Najbardziej zadowolone są już puby i restauracje. Branża liczy, że ewentualne Mistrzostwo Anglii oznaczałoby kilka dni wielkiego świętowania, pełne ogródki i kolejki do barów. A co ze Szkocją? Szkoci mieli już swój mundialowy dzień wolny z okazji powrotu reprezentacji na Mistrzostwa Świata po 28 latach przerwy. Na razie nie ma żadnej zapowiedzi, że dostaną kolejny dzień wolny za zwycięstwo odwiecznego futbolowego rywala. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro najwięcej słońca na zachodzie kraju, we wschodniej połowie pochmurno, przelotny deszcz i miejscami burze z drobnym gradem. Termometry pokażą 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
7: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
6: czwartek o 21 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6 do 9 o Sudetach, dla wielu miejsc utraconych.

0: i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera, Georgiem Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Panie Mateuszu, nie wiem, czy pan zauważył chwilę, kiedy Robert Smith na koniec koncertu opuszczał scenę. Był wyraźnie wzruszony i taka chwila zawahania, zostać jeszcze, czy już zejść definitywnie. Widać było wyraźnie, że było mu dobrze z tą publicznością. No i być może, gdyby nie ulewa, zaśpiewałby jeszcze raz, napisał pan Adam. Michał Jakubik, Mateusz Tomaszuk, no to szykuje nam się dzisiaj koncertowa uczta z grupą The Cure.
4: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. Adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
5: Off control.

Siódmy utwór, który pojawił się na ich openerowej setliście, Want, kiedy wybrzmiewał na lotnisku Babie Doły, miałem wrażenie, że wszystko wokół nagle zwolniło. Tak naprawdę czas zatrzymał się na 2 godziny i na 10 minut, no bo tyle właśnie grali, chociaż potężny wiatr, potężny deszcz sprawił, że musieli nieco skrócić swój set. Czy mogę powiedzieć, że to był koncert mojego życia? No jeżeli dźwięki generują wspomnienia, jeżeli generują chwile z przeszłości, no to jest to niewątpliwie przeżycie absolutnie oczyszczające. Ekscytacja, radość, które przeplatają się z płynącymi do oczu łzami wzruszenia, dźwięki, które działają tak mocno, że no nie byłem w stanie się powstrzymać. Koncert życia, tak, myślę, że na pewno tak, no bo jeżeli wychodzi się z niego zupełnie przemienionym, no to odpowiedź jest oczywista. Dzisiaj w pierwszej godzinie 545 wydania Off Control zrobimy sobie ucztę. Będzie to uczta z Robertem Smithem z grupą The Cure, no a w drugiej dołączy do pana Roberta Nick Cave and the Bad Seeds. Widzę, że tego nie muszę już przypominać, lista obecności jest. Całkiem pokaźnie się zapełnia facebook.com/trójka. A skoro ten piątkowy koncert The Cure potrafił wygenerować nieopisane poczucie napełnienia wrażliwością, poczucie chęci wyrażania miłości, no to nie mogło dzisiaj zabraknąć tego utworu.

0: Love Song w wersji koncertowej. No chyba nie ma drugiego takiego utworu, który potrafi jednocześnie przypomnieć pierwszą miłość i te wszystkie chwile, które wydawały się wieczne. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Patrzyłem wtedy na tłum, na tych ludzi, którzy śpiewali każde słowo. Widziałem dokładnie to samo, o czym napisała pani Dorota. Popłakałam się ze wzruszenia, przypominając sobie niezwykły piątkowy wieczór na Openerze i ten zjawiskowy, magiczny, niepowtarzalny koncert mojego ukochanego zespołu. No tak, jest taki moment w życiu, kiedy człowiek przestaje dostrzegać tylko dźwięki, no a zaczyna słuchać własnych wspomnień. No i myślę, że tak właśnie działa Love Song. Patrzysz przed siebie, słyszysz głos Roberta Smyfa i nagle przypominasz sobie ludzi, miejsca, rozmowy, miłości, te spełnione, te utracone. No i tak też jest właśnie w tym przypadku. Pani Patrycja napisała do mnie po koncercie tak. Ta muzyka, ten głos Roberta Smyfa brzmiał fenomenalnie, a słowa Love Song są trochę jak powiew młodości. Przypominają mi domówki, wolne tańce i świat, który wydawał się wtedy być prostszy.
1: Most of us have been for the past 12 weeks. This is called Fascination Street.

Są zespoły, które piszą piosenki i są takie, które budują całe światy. Takie światy, do których wracamy po latach. No i wiemy doskonale, jakie emocje nas tam czekają. Czas zmienia wszystko wokół, a Fascination Street nadal prowadzi dokładnie tam, gdzie prowadziła ponad 30 lat temu. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale kiedy w piątek na Openerze w Gdyni rozległy się dźwięki Prayers for Rain, spadł rzęsisty deszcz.

był jeden z najbardziej niezwykłych momentów tamtego wieczoru. Prayers for Rain, a potem ulewa. Prawdziwa, potężna, festiwalowa ulewa. Jakby niebo postanowiło odpowiedzieć na tę modlitwę o deszcz. No i właśnie wtedy zrozumiałem, że nie zwracam już uwagi na zimno, na mokre ubrania. Na wiatr też nie zwracam uwagi. No bo liczyła się tylko muzyka, to było przeżycie absolutnie oczyszczające. Ekscytacja, radość, no i łzy wzruszenia jednocześnie.

Charlotte Sometimes, 15 utwór z koncertowej setlisty na Openerze. Myślę, że najbardziej zapamiętany przeze mnie fragment zjawiskowego piątkowego koncertu grupy The Cure. No to co? Lista obecności. No właśnie. facebook.com/trójka. Spróbuję się dobrać albo od początku, albo od końca. Nie będzie łatwo. Pani Magdalena napisała tak. Dobry wieczór, redaktorze. Dobry wieczór, słuchacze. Dzisiaj u mnie muzyczny rozkrok. Off control w urządzeniu zwanym amplitunerem, a w telewizji dokument o Genesis. Ktoś jeszcze tak dzisiaj spędza wieczór? Ten muzyczny rozkrok między alternatywą a progresywnym rockiem jest dosyć bolesny. No, myślę, że niektórzy dzisiaj spędzają wieczór podobnie, chociaż nie przy dokumencie o Genesis, ale przy mundialu. Podglądam. Francja, Maroko 0-0. Gorący Jork pozdrawia, to pani Monika. Pani Aguaja napisała, że za ten Prayers for Rain to będzie słodka tortura. Nie wiem, jak doczołgam się do

łóżka dzisiaj brak słów. Pan Kamil napisał, że Prayers for Rain to ulubiony w ogóle numer The Cure, ale w Białymstoku w ostatnich dniach pogoda chyba za bardzo ten deszcz wzięła do serca. No ja myślę, że nie tylko w Białymstoku, ale również w innych miastach Polski. Wita się z nami również pani Agnieszka, tym razem nie z Nowego Jorku, ale przy zgaszonym, no właśnie, w końcu przy zgaszonym świetle, a nie przy blasku księżyca. Pani Agnieszka pozdrawia z deszczowego Roztocza. Pan Mateusz dzisiaj co innego widzi, co innego słyszy, ale na szczęście czujnie słucha festiwalowych wspomnień. No tak, mecz 0-0, Francja 0, Maroko 0. Pani Ewa napisała, że pozdrawia z Rzeszowa, a tak właściwie z Rzeszowa. Pięknie się zapowiada ta muzyczna uczta. Pan Maciek czeka z kolei na drugą godzinę Off Control, no bo tam bohaterem będzie Nick Cave. Pan Maciek napisał, że się popłakał na tym koncercie. To równo tydzień temu było, między 22 a północą grał Nick Cave. Pan Rafał z Radomia się melduje, niestety dzisiaj na dwa fronty, bo z przodu telewizja i mecz, a na głowie słuchawki, w których leci Off Control. The Cure Always. Pozdrawiam. Pan Arkadiusz z kolei pozdrawia nas z islandzkiego objazdu. To tajemnicza Iza M, która urlopuje się, pewnie na pewno byłaby zadowolona. Piękna pocztówka, bardzo zielona, z Islandii. No i pan Arek napisał, że noce są teraz jasne, więc rolety są zasłonięte. The Cure brzmi w odludnych rejonach Islandii bardzo, bardzo dobrze. Pozdrowienia z krainy elfów, z krainy grupy Sigur Rós, no i Olafura Arnaldsa. Melduje się na naszym pokładzie pani Agnieszka, która już dawno na południu, duchem jeszcze długo w Gdyni. No, myślę, że jest nas całkiem sporo, jeżeli chodzi o gdyńskie myśli sprzed tygodnia. Pan Andrzej przy pracy, ale dziękuję za płynące z głośników lekarstwo na wszystko. Lekarstwo The Cure jest bardzo dobre na wszystko. Melduje się pan Kuba, prosto z Białegostoku, jeden z grupy Dorian's Steaming Shadow, no ale to o tym w drugiej godzinie Off Control. Pani Bożeta, pani Bożena zgłasza się przy zgaszonym świetle. Pani Bożena zastanawia się, czy dotrwa do północy, no bo ta jesień trochę dobija. Kto nie wytrzyma do północy, przypominam, że są podcasty trójka.polskieradio.pl. Melduje się z Bydgoszczy pani Karolina, jest z nami pan Maciej, który wrzucił pocztówkę pięknego, zachodzącego, może trochę złowrogiego nieba. Pozdrowienia z Gujska, Sun of Music On. Pan Piotr melduje się z Zawoi, jest z nami pani Magdalena, która bardzo się cieszy na tę ucztę z The Cure. Emocje cały czas trzymają, The Cure krąży w krwiobiegu. Admin grupy Off Control w Trójce, pan Marcin jest z nami pan Krzysztof, który również ogląda mecz. Sprawdzam wynik, panie redaktorze, 0-0, Francja 0, Maroko 0. Pani Beata z Wielkopolski pozdrawia wszystkich ofowiczów. Ruda Śląska to pan Andrzej. Drugi pan Andrzej z żywymi i niezapomnianymi wrażeniami z koncertu The Cure melduje się Kwidzyn i serdecznie pozdrawia wszystkich ofowiczów. Pani Irena z kolei czeka na drugą połowę Off Control. Tak sportowo zabrzmiało. Druga połowa Off Control, czyli bohaterem będzie Nick Cave. Niemirów nad Bugiem w gotowości to pan Tomek, który z kolei telewizora nie posiada, więc żaden mundial nie będzie pana Tomka rozpraszał i to się chwali. Wisełka dostrojona to pan Piotr, pan Adrian, czyli nasz nadworny motorniczy z Wrocławia się melduje i czeka na kiurki, a tak właściwie już się delektuje dźwiękami grupy The Cure. Pan Wojtek w odtwarzaczu ma pana Nika na zmianę z Robertem Smithem w tym tygodniu, no to dzisiaj chyba trafiliśmy w gusta.

Pani Beata się melduje, jest z nami pan Marcin, który wspomina znakomite koncerty New Model Army w tym tygodniu. No i kto się chciałby jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy facebook.com/trójka. Wracamy do uczty z The Cure, A Night Like This.

Tytuł chyba idealny na dzisiejszą audycję, na A Night Like This. No bo tamten wieczór naprawdę był taki niepowtarzalny. Chyba każdy, kto stał wtedy pod sceną, chciał zatrzymać go chociaż na chwilę. No a ja ciągle mam wrażenie, że to był kwadrans. Kwadrans, po którym doświadcza się zupełnie innej przemiany, po którym doświadcza się oczyszczenia niczym po terapii, niczym po ważnej rozmowie z kimś bardzo bliskim.

Agnieszka napisała, też nie mogłam powstrzymać łez wzruszenia. Ta muzyka to coś więcej niż tylko wspaniałe kompozycje, piękne teksty. To przeolbrzymi ładunek emocji, wspomnień, które dotykają tej najczulszej struny. Absolutny fenomen. A na zakończenie pierwszej godziny jeszcze głębiej The Same Deep Water As You, utwór, który brzmi jak nocny ocean.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 9 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest ministerialny plan naprawy służby zdrowia. Jak jest oceniany? Za chwilę w serwisie. Zapadły wyroki dla małżeństwa, które szpiegowało dla Rosji. Francja-Maroko do przerwy. Remis o pierwszym ćwierćfinale mundialu w sporcie. Dwa filary planu naprawy służby zdrowia przedstawił resort zdrowia. Priorytety to koniec z patologią związaną z zarobkami medyków i rewolucja w kolejkach do lekarza. O tym, czy to wystarczy, by służba zdrowia stanęła na nogi, rozmawiały ekspertki w Pulsie Trójki. Proponowane przez resort e-kolejki to zdaniem Anny Gołębickiej z Centrum imienia Adama Smitha dobry ruch ministerstwa.
3: Z dużym naciskiem, że dla osób starszych ze słabą dostępnością musi być zagwarantowany ten telefon czy bezpośrednia rejestracja.
4: Na przykład, tak.
3: Natomiast że one bardzo upraszczają życie. Gdyby taka kolejka centralna była dobrze zrobiona, to faktycznie nikt się w nią nie wciśnie, albo przynajmniej będzie widać, jak ktoś będzie próbował się w nią wciskać.
2: Zaproponowana stawka 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza wywołała obawy, że medycy będą uciekać do prywatnej służby zdrowia, by zarobić więcej. Jednak Agata Szczepańska z portalu Rynek Zdrowia takiego odpływu się nie spodziewa.

0: bardzo dużo tych procedur, które w tej chwili generują tak wysokie zarobki, one są wykonywane przede wszystkim w publicznym systemie, bo jakichś skomplikowanych operacji neurochirurgicznych, kardiochirurgicznych raczej w prywatnych placówkach się nie wykonuje. Więc tutaj bym się nie obawiała.
1: Pod lupą ministerstwa idzie także tak zwany proceder walizkowy. Chodzi o sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach, jednocześnie realizując wysoko wyceniane procedury medyczne. Ograniczenie formalności w sądach, więcej usług cyfrowych dla obywateli i skrócenie czasu oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Rząd zapowiada kolejny etap procesu deregulacji, który obejmie działanie wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach Michał Makowski.
2: Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów, a później wykorzystać nagranie przy sporządzaniu protokołu. Sądy zyskają również automatyczny dostęp do rejestru CEPiK.
3: Co jak wiemy jest bardzo przydatne w często publicznie komentowanych sprawach dotyczących chociażby piratów drogowych.
2: Przekazał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Największym wyzwaniem wydaje się jednak wprowadzenie możliwości dokonania cyfrowych zmian w księgach wieczystych. Obecnie cały system bazuje na papierach.
3: Około 5 milionów każdego roku różnego rodzaju postępowań dotyczy ksiąg wieczystych. Co trzecia sprawa w polskich sądach dotyczy postępowań wieczystoksięgowych.
2: Docelowo w sprawach gospodarczych wszystkie sądowe akta będą prowadzone w formie elektronicznej. Kolejna reforma sprawi, że referendarze sądowi zaczną rozstrzygać spory dotyczące postępowań spadkowych oraz upadłości konsumenckich i w ten sposób odciążą sędziów. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Zapadły wyroki w głośnej sprawie małżeństwa Rosjan, którzy mieszkali w Polsce i szpiegowali dla rosyjskiej FSB. Sąd w Sosnowcu orzekł, że Igor i trafił do więzienia na 7 lat, a jego żona na 3 lata. Mężczyzna był sądzony za przygotowanie bomby w przesyłce kurierskiej, z kolei kobieta miała przekazać rosyjskim służbom zaszyfrowaną notatkę.
4: Wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, w niedużym stopniu odbiegają one wniosków prokuratora, a zatem w tym zakresie również podzielamy, choć ostatecznie decyzja w zakresie ewentualnego zaskarżenia tego wyroku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.
1: Mówi Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej. Również obrona nie zdecydowała jeszcze co dalej. Para przebywa w areszcie od 2024 roku. Proces rozpoczął się w styczniu, był utajniony ze względu na dobro państwa. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Donald J. Trump International Airport. To kolejny sukces prezydenta w jego staraniach o utrwalenie własnego nazwiska na budynkach i obiektach użyteczności publicznej w Stanach Zjednoczonych, relacjonuje z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Lotnisko w Palm Beach ma od dziś nowe oznaczenie. DJT, czyli Donald J. Trump, zastąpiło ono dotychczasowe oznaczenie PBI, które było skrótem od Palm Beach International. Władze lotniska podały na swojej stronie internetowej, że zmiany szyldów, oznakowania i materiałów promocyjnych będą wprowadzane etapami i że żadne loty, trasy ani rozkłady nie zostaną zakłócone. Koszt zmiany nazwy oszacowano na 5,5 miliona dolarów. Gubernator Florydy Ron DeSantis podpisał w marcu ustawę zezwalającą na zmianę nazwy lotniska w Palm Beach na cześć prezydenta. Partia Republikańska wyraziła radość, że Floryda może być gospodarzem tego symbolicznego hołdu dla prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Fotoradar, rekordzista z Zakopianki, wraca do pracy, ale w nowej lokalizacji. Przez pół roku pilnował prędkości w Krzyszkowicach i zarejestrował ponad 51 tysięcy wykroczeń. Po otwarciu nowego, bezkolizyjnego węzła fotoradar przeniesiono kilka kilometrów dalej, do Jawornika. Jest tam niebezpieczne skrzyżowanie, na którym w ostatnich latach było ponad 20 wypadków.
6: Na skrzyżowaniu drogi krajowej 7 z drogą wojewódzką 955 dopuszczalna prędkość w miejscu pomiaru to 60 km na godzinę. Prosimy kierujących o stosowanie się do ograniczeń.
1: Mówi Sabina Stefańczyk z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. Fotoradar w Jaworniku będzie kontrolował kierowców jadących w kierunku Zakopanego. Ma zacząć pomiary w ciągu kilku tygodni. Wraca też temat nadmorskich paragonów grozy. Turyści twierdzą, że jest drożej, ale da się wytrzymać.
7: Każdy wybiera to, na co go stać. Na razie portfele w porządku. Byłyśmy w Chłopach i tam zjadłyśmy rybkę.
8: 30 zł chyba, więc była flądra.
7: Myślę, że tyle to wszędzie by kosztowało. Pamiątek jako takich nie za bardzo kupujemy. Przyjechałyśmy odpocząć, nie kupować pamiątki.
9: Wszystko idzie w górę, w miarę jeszcze przystępne ceny.
10: Ale to w takie minimalne ceny. Można nawet się gdzieś stołować taniej, można troszeczkę drożej.
11: Paragonów grozy jeszcze nie było.
1: Średnio za obiad w Mielnie trzeba zapłacić ponad 40 zł. To przeważnie zestaw ryba, frytki, surówka i napój.
12: Ceny poszły bardzo w górę, jeżeli chodzi o ceny ryb. Też musimy podwyższyć.

0: wyższać, żeby nam to się jakoś opłacało. Prosto od rybaka mamy osobiście jedną dostawę w ciągu całego tygodnia świeżego dorsza, ale też z Atlantyku, nie od nas z Bałtyku. Wszystkie ryby są mrożone od dostawców zewnętrznych, a od nas z naszego morza mamy turbot i flądrę.
1: Mówi pan Kacper z jednego z lokali gastronomicznych na Mieleńskim Deptaku. Eksperci zwracają uwagę, żeby zanim złożymy zamówienie, sprawdzać ceny i pytać o sposób ich naliczania. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
3: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej trwa pierwszy mecz ćwierćfinałowy. Francja gra z Marokiem. Trójkolorowi dominują. Mieli kilka szans na strzelenie gola. Jednak świetnie w marokańskiej bramce spisuje się Bono. W 27 minucie wybronił rzut karny wykonywany przez samego Kyliana Mbappé. Do przerwy jest 0-0. Jutro półfinał powalczą Hiszpania z Belgią, w sobotę Anglia z Norwegią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Żadnego z tych meczów nie będzie sędziował Polak Szymon Marciniak. Jest więc szansa na wyróżnienie w meczach, w których stawka będzie jeszcze większa. W tenisowym Wimbledonie w sobotnim finale turnieju pań zagrają dwie Czeszki, Karolina Muchowa z Lindą Noskową. Muchowa wygrała w trzech setach z Amerykanką Coco Gauff, a Noskowa w dwóch z Ukrainką Martą Kostiuk. Jutro wielki finał powalczą panowie tenisiści. Najpierw sensacyjny Brytyjczyk Ferry zagra z Niemcem Zwieriewem, a potem Włoch Sinner zmierzy się z legendą, celującym w 25. tytuł wielkoszlemowy Serbem Dżokowiczem. Z tenisem związana jest też bardzo smutna wiadomość. Dzisiaj zmarł wybitny komentator tej dyscypliny, dziennikarz Karol Stopa. Od początku pracował w polskim oddziale Eurosportu, wcześniej m.in. w Kurierze Polskim, Przeglądzie Sportowym, Telewizji Polskiej i TVN-ie. Miał 78 lat. W siatkówce bardzo cenne zwycięstwo w Lidze Narodów reprezentacji Polski. Biało-czerwone wygrały 3-2 ze Stanami Zjednoczonymi. To było zacięte spotkanie z bardzo mocnymi rywalkami, przyznaje rozgrywająca Katarzyna Wynerska.
4: Ich środkowe bardzo fajnie czytały grę. Myślę, że największy problem miałyśmy właśnie z ich systemem blok obrona. No i w pewnym momencie też już nie odrzucałyśmy ich od siatki zagrywką, przez co dużo łatwiej było im grać na siatce. Weszłyśmy ogólnie w ten mecz tak trochę za spokojnie gdzieś i później jak już wzięłyśmy trochę więcej, nie wiem, energii dałyśmy, no to było lepiej.
3: Polki, które nie są jeszcze pewne udziału w turnieju finałowym, jutro zagrają z Brazylią. W kolarskim Tour de France szósty etap wygrał Tadej Pogacar, urwał się rywalom od przełęczy Col de Tourmalet i wyprzedził na mecie o 2 minuty 38 sekund Duńczyka Jonasa Vingegaarda, a o prawie 3 minuty swojego kolegę z zespołu, Meksykanina Isaaca del Toro. Słoweniec ponownie założył żółtą koszulkę lidera.
1: Jutro najwięcej słońca na zachodzie, we wschodniej połowie pochmurno, przelotne deszcze i miejscami burze. Termometry pokażą 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Lecimy w dół z szaloną prędkością!
7: Młodzi wkraczają do Teatru Polskiego Radia. Przedstawiamy dwie miniatury przygotowane przez studentki i studentów artystycznych uczelni.
8: Scena teatralna Trójki.
9: Wielka wyprawa małych stworków.
6: To moment, kiedy rozpoczynam kolejną misję.
7: Oraz
10: Magdalena Dąbrowska i ostatnie moje słowo.
11: Dlaczego państwo przywieźli pacjentkę w takim stanie?
12: Zapraszamy na scenę teatralną
13: Trójki.
12: Andrzej Brzoska,
13: Łukasz Lewandowski,
12: opiekunowie projektu.
7: W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
5: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Byłam tam, mokłam, szarpał mną wiatr, marzłam. Nie żałuję ani jednego momentu. Do końca życia będę nosiła skrawek tej magii w duszy, napisała pani Aneta. No tak, echa pokoncertowe grupy The Cure jeszcze żywe. I tak jak wspominałem, podczas drugiej godziny Off Control będzie inny bohater, ale o tym już za chwilę.
15: Off Control.

0: To jest właśnie ten jedyny pozakiurkowy, pozanikowo-kejwowy i na dodatek polski akcent w dzisiejszym 545. wydaniu naszego spotkania przy zgaszonym świetle. Toxic Harmony, czyli nowość od, chyba mogę to powiedzieć, od naszych przyjaciół Off Control, czyli Dorian's Steaming Shadow z Białegostoku. Utwór Toxic Harmony, który cierpliwie leżał w naszej radiowej szufladzie. No i czekał. Kilka dni temu właśnie Dorian's Steaming Shadow supportowali New Model Army i to był support przed koncertami w Białymstoku i w Warszawie. Witamy w drugiej godzinie Off Control. Michał Jakubik, Mateusz Tomaszuk. Skład się nie zmienia, a pani Irena napisała takie małe sprostowanie, bo napisałem, tak właściwie przyznałem, że pani Irena czeka głównie na Nicka Cave'a, ale to nie jest tak, żeby nie było, że któryś artysta jest lepszy lub gorszy. Bardzo cenię The Cure, szczególnie za teksty, a dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze internetu, kupowało się takie małe książeczki z tekstami. Właśnie mi się przypomniało, słysząc To Wish, i niestety musiałam na chwilę zapalić światło. Oczywiście usprawiedliwiamy książeczki niezniszczone w bardzo dobrej formie. Facebook, facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. No i słowo się rzekło. Czas na kolejnego bohatera dzisiejszego wieczoru. Pan Nick Cave przez niecałą już godzinę.
1: This is Cinnamon Horses.

oczywiście się poryczałam, napisała pani Magdalena z Kielc. No i jeszcze mamy jedną pocztówkę z panem Nikiem. No pan Nik jak zwykle blisko publiczności. Zdjęcie, które zrobił pan Andrzej podczas koncertu 7 sierpnia 2022 roku w Arenie Gliwice. Nick Cave

Pomyślałem, że podejdę, że zapytam. Chwilę porozmawialiśmy, zrobiliśmy wspólne zdjęcie, no i przyznam, że te wrażenia sprawiły, że zapomniałem poprosić Nika o radiowe pozdrowienia dla słuchaczy Off Control. Ale może jeszcze będzie kiedyś taka okazja. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bo obiecałem, że zdradzę szczegóły tego spotkania. Był też serdeczny przytulas, uśmiech od Florence, no i zdanie wypowiedziane właśnie przez Nika, które zostanie ze mną na bardzo długo. She is very shy. Ona jest bardzo nieśmiała. No a później ten sam człowiek, Nick Cave, wychodzi na scenę openera i zamienia się w jednego z największych współczesnych kaznodziejów emocji.

Hollywood Nicka Cave'a, które równo tydzień temu wybrzmiewało w Gdyni w środku potężnej ulewy. No i mam też w głowie słowa, które nieustannie dźwięczą. Everybody is always losing somebody. It's a long way to find peace of mind. Peace of mind. Każdy kogoś traci. Dużo czasu upłynie, by odnaleźć spokój. Ghosting, czyli drugie muzyczne, osobiste wyznanie po śmierci swojego nastoletniego syna. Hollywood w deszczu, obrazek, który myślę, że na zawsze zostanie w mojej pamięci.

Andrzej napisał bardzo długą wiadomość, ale jakże piękną. Jak to unika Cave'a jest? Ogromny kontrast emocjonalny. W jednej chwili się kochamy, a zaraz nienawidzimy. Śmiejemy się, a za chwilę płaczemy. Bardzo ekspresyjny koncert z nieoczywistymi fragmentami. Emocje od pierwszej do ostatniej sekundy. Niezapomniane emocjonalne misterium. A Hollywood? Absolutny sztos. Niewielu artystów może sobie pozwolić na 14 minut tak wstrząsającego utworu. Niewielu, ale nie nikt.

Children. Zawsze brzmi jak wspólne śpiewanie przy końcu świata, a na żywo nabiera jeszcze większej siły. Tysiące głosów, jeden refren i to poczucie, że przez chwilę wszyscy jesteśmy częścią tej samej historii. No muszę przyznać, że ja też śpiewałem. Pani Marlena napisała, jak wspaniale wrócić do tych niezapomnianych wrażeń. Melduję się i przesyłam serdeczności z Gdańska. No i widzę, że więcej zdjęć, więcej pocztówek Nika Cave'a na naszym trójkowym Facebooku. Pani Magdalena wstawiła zdjęcie pana Nika, który bardzo blisko publiczności. Jak to pan Nick ma w zwyczaju przebywać? Pani Agnieszka napisała też, że przepiękna przypominajka tych niezapomnianych chwil. No a pani Karolina dzieli się z nami bardzo ciekawym zdaniem. Nick to mój poeta ciemności.

Into My Arms. Tym utworem Nick Cave and the Bad Seeds równo tydzień temu przed północą zakończyli swój koncert, chociaż myślę sobie, że koncert to słowo, które zupełnie nie pasuje do spektaklu, który nam zaserwowali. Czas na zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania, 545. Nick Cave and the Bad Seeds i słoneczny las, Sun Forest. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za listę obecności. Cała playlista pojawiła się już teraz, można śmiało podglądać. Michał Jakubik, Mateusz Tomaszuk, po północy Trójka pod Księżycem i Baszka Marcinik. Dobrej nocy.

0: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
1: Autopromocja.
2: Małe włoskie miasteczko w regionie Emilia-Romagna. Cykady, włoski stół i artyści.
3: Ciao!
2: Takie połączenie tylko tutaj. W Sant'Arcangelo di Romagna trwa 56. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych. Jednego z najstarszych i największych tego typu festiwali w Europie. Już jutro. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Sant'Arcangelo. O kulturze romagnolo, lokalnej kuchni i dialekcie, o tym, co warto tu zobaczyć i oczywiście o samym festiwalu. Opowiem tuż po 13:00. A presto, zapraszam, Agnieszka Obszańska.
1: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 10 lipca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Powinniśmy być delikatni, aby nie zniszczyć przyjacielskich relacji z Polską, mówi prezydent Ukrainy. O zmianach w ochronie zdrowia. Za chwilę o spotkaniu lekarzy z szefostwem ministerstwa. Francja już prawie w najlepszej czwórce mundialu. Sekundy do końca meczu z Marokiem, w którym trójkolorowi prowadzą. Musimy wykazać się taktem i konstruktywnym podejściem, mówi prezydent Ukrainy, odnosząc się do rozmowy z polskim prezydentem, podczas której przywódcy omówili m.in. kwestie historyczne. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odbył długie spotkanie z Karolem Nawrockim na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Stało ono pod znakiem zapytania po poważnym sporze między Kijowem a Warszawą na tle historycznym. Moim zdaniem musimy działać w sposób taktowny, aby nie zaszkodzić ważnym, przyjaznym i sąsiedzkim relacjom między Ukrainą a Polską, powiedział ukraiński przywódca. Przekazał, że wśród innych tematów omówił z Karolem Nawrockim kwestię bezpieczeństwa. Podkreślił, że obie strony rozumieją, iż mają wspólnego wroga i jest nim Rosja. Kolejna kwestia to gospodarka. W Gdańsku zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy. Polski biznes jest tym zainteresowany. Jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów, podkreślił prezydent Ukrainy. Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Głównym tematem spotkania środowiska medycznego z władzami ministerstwa. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski, opuszczając gmach resortu zdrowia, mówił, że było to owocne spotkanie. W podobnym tonie wypowiadała się minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapewniał po spotkaniu z minister zdrowia szef Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Jak dodał, zarobki lekarzy to nie jedyny problem, który trzeba rozwiązać, a ministerstwo do tej pory nie przedstawiło konkretów. Zdaniem szefa NIL propozycja obowiązkowego pół etatu dla lekarzy

0: budzi kontrowersje.
1: W naszej ocenie przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych, co doprowadzi do trudnej sytuacji kadrowej tych szpitali.
0: Minister Jolanta Sobierajska-Grenda podkreśliła natomiast, że jest w kwestii pół etatów stanowcza.
2: Ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta i to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu, ale również po wykonaniu tego zabiegu i otaczają go właściwą troską.
0: Kolejne rozmowy dotyczące zmian w ochronie zdrowia już w ramach zespołu trójstronnego za tydzień. Jacek Frenzel, Trójka.
3: Włoskie władze wydalają rosyjskich dyplomatów, którzy według prokuratury prowadzili działalność szpiegowską. Włochy musi opuścić dwóch atasze wojskowych z ambasady w Rzymie.
4: O wydaleniu dyplomatów poinformował minister spraw zagranicznych Antonio Tajani. Decyzję oficjalnie przekazano ambasadorowi Rosji. Iwan Pietrowicz Gorbaczow i Michał Wasiliewicz Astachow mają 72 godziny na opuszczenie terytorium Włoch. Jak podkreślił Antonio Tajani, Moskwa nadal wykorzystuje działania hybrydowe przeciwko Zachodowi i Włochom. To poważna i niedopuszczalna ingerencja oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Rosja zapowiedziała odpowiedź. W oświadczeniu cytowanym przez agencję RIA Nowosti rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że strona rosyjska udzieli odpowiedniej odpowiedzi na decyzję włoskich władz. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
3: Wielka Płyta nie musi być więzieniem czwartego piętra. Architekci pokazali, jak można zlikwidować bariery w blokach, w których według szacunków mieszka 1/3 Polaków. Chodzi przede wszystkim o czterokondygnacyjne bloki bez windy i wieżowce, do których nie da się dostać bez pokonania schodów. W Poznaniu rozstrzygnięto pierwszy ogólnopolski konkurs poświęcony dostosowaniu takich budynków do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zwycięski projekt Dominiki Bednarek zakłada obniżenie wejścia do wieżowca do poziomu ulicy, tak aby droga do windy była dostępna bez dodatkowych przeszkód.
5: W tym bloku, w którym ja mieszkałam, było dokładnie to samo. Zastanawiałam się trochę, czy brać udział w tym konkursie, czy nie, ale oglądałam jakiś dokument w telewizji o takim panu, który się porusza na wózku i on musi codziennie schodzić z tego wózka, wczołgiwać się po tych 8 schodach.
3: Wszystkie pomysły zostaną wykorzystane do opracowania księgi dobrych praktyk, z których będą mogły korzystać spółdzielnie zarządzające budynkami z Wielkiej Płyty. Francja pierwszym półfinalistą mundialu. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Pierwszego gola w 60. minucie strzelił Mbappé. 6 minut później podwyższył Dembele. 4 lata temu w Katarze obie reprezentacje spotkały się w półfinale. Wtedy Francuzi także wygrali 2-0. Dziś o 21:00 za oceanem o półfinał grać będą Hiszpanie i Belgowie. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Najwięcej słońca dziś na zachodzie, we wschodniej połowie pochmurno, przelotne deszcze i miejscami burze z drobnym gradem. Termometry pokażą 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
9: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
8: W czwartek o 21:00 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6:00 do 9:00 o Sudetach, dla wielu miejscu utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20:00 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera, Georgiem Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
7: Autopromocja.

0: Trójka pod Księżycem.
1: Ja zawsze powtarzam, że kultura, szczególnie ta kultura wysoka, na bardzo wysokim poziomie, ona tworzy pomosty, ona jest soft power, ona jest taką miękką siłą, która powoduje, że nasz prestiż naszego kraju, naszych artystów, ale również w ogóle Polaków jest postrzegany dużo, dużo wyżej na świecie. Na skutek takich właśnie wydarzeń jak Baltic Opera Festival, widzowie z całego świata przybywają do Trójmiasta, idą do wspaniałych knajp, korzystają z różnych usług turystycznych, z hoteli. To naprawdę jest nie do przecenienia i będziemy robić kolejne promocyjne koncerty. Na pewno będziemy starali się we Francji również promować nasz festiwal. Ludzie bardzo chętnie do nas przyjeżdżają, widzą, że ten kraj się pięknie rozwija. I ludzie naprawdę widzą, jak Polska się pięknie zmienia.

0: starajmy się to uszanować, nie marnotrawmy potencjału, który został już przy tym festiwalu zgromadzony. Ja śpiewałem Walkirię, jeżeli policzymy tę obecną inscenizację sopocką, to jest to moja 22. inscenizacja Walkirii w moim życiu. Jestem weteranem, jeżeli chodzi o śpiewanie tej partii i tak jak mówi się, no władca bogów, hiperbóg. Oczywiście tak, ta alegoria jest przez Wagnera właśnie wykorzystywana. On opowiada o świecie bogów, ludzi, zderzeniu tych światów. Natomiast w gruncie rzeczy chodzi o ludzką naturę i chodzi o kogoś, kto jest na tyle arogancki, że wydaje mu się, że może być kimś lepszym od innych, posiadać większą władzę niż wszyscy inni. No i los oczywiście bardzo szybko pokazuje temu Wotanowi, że to tak nie jest, że to nie jest możliwe, że za właśnie potężną władzą kroczy absolutna, bardzo wielka odpowiedzialność. No i tutaj się te drogi rozjeżdżają. Wotan zostaje upada, zostaje w Walkirii złamany, zostaje samotny, staje się wędrowcem, potem w Siegfriedzie, no a potem ten świat bogów ulega zniszczeniu w zmierzchu bogów. To jest historia życiowa, to znaczy to jest opowieść o tym, jak ja się właśnie tej partii jako jeszcze bardzo młody człowiek uczyłem, potem zaczynałem ją wykonywać poprzez lata, kiedy ją szlifowałem i dopatrywałem się kolejnych elementów tej partii i cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam, że ja cały czas kolejnych nowych elementów tej partii się dopatruję. Cały czas szukam nowych kolorów, nowych barw. Ja traktuję tego Wotana jako takiego członka mojej rodziny, więc on zajmuje mi bardzo dużo czasu w głowie, bardzo dużo energii. Stopień trudności jest duży, no jest wiele elementów. Począwszy od skali, którą trzeba mieć odpowiednią, tak żeby wyśpiewać i te wysokie dźwięki, i te niskie. Poprzez ilość tekstu, deklamacji, bo to jest partia, która musi być świetnie po niemiecku deklamowana. Poprzez właśnie absurdalnie pogodzenie w jednym charakterze ogromnego uroku osobistego, z drugiej strony ogromnej brutalności, ogromnej właśnie arogancji, takiej buty, czegoś bardzo niesympatycznego. Ta rola mieści w sobie wszystko i dlatego tak bardzo kocham tę rolę, bo ona rzeczywiście dość celnie i kompleksowo opisuje ludzką naturę i nie łudźmy się, każdy z nas jest trochę dobry, trochę zły. Nie ma tylko dobrych ludzi, a nie ma tylko złych ludzi.
1: Tomasz Konieczny, światowej sławy bas-baryton, był naszym gościem specjalnym tydzień temu, pomysłodawca i dyrektor artystyczny Baltic Opera Festival w Gdańsku i Sopocie. Kto był w Operze Leśnej w tę niedzielę na Walkirii, miał szczęście usłyszeć i zobaczyć w roli Wotana Tomasza Koniecznego. Czwarty Baltic Opera Festival niestety za nami, ale letni sezon festiwalowy trwa, także w teatrach. Oby tylko zdrowie i pogoda dopisały. Pogoda, no właśnie, w Gdyni Orłowie na scenie letniej Teatru Miejskiego na przykład prezentowany powinien być spektakl, którego premiera odbyła się na początku tego lata. A to jest plenerowa scena Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Szczęśliwie jest zadaszony, zatem bez przeszkód zapewne odbywa się kolejne sopockie lato teatralne. Teatr Wybrzeże wreszcie w Gdańsku gra na kilku scenach i tylko jedna, ta w Pruszczu Gdańskim, jest plenerowa. A kto i co dzisiaj w pierwszej części wydania? Dowiemy się niebawem. Najpierw pierwsze hasło nocy i pierwsza piosenka. Zapraszamy. Na razie do godziny drugiej.

0: Powrót to pierwsze hasło nocy. No i w różnych wariantach będzie korespondowało z tematami naszego spotkania. Przygotowane przez Michała piosenki też na różne sposoby je, to znaczy to hasło, interpretują. Pierwsza na przykład pojawia się, jak Michał mnie poinformował, w filmie F1. I tak, mu się hasło Powrót skojarzyło. Mnie Powrót kojarzy się z Czesławem Miłoszem i z jego pieskiem przydrożnym. A nie zdążyliśmy przypomnieć, że 30 czerwca minęła 115 rocznica urodzin poety. Cóż, wszystkiego mieć nie można, wszędzie nadmiar. Przywitajmy się, Michał Żołądkowski i BM, autorzy tego wydania oraz realizator Paweł Szymankiewicz. A naszym gościem specjalnym jest w Studiu Trójki, śmieję się, bo o tej porze to zdarza nam się po raz nasty, w Studiu Trójki live krytyk, badacz kultury, bloger, cokolwiek by to znaczyło, Tomasz Domagała.
1: Dobry wieczór, Baszko, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. To też mój powrót po jakimś kilkumiesięcznym niepobycie, no więc jesteśmy na powrotach.
0: Tak, tak, tak, tak jak uprzedzałam, będzie jeszcze kilka innych. No i jesteśmy pod wrażeniem, bo za kilkanaście godzin lecisz do, uwaga, do Francji, a tam szał.
1: We Francji jest szał, przede wszystkim upałowy. Nie mogę się doczekać tych 37 stopni. Najpierw Paryż, potem lecę na festiwal awiniński. Jak co roku w lipcu. To malutkie, no może nie takie malutkie, bo ono ma tam około 80 tysięcy mieszkańców, ale samo Stare Miasto jest dość małe, może wielkości Sandomierza, może troszkę większe. I ono przyjmuje nagle przez 3 tygodnie lipca jakieś drugie tyle tak zwanych gości festiwalowych, bo trwa tam najważniejszy w Europie, jeden z najważniejszych w Europie i na świecie festiwali teatralnych, takie teatralne Cannes, tylko to się teraz nazywa Festiwal d'Avignon i w tym roku mamy 80. edycję tego festiwalu.
0: To się nazywa jubileusz, ale najpierw do Paryża. Po to, żeby zobaczyć Louvre?
1: Nie, po to, żeby zobaczyć przedstawienie w Comédie Française. Jeden z najwybitniejszych, najwspanialszych, często zresztą goszczących w Polsce reżyserów, Vivo Van Hove, wznowił w maju przedstawienie Świętosze.

0: Tartif, czyli hipokryzja Moliera, i jadę sobie po drodze do Awinionu, bo to zawsze logistycznie jest po drodze. Samolot można właśnie wziąć do Paryża i potem szybkim też przemieścić się na południe Francji, więc mam taki mały przystanek w Comédie Française, która jest w remoncie i pokazuje swoje przedstawienia w różnych ciekawych miejscach, a to na scenie Odeonu, a to oczywiście na swojej mniejszej scenie w Ville Colombier, a tutaj w takim centrum kongresowym Świętoszek.
1: Aha. A czy Comédie Française gra też w plenerze?
0: Z tego co wiem, chyba nie, raczej nie.
1: Ja też nie słyszałam, żeby, ale...
0: Nie słyszałam też i nie, raczej nie. Natomiast to jest też ciekawe, że kończy się ten Świętoszek, to jest jutro tylko jeszcze i w sobotę i powoli w Comédie Française zamyka się, jakby mając w perspektywie, jak to większość teatrów w Europie i w Polsce, tak zwany sezon urlopowy.
1: To jest raczej temat do przedyskutowania, bo coraz więcej teatrów, o czym później powiemy, gra latem i to już od, powiedziałabym, prawie 30, no dobrze, może troszkę krócej, może ćwierć wieku od 25 lat. Tymczasem zanim o samym festiwalu Avignon, z perspektywy na razie teoretycznej, bo przecież większości spektakli nie widziałeś, zapytam, ile razy obserwowałeś z bliska ten festiwal?
0: Już 5, to będzie mój 6 wyjazd.
1: O, ja sądziłam, że kilkanaście razy.
0: Nie, dopiero po pandemii ruszyłem tak z kopyta do...
1: Serio?
0: Tak.
1: No dobrze.
0: Ale stało się to taką nową świecką tradycją, więc póki mi się wystarczy nie będzie to groziło udarem, to będę tam chyba jeździł.
1: Oj. Porzućmy temat choroby i tym podobne przypadłości. Więc jeżeli kilka razy byłeś, no to chyba za każdym razem, zarazem odwiedzałeś nasze studio i bardzo ci za to z góry, z dołu dziękuję, bo no to świetnie mieć takiego stałego korespondenta, który właściwie niczego od nas nie chcę, poza tym, że cieszę się, że sobie siedzimy naprzeciwko w nocy i gawędzimy. A była tą promocja około północy, Agnieszka Owszańska zapraszała jakiś wielki festiwal. Ja trochę nie lubię sztuk performatywnych, ale na jakiś wielki festiwal performatywny we Włoszech.
0: Sant'Angelo to jest festiwal, to właśnie nie jest wielki, to jest mały festiwal stosunkowo.
1: Ale no może mniejszy od Awinionu.
0: Dużo mniejszy od Awinionu. Sant'Angelo to malutkie miasteczko, to jest taki festiwal, który jest we Włoszech i jest robiony od 3 lat przez naszego polskiego kuratora Tomasza Kireńczuka, który też zaprasza polskie zespoły, więc ten festiwal w Polsce stał się taki znany przez to też, że wielu artystów tam już występowało, aczkolwiek to są sztuki performatywne. No nie ma on ani budżetu. Myślę, że i Tomek Kireńczuk i włodarze miasta chcieliby mieć te 30 parę milionów euro, które mogliby wydać wtedy na te superprodukcje.
1: Ale wiesz, performatywne superprodukcje.
0: Tak, ale można by było coś wymyśleć za te pieniądze. No to można by było pokazać 50 takich małych przedstawień, no tak, powiedzmy. No ale to niestety, zresztą we Francji też jesteśmy u progu wielkiej awantury o pieniądze w teatrze, więc bo tamtejsza minister kultury obcięła. Ministerstwo Kultury obcięło teraz w tym tygodniu, jeszcze w maju obcięli chyba około 5 do 10%, teraz 13% budżetów teatrów i zaczęły się protesty, więc no, ekonomiczna sytuacja jak zwykle dogania w pierwszym rzędzie kulturę.
1: No właśnie, abyśmy ich nie naśladowali w tej dziedzinie. No dobrze, proszę Państwa. Tomek jest z nami, jak powiedzieliśmy, od kilku lat o tej porze roku. Przypomnę, że nie opowiada tylko o spektaklach, nie analizuje dzieł, często artystów, których nazwisk nie znamy, nie potrafimy ich zapamiętać, ani nawet niekiedy wypowiedzieć czy wymówić.

mówić poprawnie, no ale też bardzo często opowiadałeś nam o atmosferze panującej w Awinionie, o rozmaitych zawirowaniach, wcześniejszych strajkach.

0: Jakaś taka wielka radość, mecze, jak wiadomo, od czasu do czasu są bardzo ważnym elementem naszego życia społeczno, nawet kulturalnego.
1: W 22 roku było Mistrzostwo Świata i wtedy chyba trafiłem w Marsylii na jakiś dzień, kiedy francuscy kibice okupowali wszelkie możliwe bary i restauracje, oglądając mecz swoich trójkolorowych gremialnie. No, wtedy oczywiście jest... To jest ciekawe, że w czasie Festiwalu Awińskiego wypada zazwyczaj, no zawsze wypada święto 14 lipca, zburzenie Bastylii. W tym roku właśnie Francuzi jutro zaczynają długi weekend, bo święto 14 lipca wypada we wtorek, więc jest to długi weekend. Większość bierze wolne. No a że dzisiaj Francuzi przeszli, z tego co zdążyłem się zorientować, kolejną rundę Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, bo wygrali z Marokiem, więc są w półfinale i na pewno bardzo, bardzo, ale to bardzo się cieszą. Natomiast no, jeśli dojdą do finału i ten finał odbędzie się 19, to będzie jeszcze ciągle festiwal w Awinionie. Nie chcę wiedzieć, co się będzie działo na ulicach Awinionu, który i tak jest pełen do godziny 2-3 w nocy. Są otwarte restauracje, kawiarnie. No te 80-100 tysięcy ludzi, którzy zjeżdża w lipcu do Awinionu, gdzieś musi spędzać też te wieczory, które są oczywiście w Awinionie zbawienne, dlatego że normalnie temperatura oscyluje między 32, 37, 38 stopni w dzień. O godzinie 22 robi się tak około 30. Troszeczkę potem się spada. To też w zależności od wiatru, który wieje z nadmorza śródziemnego. Więc wtedy wszyscy wylegają to życie nocne, towarzyskie, te dyskusje o teatrze, poświt, pokrzykiwania, śpiewania piosenek. Bo nie zapominajmy, że Festiwal Awiniński oprócz tego głównego nurtu ma też nurt off. No i odbywają się, to jest takie doroczne święto francuskiego teatru i tam przyjeżdżają też tysiące aktorów, którzy szukają pracy, bo przyjeżdżają ze swoimi malutkimi spektaklami, z monodramami, przyjeżdżają ze spektaklami, które sami zrobili własnym sumptem. Nie ma jakiejś odgórnej kasy, która te wszystkie spektakle by sprzedawała, tylko oni rano, kiedy tylko kawiarnie się otworzą i część publiczności wylega na śniadania, oni chodzą po całym Awinionie, przedstawiają fragmenty swoich przedstawień, więc jest tam naprawdę kolorowo, muzycznie i właściwie jak się mieszka w samym centrum, w murach, to codziennie rano można otworzyć okno, ja tak miałem co roku, i właściwie co 10 minut przechodzi jakaś mała procesja teatralna, która zachęca do przyjścia do jakiegoś małego teatru, do jakiejś piwnicy, gdzie wieczorem grają i chcą się pokazać, chcą zaistnieć na tej wielkiej scenie świata. I to chyba jest najciekawsze i najpiękniejsze w tym festiwalu, że wśród tych jedzących ludzi jakieś po prostu hamburgery nagle zjawiają się artyści i śpiewają, i zachęcają, i ta koegzystencja tego życia, takiego normalnego życia, które każdy z nas musi jakoś prowadzić, z tymi fragmentami właściwie wszystkich możliwych gatunków teatralnych, sztuk teatralnych i z tymi aktorami, te interakcje takie po prostu improwizowane na ulicy, to jest chyba najpiękniejsza rzecz w Awinionie.
0: Mówimy o tym wszystkim, ponieważ teatr nie jest jakąś kompletnie wyizolowaną nomen omen wyspą, bo izola, jak wiemy, po włosku to jest wyspa, a więc ma ogromny wpływ na to, co dzieje się na scenach, to, co dzieje się w otoczeniu, w świecie, a jak wiemy, w świecie jest bardzo gorąco, nie mówię teraz o temperaturze powietrza ani wody. No i oprócz tego właśnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. Michale, przypomnij, to 2-1 Francja z Marokiem? Nie wiem, czy Michał słyszy, ale mam nadzieję, że odpowiedź nadejdzie w jakimś momencie. A za piosenkę podyktowaną przez drugie słowo klucz nocy, Horyzont, no poprosimy cię o charakterystykę tego jubileuszowego festiwalu, którego przypominamy jeszcze...
1: 2-0.
0: 2-0, nie 1.
1: No,
0: to nie Michał.

0: Powiedział tylko Tomek, ma przed sobą mobilne urządzenie, które wszystko wie. No świetnie. No więc tak, charakterystykę tego festiwalu jubileuszowego, którego jeszcze jak zorientowaliśmy się, nie mogłeś jeszcze obejrzeć, chociaż rozpoczął się on 4 lipca. Więc jeżeli dzisiaj jest 10, czyli to trwa.
1: Jesteśmy po pierwszym tygodniu, tak.
0: No, w skrócie mówiąc. A zatem najpierw po horyzont.

0: Tak właśnie Michał usłyszał muzycznie horyzont. No ciekawy Bon Jovi. Tomasz Domagała w drodze do Francji, spakowany oczywiście i przygotowany na tygodniowy maraton w upale. Na, powiedziałeś, jednym z naj. Ja myślę, że na największym festiwalu teatralnym świata, a na pewno na najsłynniejszym. No nie ogarniamy tego, co w teatrze na drugiej półkuli.
1: Trochę ogarniamy, no, to znaczy w Chinach są większe festiwale, wybudowano całe miasto teatralne z 80 scenami, one potrafią grać wszystkie naraz, więc...
0: Tak, ale żeby to było słynne aż tak, w skali globalnej nie jestem pewna.
1: No perspektywę mam europejską, więc rzeczywiście w Europie jest to jeden z największych festiwali, chociaż dłuższym jest festiwal i też bardzo starym i zasłużonym Wienerfest Wochen, który dopiero co w czerwcu skończył się. On trwa 6 tygodni, więc naprawdę to jest...
0: A Edynburg?
1: No i Edynburg przed nami, ale Edynburg troszeczkę na innych zasadach. Trochę tam takich samych jak awinioński festiwal, ale nie ma tego takiego nurtu głównego, w którym zaprasza się honorując pokazami na przykład w Pałacu Papieży, w którym to Pałacu Papieży jest specjalnie budowana widownia na 2000 osób i dzień w dzień, a właściwie noc w noc, ponieważ w Awinionie słońce zachodzi przed 22, w związku z tym dopiero spektakle mogą odbywać się o godzinie 22, bo zazwyczaj w spektaklach istotne jest światło i gra światłem, a kiedy jest dzień, to jest niemożliwe. No i na przykład teraz też jest tak, że spektaklem otwarcia był Mal d'Horreur, spektakl Juliena Gosselena, nowego dyrektora Odeonu francuskiego, znanego francuskiego reżysera również. Ono trwa 5 godzin, więc zakończy się o godzinie 3 w nocy. Ale tych państwa, którzy są już przerażeni tym, że trzeba by było siedzieć 5 godzin w teatrze w nocy pod gołym niebem, uspokajam. To są najpiękniejsze momenty pobytu w Awinionie, bo wtedy ta temperatura jest całkiem przyjemna. Jeszcze kiedy powieje mistral, no to już w ogóle jest bardzo, bardzo przyjemnie, a potrafi być też przeraźliwie zimno. No i oczywiście od czasu do czasu festiwal przerywają spektakularne burze, które kończą wszelkie aktywności pod chmurką, bo takich jest kilka. Jest jeszcze ze 2 karmelitów bodajże i jeszcze w jednym miejscu są 2. W liceum świętego Józefa są sceny też pod chmurką w klasztorze karmelitów na dziedzińcu. Tak samo w liceum świętego Józefa. Więc te spektakle, które trwają i wtedy przychodzi burza, no niestety są przerywane, kończone. Niestety nie można już ich zagrać jeszcze specjalnie dla tych samych widzów, żeby je powtórzyć, więc one przepadają. Wszyscy to wiedzą. Bilety przepadają. No i jak się ma, nie ma szczęścia, to można trafić na takie przedstawienie, które zostaje odwołane z powodów aury.
0: Już sobie wyobrażam te 2000, burza i nagle cały Pałac Papieży pustoszeje. No,
1: w zeszłym roku tak było rzeczywiście. Było przedstawienie z Comédie Française. Dyrektor tej szacownej instytucji żegnał się po kilkunastu latach dyrekcji. Zrobił taki dramat Claudela, Satynowy Trzewiczek. To jest jeden z najdłuższych dramatów, jakie napisano w historii w ogóle teatru na świecie. Przedstawienie trwało 8 godzin, zaczynało się o 22 i kończyło o 6 rano.
0: Ale się nie zakończyło, bo była burza?
1: Znaczy pierwsze się zakończyło, to na którym ja byłem. Było wspaniałym doświadczeniem, ale takim trochę ponadteatralnym. Ono bardziej budowało wspólnotę między widzami i tymi aktorami, którzy musieli przez całą noc dla nas grać, a myśmy musieli siedzieć, żeby ich oglądać. Więc taka trochę wspólnota wybudowała się trochę ponad teatrem. No i dotrwaliśmy oczywiście do finału i było wspaniale, ale na drugi dzień była potężna burza i zagrano tylko połowę pierwszego aktu. No i niestety wszyscy poszli do domu. Ale potem były jeszcze 4 przedstawienia i one już wszystkie zostały zagrane.
0: Ale innego reżysera już?
1: Nie, nie, te właśnie.
0: Te właśnie.
1: No, tak, no bo to tak zawsze jest, że...
0: Czyli pożegnał się porządnie.
1: Porządnie.

0: pożegnał, bo to tak wygląda, że są 3 tygodnie festiwalu i te tygodnie są jakby w każdym z tygodni są, jest jakby ten sam mniej więcej repertuar, w sensie, że w pierwszym tygodniu jest jakiś, potem ci artyści kończą, przyjeżdżają następni i grają przez około tydzień i potem ci wyjeżdżają i na w trzecim tygodniu się znowu zmieniają ekipy i to jest taki mniej więcej stały podział. Oczywiście, no jak to w teatrze wszystko nie jest... Nie jest takie w niemieckim porządku, więc to się tam ma milion wyjątków, ale generalnie jak jedziemy na pierwszy tydzień, to łapiemy to, co w pierwszym tygodniu, na drugi to już jest coś innego, a na trzeci to jest jeszcze coś innego.
1: Czyli ty łapiesz drugi.
0: Ja zawsze lubię łapać drugi, bo jak się ma szczęście, to można złapać jeszcze jakieś 2-3 rzeczy z pierwszego, te najważniejsze z drugiego i coś jeszcze skubnąć z tego trzeciego tygodnia, bo jak się tam zostanie na weekend, to
1: sprytnie.
0: To sprytnie. To jest bardzo ciekawe, mogę państwu powiedzieć, że gdyby się ktoś kiedyś wybierał, tam prawie praktycznie nie da się wybrać, jak już jest ogłoszony program. Ten program jest ogłoszony w kwietniu, dlatego że wtedy akomodacja już jest tak bardzo droga, że właściwie nie ma szans, żeby... No chyba, że ktoś oczywiście jest milionerem i może sobie zapłacić po, nie wiem, 3000 za noc, więc 6 nocy to jest już wtedy 18 tysięcy.
1: Nie wiem, czy milionerzy tak uczestniczą tłumnie w festiwalach teatralnych.
0: Ja wypracowałem taki system, że we wrześniu, październiku roku przed festiwalem, czyli w tym roku we wrześniu, październiku będę szukać sobie miejscówki noclegowej na przyszły festiwal. Jeśli znam te daty, w przyszłym roku to będzie 3-24, no to tak celuję między 10-17 i biorę w ciemno i jeszcze nigdy nie byłem niezadowolony. No bo wtedy można jeszcze jako tako nie popłynąć z finansami, bo Avignon i tak jest drogi jak całe francuskie, cała Prowansja, która rzeczywiście czerpie zyski z turystyki, a dopiero w czasie festiwalu jest potężnie droga. I o, tutaj mam taki bardzo ciekawy argument dla wszystkich, którzy mówią, że artyści są darmozjadami. Te 36 milionów, które miasto Avignon, Ministerstwo Kultury Francji oraz region Prowansji inwestuje w ten festiwal, w tych 3 tygodniach są zrobione specjalne badania, także to nie jest nic wymyślonego przeze mnie, generują 100 milionów zysków dla regionu i miasta z turystyki, z różnych atrakcji, z gastronomii, z hotelarstwa. 100 milionów z 36. Także nie jesteśmy jako artyści żadnymi darmozjadami. Wprost przeciwnie, potrafimy generować potężne zyski tylko dlatego właśnie, że się tam zjawiamy, gramy i że robimy teatr.
1: Teatr jako przemysł.
0: Tak, to jest teatr.
1: Kreatywny, no, żeby lepiej zabrzmiało.
0: Avignon jest fabryką. Absolutnie jest to fabryka, absolutna fabryka teatru.
1: No dobrze. To teraz zapytam o to, co zazwyczaj pytałam do tej pory, o Polonika. Już wiem, że żaden słynny polski teatr z polskimi aktorami, reżyserami i tak dalej nie przybywa do Avignonu. I już powiedziałeś mi, jakiego typu Polonikum pojawiło się już. Z tym, że to dosyć długa i trudna opowieść, więc...
0: Króciutko opowiemy.
1: Opowiedz tak wielkimi literami, ale tak, żebyśmy coś z tego zrozumieli. Przepraszam, najpierw ja.
0: Prosta rzecz. Festiwal w Avignon jest podzielony, ten główny nurt, bo cały czas mówimy o głównym nurcie, tak, ofowy i wszystkie inne rzeczy dookoła zostawimy. Główny nurt jest podzielony na dwie rzeczy. On trochę wygląda jak Boska Komedia w Krakowie, czyli no może nie trochę, tylko Boska chciałaby tak wyglądać. Bartek Szydłowski, dyrektor, pracuje nad tym. To jest najważniejszy polski festiwal teatralny. Jest to francuski festiwal teatralny, więc ma dwa nurty. Ten nurt wielki jest nurtem pokazów rzeczy z Europy, najbardziej ciekawych artystów, nawet ze świata, nie tylko z Europy, ale też jest taki showcase francuski, czyli jakby ten festiwal jest we Francji dla Francuzów, więc pokazuje również to, co jest w teatrze francuskim najlepszego. Więc ma takie dwa podnurty, czyli zagranica i ten francuski nurt. I od 3 lat dyrektorem, więcej chyba niż 3, teraz już nie policzę, jest portugalski reżyser Tiago Rodriguez, jest dyrektorem artystycznym festiwalu i on wymyślił taki koncept,

0: że każda edycja ma jakiegoś gościa i tym gościem jest język. To znaczy jakby artyści, zaczęło się od Hiszpanii, w związku z tym nie można było powiedzieć, że gościem jest język hiszpański z Hiszpanii, no bo wiadomo, że język hiszpański jest światowym językiem, jest cała Ameryka Południowa, właściwie prawie cała Ameryka Południowa mówi po hiszpańsku, więc to były zaproszone wtedy rzeczy z Ameryki Południowej, z Hiszpanii. Potem był język arabski, wiadomo, również bardzo rozległy od właściwie od przez Algier, Tunezję, Iran i mnóstwo jeszcze innych krajów, więc z różnych tych miejsc były przedstawienia. W tym roku w związku z tym, że jest jakaś rocznica, nie pamiętam która, ale jest rocznica nawiązania stosunków między Francją a Koreą, językiem zaproszonym jest
1: kto wie,
0: język koreański. I paradoksalnie, Baszko, bo w teatrze wszystko zawsze jest od tyłu, paradoksalnie i do tyłu, i przez i wkładamy po prostu ubrania na siebie przez nogi, te, które są na głowie. W ten sposób Polonikum, dochodzimy do Polonikum, ponieważ główną gościnią Festiwalu Awinieńskiego w tym programie koreańskim jest noblistka z 2024 roku, Han Kang, której powieści są u nas wydawane, fetowane i wystawiane również na scenie, między innymi Wegetarianka w Teatrze Słowackim w Krakowie. A owa Han Kang mieszkała przez 5 miesięcy na rezydencji w Warszawie i napisała książkę Biała Elegia, która całkowicie rozgrywa się w Warszawie. Jest o Warszawie. Więc mamy już takie polonikum pierwsze.
1: Aha, czyli Han Kang, bo Korea i ten język koreański i właśnie i to jest to polonikum.
0: To jest, znaczy polonikum w tym sensie, że to jest noblistka koreańska związana trochę z Polską, która napisała książkę W Polsce o Polsce, o Warszawie konkretnie. Będzie przedstawiała w niedzielę 12 jest z nią spotkanie, a w 15 i 16 będzie czytanie jej, znaczy scenariusza powstałego na podstawie jej powieści Nie mówię żegnaj. Ta powieść zresztą wraca tam na Festiwal Awinieński kilka razy. Będzie ten scenariusz czytała niedawno goszcząca w Polsce w Teatrze Dramatycznym w Warszawie Izabel Iper i jeszcze jedna bardzo znana koreańska aktorka. Mam tu nawet gdzieś napisane, ale nie odważy się przeczytać tego nazwiska i imienia.
1: Dzięki.
0: W każdym razie to jest jakieś, to jest, i znowu drugie polonikum znowu wiąże się z Koreą, ponieważ Bartosz Szydłowski, dyrektor festiwalu Boska Komedia i Teatru Łaźnianowa w Krakowie, jest koproducentem takiego bardzo ciekawego, miłego show Haribo Kimchi, które miało też swoją polską premierę w zeszłym roku w Łaźninowej. To jest artysta koreański Yaha Ku. On w tym roku również był w Krakowie, pokazywał swój spektakl Cukrówka. Znaczy to też bardzo taka fajna koincydencja, że Bartosz pokazał pierwsze przedstawienie, potem Yaha Ku wygrał konkurs. Przepraszam, muszę się napić.
1: Zaczyna się bardzo komplikować. Ja już się troszkę gubię, przepraszam.
0: Nie, wszystko jest proste. Yaha Ku wygrał nagrodę Ibsena. To jest taka nowa nagroda dramaturgiczna, którą Norwegowie chcą stworzyć jako Nobla. I te przedstawienia były w Polsce. I przedstawienia Yaha Ku, wszystkie trzy, bo jeszcze jedno z Korei, są zaproszone na Festiwal Awinioński. No więc Teatr Łaźnianowa paradoksalnie jest obecny na Festiwalu Awiniońskim poprzez koprodukcję, którą z tym Yaha Ku zawiązał 2 lata temu i właśnie to przedstawienie jest gościem. Czyli można powiedzieć, że właśnie Nowa jest na Festiwalu Awinieńskim gości.
1: A czy nie zaczynało ono festiwalu? Nie. Odgrywało jakiejś ważnej roli w konstrukcji, w dramaturgii tego festiwalu?
0: Nie. Festiwal rozpoczyna się rzeczywiście zawsze wielkim przedstawieniem, ale to wtedy na dziedzińcu Pałacu Papieży i tym przedstawieniem jest Mal d'Aurore i to jest Julien Gosselin, nowy dyrektor paryskiego Odeonu, bardzo ważnej sceny francuskiej. Tak. A Yaha Ku ma po prostu 3 przedstawienia, które pokazuje w trakcie festiwalu. To jest bardzo dużo, naprawdę. To są małe przedstawienia, ale 3 na tym festiwalu to jest bardzo dużo i właściwie koproducentem jednego z nich jest Bartosz Szydłowski. Bartosz Szydłowski jest kluczem do polonikum, o którym mówisz, ponieważ jeszcze

0: Drugim wydarzeniem Teatralny Festiwal jest premiera ostatniej części trylogii takiej artystki brazylijskiej, bardzo w tej chwili znanej i fetowanej w całej Europie, Karoliny Bianki. I ona właśnie, to jest trylogia Siła Suki o przemocy wobec kobiet. I trzecia część miała właśnie czwartego premierę na festiwalu w Awiniońskim. Ta trzecia część, ostatnia tej trylogii, i Bartosz Szydłowski jest też koproducentem tego przedstawienia.
1: I to miałam na myśli, tak, w tym sensie inauguracja.
0: Tak, to właśnie Karolina Bianki, bo Bartosz jakoś tak ma szczęście, że Karolinę Bianki postanowił koprodukować jeszcze przed tym, jak w ogóle był pomysł na to, że będzie ta trzecia część, a Jahaku to jakby już dawno koprodukował, ale nie wiedział, że to będzie w Awinionie. Także paradoksalnie ta Łaźnia Nowa z Krakowa, kończąc ten temat i wyjaśniając, ma właściwie dwa swoje przedstawienia na festiwalu awiniońskim. Więc mamy Polonikum.
1: O, ale przyznają państwo, tak jak powiedziałam na początku, skomplikowane. Powiedzmy, że ten festiwal, podobnie jak większość, ma swoje hasło, niejednosłowne, tak jak zazwyczaj u nas w Trójce pod Księżycem. I to hasło w tym roku po polsku brzmi pod znakiem pytań. I myślę, że no bardzo przystaje ono do tego, co dzieje się w naszych głowach, w naszej mentalności, w naszym życiu. Same pytania.
0: No tak, te motta zawsze są takie bardzo szerokie, no bo powiedzmy sobie szczerze, te przedstawienia są naprawdę
1: bardzo różne.
0: Bardzo różne, z różnych estetyk. To są różni artyści. Drugim na przykład bohaterem, to też to akurat mogą państwo znać, drugim bohaterem tego festiwalu jest Roberto Bolaño. To jest chilijski pisarz, którego kultowa powieść 2666, właściwie powieść, którą skończył i zmarł, zrobiła dużą karierę w światowej literaturze. I
1: oj, to tytuł bywa omenem niestety.
0: 2666, ale właśnie to wspomniane już przedstawienie, o którym mówiłem, to otwierające Mal d'Aurore, tego Juliana Gosselena z Odeonu, jest również oparte na prozie Roberta Bolaña. I co ciekawe, po pierwszym tygodniu są no, absolutnie entuzjastyczne recenzje we wszystkich francuskich gazetach, od Le Monde przez La Libération. Zapomniałem
1: dobrze,
0: gazet.
1: To tak, ale spokojnie, razie, bo my już też na tym etapie nie pamiętamy.
0: W każdym razie recenzje są znakomite i jest to rzeczywiście taki manifest antyfaszystowski, ponieważ główną kanwą tego przedstawienia jest powieść Roberto Bolaño, Gwiazda Daleka, która to powieść jest dokończeniem powieści Historia literatury faszystowskiej, a obie te książki opierają się na takich krótkich biografiach fikcyjnych pisarzy bądź poetów, którzy trochę byli umoczeni w różne nazistowskie ideologie. Więc opowiadam o tym po to, żeby powiedzieć, że Roberto Bolaño, również powieść 266 i jego część polegająca na niekończących się opisach z morderstw kobiet, jest podstawą sztuki Karoliny Bianki. Więc tak naprawdę, gdyby można podsumować tę edycję festiwalu, to ona się opiera na literaturze Hanka Anki, Roberto Bolaño, i bardzo to jest ciekawe, bo raczej teatr uciekał...
1: Od wschodu do zachodu.
0: Tak, ale teatr uciekał od literatury w ostatnich latach, a tutaj jakby mamy powrót. Hank Hank pojawia się też w spektaklu Wielkie Gwiazdy włoskiego teatru Dari de Florian, która wcześniej była znana z wegetarianki w całej Europie. Ta wegetarianka objechała różne miejsca. U nas niestety nie było jej. A teraz właśnie ta powieść, o której już wspomniałem, Nie mówię żegnaj, tutaj czytanie w Pałacu Papieża, a tu Daria de Florian tę książkę również przenosi na scenę. Mówię o tym, bo te książki są dostępne, więc być może znalazł się ktoś w Polsce, kto czytał noblistkę.
1: Z całą pewnością.
0: Chociaż właśnie u Roberto Bolaño, bo się przygotowywuję i czytam dzisiaj Gwiazdę Daleką, przeczytałem, że ani ci z lewicy, ani ci z prawicy nie czytają, to pewne. To jest cytat z Roberta Bolaño. Narrator odpowiada w ten sposób jednemu z bohaterów, swojemu przyjacielowi.

0: Więc można by tak to skwitować. Nie, nie. Dobrze. Bardzo ciekawy literacko-teatralny festiwal w Awinionie.
1: Ja myślę, że tyle o samym meritum. Tym bardziej, że jeżeli prawdą jest, że zagościsz u nas, wracając z Awinionu, no to jeszcze jest szansa na to, żeby do tego meritum powrócić już, czerpiąc twojego doświadczenia tego tygodniowego. Więc na tym etapie może tak, przynajmniej tak napisano, 47 spektakli. Oczywiście mówimy o tym nurcie, domyślam się, głównym, z czego 40% to światowe premiery, co no też ma jakieś znaczenie.
0: No, no bo Festiwal Awinioński ma też taką formułę, że część rzeczy produkuje, czyli te pieniądze nie, tak, nie idą tylko na sprowadzanie spektakli z różnych miejsc, ale jest po prostu też koproducentem. Zresztą wiecie państwo, i tak samo Baszko, wiesz, w dzisiejszym świecie, właśnie w tym zachodnim, bo my mamy teatr repertuarowy jednak bardzo dobrze jeszcze funkcjonujący w oparciu o publiczne pieniądze, to zabieranie pieniędzy teatrom na zachodzie powoduje, że te festiwale, wielkie instytucje, one się dogadują, składają się po prostu na takie jedno duże przedstawienie i ono potem objeżdża te miejsca, czyli tak jak Bartosz Szydłowski zainwestował pieniądze Teatru Łaźnianowa i Festiwalu Boska Komedia w jakiś spektakl, konkretnie w spektakl Karoliny Bianki, no to on jest koprodukowany przez Łaźnię, przez Odeon, przez właśnie przez Teatr Festiwal Awinioński, pewnie jeszcze być może ma jakiś kilku koproducentów, co praktycznie przekłada się na to, że potem na jesieni ten spektakl objeździ wszystkie te miejsca i publiczność w tych miejscach, w tych krajach, czyli w Polsce, we Francji, może we Włoszech, może w Hiszpanii, będzie miała możliwość zobaczenia tego przedstawienia. Takie zbiórkowe.
1: No i taki też sens tego festiwalu, prawda? Że to nie jest tylko święto danego kantonu, danego województwa, czy części jakiegoś kraju, w którym odbywa się festiwal, tylko no to ma owocować i też coś dawać widzom szerzej, nie tylko tym, którzy mogą przyjechać na festiwal. To myślę, że awinioński temat zamykamy na tym etapie. Ja za chwilę poproszę Michała, żeby powiedział nam, ile nam jeszcze czasu zostało przed rozpoczęciem drugiej części wydania, kiedy już pozwolimy ci opuścić to studio i przygotować się, przygotować swoją głowę do tego, by tak, by rozpocząć działania festiwalowe. Dodajmy tylko, że tak na wszelki wypadek, że Awinion leży na lewym brzegu Rodanu, że tam właśnie jest ten słynny most, który nie ma ciągu dalszego.
0: Na którym tańczą panowie i tańczą panie.
1: No tak, to
0: pisał nasz wielki poeta
1: Baczyński. No w każdym razie to most, który jest upostawiony tylko, czy jak to inaczej nazwać, na czterech przęsłach, więcej nie ma, bo burza dawno, dawno temu zburzyła tę resztę.
0: No jeszcze możemy dodać, że Awinion sam w sobie jest miastem antypapieży. Jest to takie szatańskie miasto.
1: Tak.
0: Tam w XIV wieku, począwszy od papieża Klemensa, można przypisać historię schizmy, rozłamu Kościoła katolickiego, i teraz trochę się z tego śmiejemy, ale że właśnie ten szatański charakter miasta, tych nieprawilnych papieży, którzy no, byli prawili, nieprawili, że właśnie teatr przejął tę szatańską aurę i tam się właśnie przyjeżdżają kardynałowie teatralnie z całego świata.
1: Dobrze. No dobrze. A co teraz? Trzecie hasło nocy. Fortuna brzmi ono. I piosenka zespołu zapomnianego sprzed bardzo wielu, wielu lat, ale podobno jest w filmie, którego no, zapomnieć się nie da.
2: Słowa, słowa, słowa.

0: No właśnie, ten zespół bardzo, bardzo stary, którego już chyba nikt w Polsce nie pamięta, no poza starymi, przepraszam, słowo, starymi rockmanami, Creedence Clearwater Revival. I piosenka znalazła się podobno w wielu filmach, ale Michał zainspirował się oczywiście Forrestem Gumpem, czyli filmem z roku 1994. W studiu jeszcze z nami Tomasz Domagała, choć już przypominam w drodze do Paryża na Tartufa, czyli na Świętoszka. Tak. Tymczasem w Polsce, no właśnie, lato w Polsce, lato teatralne od ponad 30 lat, gra słów wiadoma, teatry grają, właśnie, bo powiedziałeś o tym, że na urlopach, no właśnie nie, gdzieś od początku lat 90. już te tabliczki na wielu, wielu drzwiach teatralnych zamknięte, czy urlop zniknęły. Kiedyś to się nazywało ogórki. Ja pamiętam, że
1: sezon ogórkowy, tak,
0: tak. Tak, ja wtedy pamiętam na początku lat 90. my pierwsi powiedzieliśmy nie, mówimy nie ogórkom, nie ma takiej możliwości. Nareszcie jest szansa, żeby pochodzić do teatru, żeby się nacieszyć, żeby być w teatrze w innym mieście niż to, czy miejscowości, czy wiosce, w której mieszkamy.
1: No, zasada jest prosta. Do 15 sierpnia większość teatrów jednak nie gra, ale działalność Krystyny Jandy i fundacji jej i Teatru Polonia i Och, która słusznie doszła w pewnym momencie do wniosku, że skoro nikt nie gra, no to ona jest wygraną od razu, dlatego że wszystko, co będzie w te dwa miesiące, zostanie wyprzedane na pniu, no bo publiczność w wakacje ma trochę więcej czasu, więc trochę... To jest taki jakiś dziwny paradoks, wbrew, bo przecież wbrew temu, do czego służy teatr. Teatr jest rozrywką, więc skoro mamy wakacje, dzieci można było wyprawić na kolonie, bądź na jakieś różne wyjazdy do babci, cioci i nie wiem, na obóz zagraniczny, no to ci rodzice mają wreszcie spokojny wieczór, że mogliby pójść do teatru, no ale przez wiele lat nie mogli, a teraz mogą i te teatry zaczynają się tak otwierać. Na przykład Teatr Dramatyczny w Warszawie ma taki swój lipiec, to jest taka tradycja, gdzie w tym lipcu pokazują wszystkie swoje spektakle w takich fajnych, krótkich setach, można wszystkie rzeczy nadrobić. No, Teatr Powszechny w Warszawie na przykład oczywiście zamknie się za chwilę na 5 spustów, ale jeszcze przed nami jeden z ciekawszych być może spektakli sezonu. Nowa odsłona projektu Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina. No, zabijcie mnie państwo, jest pierwsza w nocy, nie pamiętam tytułu. To jest imię na L. Liza. Mm-hmm. Dobrze, sprawdzicie sobie państwo na stronie. W każdym razie...
0: Kto ciekaw, ten sprawdzi.
1: Ciekaw, 11 ta premiera, 4 razy grają.

0: ją jeszcze można zobaczyć. To jest bardzo ciekawy duet i naprawdę ten jest okazja, żeby na spokojnie pójść do teatru. No nie możemy nie wspomnieć o tej fantastycznej inicjatywie, która tutaj dokładnie niedaleko Trójki, niedaleko przy samej Wiśle również, tak jak Trójka, w tym sensie niedaleko. Byłem dzisiaj na festiwalu Ogrody Muzyczne w Warszawie na Zamku Królewskim, który to jest operowy, muzyczny festiwal. Też bardzo ciekawa inicjatywa, przez cały lipiec państwo mogą sobie tam pójść, obejrzeć albo coś z taśmy filmowej, albo po prostu są, wczoraj na przykład był koncert jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków, Artura Rucińskiego, który na co dzień w Teatro Real w Madrycie, baryton, znakomity koncert na żywo. Naprawdę wspaniała inicjatywa. No, i chcę wspomnieć, bo od tych ogrodów muzycznych już bardzo niedaleko do Szekspira, który od soboty do 19 sierpnia.
1: Dzisiaj jest piątek, to od jutra.
0: Dlatego powiedziałem od soboty, żeby nie powiedzieć od dzisiaj albo od jutra. Od soboty 11 lipca premiera z gwiazdy absolutnie. Widziałem Grzegorza Małeckiego, Anitę Sokołowską, przynajmniej z tych zapowiedzi, które tam były. Plejada gwiazd. Taki
1: Bartosz Bielenia w roli Puka.
0: Bartosz Bielenia w roli Puka. A wiecie państwo, to reżyseruje Jakub Krofta. Adaptuje na scenę Maria Wojtyszko. A ja 2 czy 3 lata temu, jadąc na festiwal do Monachium, zatrzymałem się w Pradze i wtedy Jakub Krofta zaprosił mnie do ogrodów prezydenckich na Hradczanach, bo tam właśnie ten projekt hulał i ja widziałem, to była chyba Miarka za Miarkę, on to tam wyreżyserował. To jest taki przeszczepiony pomysł z Pragi, jako że Jakub Krofta jest podwójnej narodowości. I teraz wspaniale, że do Warszawy ten projekt dotarł, żeby Szekspir był co roku grany właśnie gdzieś tam w plenerze dla tych widzów, którzy naprawdę mają dużo wolnego czasu i mogą po tym spektaklu, nie wiem, 22 pójść sobie gdzieś na jakąś barkę nad Wisłą i spędzić miło czas. Sen nocy letniej zaczyna się ciekawie 11 lipca i do 19 grają w kółko. Więc Anna Dreszowska jeszcze mi się teraz przypomniała na pewno.
1: Sebastian Stankiewicz, tam są też podwójne obsady.
0: No bo to bardzo długo grają, 5 tygodni będą to grali. Więc...
1: I duży spektakl.
0: Duży spektakl. Także miasta się otwierają na takie propozycje. No oczywiście, Baszko, nie możemy nie wspomnieć, bo zaraz ty będziesz w drodze na festiwal szekspirowski, który w tym roku od 23 już lipca do końca sierpnia, lipca w Gdańsku, właściwie do 1 sierpnia bodajże. No tam znowuż absolutne arcydzieło teatru, Robert Lepasz z Toronto, z Hamletem, w którym nie ma ani jednego słowa, cały Hamlet jest tańczony.
1: Wow.
0: Istotą tego spektaklu jest to, że Klaudiusza gra polski artysta, który w latach 80. wyemigrował do Kanady i stał się tam najważniejszym, głównym arcymistrzem baletu narodowego od Kanady w Toronto. Nazywa się Robert Kłumbek. Dziś ma już trochę więcej lat niż tancerze, którzy tańczą normalnie w balecie, ale gra tańcząc Klaudiusza w tym wspaniałym przedstawieniu, także mamy polski akcent w takim wybitnym przedstawieniu. Robert Lepasz obok Roberta Wilsona, drugi najwybitniejszy reżyser teatralny Ameryki Północnej, absolutny, zjawiskowy. W tym roku żeśmy mieli jedną okazję zobaczyć jego przedstawienie z Berlina na festiwalu Kontakt. No także coś, cały czas fluktuuje ten teatr nam przez wakacje. Skończył się Open Air, tam też coś można było teatralnego zobaczyć, także...
1: Tak, mamy nadal na Open Airze teatr, jest.
0: Coś tam było.
1: Nie słyszałam, żeby w tym roku to coś się działo.
0: Wydawało mi się, że... No ja nie byłem niestety, ale...
1: No ja też nie.
0: Zresztą na szczęście się zakończył ten Open Air, więc i tak już nic nie możemy tam państwu polecić, ale na pewno tego Szekspira warto tu w Warszawie patrzeć. Też bardzo proszę na teatry komercyjne. Ty powiedziałeś, Paszko, na początku, że teatry zaczęły grać. No, najsłynniejszą osobą, która to rozhulała, była oczywiście Krystyna Jęta, ale teatry komercyjne, one po prostu przez to, że muszą polegać na państwu, na publiczności, one po prostu nie mogły sobie pozwolić na niegranie. No bo nie miały dotacji z państwowych i one takie teatry prywatne musiały grać, bo dla nich to była po prostu strata. Poza tym jest jeszcze jeden plus. Te wszystkie gwiazdy, tak jak u Krystyny Jandy, nie grają w swoich macierzystych teatrach. Można kogoś wtedy łatwiej wyjąć i

0: coś zagrać, co jest na przykład na co dzień niemożliwe, bo aktor pokroju Jan Englerta może mieć film, może mieć jakieś rzeczy normalnie w sezonie, które uniemożliwiają mu granie, a w wakacje jest bardziej wolny, więc łatwiej jest zagrać coś, co jest fajne, komercyjne, no ale też zajmuje czas.
1: No mnie najbardziej oczywiście interesuje to, co dzieje się w Trójmieście, bo śledzę to od wczesnych lat 90. No i tutaj zaczynał oczywiście Teatr Atelier w Sopocie od śmierci Agnieszki Osieckiej, imienia Agnieszki Osieckiej, bo ona tam te swoje ostatnie lata życia spędzała z rozkoszą i fantastycznie. To lato teatralne w Sopocie będzie 33. No i tak jak powiedziałam na początku, na szczęście Teatr Atelier to jest zadaszone miejsce, czyli jeżeli pada, to nawet lepiej, bo wtedy ludzie zamiast na plaży, no właśnie są na przykład na widowni, zresztą niewielkiej. Tych, którzy nie byli od roku w Teatrze Atelier, uprzedzam, sam teatr się nie zmienił, na szczęście, natomiast bardzo zmienił się klub Atelier, nie do poznania. Ja, która tam, jak mówię, bywałam od 30 kilku lat, kompletnie się pogubiłam. No, tak to jest ten świat nasz, ten najbliższy i ten dalszy bardzo, bardzo się zmienia.
0: No w wakacje jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy. Jeśli państwo jadą do Grecji, mają wolny wieczór w Atenach, to tam się teraz odbywa Epidauros Festival. On znowuż jest cudowny, bo można pójść na spektakl, który się odbywa w starogreckim teatrze pod chmurką.
1: Pod ewentualną
0: chmurką, raczej pod księżycem, bądź pod nowiem księżyca.
1: Tak.
0: Ale to są naprawdę takie doświadczenia, wiecie państwo, które są czasami nawet ważniejsze niż to, co się ogląda. No bo to są takie rzeczy, które może raz w życiu nam się przydarzają. I zachęcam do takich, do wyszukiwania tych perełek, nawet w Polsce.
1: Mm-hmm. No właśnie, wracamy do Polski, bo to była dygresja, grecka dygresja.
0: Mamy jeszcze festiwal w Teatrze Wierszalin, który trwa do chyba 24 lipca, więc cały lipiec jest w Teatrze Wierszalin. Jeśli ktoś jest na Podlasiu, to tam są różne ciekawe spektakle samego Teatru Wierszalin. Oczywiście są spotkania, debaty, film. Dopiero co w zeszły weekend był Piotr Dumała, był pokaz jego filmów
1: animowanych.
0: I też warto zajrzeć do Teatru Wierszalin, bo to jest jednak też teatr legendarny. Wskrzesili teraz po latach wielu Wigel Fortis, czyli jeden z ich najwspanialszych, najbardziej takich spektakularnych spektakli.
1: Obok Turla i Groszka.
0: Tak. I Merlina. Ja pamiętam, ja się zakochałem jako 19-latek w Merlinie i w Joannie Kasperę, która dzisiaj jest w Teatrze w Kielcach, a wtedy grała główną rolę. No, Wierszalin cały lipiec gra, więc jeśli państwo jadą, wybierają się. Pogoda czasami może być zdradliwa, w sensie, że nie da się siedzieć nad jeziorem albo pojechać gdzieś na jakieś fajne żeglowanie, więc
1: podobno
0: wtedy do
1: teraz
0: teatru.
1: Na Podlasiu najgorsza pogoda.
0: No właśnie.
1: No ale to ma się skończyć jak najszybciej. Dobrze. To teraz ja znowu wracam do Trójmiasta, bo od początku XXI wieku bardzo intensywnie gra Teatr Wybrzeże w Gdańsku i to na prawie chyba wszystkich swoich scenach, w tym jedna plenerowa. Ja to słowo plenerowa podkreślam, no bo wyobrażam sobie, co się może wydarzyć mniejszym teatrom, nie tym, które przybywają na przykład do Awinionu i do pałacu, na dziedziniec Pałacu Papieży. No po prostu nie granie i to jest ogromna strata. Więc ta jedna scena plenerowa Teatru Wybrzeże to znajduje się w Pruszczu Gdańskim. I jeszcze pozostał nam teatr w Gdyni, którym zakończymy nasze spotkanie.
0: Zakończymy Warszawą, ja zaraz... ale powiedz o Gdyni.
1: Nie, o Gdyni ja muszę powiedzieć na końcu, ponieważ
0: dobrze,
1: mam
0: to ja powiem tylko jeszcze
1: stamtąd.
0: Jedna rzecz. Proszę państwa, jeszcze jest rocznica Powstania Warszawskiego i co roku w tej okolicy 1 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego powstaje okolicznościowy spektakl. W tym roku przygotowywuje go bardzo, bardzo ciekawa młoda reżyserka Aleksandra Bielewicz. Nie wiem, co to będzie do końca, więc nic nie mówię, ale na pewno na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego będzie więcej informacji. Zapraszam państwa, bo to też jest zawsze bardzo

0: takie przejmujące i poruszające wydarzenie, ten spektakl organizowany rok w rok z okazji
1: rocznicy. Od wielu już lat i rzeczywiście najwybitniejsi średniego lub młodego pokolenia reżyserzy nad tymi spektaklami okolicznościowymi pracują. Niekiedy to też zdarzało się pod murką, pod gwiazdami, na szczęście.
0: Tak jak niedawno Krystian Lada, nasz znakomity eksportowy operowy reżyser, który zrobił właśnie taki spektakl chodzony, to się nazywa w normalnym żargonie site specific, czyli spektakl chodzony. To są bardzo ciekawe rzeczy, także zwróćcie Państwo uwagę. 1 sierpnia w tym roku w sobotę, pewnie to będzie w weekend.
1: Tak jest. No to cóż, to teraz będę ci życzyła, już życzę w czasie teraźniejszym, fantastycznego czasu w Awinionie. No i ewentualnie do spotkania za tydzień, ale już z takim mięskiem teatralnym, że oczywiście bez wielkich, że tak powiem, drążeń tego, co dzieje się w środku tych spektakli, no bo wiadomo, większość z nas nie ma szans tych spektakli zobaczyć.
0: Ale będę w tej energii, bo przylatuję około 23 w czwartek do Warszawy, jak chmury, burze i matka natura pozwolą, i prosto do ciebie wtedy wpadnę tutaj jeszcze owiany mistralem i spalone słońcem.
1: Sami państwo słyszą. Tomasz Domagała, już mogę powiedzieć, w czasie przeszłym był naszym gościem, ale nie wyjdziesz bez zostawienia hasła, żebyśmy sobie tutaj z Michałem pograli za tydzień na temat muzyczny. No,
0: musi być jedno słowo, czy może być...
1: No jedno, jednak te składanki słowne, złożenia są bardzo trudne do ogrania.
0: No to jesteśmy w koreańskiej twórczości pisarki noblistki Han Kang. Żegnaj.
1: O Boże, nie. Nie, ja jestem przesądna. Bardzo proszę, witaj.
0: No to nie, to zmieńmy, to niech będzie ptak.
1: O, i tego jeszcze chyba nie było.
0: To tytuł czytania z Izabeli
1: Michała,
0: Per.
1: Tak. Ja go po prostu nie widzę. To jest w okularach do czytania. Że co? Że ptak się podoba?
2: Tak.
1: A, polecimy. Że polecimy, no proszę. No
3: to, tak,
1: to jest ciekawa odpowiedź. Dobrze, więc mamy ptaka, przepraszam, a w Gdyni, to Tomku, do zobaczenia, mam nadzieję, a w Gdyni z Martą Miłoszewską, kierującą Teatrem Miejskim imienia Gombrowicza, oraz z Michałem Walczakiem, reżyserem premiery tego lata, spotkałam się na bankiecie po gali dwóch teatrów w Sopocie. Państwo właśnie odwiedzili tę galę, a Michał tak przez przypadek ją wyreżyserował. No to Marty Miłoszewskiej, pierwszy sezon letni, myślę, tak. Marta Miłoszewska, Michał Walczak i bardzo proszę o Orłowie.
4: Po raz pierwszy, dobry wieczór, dzień dobry Państwu, w zależności od tego, kiedy to poleci.
1: W nosy oczywiście raczej nie liczmy na poranne godziny.
4: Tak, od tego roku to, czy będzie deszcz, czy wiatr, czy słońce, jest moim problemem i zaczyna mnie to stresować. Scena letnia w Orłowie, scena letnia zamiejscowa Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza w Gdyni jest, i naprawdę nie zawaham się tego powiedzieć i użyć tego określenia, najpiękniejszą sceną teatralną nie tylko w Polsce, ale w Europie. Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałam, to nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić. Myślałam, światło dzienne, hałas, piach, morze, które widzimy, to nie może się udać. Po czym okazuje się, że ta mieszanka, że rzeczywiście przychodzimy na plażę, przychodzicie Państwo, mam nadzieję, że to Państwo przyjdziecie, zapraszam. Scena letnia działa całe wakacje, od 27 czerwca do 16 sierpnia. Byłoby nam super miło, gdybyście do nas dołączyli. O 20 jest jeszcze jasno, więc światła właściwie nie grają żadnej roli. Są artyści, jest dużo muzyki. Trochę grozy, trochę komedii, dzięki Michałowi. Czasami po prostu nieprzewidziane rzeczy się dzieją, biegają dzieci, latają ptaki, przebiegają czasami przez scenę psy. To jest jakieś szalone widowisko, takie Michał mówi, że trochę cyrkowe. Jest w tym coś z takiego dziwnego, nieokiełznanego zjawiska.

0: cyrkowego, ale to jest niesamowita mieszanka i takie bardzo wspaniałe przeżycie. Ja się nie boję tego określenia, więc jeżeli jesteście Państwo w okolicach Gdyni i znajdziecie 2 godziny wieczorem, zapraszamy do nas na scenę letnią. Przede wszystkim gramy właśnie Batorego w reżyserii Michała Walczaka, ale mamy też kilka innych spektakli. Odpaliliśmy tak zwany, mówiąc brzydko, landing page, która pozwoli Wam bardzo łatwo znaleźć informacje o wszystkich naszych wydarzeniach.
1: Michał Walczak, reżyser.
2: Ja mogę dodać, oprócz tych zachwytów, sceną letnią, która jest rzeczywiście niezwykła, i to zachodzące słońce w trakcie spektaklu, widok na morze połączony z muzyką, aktorami, robi niezwykłe wrażenie, które, mam nadzieję, rezonuje z tematem i pomysłem na ten spektakl, który też podsunęła właśnie mi pani dyrektor Marta. Mianowicie, żeby dotknąć legendy pierwszego z 2 polskich wielkich transatlantyków, czyli MS Batory, statku, który był zwany Lucky Ship, szczęśliwym statkiem, ponieważ przepłynął różne wichry historii czy wojnę w jakimś nienaruszonym stanie, co było dosyć unikalne, i taka jego historia pływającego salonu, hotelu, takiej ambasady pływającej Polski z tych czasów II Rzeczpospolitej do czasów PRL-u, gdzie on się zmienił tam w 69 roku, najpierw w hotel w Gdyni, potem został zezłomowany. Jest dla mnie fajną metaforą takiego poszukiwania oddechu od współczesności, od różnych lęków, i te opowieści o tym rejsie, który często trwał kilkanaście dni, gdzie bawiono się, tańczono, imprezowano, ale to wszystko było w aurze takiego pewnego właśnie salonu pełnego sztuki, pływającego. Bardzo mi się spodobało i myślę, że pasuje do tej sceny, która jest trochę takim pokładem pewnego rodzaju statku, wehikułu czy transatlantyku, który ma też długą tradycję przecież w literaturze jako taki ten wehikuł polskości. No ale my nie traktujemy tego dosłownie. Jest tam pewien rodzaj być może takiej opowieści o polskiej psychodelii, o takim poszukiwaniu takiego odskoku w równoległy świat, który kiedyś pewnie ten Batory uosabiał, a dzisiaj myślę, że no, mamy różne warianty takiego jakby oddechu, odskoku od współczesności, od napięć, i trochę się tym tematem bawimy, tej turystyki, ale też psychoturystyki, bo dla mnie ta scena jest na swój sposób psychodeliczna, oczywiście bez żadnych substancji, tam po prostu z tym słońcem, plażą, aktorami, tym wiatrem, po prostu można przeżyć coś niezwykłego i przenieść się w jakiś inny świat.
1: Cudownie, zapraszamy do innego świata na scenie letniej w Orłowie, wakacyjnej, letniej Teatru Miejskiego w Gdyni. Michał Walczak, reżyser, ale oczywiście przede wszystkim pani dyrektor. Dyrektorka, jak to się mówi, Marta Miłoszewska. Dzięki.
0: Dzięki wielkie, Baszko, że byłaś z nami.

0: Batory transatlantycki, love story, za piękny rym. No i piosenka Power of Love, ta z filmu Powrót do przyszłości. Hasło Powrót ważne tej nocy, przypominam. A przed nami, proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo nie wszyscy śpią i że posłuchają rozmowy, która już lada moment. Bo oto przed nami gość części drugiej wydania, a ponieważ w części drugiej wydania zazwyczaj goście są nagrani, bo przecież nie wypada o tej porze nikogo zapraszać, no to właśnie ta rozmowa była nagrana przedwczoraj i ona tak trochę nietypowo się rozpoczyna. Ja bardzo przepraszam, ale uznałam, że no, od czasu do czasu wypada wszystkiego nie wycinać. To był spazmatyczny, histeryczny śmiech gościa.
1: Tak jest.
0: Tym razem błagam, nie rozśmieszaj mnie. A teraz będzie... Możesz powiedzieć, co pani redaktor napisała, bo nie jest.
1: Teraz będzie seria bolesnych zagadek.
0: Śmiejemy.
1: I was afraid of.
0: Właśnie tuż przed wejściem do studia nasz gość poprosił, tylko nie zadawaj mi. Ja mówię, dlaczego czytasz moje scenariusze? Czytał w mojej głowie.
1: Ja słucham twoich audycji.
0: W nocy? Wątpię. Proszę państwa, teraz zagadki popłyną.
1: Szerokim strumieniem.
0: Tak, w eter. Od patriarchatu do trzeciej fali feminizmu. Od plemienia dziadersów, no właśnie, do czyjego plemienia? Od antropocenu do psiocenu. Już się nauczyłam nie śmiać przy wymawianiu tego słowa. Proszę państwa, o tym będzie w pewnej książce, o której dzisiaj porozmawiamy. No ale jak ja mam pana przedstawić właściwie?
1: Dzień dobry państwu, Jacek Pomorski, witam panią redaktor.
0: Brat bliźniak, rozumiem, pewnego mojego dobrego znajomego. No cóż, autor niewielkiej książeczki z zachwycającą okładką jest z nami na 3 dni przed rozpoczęciem jej lektury w Trójce. Witamy pana, to już wiemy, od pańskiego brata bliźniaka, o pana ulubionej porze doby. Środek nocy, przypominam.
1: Tak, Trójka pod Księżycem to moja ulubiona pora, to prawda.
0: Ulubiona pora słuchania Trójki, a no nie do końca ulubiona partycypowania w niej.
1: Och nie, są podcasty, są rejestracje, zdaje się tylko Piotr Kaczkowski chce, żebyśmy słuchali go znowu na żywo, tak jak w czasach, kiedy nie było innej możliwości.
0: No dobrze, no ale czas na rozwiązanie zagadek. Patriarchat, trzecia fala feminizmu, bo jak przeczytaliśmy, to jeden z problemów podejmowanych przez szanownego autora w tej oto książeczce.
1: Książeczce liczy się jakość, a nie objętość.
0: Do samolotu można wziąć.
1: Książka jest pięknie wydana. To słyszę, kiedy nikt nie chce docenić zawartości. A już całkiem serio mówiąc, bo mam nadzieję, że żartowaliśmy trochę, dotyka, myślę, że bardzo ważnego, nie bójmy się tego słowa, społecznego, cywilizacyjnego zjawiska, jakim jest ekspansja czworonogów w nasze życie, w życie naszych rodzin, znajomych, która to ekspansja moim zdaniem wynikała między innymi z epidemii, gdy byliśmy pozamykani w domach i oczekiwaliśmy jakiegoś dodatkowego wsparcia, którymi czworonogi zawsze są, a były też, przypomnijmy, pretekstem do wyjścia z domu na spacer.
0: Policja wtedy...

0: Policja, która ma swoje czworonogi, wtedy nie mogła reagować. A mówiąc jeszcze bardziej serio, no wszyscy chyba zauważamy, że tych czworonogów jest wśród nas coraz więcej, że coś one mają nam dać lub zastąpić, bo w tych tradycyjnych międzyludzkich relacjach albo coś się wypaliło, albo chcemy czegoś nowego. No a najpiękniejsze jest to, że te czworonogi są również ratowane z miejsc, gdzie się ratuje, to żeby było jasne, czyli ze schronisk, prawda? To znaczy, że dajemy komuś szansę na życie, na przetrwanie.
1: Komuś?
0: Tak, bo te ludzkie imiona sprawiają, że czworonogi zwierzęta, wbrew protestom różnych tradycyjnych organizacji, które uważają, że imiona ludzkie można nadawać tylko ludziom, no one pełnią coraz większą rolę. Niektórzy w ogóle rezygnują z zakładania tych tradycyjnie pojętych rodzin, żyją niesamotnie właśnie dzięki czworonogom. I myślę, że ten obszar zjawisk związanych z psem to jest nie tylko to, co się działo w ostatnich kilku latach, dzieje się teraz, ale to jest jakaś szersza przestrzeń i przyszłość. Zresztą tak się zaczyna od pewnej utopii ta książka, kiedy, jak wspomniałaś, skończył się ten okropny antropocen, kiedy ludzie nie byli w stanie dać sobie rady z tymi problemami, które wytworzyli. I następuje psiocen i on następuje również z udziałem tych wszystkich naszych bohaterów fikcyjnych, bo przecież psy towarzyszą nam również nie tylko jako zwierzęta, jako pluszaki, ale także jako bohaterowie dzieciństwa. Reksio, Leslie, pies cywil, Szarik, dodam, że Pankracy, czyli kolejny psi bohater, jest bohaterem z jednego z rozdziałów, no myślę, że bardzo znaczącego, który opowiada trochę uchylę rąka tajemnicy o takiej nieznośnej hierarchizacji naszego życia. Kiedy przestajemy być dla siebie przyjaciółmi, partnerami. Pankracy, który jest być może psem naiwnym, ale to nie znaczy, że nieinteligentnym, w rozmowie ze swoim panem daje wyraz zniesmaczeniu, gdy patrzy, jak ludzie się traktują w mediach społecznościowych, w relacjach codziennych. No mamy też coś w rodzaju psiego sejmu, gdzie ci bohaterowie ludzcy, którzy nie zasłużyli na dobre traktowanie, no jednak muszą jakoś odpokutować, a ci, którzy zdążyli się poprawić, a wśród nich jest bohater tej książki,
1: który ma nazwisko pożyczone od autora.
0: Tak, no ma szansę być może, bo tutaj nie będziemy spoilerować, zmienić się na lepsze. Ponieważ tak jak powiedziałaś, tutaj trzecia fala feminizmu i otwierania się na te wartości, które pozwalają nam żyć bez konfliktu, bez hierarchii, bez tego dziaderstwa, no jednak konfrontują się z tym, czym dziaderstwo i taki mężczyzna starego typu, który chce ciągle dążyć do władzy, który chce ciągle sprawować władzę, no tutaj się pojawia, tak.

0: ostatniej nuty, ale pieśń. Nie tylko Mateo, piękne piosenki odtwarzał. My też mamy bardzo przyjemny program muzyczny, dzięki Michałowi. I oto mamy jeszcze jedno hasło, to od pana Zbyszka, rekordzisty w kategorii słów kluczy. Zachwyt. Michał dobrał do niego utwór, oczywiście nie do pana Zbyszka, tylko do Zachwytu, utwór z filmu Project Hail Mary z Ryanem Goslingiem. Och, kobiety szaleją za nim, jak słyszałam. A my mamy szansę zachwycić się nową książką człowieka, który, no dobrze, po ciutku powiem, to jest pseudonim. Więc nową książką Adama Pomorskiego, z którym rozmowę nagraliśmy przedwczoraj.
1: Autor lubi w różnych formach wyrażać swoje myśli. Mamy taką galerię malarstwa współczesnego, gdzie ten negatywny dorobek mężczyzny jest ukazany w sposób skrajnie radykalny. I też wiele sytuacji, które autor stworzył, wbrew intencjom bohatera, wbrew temu, co on o sobie myśli, bo idealizuje siebie, uważa, że nie jest taki zły, nie jest taki negatywny. No te sytuacje jednak, mam wrażenie, obnażają jego naturę. On na szczęście nie jest bezrefleksyjny i w pewnym momencie zaczyna analizować, dlaczego odstaje od tego świata, który ma być lepszy. I to też jest jakieś pragnienie autora, żeby w świecie powieści, gdzie bardzo dobrze dominują panie, pokazać być może męskim czytelnikom ich dramat codzienny, ich dylematy i przekonać w takim laboratorium słowa, jak to może wyglądać, jak to się może rozwiązać, jak to się może skończyć. To jest fikcja, z którą wszyscy ci, którzy się skonfrontują, mogą pójść dalej w swoich refleksjach na temat tych przejawów życia codziennego, ale nie tylko. I naszej przyszłości, prawda? Pies wybawiciel.
0: Tak na marginesie dobrze by było, żeby książka naszego gościa nie znalazła się nagle, no w najlepszym wypadku, w cimeliach bibliotecznych.
1: Ale pani redaktor zmierza do tego, że ona czasami jest prowokacyjna i zadaje również różne trudne pytania, które wynikają z dociekania różnych niekonsekwencji w naszym świecie. Oczywiście są takie kwestie.
0: No nie, że jest to po prostu skrajnie niepoprawne.

0: istotne w kontekście tego, o czym obecnie rozmawia się, myśli, co się praktykuje na wielką skalę.
1: Ja myślę, że tuż to może być niepoprawne politycznie pytanie o to, czy nie moglibyśmy, rezygnując z jedzenia mięsa, przechodząc na wegetarianizm, również sprawić, by nasze ukochane zwierzaki nie wyjadały tych ogromnych puszek. Jest ten paradoks tam przedstawiony, puszka z uśmiechniętym psem. Ale sądzę, to jest próba stworzenia książki, która nie jest wyłącznie grzecznym głaskaniem. Nie możemy żyć w takim świecie, w którym unikamy także trudnych pytań. I powinniśmy przeżywać, obcując z książką, z przedstawieniem, z filmem, przeżywać jakiś katarzis. Znaczy chyba mamy jakieś wątpliwości, nie jesteśmy przekonani o swojej nieomylności. I jeżeli nie stawiamy sobie pytań o naturę nas samych, no to jest już chyba pycha, jakaś droga do katastrofy. Otóż ten bohater raczej konfrontuje się ze swoimi dylematami. Może nie jest za późno, a może jest za późno, może w kolejnej części uratuje się jakoś. Zobaczymy.
0: Jestem tylko bardzo ciekawa reakcji radykalnych feministek oraz...
1: A czy Agnieszka Szpila jest radykalną feministką? Bo ona akurat rekomenduje tę książkę.
0: No dobrze, to już mam jeden głos za. No ale też opinii tych, którzy należą do gigantycznego, globalnego koła posiadaczy żywych zwierząt, w tym nade wszystko psów.
1: Pada postulat w tej książce, by ci, którzy zwierzętami się opiekują, mogli chodzić do kin, do teatrów ze swoimi czworonogami. Generalnie tam jest bardzo, bardzo dużo nawiązań do motywów psich w sztuce i autor był zaskoczony tym, jak często instrumentalizowano zwierzęta, w tym przypadku psy. I myślę, że nawet jeśli czasami ironicznie odwrócił sytuację, to jednak, żeby zbalansować równouprawnienie, gdy człowiek był jakimś reżyserem, producentem życia zwierząt, one tutaj zaczynają grać swoją niezależną rolę i widzimy, co się może stać, co się dzieje, prawda? Czasami jest śmiesznie, czasami jest strasznie.
0: Dokładnie to samo napisałam. Oj, czyta w tej mojej głowie autor. Tak, to też, żeby pocieszyć państwa, którzy może tego typu radykalnym podejściem do spraw są przerażeni. Otóż ta książka przy okazji zawiera rozkosznie zabawne momenty.
1: Dziękuję.
0: Naprawdę śmiałam się do łez, a w tych naszych czasach chyba nie powstaje za dużo utworów, dzieł, poza, nie wiem, kabaretami, które by tak bardzo nas bawiły, szlachetnie bawiły. To był cudowny, wyzwalający śmiech. No obok scen, że tak powiem, w kontrze.
1: Dziękuję za to, że pani redaktor doceniła zabiegi autora, który chciał również poprzez śmiech oddziaływać na czytelniczkę i na czytelnika. I ta niepoprawność polityczna, jeżeli się tam ona pojawia, to być może również dlatego, że autor zdecydował się na taki zabieg jak rozmowa w formie psiego teatru, który jest historyczną rozrywką na dworze arcybiskupów Salzburga i tam dochodzi właśnie podczas festiwalu słynnego do spotkania Thomasa Bernharda z Welbeckiem, którzy reprezentują właśnie ten świat złych psów literatury światowej. Ale czy możemy powiedzieć, że im towarzyszyły jakieś złe intencje? No myślę, że nakłuwali te balony, które zbyt się rozrosły, a odnowienie tej tradycji salzburskiej, czyli psiego teatru, myślę, że bardzo twórcze, w to zaangażowana jest pewna znana platforma streamingowa. Tych wielkich pisarzy grają wybitni aktorzy, nazwisk nie będę zdradzał, nie tylko dlatego, że nie pamiętam tego, co napisałem, żartuję. Chodzi o to, żeby jednak trochę wzbudzić zaciekawienie.
0: Tam jest jeszcze jeden zły pies, czyli Tarantino.
1: Wtedy pojawiają się reminiscencje takich filmów jak Bękarty wojny, ale także Tylko dla orów. No czy bohater dorośnie do roli bohaterów, którzy w obu tych filmach występowali? No, pani redaktor wie, autor woli nie pamiętać. Czytelnicy się przekonają, jeżeli spróbują.
0: Jeszcze by można taką odnogę wysunąć w stronę polskiego kina i wszystkie psie odmiany tychże filmów państwa.
1: Hołd Szarikowi i Cywilowi jest minimalnie, ale jednak oddany.
0: Tak. Proszę państwa, w zaledwie 12 odcinkach, ale coś tam się znajdzie. Od najbliższego poniedziałku Jacka Pomorskiego tytuł nie padł.
1: Pies wybawiciel.
0: Plus bonus Tomasz Karolak w Trójce. Kto posłucha, nie pożałuje, nawet jeśli przyjdzie mu z

0: robić rachunek sumienia. No tak. Naszym gościem był autor książki. Bardzo panu dziękuję. I do usłyszenia od poniedziałku około 20:45.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość bycia z państwem. Mam nadzieję, że ta książka nie będzie czymś bezsensownym. Słowa, słowa, słowa.
2: No popatrz, jak jest pięknie. Lepiej niż w cyrku, co? O, to jest wolność, bracie. Możesz zatrzymać się, trawki pojeść, kupę zrobić, gdzie chcesz. I nikt ci nic zrobić nie może, bo ty wolny, bracie, jesteś. Chodź.

Pieski w nowej książce, którą poczyta nam Tomasz Karolak, w psiocenie będą walczyć o prawa dla wszystkich zwierząt, wszystkich gatunków. Michał do hasła Zachwyt dopasował jeszcze piosenkę z filmu Duże zwierzęta.

0: wierzę, na jakieś przedziwne kosmiczne połączenie jest między Trójką pod Księżycem i Michałem, bo on nie miał pojęcia o tym, że będziemy rozmawiać o psiocenie i o świecie zwierząt. No i proszę bardzo, to wszystko niekiedy się tak bardzo, bardzo pięknie składa. Spojrzę na zegar, za 11:30 druga. O tej porze cytujemy już od kilku tygodni wybraną trójkową audycję, oczywiście we fragmencie. Tym razem taki wakacyjny żarcik i trójkowy ekspres Pawła Kostrzewy.
1: Między słowami.
2: Czy ktoś ma lepszą piosenkę? Kto wie. Zobaczymy, jak Trójka poradzi sobie dziś. Dziękuję całemu młodzieżowemu zaciągowi redaktorów programu Trzeciego Polskiego Radia, bo niedzielnie śpiewają co tydzień. Śpiewamy dziś z podwójnej okazji. Ta płyta ma 42 lata. Minęło to leciuteńko temu parę tygodni, a pan Grzegorz będzie miał urodziny zaraz po niedzieli. Wszystkiego najlepszego.

0: Już jest przewinięte?
1: Tak, mniej więcej, no.
2: Dobrze. Tak, wstanę.
3: Tak to nam wyszło tym razem. Ja nawet się zaśmiałem głośno. Muzyka Sławomir Łosowski, słowa Marek Dudkiewicz, Słodkiego Miłego Życia. 42 lata ma płyta kombi zatytułowana Nowy Rozdział. Grzegorz Skawiński świętuje swoje urodziny w nadchodzących dniach. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.

Nowe urodziny Grzegorz Skawiński obchodził w poniedziałek 6 lipca. Michał postanowił spuentować przewrotnie część pierwszą wydania piosenką Kombi Avignon. No właśnie. No i napisał pan Przemek. Bardzo lubię listy od pana Przemka. Dzisiaj napiszę tylko, że mojej ulubionej audycji słucham w pięknych okolicznościach przyrody, gdyż na chwilę wyjechałem do, jak ja mu zazdroszczę, do Szklarskiej Poręby. Jeszcze będę za chwilę bardziej zazdrościć. Proszę uważać. Jutro odbędzie się tutaj spacer z, kto zgadnie, z panem Markiem Niedźwieckim po górach izerskich. No i może na tym zakończę. Wspaniale, bardzo dziękuję panie Przemku. Naprawdę poprawił mi pan humor. No i tak sobie wędrujemy w Trójce pod Księżycem. A nie, no to już kończymy. No to dziękujemy. Szkoda. Paweł Szymankiewicz oraz Michał Żołądkowski IBM, choć panowie szczęściarze pozostają do poranka z państwem. Wschód słońca sprawdziłam w Warszawie niestety dopiero o 4:27. W Warszawie 13 stopni. No, gwarancji nie ma, że panowie będą ten wschód oglądać, ponieważ raczej chmury. A ja próbuję z nadzieją jednak spoglądać w horyzont. Może się przejaśni. Bardzo proszę. Hasło Horyzont. Raz jeszcze i piękny temat z filmu od Michała. Tańczący z wilkami.

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani.
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
2: Everything under control.
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
3: Viva! Viva!
0: Autopromocja.